Bartosz Koziak, wiolonczela i Orkiestra Muzyki Nowej pod dyrekcją Szymona Bywalca. To wykonawcy. Autorem utworu, który za nami, Przemiany, jest Stanisław Brąboszcz. I trzy najważniejsze płyty monograficzne Pawła Mykietyna i Stanisława Brąboszcza oraz z koncertami fortepianowymi w wykonaniu Ewy Pobłockiej będą te płyty tematem jeszcze najbliższych kwadransów nocną porą w radiowej dwójce. Teraz proponuję jeden z najsłynniejszych polskich koncertów.

koncertów fortepianowych XX wieku. Koncert Witolda Lutosławskiego z roku 1987. W przyszłym roku obchodzić będziemy 40-lecie jego istnienia. Przypominam, przy fortepianie Ewa Płobłocka, wraz z nią Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Kazimierza Korda, a nagranie sprzed równo 30 lat.

Koncert fortepianowy Witolda Lutosławskiego grała Ewa Pobłocka z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Kazimierza Korda. To teraz czas na słynny szekspirowski cykl Pawła Mykietyna. Sonety Szekspira opracował Mykietyn na sopran męski i fortepian. Było to w roku 2000. Cykl dedykował żonie Kasi. A wykonał premierowo Jacek Laszczkowski z akompaniamentem Macieja Piszka. Proszę posłuchać. Let me not to the marriage of true minds admit him.

Sonety Szekspira Pawła Mykietyna sopranem męskim śpiewał Jacek Laszczkowski, na fortepianie grał Maciej Piszek. A przed nami utwór na wibrafon, ksylofon i trio smyczkowe w wykonaniu specjalistów od muzyki współczesnej z Orkiestry Muzyki Nowej w Katowicach. Na wibrafonie i ksylofonie grać będą Michał Szymełka i Wojciech Herzyk, a na instrumentach smyczkowych Krzysztof Lasoń na skrzypcach, Elżbieta Mrożek-Loska na altówce i Stanisław Lasoń na wiolonczeli. Recitativo Corale e Arioso, taki jest tytuł tego utworu, Stanisława Bromboszcza.

recitativo Corale e Arioso Stanisława Bromboszcza na wibrafonie, ksylofonie i trzech instrumentach smyczkowych grali muzycy Orkiestry Muzyki Nowej z Katowic. Całość prowadził Szymon Bywalec. I pozostaniemy jeszcze przy muzyce kompozytora wybranego do programu Młodzi Polscy Kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi. Było to w roku 2010 na 200. rocznicę urodzin Chopina. Po kompozycji na ksylofon, wibrafon i smyczki proponuje utwór Bromboszcza eksplorujący przestrzeń i smyczkową sonorystykę. Semi-sonore na trzy zespoły smyczkowe grają muzycy Orkiestry Śląskiej, ponownie pod dyrekcją Szymona Bywalca.

Semi sonore Stanisława Bromboszcza grała Śląska Orkiestra Kameralna prowadzona przez Szymona Bywalca. I na podsumowanie przeglądu młodzieńczych utworów Bromboszcza proponuję jego muzykę z udziałem mediów elektronicznych. To będą obrazy na wiolonczele i elektronikę. Jest to medytacja zrazu, w której chodzi o zespolenie wiolonczelowych kolorów z warstwą elektroniczną, albo mówiąc wprost, dźwięki wiolonczeli stanowią podstawę warstwy elektronicznej, którą realizuje w tym nagraniu Jarosław Mamczarski, a na wiolonczeli gra Bartosz Koziak.

Bartosz Koziak i Jarosław Mamczarski, wiolonczela i elektronika, to wykonawcy tego utworu. Jego autorem jest Stanisław Brąboszcz, a jego tytuł Obrazy. Cały czas słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia z Warszawy. To jest Nocna Fantazja Polska, w której proponujemy Państwu przede wszystkim muzykę współczesną. I otwieram teraz nowy rozdział naszego spotkania, sięgając po monograficzną płytę Sławomira Zamuszki, altowiolisty i kompozytora, urodzonego w roku 1973. Jego płytę wydaną w 2010 roku otwiera koncert klarnetowy na klarnet i orkiestrę smyczkową. Utwór w trzech częściach z roku 1999. A słuchać będziemy interpretacji Artura Pachlewskiego, któremu towarzyszy Orkiestra Filharmonii Śląskiej w Katowicach pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka.

Na klarnecie grał Artur Pachlewski, wraz z nim Orkiestra Filharmonii Śląskiej. Całość prowadził Mirosław Jacek Błaszczyk, a był to koncert klarnetowy Sławomira Zamuszki. Vivace Tempo di Vals to oznaczenie finałowej części tego dzieła. To teraz proponuję utwór Zamuszki sprzed 20 lat, nawiązujący nie tylko tytułem do twórczości Wolfganga Amadeusza Mozarta. Divertimento in memoriam WAM na orkiestrę smyczkową. Gra ten sam zespół smyczków Orkiestry Filharmonicznej z Katowic, czyli Orkiestry Filharmonii Śląskiej imienia Henryka Mikołaja Góreckiego pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka.

Grał zespół smyczków Orkiestry Filharmonii Śląskiej. Całość prowadził ówczesny szef zespołu Mirosław Jacek Błaszczyk, a było to divertimento Sławomira Zamuszki. Nagranie sprzed 16 lat. I za chwil kilka wrócimy do płyty Sławomira Zamuszki, wybranego w 2010 roku, podobnie jak Stanisław Brąboszcz, do programu Młodzi Kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi, co zaowocowało monograficznymi płytami tych artystów. A teraz wracamy do płyty Brąboszcza i proponuję z niej muzykę lustrzaną na fortepian i elektronikę. Przy czym na fortepianie grać będzie sam kompozytor, a warstwę elektroniczną realizuje Jarosław Mamczarski.

muzykę lustrzaną Sławomira Bromboszcza. Sam kompozytor grał na fortepianie, a elektronikę realizował Jarosław Mamczarski. Stanisław Bromboszcz to pianista i kompozytor. W obydwu rolach poznaliśmy go przed chwilą, natomiast Sławomir Zamuszko to altowiolista i kompozytor. I za chwilę zabrzmi jego koncert altówkowy z roku 2009, w którym partię solową powierzył artysta Róży Wilczak-Płaziuk. Solistce towarzyszyć będzie Orkiestra Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka.

Róża Wilczak-Płaziuk wykonała partię solową koncertu altówkowego Sławomira Zamuszki. Towarzyszyła jej Orkiestra Filharmonii Śląskiej. Całość prowadził Mirosław Jacek Błaszczyk.

przez ponad 3 godziny rozbrzmiewała w radiowej dwójce muzyka współczesna. A przed chwilą wysłuchaliśmy pięknego nagrania szwajcarskiej klawesynistki, która wykonała suity morskie, kompozycje pochodzące z tabulatur nadbałtyckich. Krążek nosi tytuł Morskie interludia i zawiera suity na instrument klawiszowy, odnalezione w gdańskim Archiwum Państwowym. To był fragment właściwie suity trzeciej, a do przepięknych interpretacji tego repertuaru z połowy XVI i XVII wieku jeszcze wrócimy. A teraz proponuję kwintet na instrumenty dęte z 1953 roku, utwór Tadeusza Szeligowskiego w nagraniu muzyków z Wrocławia tworzących Lutos R. Quintet.

Kwintet Denty Tadeusza Szeligowskiego grał Lutos Air Quintet w składzie Jan Krzyszowiec na flecie, Wojciech Merena na oboju, na klarnecie Maciej Dobosz, na rogu Mateusz Feliński i na fagocie Alicja Kieruzalska. I wracamy do muzyki XXI wieku, do płyty Pawła Mykietyna, wydanej w 2008 roku. Znalazła się na niej między innymi kompozycja przeznaczona na baryton i zespół instrumentalny, napisana do poezji Marcina Świetlickiego. Głęboko pesymistyczne, zarazem ironiczne ładnienie. Utwór wykonał kongenialnie Jerzy Artysz z klawesynistką Wiolą Łabanow i kwartetem Dafoe.

Ładnienie Pawła Mykietyna do słów Marcina Świetlickiego, barytonem śpiewał Jerzy Artysz, na klawesynie grała Wiola Łabanow, a wraz z nimi jeszcze kwartet Dafo w składzie Justyna Duda, Danuta Augustyn, Aneta Dumanowska i Anna Armatys. Za nami muzyka Pawła Mykietyna z roku 2004, a przed nami koncert fortepianowy Pawła Szymańskiego. Utwór z roku 1994. Na fortepianie gra Ewa Pobłocka, wraz z nią Orkiestra Filharmonii Narodowej, a całość prowadzi Kazimierz Kort.

Ewa Pobłocka i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Kazimierza Korda to wykonawcy koncertu fortepianowego Pawła Szymańskiego. Słuchaliśmy nagrania z lat 90. I tak kończymy przesłuchiwanie bardzo ważnej płyty z trzema dwudziestowiecznymi koncertami fortepianowymi w interpretacji Ewy Pobłockiej. Przypomnę, chodzi o koncerty Andrzeja Panufnika, Witolda Lutosławskiego i Pawła Szymańskiego. O poranku przygotowałam jeszcze kilka współczesnych drobiazgów i sporo klasyki XX wieku, a także piękne morskie suity klawesynowe. Teraz proponuję kompozycję Sławomira Zamuszki zatytułowaną Europejczyk w Meksyku. Utwór przeznaczony jest na flet i orkiestrę smyczkową. Na flecie grać będzie Agata Igras, wraz z nią Orkiestra Filharmonii Śląskiej, a całość pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka.

Europejczyk w Meksyku. To był utwór Sławomira Zamuszki. Na flecie grała Agata Igras. Wraz z nią Orkiestra Filharmonii Śląskiej. Całość prowadził Mirosław Jacek Błaszczyk. I za chwil kilka wrócimy do muzyki tego kompozytora z jego debiutanckiej płyty wydanej w 2010 roku. A teraz proponuję kilka bałtyckich miniatur wykonanych w srebrzyście lśniących kolorach wydobywanych z klawesynu przez Corinę Marti. Artystka dotarła do anonimowych miniatur z przełomu XVI i XVII wieku przechowywanych w nadbałtyckich archiwach, między innymi w Gdańsku.

Archiwum Państwowe w Gdańsku oraz Litewska Akademia Nauk w Wilnie. To miejsca, z których pochodzą zapisane tabulaturowo skarby ożywione przez klawesynistkę Corinę Marti. Za nami kolejna suita w wykonaniu tej artystki. A teraz proponuję miniatury z XXI wieku, z roku 2009. Cykl piosenek spiętych tytułem Nasza Szkapa w angielskiej transliteracji. Utwór Sławomira Zamuszki do tekstów przesiąkniętych angielskim humorem, zmysłem surrealistycznym, typowym dla dzieci, aczkolwiek utwór przeznaczony jest raczej dla dorosłych. Kot, nosorożec, drób, krowa, świnia i żmija do tekstów w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Mezzosopranem śpiewa Anna Werecka z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka.

Szkapa. To były pieśni Sławomira Zamuszko w interpretacji Anny Wreckiej z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej i pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka. A ostatnią godzinę naszego spotkania wypełni twórczość Stefana Kisielewskiego i Romana Maciejewskiego. Zaczynamy od pieśni Kisielewskiego do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Sopranem śpiewać będzie Katarzyna Oleś-Blacha z fortepianowym akompaniamentem Bartłomieja Kominka.

Bazar to tytuł ostatniej z cyklu siedmiu pieśni Stefana Kisielewskiego do wierszy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Sopranem śpiewała Katarzyna Oleś-Blacha. Na fortepianie akompaniował solistce Bartłomiej Kominek. A zanim sięgnę po płytę z kameralistyką starszego od Kisielewskiego o niespełna rok, Romana Maciejewskiego, proponuję jeszcze neoklasyczną sonatę Kisielewskiego na klarnet i fortepian. Utwór w trzech krótkich częściach zagrają na klarnecie Piotr Lato, a na fortepianie Jerzy Tosik-Warszawiak.

Allegro vivace, tempo di menuetto i finał w tempie allegro vivo. To była sonata na klarnet i fortepian z 1972 roku Stefana Kisielewskiego. I współczesna interpretacja klarnecisty Piotra Lato i pianisty Jerzego Tosika Warszawiaka. To teraz czas na suitę hiszpańską Romana Maciejewskiego, utwór z 1948 roku przeznaczony na dwie gitary. A słuchać będziemy interpretacji Ksawerego Jastrzębskiego i Piotra Przedbory.

0: Canción habanera, perpetuum mobile, canción drugie i fandango. Takie są części suity hiszpańskiej Romana Maciejewskiego, która kończy nasze spotkanie z muzyką polską. Na gitarach grali Ksawery Jastrzębski i Piotr Przedbora. Ewa Szczecińska, ja już dziękuję za to wielogodzinne spotkanie. Życzę dobrego, spokojnego dnia i mówię do usłyszenia.
1: Słowo na dzień. W horyzoncie uzdrowienia przez Jezusa epileptyka rozważmy zagadnienie wiary, a dokładniej małej wiary. Jaka jest różnica między tymi konfesyjnymi postawami, na którą to różnicę zwracał uwagę zresztą sam Jezus, mając na myśli przede wszystkim swoich uczniów, a więc tych, którzy poszli drogą naśladowania Jego sposobu życia. Mimo początkowego zrywu apostolskiego, często popadali oni w zniechęcenie i brak ufności w to, że Jezus o nich się rzeczywiście zatroszczy, jako lilie polne czy ptaki niebieskie. Nie potrafili też właściwie zareagować na kilkakrotne stwierdzenie Jezusa o potrzebie doświadczenia Golgoty i Jego zmartwychwstaniu. Słysząc o tym zamiast radości, odczuwali smutek, niepokój, kto wie, może i żal. Dlatego mistrz wyraźnie dawał im do zrozumienia, że ich wiara jest małą wiarą, jakiej nawet nie wypada przyrównywać do ziarenka gorczycy, tak śmiesznie drobnego, które jednak, gdy wykiełkowało i wyrosło, przewyższyło wszystko to, czego człowiek sam zdołał dokonać. Gdyby więc wiara najbliższych przyjaciół Jezusa okazała się silna, mocna, żywa, wówczas mogliby oni osiągnąć niemożliwe. W związku z tym przyjmijmy, że wiara dojrzała, utkana z drobin tajemnicy, zwłaszcza tej odnoszącej się do relacji między Ojcem i Synem oraz Duchem Świętym, stanowi centrum i serce naszej duchowości.

0: sensu katolicyzmu. Nie zgłębimy oczywiście tej jedności Ojca z Synem w Duchu Świętym, ponieważ wykracza poza nasze możliwości poznawcze, ale ogień wiary potrafi ją przepalać, wprowadzać w konkret codzienności. Przez całe życie przecież wiąże nas nadzieja, że dostąpimy udziału w wiecznej adoracji trójjedynej miłości. Powinniśmy się tylko wystrzegać wszelkiej pewności w wierze, opartej na racjonalnej analizie. Bo wiara, jak znakomicie dostrzegł Thomas Merton w Posiewie kontemplacji, choć nie zadowala naszego intelektu, pozostawia go niejako w zawieszeniu i po prostu uspokaja, wszczepiając weń przeświadczenie, o którym sama wie, że może być rozumnie przyjęte pod przewodnictwem miłości. Musimy więc pamiętać, że wiara godna tej nazwy jest poznaniem obywającym się bez obrazów i analogii. Kluczowe jest bowiem dla niej miłujące utożsamianie się z Bogiem żywym. Chodzi o przylgnięcie do Stwórcy, oparcie się na Nim jak na skalę. Chodzi o bezgraniczne zaufanie, głęboką świadomość, że im doskonalsza będzie nasza wiara, tym mroczniejszą będzie się stawać. Nasza pewność bowiem wzmaga się wraz z tą ciemnością, ponieważ nie dzieje się to bez niepokoju, a nawet zwątpienia. Lecz nie obawiajmy się tego rodzaju przeżyć. Jeżeli ich doświadczamy, oznacza to, że nasza wiara nie jest mała, lecz mocna, poddana autorytetowi Boga, który, podając nam określone prawdy wiary za pośrednictwem Kościoła, ofiarowuje nam równocześnie dar światła wewnętrznego. Żyjmy tedy w takim blasku.
1: Mówił ksiądz profesor Jan Sochoń.

0: Reklama.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Reklama. Minęła siódma. Dzisiejszą audycję wydaje Monika Góral, utwory przygotowała Aleksandra Tykarska, za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz. Przed mikrofonem Małgorzata Niedziecka-Mac. Jeszcze raz, dzień dobry. Imieniny obchodzą dziś m.in. Dominik, Emilian, Cyprian, Cyryl, Joanna, Sylwiusz i Miron. Patronem dnia jest święty Dominik, założyciel zakonu dominikanów. Wszystkim solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności. A teraz już czas na wiadomości kulturalne, które przedstawi Marcin Pesta.
4: Dzień dobry Państwu. Parada nowoorleańska przejdzie dziś ulicą Bohaterów Monte Cassino w Sopocie.

0: o 18 muzycy ruszą w kierunku Molo. To nawiązanie do pierwszej takiej parady z 1956 roku. Kończy się Sopot Molo Jazz Festival. Tegoroczna odsłona jest wyjątkowa, bo przypada w 70. rocznicę pierwszego ogólnopolskiego festiwalu muzyki jazzowej i 30. rocznicę reaktywacji imprezy w nowej formule, mówi koordynatorka festiwalu Karolina Wróbel.
1: Staraliśmy się zrobić co w naszej mocy, żeby ta wielka jubileuszowa parada jazzowa była naprawdę wielka. Powiększyliśmy zasób artystów wszelakich, performerów, muzyków, którzy będą uczestniczyć w paradzie. Także mamy nadzieję, że również wspomogą nas tutaj jazzmeni z całego Trójmiasta, muzycy czy studenci, którzy uczą się w Akademii Muzycznej, że również przyjdą i również będą z nami świętować tę wielką rocznicę.
0: A dziś na scenie na Molo wystąpią Hania Derej Trio z Krzysztofem Kuśmierkiem oraz norweskim Follow Big Band. Festiwal zakończy o 22:00 Jam Session w sopockim Teatrze Boto. Na festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie po raz 10 wręczono nagrodę Człowiek Słowa. Laureata ogłosiła profesor Iwona Hoffman.
2: Szczebrzeska Nagroda Człowiek Słowa została powołana dla postaci, które dają nam najpiękniejszą polszczyznę i chronią, i ratują, i pielęgnują polskie słowo. Rada Festiwalu Stolica Języka Polskiego przyznaje nagrodę Człowiek Słowa panu Lechowi Śliwonikowi.
0: Odbierając nagrodę, profesor Lech Śliwonik, teatrolog, wykładowca akademicki i prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej, nie uciekał w fałszywą skromność.
3: Powiem państwu tak uczciwie, trochę na to zasłużyłem. Na wiele już nie liczę, no ale tak na końcówkę to dobrze jest dostać w takim miejscu, w takim gronie niezwykłe uhonorowanie pracy.
0: Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie zamknie dziś program poświęcony pamięci zmarłego w marcu tego roku Wiesława Myśliwskiego. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. W Centrum Kultury Zamek w Poznaniu rozpoczął się slam poetycki. Rywalizacja ma charakter mistrzostw z udziałem tych, którzy przeszli wcześniej poetyckie eliminacje, przyznaje Anna Gruszka z Poznańskiego Zamku.
4: To taka formuła, w ramach której młodzi poeci, młode poetki czytają swoje wiersze, swoją twórczość, a zgromadzona na sali publiczność ocenia to, czy im się to podobało. W ten sposób wybieramy najlepszego slamera bądź slamerkę, najlepsze pokolenie młodych poetów i poetek w oczywiście absolutnie serdecznej atmosferze. W zeszłym roku sala była pełna, wiersze były wspaniałe.
0: Slam poetycki w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu odbywa się po raz 10. W Gdyni w weekend kończy się plenerowy ogólnopolski festiwal Pociąg do Miasta. Przed nami dwa ostatnie spektakle. Dziś zaprezentuje się grupa artystyczna Transtopia z Krakowa ze spektaklem Frog Shop, przyznaje Monika Jarząbek.
5: To jest o pracownikach pewnego sklepu, Frog Shop, o tym jak przeżywają, że wielka żaba pojawiła się na świecie i teraz połknie nas po kolei. I czy wobec globalizacji, wobec nadkonsumpcji, czy w takich regułach ekonomii możemy również myśleć o tym, że coś nas łączy, czy jesteśmy razem i do czego to wszystko prowadzi. Naprawdę będzie dużo śmiechu, mówią pięknym językiem, dowcipnym, prostym też, o ważnych rzeczach, a odbędzie się to wszystko przed gdyńskimi halami targowymi, więc w odpowiednim miejscu, żeby opowiadać o tym, czym dzisiaj może być konsumpcja, zakupy, ale też czy jesteśmy wspólnotą.
0: Początek dziś o 21:00, a jutro na zakończenie festiwalu pokazany zostanie spektakl Kto zabił w Konicwil. To na placu manewrowym Elka przed dworcem Gdynia Główna. Nierówności społeczne, populizm, kryzys klimatyczny oraz inne wyzwania współczesnego świata są tematem międzynarodowej wystawy w Trenczynie na Słowacji. Ekspozycja prezentuje spojrzenie artystów z różnych krajów na problemy kształtujące relacje międzyludzkie.
6: Wystawa organizowana w ramach Europejskiej Stolicy Kultury ma skłaniać do refleksji nad przyszłością społeczeństwa, współistnieniem i odpowiedzialnością, wyjaśnia dyrektor projektu Trenczyn 2026 Stanisław Krajci. Wystawę tworzą prace ponad 10 artystów, w tym Hito Steierla, Artura Żmijewskiego i Sanie Iwekowicz, twórców, którzy prezentowali się również podczas Biennale w Wenecji. Sztuka współczesna jest ważną częścią naszego projektu, nawiązuje dialog z warstwą historyczną. Staramy się oddawać należyty hołd tradycji, pokazując ją w nowym kontekście i w połączeniu z twórczością współczesnych artystów.

0: artystów. Wystawa Global Equality and Hospitality jest jednym z największych przedsięwzięć realizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. Potrwa do 7 grudnia. Stręczyna Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 9, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
2: Pogoda.
3: Sobota rozpocznie weekend spokojnie i słonecznie. W całej Polsce pojawi się wyż. Z zachodu napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie, a niebo pozostanie w większości bezchmurne, bez opadów. Temperatura maksymalna od około 19 stopni na Pomorzu Wschodnim i nad morzem, przez 23 stopnie w centrum kraju, aż do 26-27 stopni na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, początkowo zachodni, później skręcający na północ. Zapowiada się więc idealna letnia sobota.

Basjani Ensemble, czyli wielogłosowa polifonia gruzińska na rozpoczęcie naszego sobotniego poranka dwójki. A w dzisiejszej audycji porozmawiamy m.in. o wpisaniu języka łemkowskiego na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Sukces ten to owoc wieloletnich starań samych Łemków. Inicjatorem całego przedsięwzięcia był Jerzy Starzyński z zespołu Kyczera, a dokumentację niezbędną do wpisu zgromadziło i opracowało Stowarzyszenie Ruska Bursa z Gorlic, doprowadzając sprawę do szczęśliwego finału. O języku łemkowskim opowie o 9:30 filolożka łemkini Marta Watral. W programie zajrzymy też na słynący z ceramiki jarmark w Iłży, na eksperymentalne sanatorium dźwięku w Sokołowie. Porozmawiamy z pisarzem z Roztocza Robertem Gmiterkiem o życiu na kulturowym pograniczu. Nie zabraknie herbarium ludowego, tym razem o dożynkach, zapowiedzi warszawskich etnotrendów, a także stałych elementów sobotniego poranka, kalendarium wiersza ukraińskiego, 5 minut nad Biblią, historii polskiego folku i etnowieści. A dziś naszą płytą poranka jest folkowa.

nowy album Śpiwanoczki zespołu Lemko Tawer, wydany w 2009 roku przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej. To jest dziecięco-młodzieżowa kapela ze Strzelec Krajeńskich, a płyta zajęła trzecie miejsce w plebiscycie Wirtualne Gęśle.

0: To nasza płyta poranka Lemko Tower, Śpiwanoczki. Ta płyta będzie dziś do zdobycia w naszym poranku i to jest chyba dobry sposób, by także nasza młodzież i dzieci zaczęła śpiewać. Proszę słuchać tej płyty na przykład w samochodzie przy swoich latoroślach.
1: Kalendarium.
0: Cofamy się o 572 lata, bo wtedy podczas wojny trzynastoletniej po 5-miesięcznym oblężeniu skapitulowała krzyżacka załoga zamku w Sztumie. 36 lat temu za to Polska i NATO nawiązały oficjalne stosunki dyplomatyczne. O innych wydarzeniach z 8 sierpnia opowie Państwu Marek.

0: fragment The Cat Jimmy'ego Smitha, a to z okazji Międzynarodowego Dnia Kota. Jest sporo rzeczy, które o kotach można powiedzieć, ale są też takie, których robić im nie wolno.
1: Kot w pustym mieszkaniu. Umrzeć. Tego nie robi się kotu. Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Wdrapywać się na ściany? Ocierać między meblami? Nic niby tu niezmienione, a jednak pozamieniane. Niby nieprzesunięte, a jednak porozsuwane. I wieczorami lampa już nie świeci.
0: Proszę tego nie robić swojemu kotu. Wiersz Wisławy Szymborskiej w interpretacji Joanny Szczepkowskiej. O kotach zwykło się mówić, że są leniwe. Jestem ciekawa, czy państwa koty również. Ale o tych zwierzętach wprost przeciwnie. Dziś świętujemy Światowy Dzień Pszczół.
2: Społeczność pszczół to...
3: Ja myślę, że bardziej może demokracja niż totalitaryzm.
2: Ale jest królowa.
3: Tak, ale one współpracują ze sobą wszystkie razem.
2: Jakie to społeczeństwo?
4: Bardzo zgrane, pracowite.
5: Grupa numer 2 usłyszała, odebrała komunikat.
6: Pszczoły robią miód.
5: Bardzo dobrze.
6: Pszczołki są the best.
7: Pszczołki są the best.
6: Nie zginę.
5: Dobrze, proszę bardzo. Uwagę.
0: Skąd wzięło się słowo pszczoła? Wyjaśni Halina Satkiewicz.
8: Pszczoła, nazwa tego owadu, nie kojarzy nam się z dźwiękonaśladowczą sferą. Dlatego, że wyraz ten tak ma już dzisiaj zmienioną pod względem fonetycznym swoją postać, że jest dość odległy od pierwotnej. Zresztą dawniejsza forma pszczoła, która jeszcze do XVI wieku była powszechna, pochodzi z takiej formy prasłowiańskiej bczoła. Tutaj już wyraźnie widzimy nawiązanie do buczenia. Jest to nazwa ogólnosłowiańska. Z różnym nagłosem występuje ona jako pszczela czy pszczeła, różną samogłoską wewnątrz. Nawet czasami z pominięciem początkowej głoski, czela, jak w języku serbskim.
0: I wszystko stało się jasne. A my opuszczamy na chwilę świat zwierząt, aby zajrzeć jeszcze do kina. Ale tego nietypowego, bo przedwojennego i w dodatku lalkowego. 144 lata temu w Moskwie na świat przyszedł Władysław Starewicz, pionier animowanego filmu właśnie lalkowego.
9: Otóż Władysław Starewicz jest potomkiem zesłańców z powstania styczniowego, Polakiem. Tytuł rosyjski do jego twórczości istnieje o tyle, o ile realizował te filmy za rosyjskie pieniądze i w rosyjskich wytwórniach. Ale to jest Polak z krwi i kości. Stał się w bardzo młodym wieku, no, z najbardziej obiecujących osobowości. Bardzo cenię jego antywojenne i antyniemieckie filmy propagandowe animowane. O tym się nie pamięta. Zrobił fantastyczną karykaturę cesarza Wilhelma II i jako kajzera sportretował go rzeczywiście mistrzowskim w filmie Syn Marsa, piekielnie złośliwym.
0: Cofamy się w czasie o 82 lata. Wtedy miał miejsce 8 dzień powstania warszawskiego, a swoje nadawanie rozpoczęła radiostacja Armii Krajowej Błyskawica.
10: Przypominają nam się nasze te młode lata. Ja miałam 15 lat. Myśmy nie wszyscy mogli odbierać te meldunki, dlatego że przeważnie to było wszystko tylko w miejscu, gdzie była siedziba dowództwa. A myśmy często były bardzo rozproszone w różnych miejscach, także nie zawsze się słuchało. Łączność w ogóle do nas przychodziła przez Londyn. Żeby po drugiej stronie ulicy się z kimś skontaktować, to nadawana była przez Londyn. Londyn nam odbierał po drugiej stronie ulicy.
0: Mówiła uczestniczka Powstania Warszawskiego Jolanta Kalczyńska. Radiostacja Błyskawica rozpoczęła nadawanie 82 lata temu, a ostatnia audycja została nadana 4 października 1944 roku. I czas jeszcze na wątki literackie, ponieważ 30 lat temu pożegnaliśmy pisarza, dramaturga Juliana Strejkowskiego.
11: Nie mogę powiedzieć, jak niektórzy

0: że gdyby znaleźli się na samotnej wyspie, zabraliby sobą tę jedyną książkę. Poza Biblią nie widzę żadnej innej książki, którą bym z sobą chciał zabrać. Z tego całego bukietu, powiedziałabym, książek, może najbardziej bym wspomniał o Józefie i jego braciach Mana. Wielkie przeżycie dla mnie był też Martin Eden, Jan Krzysztof Romeo Rolanda, Tunel Kellermana. Jan Krzysztof i Tunel Kellermana to były dwie książki, które zrobiły kolosalne wrażenie na moim pokoleniu.
1: To było wspomnienie Juliana Stryjkowskiego, a my naszym wehikułem czasu lądujemy już w teraźniejszości.
2: I wylądowała Maria Czok, która przygotowała dla Państwa te dzisiejsze podróże w czasie. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, na zegarach już prawie 22 minuty po siódmej.

Grał Quintet Bumbak prowadzony przez skrzypka i kompozytora Davida Brossier, który od młodości zgłębiał tradycyjną muzykę Bałkanów, wędrując po między innymi rumuńskich wsiach i grając na weselach czy festynach. A przed nami Oberek Kołbielski w wykonaniu kapeli kołbielskiej z Celestynowa. Ta płyta, ten utwór, który za chwilę zagramy, pochodzi z płyty Krainy Muzyczne Kołbielskie, wydanej w 2018 roku przez Mateusza Niwińskiego. W kapeli usłyszymy Czesława Majewskiego na skrzypcach, Stanisława Konkolewskiego na harmonii trzyrzędowej i Andrzeja Powałkę na bębnie obręczowym. A wspominamy o tej płycie nieprzypadkowo, bo właśnie trwa w Kołbieli pierwszy tabor kołbielski. Wśród grających muzyków nie zabraknie Andrzeja Powałki, którego za chwilę Państwo usłyszą w tym nagraniu, a zaproszenia na tabor kołbielski czekają na Państwa. Proszę do nas napisać poranek dwójki @polskieradio.pl.

0: To kapela kołbielska z Celestynowa i oberek kołbielski. Na zegarach dokładnie 7:30.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
0: Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej, czyta Katarzyna Dąbrowska.
2: Hałyna Kruk. Bez tytułu. Stoisz z plakacikiem No War, jak odpustem za to, czego już nie da się odwrócić. Wojny się nie zatrzyma. Jak jasnej krwi z rozerwanej arterii. Płynie wartko, pozbawiając sił i życia. Wchodzi do

naszych miast uzbrojonymi ludźmi. Rozsypuje się po podwórkach wrogimi grupami dywersyjnymi, podobnymi do śmiertelnych kulek rtęci, których już się nie wyzbiera. Nie odda z powrotem, chyba że wyśledzą i unieszkodliwią. Ci cywile, menadżerowie, urzędnicy, informatycy i studenci, których życie nie przygotowało do walk ulicznych. Ale wojna uczy. W warunkach polowych, na dobólu znajomej miejscowości, na gorąco. Do obrony terytorialnej najpierw biorą mężczyzn z doświadczeniem bojowym, potem już nawet tych, którzy mają za sobą tylko Dune i Fallout. No i jeszcze krótkie warsztaty z przygotowania koktajli wybuchowych u znajomego barmana. W najbliższym nocnym klubie śpią dzieci, płaczą dzieci, rodzą się dzieci. Na świat tymczasowo nie nadający się do życia. Na podwórkowym placu zabaw spawają jeże kolczaste i rozlewają śmiertelne napoje rodzinnym biznesem, całymi klanami, które wreszcie odkryły radość obcowania ze sobą i zgodnej pracy zespołowej. Wojna skraca odległość. Od człowieka do człowieka. Od narodzin do śmierci. Od tego, czego sobie nie życzyliśmy, do tego, do czego okazaliśmy się zdolni. Mamo, odbierz. Drugą godzinę prosi kobieta. W piwnicy bloku, uparcie i głucho, nie przestając wierzyć w cud. Ale jej mama jest poza zasięgiem. Na tym przedmieściu, gdzie wielkie płyty ułożyły się jak tanie klocki od masowych strzałów, gdzie wieże komunikacji jeszcze wczoraj przestały się komunikować, gdzie świat rozerwał się na przed wojną i po. Wzdłuż nierównego zgięcia plakacika No War, który wyrzucisz do najbliższego śmietnika, wracając z protestów do domu, rosyjski poeto. Wojna zabija rękami obojętnych, a nawet rękami bezczynnych, współczujących.

0: Sonata numer 1 Jana Sebastiana Bacha, a przed nami audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Prawosławnym. Przed mikrofonem ksiądz Henryk Paprocki.
1: Jesteśmy widowiskiem dla tego świata. Tak sformułował tę myśl apostoł Paweł. Jesteśmy widowiskiem nie tylko dla świata, ale także dla aniołów i dla wszystkich ludzi. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy głupimi w Chrystusie. To mówi apostoł, który ukochał Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że on odnosi się do tego, jak traktowano chrześcijan w pierwszym wieku. Jak patrzono na chrześcijan, jak patrzyli na chrześcijan Grecy, Rzymianie, jak patrzyli Żydzi. Dla jednych było to szaleństwo, dla innych było to głupstwo. A Jezus Chrystus, pisze święty Paweł, jest mądrością Bożą, która nas wszystkich wyrywa ze stanu potępienia, grzechu, zła i kieruje w stronę Królestwa Bożego. O tym właśnie, czym jest moc zbawcza Chrystusa, mówi dzisiejsza Ewangelia. Ewangelia ta mówi o uzdrowieniu epileptyka. Być może obecnie medycyna byłaby w stanie pomóc temu człowiekowi, przynajmniej w jakimś stopniu. Ale w tamtych czasach, 2000 lat temu, była to choroba, która budziła przerażenie. Mówiono nawet w religii grecko-rzymskiej, że ktoś został pochwycony przez złe bóstwa, które nim targają. I właśnie takiego człowieka uzdrawia Jezus Chrystus. Mała wiara nie pozwoliła apostołom uzdrowić tego człowieka. Apostołowie mówią do Pana Jezusa z wyrzutem, przecież w Twoje imię, w Twoim imieniu. Chcieliśmy go uzdrowić, chcieliśmy z niego wypędzić te wszystkie złe duchy, ale nam się nie udało. I Pan Jezus im odpowiada, że to mała wiara nie pozwala na takie czyny. Trzeba być człowiekiem wielkiej wiary. Trzeba być wręcz pośmiewiskiem dla świata, jak ujął to święty Paweł. Trzeba zapomnieć o tym świecie, trzeba przylgnąć do Chrystusa. Do Chrystusa tak, jak przylgnął do Niego na przykład święty Augustyn, który pisał, że Jezus Chrystus stał się dla Niego wszystkim w tym momencie, kiedy nawrócił się na chrześcijaństwo. Trzeba, jak określa to apostoł, przywrzeć do krzyża. Trzeba stać się jednym z Chrystusem, żeby żyły już nie tylko ja, ale żeby we mnie żył Jezus Chrystus. Trzeba stać się nowym człowiekiem, zrodzonym z wody i z ducha w sakramencie chrztu. Trzeba stać się nowym człowiekiem w tym sensie, że to właśnie

właśnie rzeczywistość drugiego świata, ta odwrotność tego świata, którą nazywamy rzeczywistością Boga, staje się dla nas fascynująca. I misterium, tajemnica Boga, ona jest tak fascynująca i tak budząca bojaźń, że nie mamy innego wyjścia, jak tylko odpowiedzieć słowami Pisma Świętego: przywarło serce moje do

0: który wyznaczył mi drogę, która zaprowadzi mnie do Królestwa Bożego. Jest to obraz bardzo popularny w starożytności chrześcijańskiej. Przed człowiekiem są dwie drogi. Szeroka droga, wygodna, byśmy powiedzieli współczesnym językiem, autostrada, która prowadzi do zguby. Jest ścieżka pełna cierni, kamieni, wyboista, trudna do pokonania, ale to właśnie ta ścieżka prowadzi do zbawienia. Jeżeli ktoś lubi bywać w górach i chodzić po ścieżkach górskich, to wie, że te ścieżki zawsze są wyboiste, niebezpieczne, tam nie ma żadnych autostrad prowadzących na szczyty. Ale kiedy taką ścieżką dochodzimy na szczyt, roztaczają się przed nami takie widoki, dla których było warto wspinać się ścieżkami, nawet pełnymi niebezpieczeństw. I tak samo jest w drodze do Królestwa. Ta wąska ścieżka, a obok autostrada, ale ja wybieram wąską ścieżkę, pełną niebezpieczeństw, ponieważ wiem, że ta ścieżka otwiera przede mną takie horyzonty, których nie otworzy żadna autostrada. Amen.
1: Usłyszeliśmy rozważania księdza Henryka Paprockiego. 18 minut pozostało do godziny 8, a przed nami utwór zatytułowany Hunting skandynawskiego Floating Sofa Quartet. A zespół usłyszą Państwo szerzej już wkrótce. Retransmisję ich koncertu z festiwalu Dźwięki Północy wyemitujemy w audycji Słuchaj Świata w niedzielę o godzinie 17:00.

0: Floating Sofa Quartet. Więcej takich dźwięków z północy w niedzielę o 17 w audycji Słuchaj Świata. A teraz w sobotnim poranku dwójki przyszedł czas na spotkanie z Wojciechem Osowskim, który w historii polskiego folku zabiera nas dzisiaj w środowisko muzyczne inspirujące się muzyką Czarnego Lądu.
1: Przed tygodniem zastanawiałem się nad recepcją muzyki afrykańskiej w Polsce i opowiadałem o Słomie i jego bębnolubach. Dziś kolejna formacja z afrykańskiej galerii. Młode Dżembe to lubelski zespół bębniarski, zespół, o którym wspominaliśmy zaledwie, który powstał w 2007 roku z inicjatywy Agnieszki Kołczewskiej, perkusistki, animatorki kultury i prowadzącej warsztaty gry na bębnach w Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka. Grupa narodziła się jako efekt wspólnej pasji uczestników warsztatów do rytmu, muzyki perkusyjnej i kultur świata. Od początku swojej działalności zespół aktywnie koncertuje w Polsce, uczestniczy w festiwalach, wydarzeniach artystycznych i projektach edukacyjnych, popularyzując muzykę opartą na instrumentach perkusyjnych oraz ideę wspólnego muzykowania. Styl muzyczny Młode Dżembe wyrasta przede wszystkim z tradycji Afryki Zachodniej, gdzie bęben dżembe od wieków pełni funkcję nie tylko instrumentu muzycznego, lecz także środka komunikacji i ważnego elementu życia społecznego. W kulturach Mandinka, Malinke czy Susu rytm towarzyszy obrzędom, świętom, pracy i tańcom, integrując społeczność. Zespół nawiązuje do tej tradycji, wykonując klasyczne rytmy afrykańskie oraz własne kompozycje inspirowane ich strukturą i energią. Muzycy wykorzystują charakterystyczne cechy muzyki afrykańskiej, takie jak polirytmia, dialog między instrumentami oraz zasada call and response, czyli muzycznej wymiany między prowadzącym a grupą. Ważnym elementem koncertów są także śpiew i wspólne uczestnictwo publiczności, co odzwierciedla afrykańskie rozumienie muzyki jako działania wspólnotowego, a nie jedynie scenicznego występu. Jednocześnie zespół nie odtwarza wiernie tradycyjnych form, lecz twórczo je interpretuje, łącząc je z wpływami muzyki kubańskiej, brazylijskiej, jazzowej, reggae, rockowej i folkowej. Dzięki temu powstaje repertuar zakorzeniony w afrykańskiej tradycji, ale odpowiadający współczesnej estetyce i europejskiej wrażliwości. Instrumentarium zespołu obejmuje przede wszystkim dżembe, kielichowy bęben pochodzący z terenów dzisiejszej Gwinei, Mali i wybrzeża Kości Słoniowej, a także konga, bongosy, darabuko oraz liczne instrumenty perkusyjne, takie jak shaker, kabasa, kolbel czy kij deszczowy. Takie zestawienie pozwala muzykom budować bogate warstwy rytmiczne, charakterystyczne dla muzyki afrykańskiej, jednocześnie wzbogacając je o elementy pochodzące z innych tradycji muzycznych. Obecnie Młode Dżembe tworzy około 10 muzyków reprezentujących różne środowiska zawodowe i artystyczne. Liderką oraz założycielką zespołu pozostaje Agnieszka Kołczewska, która od początku działalności odpowiada za kierunek artystyczny grupy.

grupy i rozwój warsztatów bębniarskich. Różnorodność doświadczeń członków zespołu przekłada się na otwartość repertuaru oraz gotowość do eksperymentowania z rytmem i brzmieniem. Ideą działalności Młode Dżembe jest łączenie ludzi poprzez rytm. W tym aspekcie zespół pozostaje szczególnie bliski afrykańskiej filozofii muzykowania, według której muzyka ma przede wszystkim budować więzi społeczne, integrować uczestników i tworzyć przestrzeń wspólnego przeżywania. Koncerty i warsztaty prowadzone przez grupę zachęcają odbiorców do aktywnego udziału, pokazując, że rytm jest uniwersalnym językiem przekraczającym granice wieku, kultury i doświadczenia muzycznego. Działalność Młode Dżembe można postrzegać jako przykład twórczej adaptacji afrykańskiego dziedzictwa muzycznego. Zespół nie ogranicza się do odtwarzania tradycyjnych wzorców, lecz wykorzystuje ich najważniejsze elementy. Wspólnotowość, dialog rytmiczny, improwizację i energię, tworząc własny, rozpoznawalny styl. Dzięki koncertom, warsztatom i działalności edukacyjnej muzycy popularyzują wiedzę o kulturze Afryki Zachodniej oraz pokazują, że tradycja może stać się inspiracją dla współczesnej działalności artystycznej i społecznej.

O zespole Młode Dżęby opowiadał Wojciech Osowski w nowym odcinku Historii Polskiego Folku. Następny już za tydzień. A przed nami utwór, który otwiera album Between, wydany w tym roku. To koncertowe nagranie Bester Quartet. Płytę zarejestrowano na żywo we wrześniu 2024 podczas Love Polish Jazz Festival w Tomaszowie Mazowieckim. Stąd oklaski, które usłyszą Państwo na początku i na końcu utworu.

0: Autopromocja.
1: Fredrak nawiązuje do takiej tradycji portlanów, księgi portów. To był bardzo precyzyjny spis portów, ale też z mnóstwem uwag nawigacyjnych dla żeglarzy. Z tego urosła tradycja tworzenia bardzo szczegółowych map. Po to wszystko zgłębiamy, żeby stworzyć mapę, która musi znajdować połączenia. I z tego wyrosła jego filozofia człowieka śródziemnomorskiego.
2: O Predragu Matwiejewiczu i jego niezwykłym brewiarzu śródziemnomorskim Krzysztof Czyżewski opowie w kolejnej audycji z cyklu Ludzie i świat Śródziemnomorza. Zapraszam dziś o 12:00. Dorota Gacek.
0: Autopromocja.
3: A na zegarach już 8:00.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Joel Frederiksen.
3: Dziś 8 sierpnia to 220 dzień roku. Imieniny obchodzą Dominik, Emilian, Cyprian, Cyryl, Joanna, Sylwiusz i Miron. Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia. A wiadomości ze świata kultury tradycyjnej przedstawi Jolanta Kossakowska.
5: Etno wieści.
6: Dzień dobry Państwu. O Włodawie można usłyszeć w Polskim Radiu codziennie w komunikacie o aktualnym stanie wód, zaczynającym się od słów na Bugu we Włodawie. To miasto pogranicza kultur, wyznań i tradycji. Od wczoraj do niedzieli potrwa we Włodawie festiwal łączący różne gatunki muzyczne i różne pomysły na ciekawe wydarzenia. Cały program krąży wokół rzeki, o czym opowiada Julita Fajks-Mitowska, prezeska fundacji Na Bugu.
7: Motywem festiwalu jest rzeka Bug, której symboliczny nurt stanowić będzie inspirację dla artystów i twórców. Festiwal ma na celu wypracowanie własnej formuły uczestnictwa w kulturze muzycznej, sięgając do muzyki różnej gatunkowo, takiej jak jazz, etno, muzyka alternatywna, poetycka, dając również przestrzeń na eksperymenty muzyczne inspirowane lokalną tradycją. Festiwal ma stać się wizytówką mieszkańców, którzy czynnie zaangażowani są w działania festiwalowe od samego początku.
6: Podczas festiwalu we Włodawie można nie tylko posłuchać muzyki czy

0: obejrzeć wystawę na murach przy starej kuchni klasztornej, ale także wziąć udział w warsztatach czy spływie kajakowym. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie nabugu.pl. Wielokulturowo i festiwalowo zrobiło się również na Górnym Śląsku. Przez 3 dni, od 7 do 9 sierpnia, Gliwice są przestrzenią spotkań z kulturą mniejszości niemieckiej, ormiańskiej, ukraińskiej, żydowskiej, kresowej, śląskiej i romskiej. Wszystko za sprawą Festiwalu Kultur, organizowanego w tym roku po raz pierwszy przez Centrum Kultury Wiktoria oraz miasto Gliwice. O tym, dlaczego akurat Gliwice dają przestrzeń do międzykulturowego dialogu, opowiada twórca i koordynator wielu projektów związanych ze Śląskiem, Kamil Iwanicki.
1: Gliwice przez wieki to było miasto, które należało do Polski, Czech, Austrii i Prus. Przez wieki mieszkały tu różne narodowości, mniejszości etniczne. Żydzi, Niemcy, Polacy, Ślązacy. W 1945 roku ze wschodu przyjeżdżają Ormianie i Kresowiacy. Chcemy opowiedzieć o tych mniejszościach, o ich tradycjach, historiach, pokazać, jak bardzo różnorodne grupy zamieszkiwały i wciąż zamieszkują Gliwice. Ta mozaika różnorodności i wieloetniczna bardzo wzbogaca nasze miasto. Chcemy, żebyście poznali bliżej Gliwice i spojrzeli na to miasto z innej perspektywy. Na wydarzenia zapraszamy do ruin Teatru Wiktoria. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.
0: W programie Festiwalu Kultur między innymi koncerty, wystawy, dyskusje, spacery po Gliwicach oraz projekcja filmu Siergieja Paradżanowa Barwy Granatu. Szczegółowe informacje są na stronie internetowej Centrum Kultury Wiktoria. Wakacje sprzyjają spędzaniu czasu rodzinnie przy muzyce oraz wieczornym potańcówkom. Poznański Dom Tańca zaprasza dziś całe rodziny, dorosłych i dzieci właśnie na takie podwójne wydarzenie. Kapela Gracze z Łęgu specjalizuje się w muzyce wielkopolskiej. Dziś po południu na poznańskich winiarach będą więc królowały dudy i baraban. Ale już muzyka towarzysząca po tańcówce zabierze uczestników także w inne obszary muzyczne. Na wydarzenie zaprasza muzyk m.in. kapeli Gracze z Łęgu, Karol Majerowski.
2: Zapraszamy do Poznania na osiedle Winiary. O godzinie 16 odbędzie się spektakl dla całych rodzin z udziałem członków naszego stowarzyszenia, kapeli Gracze z Łęgu, wiosna, lato, jesień, zima na wsiach wokół Wolsztyna. Będzie to interaktywny spektakl dla całych rodzin na temat zwyczajów, tradycji i muzyki południowo-zachodniej Wielkopolski. O godzinie 17 potańcówka z kapelą Hałasów i kapeli towarzyskiej zabrzmi muzyka tradycyjna, muzyka ludowa, muzyka retro, muzyka dwudziestolecia międzywojennego, również autorskie piosenki, będzie skocznie, energetycznie i tanecznie.
0: Wstęp na wydarzenie w Winiarskim Centrum Sportu i Rekreacji jest bezpłatny. To wszystko w Etnowieściach. Dziękuję za uwagę. Kolejne za tydzień w sobotnim poranku dwójki. A więcej informacji z zakresu kultury tradycyjnej znajdą Państwo na stronie rckl.polskieradio.pl.
3: Zapraszała Państwa Jolanta Kossakowska. Czas na naszą płytę tygodnia dla Państwa. Zaczynamy od nagrody dodatkowej. Płytą dodatkową jest album Toloka, tria Wernychora, zespołu z Sanoka, który z pieczołowitością odtwarza pieśni pogranicza polsko-ukraińskiego, tradycje bojków i łemków. Płytą tygodnia jest natomiast zapis czerwcowego koncertu w ogrodach Pałacu Szynbrun w Wiedniu, gdzie filharmonicy wiedeńscy pod batutą Lorenza Wiottiego oraz tenora Bryna Terfela stworzyli niezapomniany muzyczny wieczór. To już ostatnia szansa, by zdobyć to wydawnictwo, naszą płytę tygodnia. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod adresem poranek dwójki @polskieradio.pl.

Wiemy już, do kogo powędrują nasze płyty. Płyta dodatkowa, album zespołu Werny Chora, album zatytułowany Toloka powędruje do pana Jakuba z Sosnowca, a nasza dwójkowa płyta, zapis czerwcowego koncertu filharmoników wiedeńskich w ogrodach Pałacu Szynbrunn. Ta płyta zostanie wysłana do pani Joanny. Gratulujemy.

0: To utwór z najnowszego albumu francuskiego tria Taco Toki, zespołu wyjątkowego, bo niemal wszystkie swoje instrumenty muzycy budują własnoręcznie z odpadów naszej konsumpcyjnej cywilizacji. W poranku dwójki przenosimy się do Iłży. Tam trwa konkurs dla twórców ludowych i rękodzielników, przegląd solistów, kapel ludowych i zespołów śpiewaczych, a do tego kiermasz, warsztaty i prezentacje. To wszystko znalazło się w programie Iłżeckiego Jarmarku Sztuki Ludowej. 31. odsłona przed nami. Jedną z najważniejszych dziedzin sztuki w rejonie iłżeckim jest garncarstwo, co podkreśla i o czym przypomina Beata Bujakowska, dyrektorka Muzeum Regionalnego.
1: Tradycje garncarskie sięgają XIV wieku. Całe rodziny tutaj tworzyły. Takie najsłynniejsze to są Pastuszkiewiczowie, Godziszowie, Kosiarscy, Cipielescy. Charakterystyczne

0: No, głównie ceramika figuralna, chociaż oczywiście robiono też naczynia wcześniej użytkowe. Ale wielu twórców, tak jak na przykład Kosiarska czy Wincenty Kitowski, lepili tylko ceramikę figuralną. No i Kitowski słynął z ptaszków. Te ptaszki jurzeckie bardzo znane, ale robiono też w Iłży kapliczki, kropielniczki, także oczywiście różne figury świątków, figury Chrystusa Frasobliwego, Chrystusa u słupa. Dużo, dużo rozpiętość i różnorodność tej ceramiki figuralnej.
1: Celem w zasadzie samego towarzystwa, jak również organizowanych wydarzeń, w tym Iłżeckiego Jarmarku Sztuki Ludowej, jest przede wszystkim podtrzymanie tradycji. Rafał Zapłata, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i prezes Towarzystwa Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży. Mamy to szczęście, że poza oczywiście garncarzami i ceramikami, tutaj jest z nami pan Wiesław Rokita, którzy podtrzymują tą tradycję i przekazują młodszemu pokoleniu, bo to jest kolejny cel, aby przekazać i uświadamiać. Również rozwija się bardzo mocno związane z Iłżą lalkarstwo iłżeckie. To ma swoje też konotacje i związki z chałupnikiem, czyli spółdzielnią rękodzieła. Więc chcemy ożywiać historię, a w zasadzie podtrzymywać i utrzymywać ten przekaz międzypokoleniowy. Ceramika iłżecka, lalkarstwo iłżeckie, hawciarstwo również, to wiele takich dziedzin, które tworzą też pewną lokalną społeczność, małą ojczyznę, tożsamość dla tych ludzi i tak dalej.
2: Panie Wiesławie, czym dla pana jest ten jarmark?
3: Ja uczestniczę w tym jarmarku od pierwszych wydarzenia i do dzisiejszego dnia co roku jestem. Wiesław Rogita, garca z Rędocina. No, bardzo miło to wspominam i dużo jest chętnych na te nasze naczynia. Pochodzę z znanego ośrodka z Rędocina, niedaleko tutaj koło Szydłowca. Tam była kontynuacja garcarstwa, cała wioska wyrabiała. Andrzej Rokita, mój dziadek, mój ojciec Henryk Rokita, no i ja po ojcu też kontynuuję ten zawód. Na razie ja pozostałem jako jedyny po rodzinie. No my kontynuujemy taką tradycyjną ceramikę toczoną na kole garcarskim, różne naczynia użytkowe, czy dwojaczki, czy miski, dzbanuszki. Kolorystyka zachowała się do dzisiaj z dawnych czasów, jak kiedyś garcarze polewali tą, to jest był kolor brązowy, taki słomkowy i zielony. To były stosowane tlenki, to na bazie starych zasad jeszcze garcarskich to chcemy zachować to, żeby te szkliwa były zachowane z tą tradycją i właśnie turystom i klientom to się podoba, takie te kolory.
2: Jarmark to możliwość obejrzenia, zaprezentowania, zakupienia też wytworów lokalnych artystów, ale także inne punkty programu są przewidziane, między innymi konkurs. I tak sobie myślę, że ten konkurs nobilituje, inspiruje twórców do dalszego działania.
1: Myślę, że przede wszystkim konkursy, które są elementem integralnym, mamy dwa. Konkurs dla twórców ludowych i konkurs przeglądu kapel, zespołów i solistów. To są inicjatywy, które przede wszystkim mają nagradzać, motywować, tak jak pani wspomniała, ale też mają uznać te osoby i wyróżnić, które jeszcze podtrzymują tego typu tradycje. Konkurs odbywa się, jeżeli chodzi o twórców, w 10 aż kategoriach, co też jest elementem, którym się szczycimy. A jeżeli chodzi o konkurs kapel i zespołów oraz solistów, a więc ten konkurs związany ze śpiewem ludowym, też jest czymś, co w zasadzie podtrzymuje tą tradycję i no, w taki sposób potrafił koronować działania tych ludzi. Mamy między innymi kowalstwo, garncarstwo i ceramikę, właściwie to są dwa razem, hawciarstwo, rzeźba w drewnie, poezja ludowa, lalkarstwo i to są te główne. Natomiast oczywiście mamy szereg takich inicjatyw, które w zasadzie też poszerzają nam te kategorie. Ma to związek z takim rękodziełem już też troszeczkę, które nawiązuje do samej twórczości ludowej, co też jest integralną częścią jarmarku, ponieważ i jest ekspozycyjne i jest też konkursowe. Tegoroczny 31. Iłżecki Jarmark Sztuki Ludowej to bogaty, obfity program. Planujemy m.in. ekspozycję dotyczącą chałupnika, spółdzielni, która obchodziła 30-lecie. Chcemy również uatrakcyjnić nasze wydarzenie spotkaniami na przykład z twórcami i autorami publikacji wydawnictw, historykami. Będzie również akcent kulinarny, oczywiście koła gospodyń wiejskich, ale do tego wszystkiego jeszcze dojdzie występ jednego z popularnych, znanych kucharzy, który na ludowo będzie przygotowywał dania na jarmarku.
2: Iłżecki Jarmark wpisał się bardzo wyraźnie w kalendarz wydarzeń tutaj. Dla mieszkańców to jest bardzo ważna okazja do spotkania się również, bo to część życia kulturalnego miasta.
1: Tak, święto sztuki, właściwie trwające już od ponad 30 lat. Rzeczywiście jest to wizytówka regionu, to po pierwsze. Po drugie jest to chluba właściwie społeczności iłżeckiej. Przyznam, że w regionie nie ma drugiego takiego wydarzenia. No nie ukrywam, że aspirujemy do ogólnopolskiego wydarzenia, które może nie tyle będzie konkurencją dla innych, co będzie kolejną atrakcją już o takim krajowym wymiarze.
4: O jarmarku w Iłży opowiadała Aldona Łaniewska-Wołk. Iłżecki Jarmark Sztuki Ludowej rozpocznie się jutro o godzinie 11 przy przystani w Iłży. A jeśli Państwo będą już

W Iłży można odwiedzić także malinowy chruśniak, autentyczny, legendarny ogród położony u stóp iłżeckiego wzgórza zamkowego i oczywiście opisywany przez Leśmiana.

0: To tradycyjna ormiańska pieśń w wykonaniu zespołu Gergiev Ensemble. Muzycy grają wyłącznie na dawnych, tradycyjnych instrumentach. A autorem tej pięknej melodii jest Komitas, legendarny duchowny i kompozytor, który ocalił od zapomnienia tysiące ludowych pieśni, stając się ojcem także współczesnej muzyki Armenii. Słuchają Państwo Dwójki, 25 minut po ósmej przenosimy się do Sokołowska. Tam pod hasłem Sekretny element zapłonu w przygranicznym Sokołowsku trwa festiwal Sanatorium Dźwięku. Przez kilka sierpniowych dni to dolnośląskie uzdrowisko zamienia się w scenę dźwiękowych poszukiwań, oczywiście pod patronatem Radiowej Dwójki. Wczoraj festiwalowicze przenieśli się do parku za sanatorium Grunwald dzięki systemowi nagłośnienia od Biura Dźwięku Katowice. Leżąc na mchu można było słuchać muzyki z magnetofonów taśmowych i wziąć udział w interaktywnej grze, która pozwalała na żywo współtworzyć dźwięki.
1: Nazywam się Michał Rgielewicz, jestem z Katowic. Projekt Obszar SOS jest to przestrzeń dźwiękowa.

naukowa i instalacja, która eksploruje kolektywne tworzenie i budowanie dźwięku. Jest to instalacja performance, gdzie instrument, program pobiera na żywo dźwięki, parametry z sieci, które modulują w podobny sposób jak analogowe syntezatory też to, co się dzieje, więc jest to bardzo nieprzewidywalny system i dodatkowo jest jeszcze warstwa narracyjna, bo interesuje mnie właśnie takie wielowymiarowe, wielopłaszczyznowe tworzenie narracji, gdzie uczestnicy mogą zapoznać się też z tekstem, z różnymi tekstami, każdy ma inną historię, ale zarówno wpływać na kształt dźwięku, przejmując kontrolę na jakiś czas nad interfejsem. Poprzez podłączenie się do sieci, takiej prywatnej sieci Wi-Fi, jest przygotowany interfejs, gdzie diagram pokazuje to, co dzieje się w programie i co jakiś czas, co dwie minuty wychodzą pewne warstwy, które dają kontrolę nad tym, jak poruszać dźwięk w przestrzeni, zmieniać jego parametry, modulacje oraz generować nowego rodzaju kształty i efekty na żywo. System składał się z dwóch warstw. Jedna warstwa to były cztery mikrofony, cztery źródła, które szukały, zbierały dźwięki z dookoła, tak naprawdę tutaj z sanatorium, i z drugiej strony były to też przygotowane sample, które poprzez syntezę granularną modyfikowałem na żywo.

0: I'm Augusta Witzkunaita and I play tape recorders.
1: Nazywam się Augusta Witzkunaita. Gram na magnetofonach taśmowych od 10 lat. Amplifikuję też dźwiękowo mechanizmy tych instrumentów, więc stają się one częścią mojej muzyki. Uważam się za instrumentalistkę, grającą właśnie na magnetofonach, a za główną siłę muzyki uważam jej ograniczenia. Magnetofony są bardzo ograniczone. Można puszczać na nich taśmy, korzystać z kilku prostych efektów, amplifikować samą maszynę, nauczyć się manualnie zmieniać dźwięk, ciągnąc za taśmę lub ją rozrywając, albo pozwalając się jej rozpadać. Z takimi ograniczeniami człowiek staje się bardziej kreatywny, uczy się robić więcej z jedną małą rzeczą.
0: These limitations, you become maybe more creative. What you can do with one this little thing. Maybe I also want to show that it can be very DIY.
1: Chciałabym pokazać, że muzyka może być dostępna do tworzenia przez wszystkich, bo mój sprzęt jest bardzo tani. Że można mieć coś, co wydaje się śmieciem, a potem na nim zagrać i to staje się interesujące. Znam swoje magnetofony i wiem, że każdy z nich rozpada się na inny sposób. Taśmy, z których korzystam, też są niedrogie, więc szybko się psują. Wszystko to staje się częścią mojej muzyki. Po wielu latach gry na tych magnetofonach znam je na wylot. Czasem myślę o nich jak o zwierzętach, gdy patrzę na to, jak zachowują się, gdy się psują.
2: Festiwal Sanatorium Dźwięku w Sokołowsku potrwa przez cały weekend. W programie znalazły się dyskusje, instalacje artystyczne i warsztaty. Dziś w różnych zakątkach miasteczka wystąpił m.in. syryjsko-niemiecki twórca elektroniki Rashad Becker i indyjska artystka Sijia. Kolejna relacja z festiwalu już w poniedziałkowym programie. Wybieram dwójkę.

To koncert obojowy C-dur Tomasa Albinioniego. W tym nagraniu partię solową wykonał Antoni Kamden. Obiecywałam Państwu płytę poranka z łemkowskimi pieśniami. Teraz poprosimy o wiadomości mailowe w tej sprawie. Ta płyta to album Śpiwanoczki zespołu Lemko Tower ze Strzelec Krajeńskich. Ale mamy dla Państwa tradycyjnie zagadkę. Łemkowszczyzna wydała jednego z najwybitniejszych poetów swojego regionu, urodzonego w 1909 roku we wsi Nowica, twórcę, który w krótkim, zaledwie 28-letnim życiu stworzył olśniewającą i pełną natury poezję. Jak nazywał się ten wybitny łemkowski poeta? Czekamy na Państwa odpowiedzi pod znanym adresem poranek2@polskieradio.pl. Proszę do nas napisać, a płyta z zespołu Łemko Tower trafi do Państwa. Powodzenia.

0: To zespół, to album zespołu Łemko Tower zatytułowany Śpiwanoczki. Być może spodoba się naszym młodszym słuchaczom. Czekamy na Państwa odpowiedzi. Zagadka to, jak nazywa się łemkowski poeta urodzony w 1909 roku we wsi Nowica. Proszę do nas napisać poranek2@polskieradio.pl. Nadal czekamy na dobrą odpowiedź. Teraz przenosimy się na Roztocze Wschodnie, gdzie przez wieki spotykały się polskie, ukraińskie, żydowskie i niemieckie tradycje. Dziś jednak ta wielokulturowość jest przede wszystkim wspomnieniem. Robert Gmiterek, pisarz i poeta, który od zawsze mieszka na Roztoczu Wschodnim, uważa, że opowieść o pograniczu jako tyglu kultur stała się w dużej mierze wydmuszką. O pytanie o tożsamość na tym pograniczu Roberta Gmiterka pytała Magdalena Zbylut-Wiśniewska.
1: Takie słowa. Pogranicze to ja. Jak się objawia to pogranicze w tobie?
2: Bezpośrednio we mnie to erupcja. No to chyba tak. To jest taki wybuch czasu, kiedy te wszystkie historie pogranicza, które w sumie przez 50 lat gdzieś istniały poza mną, świadomość tego pogranicza, w jednej chwili po prostu wybuchły. No, od 2014 roku, jak zacząłem pisać nieprzerwanie i opowiadania, i poezję, i teraz powieści, tak jakby wybuchły i znalazły ujście. Moje pisanie to jest pisanie bardzo zbiorowe. Nie ma pierwszej osoby liczby pojedynczej, tam najczęściej występuje my. Czyli człowiek pogranicza to jest człowiek zbiorowy. Ja osobiście bardzo żałuję, że tak mało zostało świadomości tego człowieka, bo jest bardzo dużo takich ludzi jak ja. Gdyby chcieli to sobie tam odkryć, dotknąć tego, to nie są tacy jednowymiarowi, jednokrotni, tylko naprawdę mają wiele wymiarów.
1: Chciałabym się jeszcze na moment zatrzymać przy specyfice pogranicza, to także twoje słowa, że to, co dziś nazywamy pograniczem, przecież kiedyś było centrum. To także twoje słowa, że w wielu przypadkach nie ma ludzi, ale pozostały cmentarze. I wreszcie to także twoje słowa, że był sad, który zamienił się w las, ten las zamienił się w puszczę, a ta puszcza nierzadko w rezerwat przyrody. To jakie to pogranicze jest tak naprawdę?
2: Pytasz o teraz?
1: O teraz, tak.
2: Pytasz o teraz, jakie jest naprawdę. Jest i puste, i gęste. Mówimy tutaj o tym lesie. Tutaj to, to co zacytowałaś, to mówimy to o takiej współczesnej klasyce pogranicza, bo to jest cytat z wioski Grochy, gdzie była wieś, byli ludzie, potem przyszedł las i jest puszcza. I wróciliśmy do tego, znaczy najpierw była puszcza, potem byli ludzie, czyli taki cykl, naturalny cykl przyrody.
1: Właściwie zamknięty.
2: Zamknięty cykl. Ja gdzieś też chyba powiedziałem i zawsze powtarzam, że prawdziwa krew pogranicza to jest zielony chlorofil. To, co wyrasta potem na ruinach, to jest trawa, to są drzewa, to jest natura. Dzisiejsze pogranicze, no, z jednej strony to jest też niejednokrotnie dbałość, taka punktowa dbałość o to, jak mówię, wydmuszki, czyli o to, co pozostało z architektury. Mniejsza już dbałość o pamięć, bo pamięć na pograniczu jest jednokierunkowa, wyczyszczona z tej pamięci pobocznej, czyli z pamięci tych, których nie ma. I trzecia, no tutaj patrzę już z nadzieją, że

pojawia się ta pamięć, mówię, to czym czy ja uczestniczę, literacka, która tworzy tak naprawdę nową tkankę tego pogranicza. Czasami nie tyle przywracając, bo to się nie da przywrócić tego, co przypominając, że to gdzieś tam istnieje, zapisane w miejscach, zapisane, mówię, w tkankach i ludzkich, i tkankach przestrzeni, i tkankach czasu tutaj, ale to jest dla chętnych. Dla tych, którzy zechcą sobie poszukać, którzy chcą poszukać.

0: o architekturze, ktoś tam prześlizgnie się po szumach na Tanwi, ktoś lubi pałace, ktoś lubi krzyże bruśnieńskie, ktoś cmentarze. To już takie pogranicze wybiórcze. Dla nas, którzy tutaj żyjemy, no to jest nasze miejsce zawsze centralne. Kiedyś, bo to tutaj nawiązując do Rzeczypospolitej dawniejszej, sprzed rozbiorów, to było centrum tak naprawdę. To też o tyle ciekawe, że ten właśnie Tygiel to było serce. No a teraz my żyjemy na skraju tego kraju, ale dla tych, którzy tutaj jesteśmy, dla nas, to jest cały czas centrum, bo to jest nasze miejsce, jakiekolwiek by nie było, jakkolwiek by ktoś je tam nie ponazywał.
1: Czy ty uważasz, jako człowiek pogranicza, że my jako społeczeństwo jesteśmy gotowi na taką współczesną wielokulturowość?
0: Przykro mi to powiedzieć, ale nie. Nie, my jesteśmy gotowi na taką wielokulturowość zamkniętą w muzeach, zamkniętą w książkach historycznych, zamkniętą w obchodach, we wspominkach. Wielokulturowość na pograniczu jest dzisiaj traktowana jako alibi. Patrzcie, jak to pięknie bywało, jak my to się staramy punktowo dbać o to i przypominać. Uważam, że zapomnieliśmy, że tak można było, że tak było. Mimo wszystko zapomnieliśmy, mimo całych dowodów na istnienie czegoś takiego, mimo ciągłego przypominania i obchodzenia, zapomnieliśmy. To obchodzenie, przypominanie i szczycenie się wielokulturowością dla mnie jest alibi dla nic nie robienia. Dla budowania tych współczesnych, nowych narracji opartych na tych, nazywam to, stereotypami historycznymi, na tymi głównymi liniami narracji historycznej. Było pięknie, wspaniale, mamy się czym szczycić, ale jest teraz jak jest. To jest dla mnie niestety niemożliwe.
2: Z Robertem Gmiterkiem rozmawiała Magdalena z Bylut-Wiśniewska. A tymczasem napisała do nas pani Grażyna z Kamiennej Góry z dobrą odpowiedzią. Pytaliśmy o Bogdana Igora Antonycza, łemkowskiego poetę. Płyta trafia do pani, gratulujemy, a na stronie internetowej Dwójki można posłuchać audycji Jana Kantego-Zienki o literaturze łemkowskiej, gdzie opowiadali mu m.in. profesor Olena Dudź-Pfeiffer, literaturoznawczyni i poetka, i Natalia Małecka-Nowak, przewodnicząca Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach. 15 minut pozostało do godziny 9:00.

0: Dziwok z albumu Wiejski Jazz kapeli Maliszów, rodzinnego zespołu z Męciny Małej na Pogórzu. Zespołu tworzonego przez Jana Malisza i jego dzieci Kacpra i Zuzannę. Zespół czerpiący między innymi z muzycznych tradycji Beskidu Niskiego. Dziś 8 dzień sierpnia, lato w pełni.
1: Herbarium ludowe.
0: W dawnej Polsce nazywano je wieńcowym od najważniejszego z symboli, czyli wieńca ze zbóż i kwiatów, lub okrężnym od starodawnego zwyczaju okrążania pól po ścięciu zboża. Obchody rozpoczynały się wiciem wieńca z pozostawionych na polu zbóż, orzechów, kolorowych wstążek, a także owoców i kwiatów. Opowiadają Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska.
2: Dożynki jako święto
3: roślinnych darów ziemi.
2: Dożynki należały do najważniejszych świąt dawnej polskiej wsi. Były zwieńczeniem miesięcy ciężkiej pracy, ale również symbolicznym zamknięciem pewnego etapu w przyrodniczym cyklu roku. W świecie tradycyjnej kultury ludowej zboże nie było jedynie pożywieniem. Oznaczało życie, bezpieczeństwo rodziny i nadzieję na przetrwanie kolejnej zimy. Każdy kłos miał znaczenie, a każde pole było miejscem, gdzie codzienność spotykała się z wiarą, doświadczeniem i obrzędem. Najważniejszą rośliną dożynek było oczywiście zboże. Żyto uznawano za podstawę życia. Pszenica symbolizowała dostatek, jęczmień kojarzono z gospodarnością, a owies z siłą zwierząt gospodarskich. Każdy gatunek miał swoje miejsce w gospodarstwie i w wyobraźni mieszkańców wsi. Z tego powodu kłosy trafiały do wieńców dożynkowych, które nie były zwykłą ozdobą. Stanowiły obraz urodzaju i wdzięczności za plony.
4: Przed dworem stoją żarna, nasza pani kiejby sarna, plon niesi ma plon, gospodarzą w dom. A jego mość kiejby zając, chodzi za nią podrygając, plon niesi ma plon, gospodarzą w dom.
5: Zwyczaj świętowania wynikającego z dziękczynienia za plony i zakończenia sezonu prac polowych istniał już przed chrześcijaństwem. U Słowian przypadał na moment równonocy jesiennej, czyli 23 września. Ten zwyczaj był praktykowany też przez plemiona bałtyckie. Wraz z rozwojem gospodarki folwarcznej i dworskiej w XVI wieku dożynki, można powiedzieć, że zagościły w majątkach ziemskich. Magnaci i właściciele ziemscy urządzali dożynki poniekąd w nagrodę dla swojej służby i najemnych pracowników za ich ciężką pracę, zarówno przy uprawach, jak przy zbiorach.

0: słońce!
1: W zależności od regionu obchody i tradycje związane z dożynkami mogły się od siebie różnić. Jednak zawsze łączyły je dwa wspólne elementy. Był to wypiek dożynkowego chleba jako podziękowanie za dary ziemi i wieniec dożynkowy. Otwierać

Tradycyjnie wieniec zawsze musiał być wyplatany z naturalnych składników. Taką podstawą do wieńca najczęściej była wiklina lub młode gałązki drzew, które dało się

0: się ładnie formować. Natomiast wszystkie kłosy zbóż i też inne rośliny, o których sobie zaraz powiemy, które wplatano do tych wieńców, mocowano bądź lnianymi sznurkami, bądź dratwą, więc starano się nie używać żadnych sztucznych elementów. I co ważne, pierwotnie ten wieniec to był taki typowy wieniec, czyli koło.
1: Otwieraj ta swoje bramy, nieś im winiec pozłocany, plon niesima plon, gospodarz.

Kształt koła symbolizował cykliczność w naturze, to, że cały czas wszystko się odradza i odtwarza na nowo. Później to koło przerodziło się w koronę, ale korona również, ta tradycyjna, zawsze była właśnie na bazie koła.

Bardzo ciekawym obrzędem związanym z przysparzaniem urodzajów był znany w wielu rejonach Polski zwyczaj strojenia przepiórki. Dożynając żyto, zostawiano na końcu zagonu kępę z kilkudziesięciu nietkniętych kłosów. Garść pozostawionego zboża była przeznaczona dla gnieżdżącej się w zbożu przepiórki. Ta kępa nawiązywała do składania ofiar bóstwom urodzaju. Przepiórkę, inaczej zwano również brodą, ścinano bardziej uroczyście i mógł zrobić to tylko najlepszy kośnik, po czym kłosy wręczano żniwiarkom, tak zwanym przodownicom, aby uplotły z nich wieniec dożynkowy.

0: Praktyka ta miała również na celu pozbycie się chwastów, tą ostatnią kępkę zboża, dokładnie pielono przed zeżnięciem, żeby w roku następnym zboże tak bez chwastów i trawy się rodziło.
1: Chciałam powiedzieć trochę więcej o roślinach, które wplatano do wieńców dożynkowych, bo tą bazą, wiadomo, były kłosy zbóż, żyto, pszenica, jęczmień i owies. Natomiast były one jeszcze dodatkowo ozdabiane wieloma różnymi roślinami. I te rośliny, wszystkie rośliny, które znalazły się w wieńcu, miały być takim przeglądem tegorocznych plonów i zbiorów. Więc właśnie to były te różnice w zależności od regionu i po prostu co w danym gospodarstwie czy w danej wsi było uprawiane. I do takich wieńców dożynkowych mogły być wplecione przeróżne kwiaty. Głównie to były kwiaty dzikie, ale zdarzały się też kwiaty ogrodowe. Tam mogły się znaleźć jagody, mogły tam się znaleźć jabłka, kalina, jarzębina, czarny bez. Znajdowały się tam też orzechy, te orzechy czasem były pozłacane, jakoś ozdabiane lub też kolorowe wstążki, ale z jakichś naturalnych materiałów.
2: Nie powiadaj matce, ojcu ani nikomu.
1: Co istotne, do wieńców dożynkowych nigdy nie wplatano kwiatów, nawet jeśli były ładne, ale które były uznawane za chwasty. Chwasty symbolizowały lenistwo, nieurodzaj i wpływ nieczystych sił. Natomiast zdarzało się, że chwasty wplatano w przepiórkę, o której Gosia mówiła, i tą część przepiórki z chwastami pozostawiano na polu, żeby to, co nie jest nam potrzebne, żeby po prostu zostało, żeby ziemia sobie odebrała to, czego człowiek nie potrzebuje.
0: Po zakończeniu żniw odbywały się uczty, śpiewy i wspólne świętowanie, jednak dożynki nie były jedynie zabawą. Stanowiły moment podziękowania za plony oraz okazję do refleksji nad zależnością człowieka od przyrody. Dziś wiele dawnych zwyczajów zanika lub zmienia swój charakter.
1: W tym innym charakterze dożynki są obecne cały czas w naszej kulturze i to bardzo mocno. I to takie świętowanie, ale bardziej właśnie estetyka, już bez tej głębszej symboliki, w taki sposób te dożynki są obecne w naszej kulturze współczesnej.
3: O dożynkach opowiadały Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska z Arboretum Bramy Morawskiej. Za tydzień zapraszamy na Herbarium Ludowe wyjątkowo o 9:10, a w nim opowieść o związanych z dożynkami święcie Matki Boskiej Zielnej. Cykl Herbarium Ludowe przygotowuje Patrycja Cisz.

0: Autopromocja.
1: Od niemal 3000 lat opuszcza Troję i wraca na Itakę, choć każda epoka obsadza go w innej roli. Raz jest człowiekiem niezłomnym, innym razem oszustem. Bywa uosobieniem rozumu, ale i pychy. Dla jednych jest symbolem ludzkiej ciekawości, dla innych patronem przebiegłości. O Odyseuszu jako jednej z najbardziej fascynujących, a zarazem najbardziej wieloznacznych postaci kultury europejskiej porozmawiamy dziś o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Minęła 9:00.
3: Dwójka? Jesteś na miejscu. José Maria Florencio.
2: Dziś sobota, 8 sierpnia, to 221 dzień roku. Słońce wzeszło dzisiaj o godzinie 5:08, a zajdzie o 20:14, co daje nam 15 godzin dnia. Ale zanim nadejdzie zmierzch, mamy dla Państwa naprawdę dużo ciekawych audycji w dwójce, a na razie wiadomości kulturalne, które przedstawi Marcin Pesta.
4: Witam ponownie. 55 prac Krystyny Zachwatowicz-Wajdy można od dziś oglądać w warszawskiej Galerii Kordegarda. Wystawa Trzeba być stale obecnym to oryginalne projekty scenografii, kostiumy i fotografie spektakli, które ukazują ponad 7 dekad dorobku artystycznego współtwórczyni najważniejszych realizacji teatralnych i filmowych drugiej połowy XX wieku. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Robert Piaskowski zwrócił uwagę na warszawski rodowód scenografki.
5: To jest rodowód intelektualny i wrażliwościowy. Tu urodzona, tu dorastała, tu biegała sanitariuszka, łączniczka, skonfrontowana z katastrofą formy, materialnej formy tego miasta. To, co jej ojciec zrealizował w formie urbanistycznej odbudowy, przełamując klasyczną doktrynę takiej heroicznej reanimacji tkanki miejskiej, właśnie Krystyna Zachwatowicz przenosi wymiar przestrzeni teatralnej.
4: Wśród gości wernisażu był scenograf filmowy Alan Starski, który podkreślał wpływ twórczości Krystyny Zachwatowicz-Wajdy na współpracę z mężem Andrzejem Wajdą.
6: Jej projekty kostiumów i rozmowy z Andrzejem, i moje rozmowy z Andrzejem ułatwiły mi zrozumienie jego idei, jego koncepcji zawsze twórczej filmów i też zrozumiałem, na ile Krysia pomaga Andrzejowi.

0: tej nawet procesie powstawania pomysłu na film, realizacja, często też później, jak już film był gotowy, jej uwagi w czasie montażu były często rewolucyjne, ale bardzo bezcenne.
1: Wystawę prac Krystyny Zachwatowicz-Wajdy Trzeba być stale obecnym można oglądać w Warszawskiej Galerii Kordegarda do 11 października. Ostatnie pokazy filmów i spotkania z twórcami w Kazimierzu Dolnym kończy się 20. Festiwal Dwa Brzegi. W jubileuszowym programie znalazły się przedpremierowe pokazy filmów nagradzanych na światowych festiwalach, międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, retrospektywy, koncerty, wystawy, warsztaty i spotkania z twórcami.
2: Festiwal cenią sobie zarówno twórcy, jak i wielbiciele kina, mówi reżyser Michał Toczek.
3: Bo tutaj jest świetna atmosfera, wspaniała publiczność taka bardzo obeznana z kinem, wymagająca, ale też ciekawa świata, ciekawa filmów.
2: A publiczność uwielbia spotkania z twórcami.
4: Kulisy pracy poznajemy i ta możliwość zadania pytań.
5: Te anegdotki są super.
2: Dziś poznamy też zwycięzców Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Rywalizowało w nim 29 produkcji, mówi zasiadający w jury aktor Sebastian Stankiewicz.
6: Mamy rzeczy z różnych krajów, mamy też fabułę, animację i dokument razem.
2: Festiwal zamknie pokaz filmu Natura miłości Rodriga Sorogoyena z wybitną rolą Javiera Bardema. Z Kazimierza Dolnego Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
1: Amore Italiano to tytuł koncertu, który zakończy tegoroczną odsłonę festiwalu Ogrody Muzyczne. Dziś wieczorem na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie wystąpi włoski śpiewak o wyjątkowym głosie Vincenzo Capezzutto. Towarzyszyć mu będzie zespół Soquardo Italiano. Nasz program to hołd dla włoskiej muzyki od XVII wieku do lat 60. ubiegłego stulecia, podkreśla Vincenzo Capezzutto.
7: Bardzo ważnymi przedstawicielami tego okresu są Claudio Monteverdi i Mina, dwie przełomowe postaci dla muzyki, każda na swój sposób. Monteverdi był jednym z twórców stylu barokowego, stworzył fundamenty opery, a Mina jest współczesną artystką, obdarzoną być może jednym z najpiękniejszych głosów na świecie. Ideą tego projektu było znalezienie wspólnego mianownika między dwoma światami dźwiękowymi, które wydają się bardzo odległe, ale w rzeczywistości mają ze sobą wiele wspólnego. Łączy je przede wszystkim głos i jego rola.
1: Vincenzo Capezzutto, włoski śpiewak i tancerz, wystąpi dziś w Warszawie podczas koncertu finałowego Festiwalu Ogrody Muzyczne. Początek o 19 na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Francja mierzy się z serią włamań do muzeów. Śledczy podejrzewają, że stoi za nimi jedna zorganizowana grupa przestępcza. Kwestia zabezpieczania muzeów stała się nad Sekwaną szczególnie wrażliwym tematem po ubiegłorocznym włamaniu do Luwru, które ujawniło poważne luki w systemie ochrony nawet największych francuskich placówek.
8: 3 włamania w niespełna rok. Tyle razy celem złodziei padło Muzeum Jacques'a Chiraca w departamencie Corrèze, gdzie prezentowane są cenne dyplomatyczne prezenty przekazane prezydentowi Francji. W ostatnich miesiącach skradziono tam m.in. zegarek i biżuterię o wartości około 1 000 000 euro. Do kolejnego włamania doszło w minioną środę. Skala strat nie jest jeszcze znana. Tylko tego lata do podobnych zdarzeń doszło w kilku regionach Francji. W jednym z muzeów w Burgundii skradziono złoty naszyjnik sprzed ponad 2,5 tysiąca lat. W departamencie Tarn włamywacze zabrali z gablot cenne złote monety, a w Alzacji skradziono biżuterię wartą 4 miliony euro. Policja podejrzewa, że za serią kradzieży może stać grupa specjalizująca się w przetapianiu i przerabianiu cennych przedmiotów. Francuskie władze zapewniają, że po włamaniu do Luwru rozpoczęto ogólnokrajową kontrolę ochrony muzeów i że najcenniejsze eksponaty mogą zostać czasowo przeniesione do bezpieczniejszych miejsc. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne. Po więcej informacji odsyłam Państwa na naszą stronę internetową dwójka.polskieradio.pl.
9: Pogoda.
10: A prognoza jest bardzo optymistyczna, bo będzie dziś umiarkowanie ciepło i bardzo przyjemnie. Najchłodniej na północy i północnym wschodzie, nad morzem, na Pomorzu Wschodnim i na Helu termometry pokażą około 19 stopni, a na Suwalszczyźnie 21. W centrum kraju, między innymi w Warszawie i w Łodzi, około 23 stopni, a najcieplej

0: na południowym wschodzie. Na Podkarpaciu do 26, a miejscami do 27 stopni.
1: Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papam.
2: Plebiscyt polskieradio.pl. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Reklama.
0: Już prawie 9 minut po 9:00. Za chwilę w Poranku Dwójki porozmawiamy o warszawskim wydarzeniu zatytułowanym Etno Trendy, wydarzeniu, które na swój sposób łączy tradycję ze współczesnością. Wydarzenie organizowane przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, które odbywa się dzisiaj pod siedzibą Instytutu przy Trakcie Królewskim. Etno Trendy to prawdziwe święto kultury ludowej i dzień, w którym dawny strój ze wsi spotyka się ze współczesną modą. Myślą przewodnią jest tutaj pytanie, czy w XXI wieku strój ludowy może być wciąż codziennym ubiorem, a nie tylko scenicznym kostiumem. I czy tradycja może wyznaczać modowe trendy. Sercem tegorocznej edycji jest konkurs na współczesny strój inspirowany strojem ludowym. A skoro mówimy o łączeniu tradycji ze współczesnością, to dobrym wstępem do tej rozmowy może być irlandzka pieśń, utwór Kwiat Jerzyny, Jaskółczy Ogon, który otwiera album irlandzkiego multiinstrumentalisty Seana Keegana, który sięgnął tu po mandolę. Instrument, który w tradycyjnej muzyce irlandzkiej wykorzystywany jest niezwykle rzadko. No i to właśnie zestawienie dwóch dawnych irlandzkich melodii, które pokazuje, jak te stare brzmienia mogą uzyskać zupełnie inne, świeże życie, pozostając jednocześnie wiernymi tradycji.

0: Zapowiada się naprawdę piękna sobota, tymczasem na zegarach 13 minut po 9.
1: Gość poranka Dwójki.
0: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi na krakowskim przedmieściu w Warszawie zamienia strój ludowy w żywą modę, nie w muzealny kostium. Od południa do późnego wieczora czekają na Państwa pokazy, muzyka i taniec, a o wydarzeniu Etnotrendy rozmawiamy z panią Magdaleną Trzaską, etnolożką i kierowniczką działu programowego Instytutu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Skąd pomysł na Etnotrendy i co Instytut chce tym wydarzeniem powiedzieć o miejscu tradycji we współczesności?
2: No właśnie chcemy pokazać, że ta tradycja to nie są tylko skanseny, to nie są tylko zakurzone muzealne sale, ale że kultura ludowa wciąż żyje i nie musi się ona koniecznie kojarzyć tak jak myślę, że się w większości kojarzy, czyli ze starszymi paniami z KGW, być może ubranymi w ten strój, które tam sobie coś dziergają, czy robią coś, co nam się kojarzy tradycyjnie, ale że wiele rzeczy z tej kultury ludowej można wykorzystywać dzisiaj i one mogą być bardzo atrakcyjne zarówno dla nas, bo Polacy nie znają swojej kultury ludowej, więc trochę ją mogą traktować jako egzotykę, więc przez to jest bardziej interesująca, ale także może przyciągać turystów chociażby z zagranicy, bo mamy tutaj coś, czego inni u siebie nie mają.
0: Jako etnolożka, gdzie pani widzi granicę między folklorem a zawłaszczaniem albo spłycaniem w modzie?
2: Spłycanie to ja już widzę właśnie w tym, co się dzieje. Na przykład wiem, że jest dużo, wiele pokazów takich mody właśnie inspirowanej kulturą ludową, tylko że te inspiracje wyglądają tak, że się wybiera pewne motywy, pewne elementy, hafty.
0: Czasami
2: na przykład
0: łączy.
2: Tak, i łączy się je zupełnie powyciągane z kontekstu, łączy się rzeczy z różnych regionów, jakby zapomina się o ich symbolice, o tym skąd pochodzą i wybiera się jedynie to, co się powiedzmy komuś podoba, a wszystko to wyjęte całkowicie z kontekstu, mam wrażenie, że bardzo dużo traci i przestaje być zrozumiałe i przestaje być żywe, staje się czymś takim, no takim jednym z elementów, które teraz są modne, a potem mogą przeminąć.
0: To jak pogodzić wierność regionalnym strojom, często tkaninie z tym, co dziś jest modne i wygodne, bo strój ludowy dziś to jest bardzo często cały proces, żeby założyć go na siebie, na przykład łowicka spódnica. Tak. Ciężka, ciepła.
2: No więc właśnie z tkaninami to myślę, że będzie problem, bo te naturalne tkaniny, no chyba poza lnem, bo len myślę, że spokojnie dzisiaj się sprawdza, jest też w modzie. Dawniej był jednym z najbardziej popularnych materiałów, no dzisiaj też wraca do tej mody i bardzo dobrze, ale wełniane zapaski czy wełniane spódnice myślę, że dzisiaj by się nie sprawdziły, chociaż wszyscy, którzy mówią i noszą takie stroje, mówią, że one całkiem dobrze się sprawdzają i jednak, że są odporne na temperaturę. Nie wiem, nie sprawdzają, ale im wierzę. Jednak myślę, że mimo wszystko, patrząc na modę i na to, co dzisiaj nosimy, no to jednak by się to nie sprawdziło. Więc jakby nie patrzymy na materiały, trzeba z czegoś zrezygnować. Chcemy osiągnąć to, żeby te symbole, wzornictwo, kolorystyka były rozpoznawalne.
0: A jaki jest kolor albo kolory, które kiedyś były powszechne, a dziś zniknęły? Albo takie kolory, które były tymi, które jasno i wyraźnie mówiły o regionie, z którego dana osoba w tym stroju odświętnym najczęściej występowała.
2: No to zależy, w jakim regionie jesteśmy, o jakim okresie mówimy, bo to się wszystko zmieniało w czasie. To też dużo zależało od tego, na ile bogaty był to region. Bo na przykład nam dzisiaj, no myślę, że najbardziej popularnym strojem, który wszyscy kojarzą, to jest strój łowicki. On jest bardzo kolorowy i bardzo bogaty. I większości osób, to już było widać po zeszłorocznym pokazie, które przyszły do nas, były zdziwione, że strój ludowy to niekoniecznie muszą być kolorowe pasiaki we wszystkich kolorach tęczy, bo mamy takie stroje ludowe, jak na przykład lasowiacki albo biłgorajski, który jest po prostu
0: cały biały
2: z czerwonymi haftami. No albo na przykład piękne tutaj z naszego Urzecza niedalekiego czarne hafty z kolei. One są równie piękne, choć

0: chociaż nie są tak, jak nam się to kojarzy, nie przedstawiają wszystkich tych kolorów i całej gamy. Więc trudno mi powiedzieć o jednym takim kolorze. No myślę, że chyba czerwień, chociażby dlatego, że te wspomniane przeze mnie stroje, czyli lasowiacki i biłgorajski, to są najbardziej archaiczne stroje. I są biało-czerwone i nie ma to nic wspólnego z flagą, od razu powiem, bo niektórym się tak będzie kojarzyło. Po prostu były na lnianych tkaninach, takich najprostszych, samodziałowych. Do tego były czerwone hafty, bo te czerwone barwniki było stosunkowo łatwo uzyskać. To wszystko, co mamy później, chociażby właśnie w Łowiczu, to jest kwestia tego, że było to już księstwo łowickie, troszkę inaczej to funkcjonowało, były to bogatsze tereny i tam można sobie było pozwolić na większe szaleństwo. No ale na przykład mamy także stroje niebieskie, które też się chyba rzadko kojarzą. Na przykład tutaj strój Krajeński czy Kujawy, to właśnie ten kolor niebieski nam się wybija. Więc myślę, że nie ma jednego takiego koloru, ale są takie regionalne różnice i to warto wiedzieć, jak to wygląda.
1: Co panią najbardziej zaskoczyło i co my będziemy mogli zobaczyć na dzisiejszych pokazach?
0: Przede wszystkim zaskoczyła mnie liczba zgłoszeń na konkurs, bo gdy ogłaszaliśmy ten konkurs, który polegał na tym, że trzeba ten strój najpierw uszyć i dopiero go sfotografować,
1: no
0: i to zgłoszenie
1: duża trudność
0: przysłać. Tak, wydawało nam się, że jest to na tyle trudne i na tyle mało czasu daliśmy, że tych zgłoszeń nie będzie wiele. I myśleliśmy, że jak to będzie powiedzmy kilkadziesiąt, 30, 40, to już będzie z czego wybierać. No tymczasem było 140. Więc naprawdę to nas zaskoczyło bardzo, oczywiście bardzo pozytywnie. A drugą rzeczą był poziom tych projektów, bo naprawdę było z czego wybierać. Naprawdę mieliśmy ciężką decyzję do podjęcia. Zresztą oczywiście to jest decyzja, to nie jest matematyka, to nie jest 2 plus 2 równa się 4, więc dla wielu osób decyzje podjęte przez jury mogą być kontrowersyjne, bo jak mówię, gusta są różne. I zresztą to widać u nas na Facebooku, gdy było głosowanie na strój, który przechodzi nagrodą, który przechodzi głosami publiczności, że wiele osób się nie zgadza między sobą, pewnie się nie będą zgadzać także z nami jako z jury, no ale mają do tego prawo, ale chcemy pokazać, jak to wygląda i że naprawdę jest w czym wybierać, że się dzieje po prostu, że ta kultura żyje dzisiaj.
1: Czy to jest konkurs, w którym w szranki stanęły same panie?
0: Nie same, było paru mężczyzn, ale do finału przeszły same panie. Oczywiście nie patrzyliśmy na płeć, wybierając projekt i oceniając go, no ale tak się złożyło. Natomiast kolejnym zaskoczeniem było to, że było też kilka projektów wysłanych przez osoby jeszcze niepełnoletnie, które się tym interesują, i w finale będzie jeden taki strój prezentowany przez 17-latkę.
1: A co jest nośnikiem teraz tej tradycji? To znaczy, z jakiego materiału i z jakich elementów te nowe stroje powstały? Czy to jest coś w zasadzie takiego twórczego recyklingu?
0: To jest też bardzo różnie, bo niektórzy używają zwykłych materiałów, doszywają na nie coś albo malują jakieś wzory. Czyli jakby korzystają z tego, co dzisiaj nosimy. Ale są też stroje, które powstały, mamy na to filmiki, które są na to dowodem. No tu też jest bardzo kontrowersyjna rzecz, bo powstały na przykład z cięcia, z przerabiania starych strojów, które się już nie nadawały do noszenia, ale ich fragmenty jak najbardziej można było wykorzystać. No i to właśnie te projektantki zrobiły, więc tutaj inwencja także była nieskończona.
1: Państwa projekty to są takie inicjatywy, które mają także poruszać środowisko wiejskie, ale jednak państwa siedziba jest w stolicy. Kto jest uczestnikiem tego konkursu, tego projektu, projektantki właśnie mieszkające w miastach? Czy jest ktoś, czy ten konkurs w jakiś sposób rezonował w polskiej wsi?
0: Rezonował wszędzie, oddźwięk był naprawdę olbrzymi i pokazał nam jeszcze jedną rzecz, która nas bardzo cieszy, że ludzi interesuje to, jak wygląda ich strój. Jest wiele osób, które się na tym znają, bo potrafią nam wypominać różne, no powiedzmy, błędy, na przykład po zeszłorocznym pokazie, co moim zdaniem jest bardzo dobre, bo jeśli ktoś się na tyle zna, żeby móc wyłapać pewne rzeczy, no to znaczy, że jest tym zainteresowany i że to wzbudza emocje, co pokazuje, że warto takie rzeczy robić i że warto tę kulturę mówić o niej i ją przywracać naprawdę.
1: Dzisiejszy program dnia to nie tylko pokazy, ale także muzyka, którą zapewni warszawsko-lubelska orkiestra Dęta, i to będzie odtwarzanie badań terenowych.
0: Tak, to kolejna rzecz, która się pewnie nie kojarzy z orkiestrami Dętymi. Orkiestry Dęte dzisiaj najczęściej wykonują szlagiery wszystkim znane, wykonują na przykład muzykę filmową albo jakieś takie kawałki z

0: znane najczęściej z radia, natomiast ta właśnie orkiestra rzeczywiście opiera się na badaniach terenowych, opiera się na tym, co rzeczywiście na tej wsi dawniej grano, na przykład na weselach. No i właśnie to przekłada na te swoje instrumenty, więc myślę, że może to być jeszcze bardziej interesujące.
1: I będzie można tańczyć oberki i polki. Nawet ci, którzy nie znają kroków, będą mogli dołączyć.
0: Tak, będą warsztaty na początku dla tych, którzy jeszcze nie znają kroków. Zresztą nie jest to takie trudne. No, potańcówki to jest bardzo wdzięczny temat. Wszystkie potańcówki, które do tej pory zorganizowaliśmy, zresztą nie tylko my, bo wiemy, że nie tylko my to robimy, one się cieszą bardzo dużą popularnością. No i to także wspaniale, że ludzie poznają tą muzykę, chcą przy niej tańczyć i że ona ma szansę żyć, właśnie istnieć w takim kontekście, w jakim powinna, a nie tylko na scenach jako coś inscenizowanego.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie, a Państwa zapraszamy na Krakowskie Przedmieście do Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. A o projekcie Etnotrendy opowiadała pani Magdalena Trzaska, etnolożka i kierowniczka działu programowego Instytutu. Bardzo dziękuję za to
0: spotkanie. Bardzo.

Josep Maria Roma i kompozycja z Katalonii, ekloga i pieśń grecka w wykonaniu wiolonczelisty Romain Gariou i pianisty Daniela Blanka. Jest 9:28.

0: Rosista Łąka, tradycyjna serbska pieśń ludowa, śpiewa się ją w różnych wariantach, a jej korzenie sięgają południowej Serbii i Kosowa. Utwór z płyty braci Teofilowicz, bliźniąt i mistrzów bałkańskiego śpiewu z wybitnym serbsko-amerykańskim gitarzystą Miroslavem Tadićem.
1: Gość poranka dwójki.
0: A rozmawiamy z dr Martą Watral, literaturoznawczynią, łemkoznawczynią i łemkinią. Język łemkowski został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To wielki sukces i duża radość. Dzień dobry, pani Marto.
2: Dzień dobry i dobry dzień wszystkim Lemkam.
0: Dobry dzień. Jako żywy nośnik pamięci i tożsamości Łemków. Takie jest drugie zdanie tego wpisu. Co oznacza ten wpis i jak łemkowszczyzna radzi sobie dzisiaj z językiem łemkowskim? Czy mówimy o jakimś momencie, w którym język łemkowski być może stał się modny, przez to też jest bardziej popularny? Czy mówimy nadal o bardzo dużej pracy, także instytucjonalnej, do nadrobienia, by język łemkowski trwał nie tylko na liście dziedzictwa, ale także jako żywy język?
2: Jest to bardzo złożone pytanie. Ja tutaj akurat w kwestii języka jestem optymistką, aczkolwiek jestem tutaj w mniejszości wśród działaczy łemkowskich. Na pewno jest to język zagrożony, przede wszystkim dlatego, że w wyniku wysiedleń po II

0: II wojnie światowej, Łemkowie są mniejszością rozproszoną i nie udało się już odtworzyć w takiej formie sprzed wysiedleń przestrzeni do używania języka łemkowskiego. Obecnie język łemkowski ma wielu aktywnych działaczy, którzy o ten język dbają. Wpisanie na listę Krajowego Dziedzictwa jest jednym z etapów na właśnie rewitalizację, ale też zachowanie tego języka. Planujemy dalej działaczy, którzy nad tym pracują, planują wpisanie języka łemkowskiego jako na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale to jest jeszcze w planach. I przede wszystkim takie wpisy dają ogromny prestiż, zapewniają finansowanie, dają znać, że ten język istnieje i zapewniają także wspólnocie takie poczucie, że ktoś o ten język dba. Nie tylko grono aktywistów, którzy językiem czy w ogóle aktywizmem łemkowskim zajmują się najczęściej po godzinach i wynika to z ogromnej determinacji i takiej wewnętrznej motywacji.
1: Język łemkowski kształtował się na pograniczu wielokulturowym, z wpływami słowackimi, węgierskimi, rumuńskimi, zapisywany cyrylicą. Co w nim najbardziej pokazuje tę graniczną i taką wielowarstwową historię, która do dziś, echa tej historii są obecne także w wielu niestety sporach, które towarzyszą także środowisku łemkowskiemu wewnątrz, to znaczy takim rozmowom o tożsamości, kim właściwie Łemkowie są, a ten język właściwie daje bardzo wiele nie rozwiązań, ale zagadek.
0: Jestem pewna, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do tego, kim są Łemkowie i że język łemkowski jest osobnym językiem. Problemy pojawiają się faktycznie tutaj na linii łemkowsko-ukraińskiej i problematyczna jest narracja o tym, że język łemkowski jest dialektem języka ukraińskiego. Jest to nieprawda, ale też no jest to narracja, która po prostu przez lata była propagowana, no między innymi w czasach PRL-u. I nadal pokutujemy, ale też chciałabym wyraźnie zaznaczyć, że ten język, który został wpisany na listę dziedzictwa, język, który też jest uczony w szkołach i z którego od 2013 roku można zdawać maturę, to jest język łemkowski. Język, osobny język, nie jest to dialekt języka ukraińskiego. Więc myślę, że tutaj tych wątpliwości nie ma. Łemkowie też nie mają tych wątpliwości, aczkolwiek, no tak jak pani powiedziała, jest to bardzo interesujący język. Myślę, że prawdziwa gratka dla językoznawców, bo jest to język słowiański z cechami i wschodniosłowiańskimi, i zachodniosłowiańskimi. I jeżeli chodzi na przykład o akcent, jest on taki jak w języku polskim, czyli stały, pada najczęściej na drugą sylabę od końca. Słownictwo, też już pani wymieniła różne obszary, które na tę leksykę się złożyły, więc stworzyło to naprawdę piękny język, który można słuchać każdego dnia w radiu, między innymi w radiu LEM FM, które jest do słuchania online, ale także ma nadajniki naziemne na zachodzie, czyli jakby to Łemkowie powiedzieli, na Czurzyni.
1: Czyli przejeżdżając przez wieś Bartnę, można sobie włączyć w radiu LEM FM i słuchać, tak, patrząc na Łemkowinę. Tak. Ale tak, jest także dokładnie opera Hołos łemkowska. Łemkowski dzisiaj żyje w szkole, właśnie w prasie, w radiu, w teatrze. Jak pani sądzi, która z tych przestrzeni najskuteczniej przyciąga młodych? Bo mówimy o tym, że język musi żyć, to znaczy musimy po łemkowsku na przykład operować wszystkimi zwrotami, na przykład sztuczna inteligencja, jak powiedzieć po łemkowsku sztuczna inteligencja.
0: Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to też na bazie kontekstualnego słownika języka łemkowskiego, który w tym roku także został wydane, powstało narzędzie Lemko Tools, Tools narzędzia z angielskiego, które właśnie wykorzystuje narzędzia sztucznej inteligencji do języka łemkowskiego. I jest tam słownik polsko-łemkowski, angielsko-łemkowski, łemkowsko-polski. Można też skorzystać z translatora, z zapisu nagrań, więc i to narzędzie jest rozwijane. Więc można się przekonać. Można po prostu

0: tu wpisać w tym słowniku. Oczywiście opera Hołos oraz to wszystko, co się zadziało wokół opery, to jest naprawdę niesamowita rzecz. Byłam na niej 3 razy i będę grać dalej. Będę, myślę, w każdej lokalizacji, bo jest to piękny, wzruszający moment. Ale także wystawa, która miała miejsce w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Formy obecności, kuratorowana przez doktora Michała Szymko. Myślę, że bardzo mocno otworzyła tutaj tę społeczność. To, że tak opera Hołos i tutaj Daria Kuziak i Michał Szymko byli obecni w różnego rodzaju mediach tak zwanego głównego nurtu, myślę, że zrobiło ogromną pracę, taką bardzo dobrą dla społeczności łemkowskiej.
1: Michał Szymko gościł także na naszej antenie. Gościł także zespół łemkowski Kyczera, który występował na żywo także w naszym dwójkowym studio, a potem na schodach Państwowego Muzeum Etnograficznego w dniu wernisażu wystawy. No i było to niezwykle wzruszające zderzenie tej tkanki miejskiej, zderzenie ludzi miasta, którzy gdzieś chyba zapomnieli o swojej tradycji, a przecież każdy gdzieś z nas skąd się wywodzi, z tymi łemkami, którzy śpiewają w strojach ludowych i widać było w tym nie tyle żaden skansen, a prawdziwą, żywą więź ze swoją tradycją. No i to było piękne doświadczenie. Mam nadzieję, że język łemkowski właśnie w pieśniach nadal będzie trwać, bo to jeden z nośników chyba szczególnie lubianych przez Łemków.
0: Tak, oczywiście język łemkowski jest używany we wszystkich sferach, łącznie ze sferą akademicką, ale piosenki faktycznie. Moja mama ma barierę w mówieniu w języku łemkowskim, ale jeżeli śpiewa, to prawie wyłącznie po łemkowsku, więc tak.
1: Czyli państwo będą w razie czego porozumiewać się śpiewając.
0: Tak, nauczyłam się od mamy wiele łemkowskich piosenek, bo potem języka łemkowskiego uczyłam się już na studiach, ale tutaj już miałam bazę.
1: Czy twórcy łemkowscy opisują dziś nie tylko w poezji, ale także w prozie to, z czym zmagamy się współcześnie? To znaczy, czy ta współczesność rezonuje jakoś w twórczości łemkowskiej, czy właśnie w pieśniach, w poezji, w prozie łemkowski dziś opisuje współczesny świat?
0: Myślę, że bardzo mocno i tutaj już wychodząc od tak klasycznie pojmowanej literatury, no bo trzeba przyznać, że faktycznie tych twórców literatury mamy niewielu, a przynajmniej ja ich nie znam, to formy młodego pokolenia na celebrację swojej łemkowskości, często też nawracanie do tożsamości są naprawdę różnorodne, bo to jest od opery po wystawę. No tutaj Michał nie nauczył się języka łemkowskiego w domu, ale cała warstwa językowa, tekstowa wystawy była też tłumaczona na język łemkowski. Myślę, że też bardzo dużo powstaje tekstów publicystycznych w tym języku. Samo to, że jest dość duży zespół pracujący w Radiu Lem FM, ale też w Radiu Lemko, pokazuje, że z jednej strony Łemkowie są bardzo kreatywni, a z drugiej mają bardzo silną potrzebę ekspresji właśnie w swoim ojczystym języku.
1: Rozmawiamy z dr Martą Watral o języku łemkowskim, który został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
0: Zaraz Warnema do Basidy.

0: Doktor Marta Watral, literaturoznawczyni, łemkoznawczyni i łemkini, opowiada o języku łemkowskim. Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego poszerzyła się na szczęście o ten język. Czy Ślązacy państwu zazdroszczą?
1: Nie wiem. Wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o język śląski, jest to bardzo specyficzna sytuacja. Oczywiście jakby z łemkowskiego punktu widzenia ten język powinien być już dawno wpisany do ustawy, ale tak nie jest.
0: Mówi pani, że młodzi ludzie mówią jeszcze po łemkowsku, ale to raczej odzyskują język na kursach w teatrze poprzez kontakt z muzyką. Jak starsze pokolenie reaguje na sytuację, która jest dziś? To znaczy, czy czuć taką dumę z tego, że to właśnie to młode pokolenie dba o to, by język łemkowski trwał jako żywy język?
1: Trudno mi tutaj mówić za całe pokolenie, ale trzeba mieć na uwadze fakt, że jeżeli w łemkowskich rodzinach język nie był przekazywany, to był ku temu powód. W mojej rodzinie sytuacja wyglądała następująco. Rodzice obydwoje są łemkami. Mama, tak jak powiedziałam, zna język łemkowski, aczkolwiek z różnych względów ma barierę przed mówieniem w języku łemkowskim. Dla taty język łemkowski był pierwszym językiem, którego się nauczył w domu. On się już urodził po wysiedleniach na ziemiach zachodnich, ale u niego w domu mówiło się tylko i wyłącznie w języku łemkowskim. Jednak był to język, który go stygmatyzował, przez który też spotykała go dyskryminacja. Więc moi rodzice nie przekazali mi tego języka. Przekazali świadomość tego, że jestem łemkinią i to było jakieś trudne do rozwikłania, co to znaczy. Stąd też ta moja potrzeba i pójście na studia w tamtym czasie, czyli w 2011 roku jeszcze można było studiować na kierunku filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim i tam się nauczyłam. W moich rodzicach czuję takie poczucie, że a dobrze, może to jest jakaś moda, a może mi minie. To, o czym próbuję powiedzieć, to, że naprawdę trzeba wziąć pod uwagę tutaj lata trudnych doświadczeń i te jednostkowe doświadczenia są zupełnie różne. Parę lat temu z Urszulą Pieczek, która w tamtym czasie była redaktorką miesięcznika Znak, pracowałyśmy nad reportażem dotyczącym wnuków Akcji Wisła, tego pokolenia właśnie mojego. I rozmawiałyśmy chyba z 6-7 osobami i każda z nich ten powrót do języka łemkowskiego albo właśnie celowe niewracanie przeszła w zupełnie inny sposób.
0: To pewnie też trauma po tym, co stało się w 1947 roku. Po wysiedleniach pewnie wiele osób nie chciało myśleć o tym, o tych bolesnych wspomnieniach, bo te emocje bywały zbyt silne.
1: Tak, ja teraz w trakcie terapii dowiaduję się właśnie, że coś takiego jak trauma historyczna czy trauma generacyjna istnieje. I zastanawiam się właśnie nad tym.
0: Pani pisała w swoich pracach także, używała pani takiego sformułowania etos trwania w przypadku języka łemkowskiego. Czy sądzi pani, że same słowa zapisane w tym rodzimym języku, w łemkowskim, to jest już jakiś akt przetrwania?
1: Oczywiście, to nie jest przypadek, że łemkowie swoje liczne zasoby i talenty wykorzystują właśnie na to, żeby ten język zachować. Myślę, że samo mówienie po łemkowsku jest już jakąś formą aktywizmu. Zapisywanie tego języka, właśnie zgłaszanie go, czy robienie różnych rzeczy na tym języku, jak między innymi dekada, ponad dekada, którą poświęciliśmy

0: bo byłam też członkinią zespołu, na przygotowanie słownika języka łemkowskiego. Włączanie tego języka w przestrzeń naukową i tutaj przede wszystkim profesor Olena Dudź-Pfeiffer bardzo, bardzo skrupulatnie i z dużą uważnością pilnuje tego obszaru. To wszystko jest po to, żeby ten język zachować. I nawet jeżeli będzie taka sytuacja, chociaż bardzo bym nie chciała, żeby tak się wydarzyło, że ten język przestanie być używany, to za 100-200 lat, jak jeszcze będzie planeta Ziemia, będzie można go łatwo zrewitalizować, zrekonstruować właśnie na podstawie tekstów, na podstawie tych wszystkich działań, które aktywiści łemkowscy wykonują teraz i wykonywali przez ostatnie dekady.
1: No i na podstawie prac maturalnych, bo przecież z łemkowskiego można zdawać maturę. Ile osób zdaje rocznie egzamin maturalny no po łemkowsku?
0: To jest bardzo kameralna matura. Jest to 1, 2, 3, w tym roku 4 osoby. Jest to ogromne wyzwanie dla instytucji i też to pokazuje tutaj, jak dużą uważnością trzeba się wykazać. Ale dla naszej społeczności jest to ogromna rzecz. Łemkowie, którzy podchodzą do matury, jest to dla nich bardzo ważne wydarzenie. I tak, myślę, że każda ta matura to jest jakiś rodzaj manifestu tożsamościowego. Nie musieliby tego robić, tym bardziej, że niestety nadal te matury są planowane jako drugie matury w ciągu dnia, więc w tym roku maturzyści zdawali rozszerzoną maturę z języka łemkowskiego po matematyce, więc nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jaką determinacją musieli się wykazać, żeby faktycznie po tej trudnej i stresującej maturze z matematyki jeszcze napisać tekst, wypowiedź argumentacyjną w języku łemkowskim. Ale piszą i idzie im coraz lepiej, jest tych osób coraz więcej. I jest to też moja ogromna duma, bo współpracuję z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Opracowywałam koncepcję matury tej nowej, która jest od 2023 roku. Jestem też egzaminatorką maturalną i za każdym razem, jak właśnie mam okazję czytać tę pracę, to czuję ogromną dumę.
1: Pani doktor, może zgodzi się pani na jakiś ekspresowy kurs dla naszych słuchaczy języka łemkowskiego? Nie będę pytała o te podstawowe słowa, ale o te pani ulubione, taka piątka łemkowskich słów, które brzmią najbardziej wyraziście to.
0: Azbuka to jest alfabet. Besiduaty to jest rozmawiać. Stricza, bo te persia striczamy. Stricza to jest spotkanie. Dostomennist. To oznacza tożsamość i jak się pewnie państwo domyślają, jest to słowo odmieniane przez wszystkie przypadki wśród łemków. No i słowo lem, które oznacza tylko. Czujete teper drugi program Polskiego Radia.
1: Co oznacza, słuchają państwo programu drugiego Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy łemków. Doktor Marta Watral była naszym gościem. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję.

To zespół Burdon Folk Band ze Lwowa. 6 minut pozostało do godziny 10. Monika Góral, Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Tykarska. Dziękujemy za spędzony z nami poranek. A o 15:00 przypomnimy, jak w każdą sobotę, że bywamy na wczasach w naszym cyklu audycji z polskich uzdrowisk. Dziś audycja z Choryńca Zdroju. Prowadzą Monika Zając i Maria Czok. Zapraszamy, będziemy słuchać. A Państwu życzymy dobrego dnia. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W 200. rocznicę dobroczynnych koncertów Fryderyka Chopina w Dusznikach zapraszamy Państwa na transmisję Festiwalu Chopinowskiego na naszej antenie. W niedzielny wieczór Shiori Kuwahara, współlaureatka 4. nagrody ostatniego konkursu chopinowskiego, wykona dzieła patrona festiwalu oraz Mozarta, Bacha i Schuberta. W poniedziałek zaś Aleksander Kobrin, zwycięzca konkursów imienia Van Cliberna i Buzoniego, a także brązowy medalista z Warszawy z 2000 roku, zagra późne miniatury Johannesa Brahmsa oraz cykl Kreisleriana Roberta Schumana. Początek obu transmisji w dwójce o 20:00. Polecamy. Marcin Majchrowski i Róża Świadczyńska.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 10:00.
3: Beethoven. 2027.

Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ostatni z fortepianowych koncertów Beethovena, piąty koncert Es-dur op. 73, zwany Cesarskim, to będzie spojrzenie zarówno na konkretną interpretację, jak i przypomnienie o szczególnym momencie z polskiego życia muzycznego. Chciałem dzisiaj przedstawić Państwu jeden z bardzo cennych dokumentów. Koncertowe nagranie, które zostało zarejestrowane 30 maja 1975 roku w Łodzi. Przyjechał wówczas do swojego rodzinnego miasta jeden z największych artystów XX wieku, Artur Rubinstein, aby występem uświetnić 60-lecie Filharmonii Łódzkiej. Podczas tego koncertu wykonał dwa dzieła, koncert F-moll op. 21 Fryderyka Chopina i właśnie piąty koncert Es-dur Beethovena. Wyjątkowe święto kultury polskiej. Rubinstein był fetowany, uroczyście witany. Zachowały się nawet z tamtej, po części sentymentalnej wizyty, filmy dokumentalne. Wszystko niemal zostało utrwalone na taśmie. Także i moment, w którym wielkiego pianistę witają dwie młode dziewczynki. Jedną z nich była Urszula Kryger, dzisiaj profesor i świetna śpiewaczka, wówczas uczennica Szkoły Muzycznej imienia Henryka Wieniawskiego w Łodzi. Henryk Czyż, jeden z najważniejszych dla Łodzi dyrygentów i dyrektorów filharmonii, wspominał potem: jak Rubinstein przyjechał na wielki jubileusz 60-lecia Filharmonii Łódzkiej, oprowadzał on nas po Łodzi, wspominał, a pamięć miał fenomenalną i pokazywał wszystko dokładnie na podwórku kamienicy numer 78 przy Piotrkowskiej, okna sypialni rodziców i gabinetu papy i pokoju, gdzie się urodził i gdzie obok bramy był sklep spożywczy, a tuż przy otwartych drzwiach stał duży worek z cukierkami. Podobno mały Arturek marzył o tym, żeby kiedyś pójść w te ślady i mieć sklep ze słodyczami, ale potem okazało się, że powiedział, że zmarnował życie, bo sklepu się nie dorobił. No nie zmarnował, bo obdarowywał cały świat znacznie większymi darami i milionem muzycznych cukierków. Z tamtego czasu pozostał ten niezwykle wzruszający

Obcy dokument, wykonanie 5. koncertu Beethovena. Arthur Rubinstein miał wówczas 88 lat, a jego pianistyka wydaje się wręcz nieskazitelna. Zresztą proszę posłuchać. Allegro, Adagio un poco moto i Rondo Allegro. Arthur Rubinstein, fortepian, Orkiestra Filharmonii Łódzkiej, dyryguje Henryk Czyż.

Łódź, 30 maja 1975 roku. Uroczystości 60-lecia Filharmonii w Łodzi. To był piąty koncert fortepianowy Es-dur op. 73 Ludwika van Beethovena w interpretacji dojrzałego mistrza, iście cesarski, trzeba podkreślić. Grał Artur Rubinstein z Towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Łódzkiej, dyrygował Henryk Czyż. Rubinstein nigdy nie nagrał kompletu sonat Beethovena, ale zarejestrował kilka z nich, bo miał je w swoim repertuarze. Między innymi tę, jedną z ukochanych przez wielu, sonatę quasi una fantasia cismol op. 27 numer 2, zwaną Księżycową. Adagio sostenuto, allegretto, presto agitato.

0: Nagranie zarejestrowane w Nowym Jorku w kwietniu 1962 roku. Artur Rubinstein grał sonatę księżycową, op. 27, numer 2 Ludwika van Beethovena. Tak kończy się nasze 78. spotkanie z Beethovenem. Dziękujemy. Mateusz Nowosad i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Wakacyjna playlista.
2: Agata Kwiecińska, dzień dobry, witam Państwa, ale nie sama. Ze mną w studiu bohaterka dzisiejszej wakacyjnej playlisty. Bardzo mi się podoba początek Twojego biogramu. Flecistka, kuratorka, aktywistka. I pewnie już część z Państwa domyśla się, kto siedzi naprzeciwko mnie. Ania Karpowicz, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ten biogram trzeba by było mocno rozszerzać, mówiąc o licznych inicjatywach, w które jesteś i byłaś zaangażowana. Spotykamy się w środku wakacji i mogłoby się wydawać, że to jest ten moment, kiedy właśnie złapałam cię pomiędzy urlopami. No ale w życiu muzyka to tak nie wygląda.
3: Tak, zgadza się. Jesteśmy po pierwszym weekendzie festiwalu Warsze Muzyk i właściwie chyba do połowy grudnia nie będę miała wolnego dnia od pracy, ale staram się robić sobie taki urlop w godzinach. Znaleźć sobie na przykład połowę dnia, kiedy nie mam nie dla nikogo, mogę pójść na dobrą kawę albo spędzić super czas z dzieciakami i to też świetnie działa. Także nie jest tak źle.
2: Powiedziałaś o swoich dzieciach. Do tych podstawowych twoich ról należałoby dodać jeszcze mama. Zresztą mówiłaś o tym otwarcie na antenie dwójki w audycji Cafe Muza, do której mogą Państwo wrócić, bo wciąż jest dostępna w internecie. Ale dzisiaj to będzie inne spotkanie, bo zazwyczaj spotykamy się z muzykami, z artystami, z wykonawcami, by rozmawiać o tym, nad czym pracują, co ich czeka, jakie mają marzenia artystyczne. Bardzo rzadko jest okazja do tego, by zapytać, jaka muzyka im towarzyszy, jeśli w ogóle im towarzyszy, bo przecież są takie osoby, które mówią, to jest moja praca, najlepiej odpoczywam w ciszy. Jak jest z tobą, to dzisiaj przez godzinę będziemy się o tym przekonywać. I tak patrząc na tę playlistę przygotowaną, widzę, że będzie dużo podróży.
3: O tak, na pewno. Z całą pewnością. I to jest też taki chyba nasz w ogóle rodzinny styl, że nawet jeśli nie mamy czasu wolnego, to pracujemy z różnych miejsc i to jest też niewyczerpana kopalnia inspiracji i pięknych przygód.
2: No to zaczniemy od muzyki Johna Cage'a i może na razie to nam wystarczy.

0: All Sides of the Small Stone for Erik Satie. Taki tytuł nosi ta kompozycja Johna Cage'a. Grał Bertrand Chamailloux, a z nami Ania Karpowicz. Dlaczego od Cage'a zaczynamy?
1: Cage mi ostatnio towarzyszy. Też w związku właśnie z udźwiękowieniem pewnego ogrodu i tutaj wszystkie strony małego kamienia, bo Cage był w Japonii i jeden z utworów, który niedługo będę grać, to właśnie jest utwór inspirowany buddyjskim ogrodem w Kyoto. To jest taka niezwykła dosyć muzyka i medytacja taka zapośredniczona i ta perspektywa też mnie w ogóle bardzo interesuje i inspiruje w ogóle, jeśli chodzi o Japonię, że to jest takie stanie na granicy, stanie na progu kultury, filozofii, której myślę, że nigdy do końca nie zrozumiemy.
0: My z perspektywy Europy.
1: Tak, my z perspektywy Europy, z naszym wychowaniem, z naszym systemem wartości zawsze to będzie zupełnie inny świat. No i właśnie tutaj John Cage też na progu tego świata staje.
0: Co to znaczy udźwiękowienie pewnego ogrodu?
1: To taki projekt, który mamy wspólnie z Albertem Karchem, wychodząc właśnie od utworu Ryonji Johna Cage'a. Dokładamy do tego swoje dźwięki i będzie to też taka rzecz wyjątkowo mi bliska, bo lubię pracować site specific, czyli będzie nas inspirowało to miejsce, czyli biblioteka w ogrodzie na warszawskiej Pradze.
0: Ale ja bym chciała jeszcze pozostać chwilę w tej Japonii. Kiedy ona dla ciebie się pojawiła? Kiedy po raz pierwszy tam pojechałaś? W ogóle skąd ten pomysł, skąd ten kierunek?

0: Japonia się stała takim moim tematem rodzinnym jakieś 5 lat temu i szczerze mówiąc na początku miałam ogromną tremę, dlatego że no jest to jakaś ważna część tożsamościowa dla mojego partnera i to było dla mnie bardzo ciekawe, jak ja się tam odnajdę, czy w ogóle się odnajdę. Oczywiście taka Japonia, którą gdzieś tam znamy z doniesień medialnych, może się wydawać właśnie krajem bardzo patriarchalnym, turbokapitalistycznym. No, nie do końca są to moje rejony i moje zainteresowania. Natomiast spotkanie z Japonią okazało się no, takim wręcz rewolucyjnym dla mnie doświadczeniem i staram się tam wracać jak najczęściej. Rozpoczęłam też festiwal 2 lata temu, w którym Japonia ma swoje ważne miejsce. No i to stanie na progu jakoś nigdy mi się nie nudzi i myślę, że jest w ogóle uniwersalnie czymś niezwykle wartościowym, no bo wymaga ciekawości i szacunku i myślę, że tego nam w ogóle dzisiaj dosyć brakuje, żeby słuchać z ciekawością, bez oceniania, nawet nie tyle z taką empatią, bo właśnie czasami nie możemy empatyzować z czymś, co jest
1: właśnie nam
0: kompletnie
1: obce. Właśnie chciałam
0: powiedzieć,
1: że to nie zawsze jest możliwe.
0: Tak. I właśnie, że tam, gdzie nie ma miejsca na empatię, bo nie możesz wejść w buty tej drugiej osoby, tam jest miejsce na ciekawość i szacunek. I myślę, że to ćwiczenie poprzez pobyty w Japonii no, jest takie dla mnie niezwykle no, takie kształtujące też.
1: Ale to, że Japonia pojawiła się w twoim życiu z powodów rodzinnych, nie musiałoby wcale się przekładać na to, co robisz artystycznie. Ale mam wrażenie, że jesteś taką osobą, u której nie ma takiej możliwości, żeby to tak zwane życie prywatne w jakiś sposób też nie wpływało do tego, czym się zajmujesz. Nie zawsze tak jest. Tak zawsze było? U ciebie?
0: Tak, tak zawsze było. Ja w ogóle zawsze jestem jedna i tak się zdarza, że idę z córką właściwie dla niej na film pod tytułem Maestro o Bernsteinie. Wracam do domu i ręka mi się urywa. Co to za piękna relacja z Felicią Montealegre. No i 1,5 roku później gram z Symfonią Warszawią koncept projekt na ten temat. Próbuję to zatrzymać czasami i próbuję wręcz właśnie ograniczać się i że nie wszystko, co gdzieś mnie osobiście czy prywatnie poruszy, musi natychmiast znajdować swój wyraz w pracy zawodowej, no ale chyba już niestety taka już jest chyba moja natura, już chyba tego nie zatrzymam.
1: To jeszcze teraz zostaniemy w Japonii, bo na twojej playliście znalazły się dwie kompozycje, właściwie nawet nie wiem, czy można je nazwać kompozycjami, o których ja nie umiałabym nic powiedzieć. Więc może po prostu najpierw posłuchamy, a potem się czegoś dowiemy. Ja także.

0: co to takiego? Można powiedzieć, że to jest taka świetna playlista do wakacyjnego nic nie robienia.
1: Absolutnie. A przy okazji obie płyty Various Size mają w sobie tyle ciepła, tyle pięknych usterek, tyle miejsc, gdzie coś zupełnie przypadkowo nie stroi, ale w niezwykle czarujący sposób. Obie te płyty towarzyszą mi już od lat właśnie latem. Various Size to jest taka muzyka gdzieś trochę wychodząca z japońskiego ambientu i z tej muzyki środowiskowej. To na pewno Krzysztof Dziuba najlepiej o tym by opowiadał.
0: Pozdrawiamy.
1: Tak, zdecydowanie. A tutaj jest to ciekawe, bo te ambientowe kompozycje znajdują swoje bardzo akustyczne i takie fizyczne, dęte brzmienie, co też pewnie dlatego mi się tak podoba. Często ambient kojarzymy właśnie z muzyką elektroniczną, z brzmieniami z syntezatorów analogowych, ale też innych, czyli gdzieś tam z dźwiękiem syntetycznym, a tutaj grają żywe instrumenty, także to jest dla mnie takie niezwykle czarujące po prostu doświadczenie, słuchanie tego.
0: No to jeszcze mamy jeden przykład, nieco inny. Ja nie czuję się na siłach, żeby przeczytać ten tytuł po japońsku, a już zupełnie, żeby go tłumaczyć.
1: Ja spróbuję, chociaż też nie jestem jeszcze tak dobra w japoński, jakbym chciała. Hikari no oyasumi to oznacza dobranoc światła, czyli to jest taka, wyobrażam sobie w intencji, muzyka na zachód słońca.

0: To może być muzyka tła, ale to może być też muzyka jakoś dziecięca. Ja ją odbieram jako taką niezwykle miękką, przytulną, bezpieczną. Taki typ narracji, no właściwie, której nie ma, tak? No bo to o to chodzi, która jest otulająca i nic nas tam nie zaskoczy.
1: Myślę, że to jest taka muzyka niekoniecznie tła, ale może też muzyka, która zaprasza nas do wejścia w taki stan głębokiej akceptacji. Nie tutaj Sturm und Drang, mocowanie się ze światem.
0: Emocje wielkie.
1: Wielkie emocje, czy właśnie wielkie narracje, tylko taka wręcz, można powiedzieć, troszkę buddyjska praktyka takiej głębokiej akceptacji dla własnego oddechu, dla nieskończoności, dla przemijalności. I tak można się zatopić w tej muzyce i właściwie słuchać tych albumów na lupie, co zresztą zdarza mi się właśnie podczas workation właśnie, czy to we Włoszech, czy w Japonii.
0: Ale to znaczy, że pracujesz i słuchasz muzyki? Ona ci towarzyszy, czy raczej kiedy odpoczywasz, to słuchasz muzyki? Jakie to są sytuacje?
1: Mam właśnie różne słuchania. Czasami chodzę na koncerty. To jest dla mnie najtrudniejszy moment słuchania muzyki.
0: Dlaczego?
1: Z koncertami zazwyczaj mam dwa problemy. Pierwszy problem to jest sama sytuacja koncertowa i dosyć źle znoszę taki nadmiar dekorum. Kiedy różne sytuacje socjetowo-towarzyskie wydają się wręcz przykrywać tutaj treść. A drugi kłopot z koncertami, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę klasyczną, to jakbym miała być szczera, to chyba najczęściej idę na jeden utwór z programu. Rzadko się zdarzają takie koncerty, żebym z jakby pełnym entuzjazmem na całość szła. Zazwyczaj coś tam mam konkretnego, co chciałabym posłuchać. Tak to wygląda.
0: Więc koncerty jako ta najmniej ulubiona forma słuchania. Jakie są jeszcze?
1: Jest oczywiście słuchanie służbowe. Przy układaniu programów Warsze Muzyk, ale też właśnie Droga Do, czy przy projektach z muzyką współczesną. Ja może o tym trochę mało opowiadam,

0: Ale jak wpadam na jakiś pomysł, na przykład tematu, czy właśnie jakiejś historii do opowiedzenia, no to to są dziesiątki godzin na Spotify'u szukania utworów, potem układania, potem decyzji o kolejności, do tego stopnia właśnie, że sobie badam, jakie są tonacje albo jakie są jakieś bezpośrednie relacje między tymi utworami już w programie, więc to jest słuchanie służbowe, ale oczywiście bywa ono niezwykle ciekawe, cudowne, fascynujące i wciągające, więc to jest chyba też taki mój ulubiony w ogóle kawałek tej pracy. Trzeci rodzaj słuchania to jest słuchanie rodzinne. To na pewno znasz. Także muzyka
1: W
0: w samochodzie.
1: samochodzie, ale też w domu.
0: Absolutnie.
1: Kontrowersje, czego słuchamy, to jest okropne, tego nie chcę. Może coś innego, tak.
0: Tak. A zwłaszcza, że u nas jest 5 osób z wyrobionym gustem muzycznym. Tak, bywa burzliwie, ale też przez to jest niezwykle zróżnicowana ta nasza rodzinna playlista i to jest przepiękne. I fajne jest to, że udaje nam się razem słuchać właśnie czy w domu, czy w aucie. I myślę, że to jest taki duży, duży sukces, że nie ma tak, że każdy siedzi na swoich słuchaweczkach i tam lecą podcasty czy właśnie playlisty, tylko że jest to coś takiego wspólnego, nawet jeśli wywołuje gigantyczne emocje. Także to jest jeszcze jeden rodzaj słuchania. No a na tej playliście, to jest świetne pytanie, zobacz, bo właściwie na tej playliście to jest ten ostatni, czyli to słuchanie dla siebie, kiedy już nic nie muszę.
1: I dzisiaj trochę takich utworów przyniosłaś ze sobą,
0: Tak.
1: bo teraz bardzo szybko z Japonii przenosimy się do Włoch i to w konkretne miejsce.
0: Tak, przenosimy się nad jezioro Iseo, to jest jezioro w Lombardii między Gardą a Como. Ja z północnymi Włochami w ogóle mam taką ciepłą relację, bo kiedy grałam w EUIO, to mieliśmy zawsze przygotowania w Bolzano. I tam się trochę
1: Czyli
0: zakochałam.
1: Młodzieżowej Orkiestrze Europejskiej,
0: Tak.
1: która jest takim bardzo prestiżowym projektem dla młodych muzyków, dającym możliwości koncertowania z najlepszymi dyrygentami i byłaś tego beneficjentką.
0: Tak, to jakiś był niezwykły zbieg okoliczności, że mi się tam udało popracować i wiadomo, młody wiek, wczesny wiek studencki, piękne Bolzano, góry, no więc te wspomnienia zawsze są niesamowite i okraszone właśnie jeszcze dodatkowo tą taką sytuacją, że jest nas ponad setka młodych ludzi z całej Unii Europejskiej. No jest po prostu fantastycznie i muzyczne doznania niezwykłe i Janine Jansen i Władimira Ashkenazy, także no wszystko super i stąd te północne Włochy gdzieś tak się bardzo mocno zapisały u mnie. Tak, z taką dużą zawsze serdecznością tam wracałam. No i od niedawna mamy właśnie taki mały domek nad jeziorem z przepięknym widokiem, z malutkim basenem i uwielbiam tam pracować i być z rodziną. I właśnie jak mówimy o wakacjach, to mam taką jedną refleksję, że ja chyba nigdy nie będę potrzebowała all inclusive. Chyba nigdy nie będę potrzebowała jakby odciąć się, wysłać taką wiadomość, że mnie nie ma dla nikogo. Mi się bardzo podoba takie życie z muzyką, gdzie właśnie gotuję makaron, w międzyczasie słucham programu, który muszę wyszykować, potem dzieciaki bawią się w basenie, a ja ćwiczę. Ja nie czuję w tym żadnego napięcia, ani żadnego przymusu, czy jakiegoś takiego bólu, że dlaczego nie mam urlopu, czy coś mnie omija. Wręcz przeciwnie, to są takie najpiękniejsze momenty.

0: Ania Karpowicz i jej wakacyjna playlista. Tak pięknie mówiłaś o gotowaniu makaronów w północnych Włoszech, aż tu nagle Salvatore Sciarrino. Muzyka, która jest niezwykle zmysłowa, niezwykle wyczulona na barwę, ale jednak pokutuje w nas często takie poczucie, że ta muzyka nowa, ta muzyka XX czy XXI wieku, to nie może być playlista do gotowania makaronu.
1: Och, może absolutnie, a moim zdaniem takie postaci jak Sciarrino czy Cage to właściwie już jest taka muzyka vintage, to jest muzyka młodości mojej mamy, więc w ogóle jej nie czytam jako muzyki współczesnej. Oczywiście Sciarrino uwielbiam, grałam nie jeden jego utwór, ale powracam do niego właśnie też bardzo chętnie, prywatnie, no bo tak naprawdę przecież słychać to ciepełko brzmienia i taką ogromną czułość w tej muzyce, mimo tego, że jak patrzymy na nazwisko i akurat znamy historię muzyki, to może nas to leciutko odstraszać.
0: A czego słuchaliśmy przed momentem?
1: Słuchaliśmy fragmentu Gesualdo Senza Parole, tam akurat w wykonaniu Icarus versus Muzak. Z wielkim jakby podziwem zawsze słucham akurat tego wykonania i tej interpretacji, bo w muzyce Sciarrino bardzo dużo jest o proporcjach i o wyłapaniu na przykład glisów czy mikrotonów, które albo mogą zdominować i wyjść na pierwszy plan, to może być też oczywiście zamierzone. I wtedy ta muzyka nabiera zupełnie innego znaczenia. Albo mogą być dobarwieniem, albo może być pół na pół. To jest przepiękna też zabawa w ogóle z tą partyturą, ale to wykonanie, którego przed chwilą słuchaliśmy, jest jednym chyba z moich ulubionych.

0: danych.
1: I Marco Andrews, który jest takim specjalistą od muzyki Salvatore Sciarrino. To jest znak firmowy, że to będzie na pewno bardzo dobre wykonanie. No i Gesualdo jeszcze gdzieś tam w tle, czyli dużo, dużo odleglejsza historia muzyki. Powiedz, czy te północne Włochy także muzycznie cię jakoś inspirują? Coś tam nagrywasz terenowo? Jezioro na przykład?
0: No niestety znowu tu wracamy do tego tematu, że nie potrafię, tak, że nie potrafię przejść obojętnie po prostu. I nasza najbliższa wioseczka nazywa się Parcanica. Jest tam bardzo stary kościół, w którym biją dzwony i już chyba kilkanaście razy stałam pod tym kościołem z mikrofonami i nagrywałam. Jeszcze nie powstał z tego żaden utwór, ale obawiam się, że znając mnie pewnie kiedyś tak to się skończy. Mogłabym tam właściwie przychodzić co godzinę, żeby słuchać, jak dźwięk dzwonów, jesteśmy wysoko w górach nad jeziorem i ten dźwięk dzwonów niesie się naprawdę na dziesiątki kilometrów. To jest niebywałe w ogóle doświadczenie.
1: Field recordings, czyli nagrania tego, co słyszymy, tego, co nas otacza, to jest poniekąd coś oczywistego, bo przecież wszyscy mamy w pamięci z dzieciństwa jakieś dźwięki, które pamiętamy, jak brzmiały, nie wiem, dzwonek do drzwi u dziadków, czy kroki na schodach w jakimś znanym miejscu nam, które budzi jakieś wspomnienia. Powiedz, czy ty byłaś na to zawsze bardzo wyczulona, bo w takiej klasycznej edukacji, myślę o tych wczesnych latach, no to jednak to wszystko, co nam przeszkadza, te wszystkie upadające nuty, spadające z pulpitu, stuk smyczkiem o coś, albo nie wiem, kroki czyjeś, upadający numerek, mówiłaś o zasadach dekorum na koncercie filharmonicznym, no to jak upada ten program, czy ten numerek, no to wszyscy tak wzdychamy, nawet jeśli nie głośno, no to wewnętrznie, bo to właśnie nam przeszkadza. Kiedy te proporcje u ciebie w takim słuchaniu się zmieniły? Kiedy uznałaś, bo tak to czytam, że to też jest muzyka po prostu.
0: Mhm. Ja myślę, że bardzo wcześnie, dlatego że ja nie pochodzę w ogóle z muzycznej rodziny i kiedy zaczynałam swoją edukację na fortepianie w szkole muzycznej przy ulicy Wiktorskiej, to w ogóle przez wiele lat nie miałam w domu pianina, ćwiczyłam tylko w szkole przed lekcją, a potem, kiedy to pianino stanęło w domu, to moi rodzice jakoś nie bardzo z nabożeństwem podchodzili do tego, że to ma być pianino używane przez Anię, więc to było pianino stojące w dużym pokoju i naprawdę nikt się nie krępował. Moje ćwiczenie zawsze było otoczone dźwiękami domowymi, dźwiękami życia i masz rację, że ta cisza, która jest bardzo potrzebna, akurat w moim przypadku była bardzo trudna, jeśli chodzi o egzaminy w podstawówce. Pamiętam to bardzo dobrze, jak właśnie skrzypiały drzwi do auli i trzeba było dojść na scenę.
1: I tam było bardzo cicho.
0: I tam było bardzo cicho. I te pewnie 15-20 sekund myślałam, że trwa 5 lat. I ta cisza mnie nie inspirowała, tylko była czymś takim naprawdę przerażającym, więc może po prostu jestem przyzwyczajona do tego, że otacza mnie dużo dźwięków. I tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o samą taką część wykonawczą, to na 300% doświadczeniem, które mnie wychowało, jest festiwal Warsze Muzik, gdzie przejeżdżająca karetka i dzieci biegające i miauczące koty na początku były czymś, z czym trzeba sobie poradzić, a dzisiaj jest czymś, o czym gramy. Więc to taka nastąpiła zmiana i myślę, że to też mnie wychowało te 10 lat słuchania miasta.
1: Ale Warsze Muzik jeszcze ma inny walor, taki, że ciebie to wychowało, ale to też wychowuje tych, którzy otaczają miejsca koncertów, bo przecież zdarzają się mieszkańcy tych kamienic, którzy się denerwują, którzy głośno komentują z okna gdzieś tam 3 piętra wyżej, którzy zupełnie nie przejmują się tym, że siedzi grono bardzo zasłuchanych osób, które przychodzą jako publiczność na festiwal, a tutaj po prostu ktoś mieszka, no i to mu się nie podoba po prostu. Mhm. I to też, rozumiem, jest zawsze wpisane w wszystkie te wydarzenia, które mogą mieć miejsce.
0: Tak, dokładnie. I to jest konsekwencja dostępności. Jeżeli mówimy, że chcemy być radykalnie dostępni, że wszyscy są zaproszeni, to oznacza, że przyjmiemy każdą reakcję, że przyjmiemy krytykę, bo każdy by bardzo chciał być dostępny, ale tak, żeby wszyscy go

0: skakali po główce i bili brawo i klęczeli i mówili, jak cudownie, że zaszczyciliście nas swoją obecnością, a świat tak nie wygląda i to jest okej. I warto z tą rzeczywistością się spotykać, taką jaka ona jest. Także, także tak, no zdarzało się na przykład, że ktoś poirytowany próbą akustyczną, już ta próba tam sprawiła, że coś tak no nie bardzo się to podobało, wypuszczał na przykład głośną muzykę disco polo, prawda? Jakieś takie zaznaczenie, to jest moja przestrzeń, moje podwórko i tutaj
1: tu dziękujemy bardzo.
0: Tak, dziękujemy państwu. Ale myślę, że no jeżeli to robimy na serio, no to też takie są koszty i takie są sytuacje i trzeba je objąć. Oczywiście to warto powiedzieć, że 98% odbioru to jest zawsze wielka życzliwość i wzruszenie i jest naprawdę wspaniale. No ale na tych, którym się nie podoba, też musimy mieć miejsce.
1: A teraz podróż kolejna. Byliśmy w Japonii z Anią Karpowicz, byliśmy nad jeziorem Iseo w północnych Włoszech. No i teraz udajemy się do Finlandii i nie wiem, czy wybór tego utworu jest podyktowany sytuacją meteorologiczną w ostatnich dniach, ale to będzie fragment koncertu Eino Juhani Rautavaari, który nosi tytuł Cantus Arcticus.

0: koncert na ptaki i orkiestrę i trzecia część, czyli migrujące łabędzie, muzyka Eino Juhani Rautavaary. Koncert nosi tytuł Cantus Arcticus i jest taką piękną kontynuacją fińskiej muzyki, na przykład Jana Sibeliusa, który nie miał możliwości, no może już miał, bo on gdyby nie odłożył pióra za wcześnie, to mógłby korzystać z nagrań. Ale to jest jeszcze jeden wybór Ani Karpowicz, która dzisiaj prezentuje nam swoją wakacyjną playlistę. Niezwykle sugestywna, ale też jakaś taka organicznie spójna kompozycja.
1: Tak, no ja jestem wielką fanką tego koncertu i bardzo cenię nie tylko samą interpretację, jeśli chodzi o warstwę orkiestry, ale też tę integrację taśmy i tych nagrań terenowych. Jak to wszystko brzmi organicznie i przestrzennie. No i właśnie ta muzyka często mi towarzyszy w takich sytuacjach podróżniczych. To jest w ogóle no niezwykle inspirujący utwór. Nie wiem, czy on był wykonywany w Polsce. Gdyby był to w przyszłości, to z przyjemnością bym się wybrała, żeby usłyszeć na żywo.
0: Czy Żywioł Wody jest ci najbliższy? Bo tutaj mamy kilka na to dowodów, słuchając dzisiejszej playlisty i tego, co mówisz. Bardziej jezioro i morze niż góry?
1: No najchętniej jezioro w górach, to z całą pewnością, ale tak, mnie jakoś w ogóle samo patrzenie na wodę niezwykle uspokaja.

0: i relaksuje. No i miałam wielki taki przywilej, że mogłam mieszkać kilka lat w domku nad Bałtykiem, właśnie na Łotwie, a potem kilka lat w Tel Awiwie, w Izraelu, też nad Morzem Śródziemnym i to podwórko na plaży to jest jedno z takich moich podstawowych wspomnień z czasów, kiedy dzieci były małe. No i bardzo, bardzo chętnie do tej sytuacji wracam, kiedy staję przed jakąś wielką przestrzenią szumiącą. No to jest takie niezwykłe zawsze doświadczenie dla mnie, szczególnie, że Warszawa jest cudownym miastem, no ale bardzo szybko żyjącym i takiego trochę odpoczynku zawsze potrzeba.
1: No i zmierzamy powoli do końca naszej playlisty. Tutaj jeszcze musimy oddać sprawiedliwość bardzo ważnej kompozytorce dla ciebie, czyli Julie Wolf, której utwór prawdopodobnie się nam dzisiaj już nie zmieści. To a propos także nagrań terenowych, ale też takiej swobody w korzystaniu z różnych porządków. Tak rozumiem tę obecność utworu Reeling na twojej playliście. No ale jest jeszcze wątek, który będzie wymagał większego komentarza i może na początku posłuchajmy, a później spróbujemy się do tego lepiej przygotować.

0: No i tak od Fińskiego Jeziora i Łabędzi do zespołu Tina Riven. To jest pewnie świetna muzyka drogi na przemierzanie samochodem z rodziną różnych tras. Tak sobie to wyobrażam.
1: Tak, oczywiście. Ja właściwie najpierw poznałam płyty, a potem zaczęłam się, no, chociaż troszeczkę interesować w ogóle, co to za zespół. I jak się dowiedziałam, że to są właśnie tuarescy rebelianci z Libii, to pomyślałam, kurczę, no jednak ten rys aktywistyczny zawsze gdzieś wyjdzie na wierzch. I to jest w ogóle piękne, że ten zespół naprawdę aktywnie wspiera tę agendę. Tuaredzy bardzo by chcieli mieć swoje państwo, a tak się składa, że wiele, wiele lat temu, jeszcze w jakichś czasach licealnych, bardzo byłam zafascynowana postacią świętego Karola de Foucault, który właśnie jest autorem pierwszego słownika tuareskiego, którego życie było ciągiem pomyłek i porażek. Kiedy na przykład postanowił, że będzie nawracać wszystkich, to wszyscy od niego uciekli. Potem stwierdził, że będzie wykupywał niewolników i wykupił ich trochę wielkim wysiłkiem, no to oni wszyscy sobie poszli od niego. No to potem stwierdził, że jednak on idzie w takim razie właśnie na Saharę i będzie takim zakonnikiem za klauzurą, że postawi sobie mur i będzie właśnie tylko medytował. No to postawił ten mur do wysokości tam kolan i wszyscy robili duży krok i cała wioska tuareska go ciągle odwiedzała. A w końcu, kiedy się zaangażował rzeczywiście też na rzecz tej społeczności, no to zginął zupełnym przypadkiem z ręki jakiegoś 15-letniego rebelianta. Więc taki życiorys właściwie człowiek przegry, w któremu nic się nie udało. No i potem po wielu latach powstała taka wspólnota małych braci Jezusa. Ale ta jego historia była dla mnie zawsze jakoś tak niezwykle inspirująca i ciekawa i fajna, a po latach się okazało, że jeden z moich ulubionych zespołów to właśnie inspiracje tuareskie.
0: No ale rozumiem, że jednak choć inspirujący, to nie czujesz się przegrywem na pewno, tylko po prostu duch walki nie gaśnie. I tego ci życzę. Życzę ci też, żeby te wakacje mierzone w godzinach czy też dniach się zdarzały. Wielu inspirujących spotkań i projektów, choć może nie tak wielu, jakbyś chciała, bo jeszcze trzeba także znaleźć czas na to, żeby odpoczywać. Powiedz, czego ci życzyć jeszcze teraz w sierpniu, gdy trwa Warsze Muzyk?
1: Właściwie jestem tak szczęśliwa z tej 10. edycji, że chyba jedyne, czego nam potrzeba, to dobra pogoda, żeby nie padało, ale też, żeby te fale upałów nas tak nie miażdżyły, bo to też jest trudne. A poza tym wydaje mi się, że naprawdę to jest cudowne lato z muzyką.
0: Ania Karpowicz, flecistka, kuratorka, aktywistka, mama, laureatka paszportu polityki, była dzisiaj bohaterką wakacyjnej playlisty. Bardzo ci dziękuję w imieniu swoim i naszych słuchaczy, że podzieliłaś się tym, co ci tam w duszy gra i co ci towarzyszy. No i wszystkiego dobrego. Agata Kwiecińska, żegnamy się obie. Do usłyszenia.
2: Reklama. Zapraszamy na 29. Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze. Wystąpią Maciej Obara, Capella Krakowiensis, Wrocław Barok Ensemble, Aperto String Quartet oraz uczestnicy warsztatów choralnych i orkiestrowych. Supporty koncertów zagrają młodzi muzycy z regionu. Wstęp bezpłatny, obowiązują wejściówki. Szczegóły na www.silesiasonans.pl.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl.

0: od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych.

0: Ludzie i świat Śródziemnomorza. Fale odgrywają ważną rolę w dramaturgii morza, istotną dla oka i zdarzeń. Dla tych, co patrzą z pokładu, najważniejsze są wielkość i siła fal. To, czy biją w burtę, w dziób, czy rufę, czy mogą im sprostać maszty, żagle i sami marynarze. A nas tutaj interesują inne sprawy. Jak fale rozbijają się o brzegi? Jak długo jeszcze trwają po tym, gdy się rozbiły? W spojrzeniu tych, którzy je obserwują, czy są takie same, gdy się powtarzają? Jaki jest ich szum czy huk, kiedy rozleją się po piasku albo rozbiją o skały? Jak wtapiają się w sen ludzi zmęczonych i przestają być słyszalne? Kiedy olbrzymie fale wyczerpują się w końcu i zamrą, pozostaje tylko bulgot albo plusk przy brzegu, plusk przy molu czy kadłubie statku, przy boi albo wymytej skale. Długo trwa, a słychać go zwłaszcza nocą.
1: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną odsłonę śródziemnomorskiej opowieści. Toczy się ona tego lata w dwójce poprzez przywołanie różnych miejsc na mapie Śródziemnomorza, wydarzeń z bogatych historii tego regionu, literackich opisów tej przestrzeni. Ale także chcę przypominać ludzi, dla których to Śródziemnomorze stało się częścią, a może czasami centrum ich biografii. Choć niekoniecznie nad brzegami Morza Śródziemnego musieli się urodzić. Dziś zapraszam na taką właśnie opowieść o związku ze Śródziemnomorzem pewnego pisarza. Fragment jego książki, ten opis różnych fal już usłyszeliśmy. O kogo chodzi, co to za książka, już za chwilę się wyjaśni. A przedtem jeszcze jeden fragment, w którym ten autor opowiada o tym, jak w bogatej historii morza, po którym żeglujemy, przybijając czasami do jego portów, jak to morze było nazywane.
0: Morze Śródziemne przyjmuje różne nazwy w zależności od krajów, których wybrzeża obmywa, pisze Mercator w swoim atlasie. Narody antyczne, na przykład Egipcjanie i Sumeryjczycy, nazywali Morze Śródziemne Morzem Górnym od jego położenia w stosunku do ich krajów. W Biblii ma ono różne nazwy. Morze Wielkie, Morze Ostatnie, czyli Zachodnie, Morze Filistyńskie. Czasami wystarczało tylko morze. Wiadomo było, o które morze chodzi. I Hekaton,

0: i Herodot używają nazwy Wielkie Morze. Podobnie Fenicjanie, którzy przypuszczalnie pierwsi przemierzyli Morze Śródziemne, Tukidydes w wojnie peloponeskiej nazywa je Morzem Helleńskim. Dla Greków jest to nasze morze. Nazwę tę przejmują Rzymianie i inne narody. Platon powiada ostrożniej: morze, które jest obok nas. W dziele znanym pod tytułem De Mundo, które być może błędnie przypisywano Arystotelesowi, spotyka się decydującą nazwę wewnętrzne morze, w przeciwieństwie do tego zewnętrznego oceanu. Z nazwy tej w przekładzie łacińskim powstanie Mare Internum, później Mare Mediterraneum.
1: Śródziemnomorze i mówienie o nim są nierozłączne. Tak w książce Brewiarz śródziemnomorski napisał Predrag Matwejewicz. I chociaż sam Matwejewicz wymienia te klasyczne książki dotyczące tej przestrzeni kulturowej, geograficznej i przyrodniczej, jaką jest Śródziemnomorze, na przykład książki Brodela czy Michleta, to myślę, że dla wielu polskich czytelników to właśnie jego Brewiarz jest tą książką, która ich w świat Śródziemnomorza głęboko i na trwałe wprowadziła. Dzięki pasji i erudycji, z jaką Matwejewicz opowiada. Jak napisał Claudio Magris we wstępie, Brewiarz śródziemnomorski to opowieść, która skłania rzeczywistość do mówienia i głęboko wnika w kulturę, uruchamiając nasze zasoby pamięci i grę wyobraźni. Przyjaciela Predraga Matwejewicza, wydawcę tej książki, szefa Ośrodka Pogranicze Sztuk Kultur Narodów, eseistę, praktyka idei, animatora kultury Krzysztofa Czyżewskiego. Witam pana bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Predrag Matwejewicz, urodzony w 1932 roku w Mostarze, to chorwacki pisarz, eseista, krytyk literacki, wykładowca uniwersytecki, związany nie tylko z Bałkanami, ale studiował we Francji, wykładał we Włoszech, zmarł w Zagrzebiu w roku 2017. Jak pan wspomina Matwejewicza, jak ta jego wizja Śródziemnomorza opisana w Brewiarzu panu się podoba?
2: Pierwsze moje wspomnienie z Predragiem to jest szczęście, jakie miałem, że mógł mnie po Mostarze oprowadzić i opowiedzieć mi o Starej Czuprii, tym pięknym moście zbudowanym przez Neymara Hajrudina w Mostarze, który dla niego był taką metaforą świata i myślę, że to go też doprowadziło do Śródziemnomorza, to znaczy most jako serce mikrokosmosu, czyli coś, co spaja, coś, co jest oparte na dwóch wieżach, nad bystrą i trudną rzeką Neretwa, trudną do ujarzmienia, co musi być mocno osadzone na brzegach. Pamiętam, jak mi tłumaczył symbolikę, dlaczego to wieże właśnie, że często myślimy o moście jako tym wspaniałym, prawie niewidocznym łuku łączącym dwa brzegi, ale że on by nie mógł istnieć bez osadzenia silnego na brzegu, więc to nie była taka filozofia mostu, która pomija, nie wiem, walkę o osadzenie na własnym gruncie, o emancypację, o własną siłę zakorzenienia i tak dalej, bo w tym byłoby takie zagrożenie, że ten most nie byłby realny, byłby tylko fatamorganą, prawda, i iluzorycznym czymś. Ale to nas doprowadzało do takiej rozmowy o czymś, co nas bardzo zbliżyło, to znaczy miłości do apteki. Bo i moje dzieciństwo jest związane z moją mamą farmaceutką i światem, mikrokosmosem apteki, czyli światem złożonym z bardzo wielu mikroelementów, wag, pięknych, maleńkich przedmiotów, które mają swoją rolę, które trzeba dokładać do siebie, układać w jakieś konstelacje i tak dalej.

0: I to było bardzo bliskie też Predragowi. On, jeżeli myśmy mogli spojrzeć z takiej perspektywy, że był Brodel, prawda, z Morzem Śródziemnym i tym czasem Filipa II, prawda, i taką perspektywą kulturowo-historyczną na imperia i potem Michelet, czyli Lamer, czyli bardzo ciekawe już wtedy, bo u niego takie zbliżenie z tej historycznej perspektywy, którą był zajęty wcześniej, na fascynację latarniami morskimi, drobiazgami na wybrzeżach, prawda, nawigacją i tak dalej. I Predrag idzie dalej jeszcze w tym. On nawiązuje do takiej tradycji portlanów, czyli dosłownie mówiąc księgi portów. Ale co to była księga portów? To był bardzo precyzyjny spis portów, ale też z mnóstwem uwag nawigacyjnych dla żeglarzy. Jak prądy przepływają, jak wiatry. I dopiero potem z tego urosła tradycja tworzenia bardzo szczegółowych map. I myślę, że to jest metafora, która właściwie wprowadza w jego jakby wizję tą literacką, którą stworzył w Brewiarzu Śródziemnomorskim, a potem poszedł tym samym tropem do innej Wenecji. My mamy cały czas jeszcze w planie, już niestety nie ma z nami Danuty Cierlić-Straszyńskiej, jego przyjaciółki i wspaniałej tłumaczki jego książek, ale już z nią mieliśmy plan trylogii, czyli jeszcze książki o chlebie, którą mam nadzieję też wydamy i oddamy polszczyźnie. Więc dla niego ta matryca była taka, że świat jest rozbity na mnóstwo kawałków mozaiki. One są wszystkie bardzo ważne. Każdy szczegół jest szalenie ważny. Nie wystarczy poprzestać na osobności. Najważniejsze jest to, jak to się układa w całość, jak to się spaja jedno z drugim. I dlatego ta mapa. To znaczy, że Portland to jest z tych elementów, po to to wszystko zgłębiamy, precyzyjnie bardzo ustanawiamy, żeby stworzyć mapę, która obejmuje całość i która musi znajdować połączenia. I z tego wyrosła jego ta filozofia człowieka w ogóle śródziemnomorskiego, bo on, tak jak my rozumiemy człowieka pogranicza, to tak on rozumiał człowieka Morza Śródziemnego, tak? Czyli człowieka, który ma szacunek, respekt, nie zaciera granic i żyje w świecie zróżnicowanych sprzeczności, napięć i tak dalej, a jednocześnie szuka tej kompetencji, mądrości do znajdowania spoiwa, do układania tych fragmentów jednak we wspólny obraz. I choćbyśmy uznali, że to jest utopia, że nigdy tego obrazu w całości nie obejmiemy. To było zresztą bardzo ciekawe, że jak on opublikował pierwszy Brewiarz,
1: 87
0: 87
1: rok.
0: rok, to była dopiero pierwsza wersja. On jeszcze tam w prasie publikował, ale on w ogóle rozumiał tą książkę, tak jak mi opowiadał, jako otwartą. Tak, że on cały czas będzie dopisywał, też dlatego, że Morze Śródziemne się zmienia, że to nie jest jakby obraz zamknięty, prawda? Czyli z jednej strony wiemy, że nie obejmiemy tego w zamkniętej formule, ale przynajmniej jakby zmierzamy do tego, żeby to się wszystko scalało we wspólny obraz.
1: W takim tekście, który powstał po śmierci, tuż po śmierci Predraga Matwiejewicza, cytuję pan właśnie tekst, w którym Matwiejewicz pisze, że obraz Śródziemnomorza zniekształcali fanatyczni trybuni i stronnicze egzegeci, państwa i kościoły, władcy i prałaci, ustawodawcy, świeccy i duchowni dzielili przestrzeń ludzi we wszelkie możliwe sposoby. Wewnętrzne związki opierały się podziałom. Śródziemnomorze to coś więcej niż tylko przynależność. Oczywiście nie ma co idealizować Śródziemnomorza, bo to też przestrzeń wojen i Matwiejewicz i pan przecież byliście świadkami ogromnej tragedii, jaką była wojna w krajach byłej Jugosławii. Ale jednak to Śródziemnomorze jego pokazuje właśnie to, że przez te wszystkie wieki, mimo tych wojen, coś ludzi łączyło.
0: Tak. I jest, nawet gdybyśmy to w dzisiejszym kontekście próbowali odczytać, czyli jednego z największych cmentarzy, jakie mamy w współczesnym świecie, czyli dna Morza Śródziemnego, na którym toną, giną migranci z południa, to ten etos śródziemnomorski jest ciągle obecny. Ja przywołuję sobie teraz pracę, którą prowadziłem w Syrakuzach na Sycylii z takimi starszymi ludźmi, oni już byli w wieku senioralnym, którzy prowadzą organizacje pomocowe dla uchodźców. Pamiętam takiego rybaka, który nawet był więziony przez karabinierów za to, że udzielał pomocy swoją łodzią uchodźcom. Powiedział mi,

0: tak, że odbierz mi prawo pomagania na morzu, a nie będę wiedział, kim jestem. Więc to jest głębokie, bardzo, jak właśnie taki etos ludzi morza, śródziemnomorza, który jest etosem gościnności i takiej pomocowości wobec siebie, czy takiego, bo mówimy tutaj o nieprzynależności, ale co to znaczy? To znaczy poszerzania cały czas. Morze poszerza nasze horyzonty, poszerza rozumienie tego, kim jesteśmy, gdzie są nasze granice. Jeżeli je zawęzimy, to jakby będziemy wbrew etosowi, prawda? Będziemy coś po prostu ograniczali, wycinali w sposób sztuczny. Więc ten rodzaj otwarcia, który jednocześnie jest zakorzenieniem, że rzeczy, które byśmy sobie przeciwstawili, bo często moglibyśmy rozumieć zakorzenienie jako zamknięcie i tylko osadzenie się na swoim, wręcz przeciwnie, zakorzenienie bycie śródziemnomorczykiem jest otwarciem, gościnnością. Predrag ustalał inne granice niż państw narodowych, które wokół Morza Śródziemnego moglibyśmy zakreślić, no, na przykład granica Oliwki, prawda, która jest inna niż geograficzna, prawda? I to uszanowanie drzew oliwnych, to jak on pięknie o tym pisze, prawda? O wszystkich smakach zmysłowych również, ale też pragmatycznych, produkcji tego wszystkiego, co się używa, do czego i tak dalej, jest aż gęsto od tej przestrzeni. I teraz w momencie, kiedy my mamy sytuację, bo ja się z tym zetknąłem z drugiej strony Morza Śródziemnego, Izraelu i na pograniczu izraelsko-palestyńskim, gdzie to nowe osadnictwo było bardzo często związane nie tylko z czystką etniczną, ale z wycinaniem drzew oliwnych. I pamiętam takie opowieści ludzi, zresztą z obu stron, i Palestyńczyków, i Żydów, którzy mówili, że to jest jakby rana, którą się zadaje ziemi, czy miejscu, czy w ogóle Śródziemnomorzu, że to wróci do nas, to skrzywdzenie drzew. Więc jest coś w takim paradygmacie Morza Śródziemnego, co nawet jeżeli temu nie potrafimy sprostać, jesteśmy za słabi, są zbyt silne naciski historyczne, które nas dzielą i tak dalej, to zawsze jest jakiś przynajmniej punkt odniesienia, coś w naszym sumieniu, nie wiem, coś w sercu, co jest odpominaniem tej pamięci, o której Claudio Magris pisał, prawda? A jednocześnie, bo teraz ich obu widzę, to znaczy widzę patomologa, czyli autora Dunaju, czyli tego...
1: Claudio, o Magrisie mówiliśmy przy okazji audycji o treści.
0: Prawda? Tak.
1: Już się pojawił od rzeki, w tej śródziemnomorskiej opowieści.
0: Tak. A Predrag, czyli talasologia, czyli Claudio mówił filologia morza, tak? Czyli nauka o morzu. Nie byłoby Dunaju, musimy o tym pamiętać, nie byłoby Dunaju Claudio Magrisa, gdyby nie Predrag Matwiejewicz. To jest właściwie jakby dyptyk, tak? Że Claudio napisał tą swoją księgę, znając doskonale brewiarz, do którego zresztą tak wstęp pisał i przyjaźniąc się z Predragiem i wprowadził jakby tą drugą gałąź do pływu. Ale o czym chcę powiedzieć, że dla Predraga, on się urodził w Mostarze, jak mówiliśmy, i dla niego już jako dla małego chłopca było zastanawiające, bo to jest 50 kilometrów do morza z Mostaru, że pieśni, kultura, smaki, kuchnia jest zupełnie inna w Mostarze i nad morzem. Dlaczego ten świat morski się tak bardzo różni od już tuż obok innego świata, i to go właśnie pchnęło w taką drogę odczytywania tego etosu i tej mapy śródziemnomorskiej.
1: Czytając ten brewiarz śródziemnomorski, właśnie zastanawiałam się nad tą naturą morza w jego opowieści. Bo wydawałoby się, że morze to jest jakaś bariera, to jest jakaś trudna do przekroczenia właśnie granica. Zresztą właśnie rozmawiając z Markiem Węcowskim o wędrówkach Odysa, mówiliśmy o tym, że morze na przykład dla Greków w tych czasach to było żeglowne tylko przez pół roku, bo wtedy no, te wiatry i stan jakby statków nie pozwalał na takie pełne żeglowanie. Natomiast mi się wydaje, że właśnie dla Matwiejewicza morze jest czymś, co łączy. Ludzie związani z morzem, ale też dla których morze jest ważne, czują się jakoś tam właśnie zbratani. Pisze właśnie w brewiarzu tak. Słowa często się różnią, ale język żeglarzy wszędzie posługuje się tymi samymi figurami. Odznacza się tą samą energią, tą samą zwięzłością. Marynarze wszystkich krajów używają tych samych tropów.
0: Tak.

0: To jest bardzo ciekawy trop, bo jest drugie morze, które dla Greków było przeciwstawnym od Śródziemnomorza, czyli Morze Czarne. I nawet kiedyś nazywano Morze Śródziemne białym. I w dużej mierze to dotyczyło sztuki żeglowania, która w białej żegludze polegała na tym, że jednak albo od razu, albo wkrótce widziało się drugi brzeg. Czyli tyle jest wysp, zwłaszcza na Morzu Egejskim, że sztuka żeglugi tej blisko brzegu polegała na płynięciu do horyzontu, który się widzi. O tym jest mit o Argonautach i o Medei. W momencie wpłynięcia na Morze Czarne mamy zupełnie inną sytuację, tak? Nie widać nic, prawda? Tyfis, który był sternikiem Argonautów, był pierwszym budowniczym mostu dla Greków, czyli musiał się, i to Atena mu w tym pomagała, musiał się innego rzemiosła nauczyć, czyli wędrowania do nieznanego, niewidzialnego i ciemnego. Zapłacił za to życiem, jak bardzo wielu żeglarzy skończył na dnie Morza Czarnego. Ale w tym jest właśnie to rozumienie zagęszczenia przestrzeni morza, które staje się przyjazne. No, Morze Czarne na początku było morzem niegościnnym. Trzeba było właśnie pierwszej żeglugi, odczarowania tego morza, żeby ono stało się, zyskało nazwę gościnnego. To jest bardzo ciekawe, to znaczy musi być jakaś też praca, że to nie jest jakby dane samo przez naturę, że jest po to kultura, żeby oswoić morze, żeby je zagęścić, żeby te brzegi stawały się bliższe, że ta mowa nasza będzie bardziej korespondowała ze sobą. Czyli jest jakaś praca kulturowa, duchowa, człowiecza, która oswaja morze, również oswaja, czyni je gościnnym. I pracą Predraga było zagęszczenie przestrzeni. Miejsca puste, które nie mają słów, przeoczamy coś, nie jesteśmy precyzyjni, jesteśmy nieuważni, coś pomijamy. Powstają dziury, które po prostu burzą, niszczą, zrywają tkankę łączną. Więc każdy rodzaj przywrócenia obecności kogoś, zauważenia różnicy, drobiazgu, uwagi, którą poświęcamy językowi, zapachowi, kierunkowi wiatrów, nazwom wysp, linii brzegowej. Cała magia tej książki Brewiarz Śródziemnomorski jest właśnie na tym oparta. Tam jest cały słownik, który powstaje, cały leksykon. Czyli jest z jednej strony też bardzo precyzyjne, ale precyzja, logiczność, praca rozumu nie zamyka wyobraźni, która jest poetycka, która musi dostrzegać to, co niewidzialne, która musi nazywać żywioły, które nie są łatwe do uchwycenia przez nasze rozumowe, racjonalne myślenie. I że w tej sferze powstaje coś, co dla kultury Morza Śródziemnego dla mnie jest zasadnicze, to znaczy sfera wyobraźni. Taka gęsta przestrzeń, jeżeli byśmy mieli gdzieś tam na górze niebo i jakiś absolut, i tutaj jesteśmy na ziemi, pomiędzy tymi jest taka sfera buforowa, aniołów, bytów subtelnych, różnych form egzystencji, które są zapełnione przez wyobraźnię, która nie jest czymś wyobrażonym, stworzonym przez jakąś pracę iluzoryczną, tylko jest bytem ontologicznym. My musimy to umieć po prostu odczytać i oddać całą gęstość tego. W moim przekonaniu dramatem Morza Śródziemnego jest utrata tej sfery pośredniej, bo jeżeli ona znika, to w momencie, kiedy przestajemy za niczym wierzyć w Boga, to znaczy pojawia się ten problem z tym, co najwyższe, to właściwie nie pozostaje nam nic innego. Zostajemy mocno tylko osadzeni na ziemi. Że świat Morza Śródziemnego, jeżeli go odratowujemy, to odzyskujemy jakby taką sferę pośrednią, takiego innego mostu, który jest naszą łącznością z bytami subtelnymi, z życiem duchowym, z tym, co niewidzialne.
1: Predrag Matwejewicz pisze o Śródziemnomorzu, tak jak pan mówi, właściwie no całym takim mikrokosmosie tego, co możemy w Śródziemnomorzu napotkać, bo właśnie i różnego typu wiatry, i fale różne, barwy różne morza, ale też ludzie śródziemnomorscy, ich obyczaje, ich targowiska na przykład. Albo też pisze właśnie o przyrodzie śródziemnomorskiej, o oliwce, ale też o fidze, o winorośli, o pomostach na przykład, o latarniach, ale właśnie też pisze o takich cechach ludzi Śródziemnomorza i sam w tej książce jest tym człowiekiem Śródziemnomorza. Jest nie tylko opisywaczem, ale jest kimś, kto tego doświadcza albo kto wciela w życie. Ja myślę na przykład

0: przykład o tym, że pod koniec tej książki pisze także, na Śródziemnomorzu było zwyczajem, że po skończonej pracy dziękowano tym, którzy przyszli nam z pomocą. No i dziękuję, no bo nie może inaczej postąpić.
1: I on był w takim duchu wychowany. Pamiętam go jako bardzo świetlistego człowieka, który miał taki ogród za sobą właśnie wychowania w tym etosie śródziemnomorskim i wielki dramat, taką zaćmę, jaka się na to położyła poprzez wojnę w byłej Jugosławii, z którą się absolutnie nie mógł pogodzić, nie mógł sobie znaleźć miejsca. Mało tego, jego próby odnalezienia tego w Paryżu, w Rzymie, gdzie pracował, czyli w świecie zachodniej Europy, też spoczęły na niczym, to znaczy na takim dramacie niezrozumienia. To znaczy on, jak pamiętam nasze rozmowy, one były nie o jakimś marginalnym europejskim konflikcie na Bałkanach, tylko z tą świadomością, że to jest dramat europejski, co się rozniesie na inne miejsca w Europie, bo nie potrafimy sobie z tym poradzić. Można i tak na to spojrzeć. Widzimy, jakie dramaty dalej się snują przez Morze Śródziemne, aż po to, co się dzieje dzisiaj w Gazie i na zachodnim brzegu. Ale czytając taką książkę jak Brewiarz śródziemnomorski, czy spotykając takich ludzi jak Predrag Matwiejewicz, rozumiemy, że mamy się na czym oprzeć. To znaczy w takiej pracy, jaką ja próbuję robić, w tej sztuce budowania mostów, szalenie ważni są takie punkty odniesienia. Znaczy, że jest do czego nawiązać, że jest jakaś tradycja, esencja osadzona. Ona może być sponiewierana, ona może być kwestionowana, ale i tak będzie silniejsza niż doraźne wszystkie siły, które działają. I w tym jest aktualność takiej postawy i tych książek.
0: Opowiadał panu o swoich rejsach po Morzu Śródziemnym, gdzie lubił najbardziej pływać.
1: Kochał wyspy. To jest bardzo ciekawe. Właśnie jak mówiliśmy o tej gęstości, no nie możemy sobie morza wyobrazić bez wysp, czyli tych geograficznych, fizycznych, ale w ogóle w takich miejscach, gdzie możemy po prostu skumulować jakąś esencję, takie punkty zawiązania. I podróżował, pływał do różnych wysp. Na przykład to dzięki niemu zafascynowałem się Samotraką. To jest moja jedna z ulubionych wysp, tak? I w której teraz zresztą odradza się, odbudowywane jest Świątynia Wielkich Bogów i tam były też misteria, tak jak w Delos. Mało o tym pamiętamy, ale tam byli inicjowani na Samotrace Argonauci. Żeby oni mogli dopłynąć do Kolchidy, musieli przejść obrzędy wtajemniczenia. To Orfeusz ich inicjował w Świątyni Wielkich Bogów. Więc to są wszystko te takie troszkę zepchnięte później przez kulturę zachodnią podłoża duchowe tego świata, które były dla Predraga szalenie ważne.
0: Ja z tych wielu, wielu opowieści wybieram taką króciutką historyjkę o zupie z kamienia, której właśnie nieraz próbowałem, jak pisze Matwiejewicz, więc czuję się zobowiązany do podania przepisu. Z odpowiedniego miejsca, gdzie morze jest czyste i gdzie nie sięga odpływ, bierze się 2-3 kamienie, nie za duże i nie za małe, pociemniałe od leżenia na dnie. Gotuje się je w deszczówce, dopóki nie wyjdzie wszystko, co w nich jest. Dodaje się liść laurowy, gałązkę tymianku, a na koniec po łyżeczce octu winnego i oliwy. Naturalnie z oliwek. Jeżeli wybraliśmy odpowiednie kamienie, które długo leżały w morzu i zostały nim przesiąknięte, potrawy nie trzeba dosalać. Taką zupę znaną na ubogich wyspach Mórz Egejskiego, Jońskiego i Adriatyckiego gotowali Pelasgowie, Ilirowie i Liburnowie. Zupa z kamienia jest stara jak bieda na Śródziemnomorzu. Gotujemy kamienie i mamy z tego pożywienie, ale kamienie morskie.
1: Teraz pomyślałem o tym, jest w tym ten rodzaj longdire, o którym pisał Brodel, czyli takiej szkoły, która zwraca też uwagę na kulturę, która jest w długim trwaniu. Ale wydaje mi się, że pełną realizacją tego konceptu brodelowskiego jest właśnie Matwiejewicz, że w jego książkach historycznych brakuje tej całej warstwy drobnicy poetyckiej, bardzo duchowej, którą Matwiejewicz dopisuje do tej historii. Jest też poetą. Klaudia nazywał go w ogóle, że to są powieści eseistyczne, to co tworzył Predrag.

0: Bez względu na miejsce urodzenia czy pobytu, można stać się człowiekiem śródziemnomorza. Tego się nie dziedziczy, to się zdobywa. Bycie człowiekiem śródziemnomorza to jedynie cecha, nie zaleta. W grę wchodzi nie tylko historia czy tradycja, geografia czy strony rodzinne, pamięć, dziedzictwo czy wiara. Śródziemnomorze to przeznaczenie.
1: Tak pięknie o Śródziemnomorzu i ludziach Śródziemnomorza potrafił pisać Predrag Matwejewicz. Dziś o jego rozumieniu Śródziemnomorza, a także o swoim widzeniu tej przestrzeni opowiadał Państwu w dwójce Krzysztof Czyżewski. Fragmenty brewiarza śródziemnomorskiego Predraga Matwejewicza przeczytał Andrzej Ferenc. A za tydzień o tej porze pożeglujemy na zachód Morza Śródziemnego, do Andaluzji, przybijemy między innymi do portów w Kadyksie i Maladze. O Andaluzji opowie Państwu Agnieszka Zielińska, a dziś mówię już do usłyszenia, Dorota Gacek.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Kejhan Kalhor.
3: Minęła 12:30.

0: Ej, widzisz, kajak napompowany.
1: Zielona dwójka, Katarzyna Nowak. Dzień dobry Państwu. Jestem dziś nad brzegiem Wisły. Zaraz goście powiedzą, gdzie dokładnie. Na wysokości mniej więcej Puszczy Kampinoskiej. Na drugim brzegu. A ze mną są ornitologowie. Marek Elas, Tomasz Chodkiewicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Choć ta akcja, którą dziś będę obserwować z mikrofonem, jest organizowana w ramach działań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która patronuje. O, to jest teraz przysiadła sobie rzeczna, czy...
2: To rzeczna, to rybitwa
1: rzeczna. Że ona jest duża.
3: Duża oczywiście, wielkość oczywiście poznaje się w kontekście, czyli jest duża jak na rybitwy, które tutaj latają. Tak? Tutaj mamy dwa gatunki rybitw, które gniazdują na Wiśle, a na Wiśle to jest skrót myślowy, ponieważ one gniazdują na Wyspach Wiślanych. No i to jest rybitwa rzeczna oraz rybitwa białoczelna.
1: No której nie widzieliśmy jeszcze.
3: One tam latają. Tak, one tam latają. Jakby się uzbroić oko w lornetkę, to można by je doskonale obserwować. Też będziemy mieli okazję z bliska się im przyjrzeć. No i rybitwa białoczelna jest to najmniejsza rybitwa europejska. W zasadzie jest to też jednocześnie najmniejsza rybitwa świata. Ponad połowa populacji gniazduje tylko nad Wisłą. To pokazuje, jak istotne i zagrożone są siedliska, o których teraz będziemy sobie mówić, o które będziemy obserwować, że w zasadzie połowa populacji danego gatunku w kraju, tak dużym jakim jest Polska, gniazduje właśnie na jednej rzece, a w zasadzie na fragmencie tej rzeki.
1: Dobrze, bo dzisiaj nas tutaj nie rybitwy przyciągnęły, tylko głównymi bohaterkami będą sieweczki i dla mnie trochę jakby założenie tego projektu waszego, czyli ochrona lęgów sieweczki obrożnej tych w Dolinie Środkowej Wisły, trochę jeden z tych celów to jest trochę szalony, bo jak kiedyś słyszałam, to Marek powiedział, zdaje się, w którymś z wykładów na ten temat, że waszym celem jest komunikacja istnienia takiego gatunku jak sieweczka obrożna mieszkańcom okolic jako gatunku charyzmatycznego. No i to już mi się wydaje takie naprawdę odjechane, bo

0: No, siewaczka, no można powiedzieć, nie wygląda tak przepięknie. Jest bardzo taka, to jest taki mały ptaszek, który bardzo szybko biega, nieraz tak dziwnie chodzi i drga nóżką. Tak wibruje śmiesznie nogą.
1: Kuperkiem. Ja się absolutnie nie zgadzam z tym, że nie jest to ładny ptak.
0: To jest bardzo ładny ptak, tylko malutki.
1: Tak, jest to malutki, ale też przepiękny ptak i jest to, jak na nasze warunki, dosyć barwny ptak, ponieważ jest szereg ptaków, które są także piękne, czyli każde piękne jest względne, które są absolutnie mniej kolorystyczne niż sieweczka obrożna, a sieweczka obrożna jest w zasadzie ptakiem bardzo kontrastowo ubarwionym, bo ma silną biel, silną czerń, bardzo silną pomarańczowe takie elementy, jak nogi, kawałek dzioba, więc uważam, że jest to wręcz kolorowy ptak.
0: Który bardzo łatwo się gdzieś maskuje w piachu.
2: Tak, ale no faktycznie lepiej przez lornetkę lub ze zdjęcia sobie to obejrzeć, bo no okiem właśnie nieuzbrojonym ciężko zobaczyć te wszystkie szczegóły ubarwienia.
0: Te dźwięki, które Państwo słyszą, to jest nadmuchiwanie kolejnych elementów pontonów, kajaków.
2: A kraftów.
0: O, dziękuję. To będziemy się nimi próbować dostać na wyspę. To znaczy panowie na pewno z sukcesem, ja zobaczymy.
1: No tak, no jakby praca na tak wielkiej rzece wymaga jednostki pływającej. No tutaj Wisła jest dosyć wymagająca, jeśli chodzi o teren. Może jak już pójdziemy na tą wyspę, to nie będziemy musieli się przedzierać przez nie wiadomo jakie chaszcze, bo generalnie te ptaki, które są dla nas najważniejsze, czyli te ptaki, które gniazdują na ziemi, jak rybitwy, mewy, właśnie sieweczki, między innymi sieweczka obrożna, no to są ptaki, które gniazdują na tych wyspach otwartych, piaszczystych, które są czasami porośnięte jakąś niewielką roślinnością zielną, najczęściej roślinnością jednoroczną, która co roku właśnie od nowa zarasta tą wyspę, no która potem, ta wyspa jest zalewana zimą i wiosną przez wodę, ta sukcesja roślinna się cofa, jakby się zeruje, licznik wzrostu roślinności jest kasowany, idzie od początku i znowu mamy jednoroczne roślinności. Natomiast no właśnie, taka wielka rzeka to jest też wyzwanie logistyczno-techniczne, no bo w końcu trzeba jakoś na tą wyspę się dostać. No i my w tym roku właśnie, znaczy w zasadzie od zeszłego roku pływamy takimi dmuchanymi kajakami, pontonami. Jest najwygodniejszy, praktyczny sposób pozwalający się szybko i sprawnie dostać na teren naszych badań, czy też teren ochrony.
0: To powiedzcie teraz, dlaczego w ogóle musimy się tam dostać, dlaczego musimy przez parę minut te ptaki niepokoić, bo no nie da się ukryć, trochę się zdenerwują.
1: No tak, no to jest zawsze taki dylemat, że ta ochrona przyrody, w momencie której trzeba wejść w teren z ptakami, to zawsze się wiąże z jakimś tam płoszeniem.
0: Ta ochrona czynna.
1: Ochrona czynna, tak, oczywiście, ochrona czynna. No i dlaczego? No jeżeli sobie pomyślimy, że Wisła ma ponad 1000 kilometrów, leciutko ponad 1000, a kilometrów, na których są siedliska, które są dla ptaków odpowiednie, to zostało powiedzmy z 300 kilometrów z całej rzeki.
0: No bo tutaj musimy zrobić pewien wtręt. Państwo warszawiacy, którzy rzadko się ruszają poza miasto, albo poza miasto tak blisko jak my, to mogą Wisłę kojarzyć z miastami, z Warszawą, Krakowem. No to proszę Państwa, ta Wisła, którą wy znacie, to nie jest Wisła. Przynajmniej to nie jest ta Wisła, o której my dziś będziemy rozmawiać. Ta Wisła, która jest cenna przyrodnicza, która jest naturą, terenem ochronnym Natura 2000, na którą powinniśmy chuchać, dmuchać, ponieważ Europa już się takich rzek w dużej ilości pozbawiła, czego obecnie żałuję. A Wisła w tym środkowym biegu, tak mniej więcej 260 kilometrów, od tak mniej więcej od ujścia Sanu do, czy tam potem Wieprza do Narwi, czy Bugo-Narwi, no to jest ten po prostu ta perła wielka przyrodnicza.
1: No tak, ale zaraz obok mamy jeszcze ten odcinek między Nowym, czyli ujściem Narwi a Płockiem. Jest to już odcinek dolnej Wisły. To też jest bardzo ciekawe, że w zasadzie prawie połowa długości Wisły to jest jej dolny odcinek. No i ten fragment właśnie między ujściem Narwi a Płockiem jest to z kolei ostatni taki półnaturalny odcinek tego dolnego biegu rzeki. Ponieważ potem już od stopnia wodnego Włocławek, w zasadzie od cofki na zbiorniku, rzeka jest bardzo silnie przekształcona. Nie znaczy tam, że tam nie ma w ogóle żadnych siedlisk. Tam te siedliska są, one mają trochę inny charakter, troszeczkę inny zespół gatunkowy tam gniazduje. Natomiast no, tak jak moglibyśmy sobie wyobrażać, że Wisła mogła wyglądać na całym dolnym odcinku, kiedyś, dawno,

0: dawno temu przed regulacjami, no to jest ten odcinek między ujściem Narwi a Płockiem. No a my faktycznie teraz jesteśmy na tym środkowym biegu rzeki, który formalnie zaczyna się w ujściu Sanu, a kończy właśnie w ujściu Narwi. Natomiast ja mam wrażenie, że ludzie coraz więcej o Wiśle wiedzą i coraz bardziej ta Wisła ich pociąga, właśnie te naturalne siedliska. Jest to z jednej strony bardzo dobrze, ponieważ dzięki temu trochę łatwiej mówić o ochronie przyrody, trochę mniej mówimy o rzeczach, o których ludzie absolutnie nie wiedzą, są dla nich abstrakcyjne, ale z drugiej strony presja turystyczna jest także jednym z bardzo silnych czynników, który negatywnie wpływa na ptaki. I tutaj kwestia pogodzenia tej chęci spędzania czasu przez ludzi nad tą właśnie dziką rzeką, a potrzeb wynikających z ochrony przyrody, ale także potrzeb wynikających z tego, że my już tak dużo tego terenu zabraliśmy ptakom i tak mało im pozostawiliśmy, więc ile jeszcze możemy im tego terenu zabrać? No ale to jest kwestia, która będzie na pewno dyskutowana silnie w najbliższych latach i ta dyskusja będzie musiała zostać przeprowadzona. Jak pogodzić te przynajmniej pozornie sprzeczne potrzeby.
1: No właśnie, czyli to nasze dzisiejsze spotkanie i to, co my będziemy robić, to będzie taki trochę antyinstruktaż. Drodzy Państwo, nie wpływajcie, nie wchodźcie nawet przy niżówkach na łachy, wiślane wysepki, bo no, w sezonie lęgowym zwłaszcza, bo to są miejsca, gdzie ktoś mieszka, a ten ktoś wygląda nieraz tak, że możemy go po prostu nie dostrzec i łatwo zdeptać.
0: No tak, tutaj kwestia wchodzenia na wyspy w nurcie rzeki to jest sytuacja akurat zero-jedynkowa. Tutaj nie ma o czym dyskutować na te piaszczyste wyspy. Po prostu nie można wchodzić, a w sezonie lęgowym to jest absolutnie niedopuszczalne. I to nie jest przyczyn, nie nazwałbym tego przyczynami tylko formalnymi, że tak mówią przepisy. No nie, no to bym powiedział, że to jest humanitaryzm, powinnam tego zabraniać, ponieważ tam po prostu gniazdują ptaki, których osoby niewprawione mogą naprawdę nie zauważyć. Można podeptać jaja, można doprowadzić do śmierci pisląt, z odwodnienia, z przegrzania, czasem z wychłodzenia. Więc tutaj takie czysto ludzkie uczucia powinny nas kierować do tego, żeby w takie miejsca nie wchodzić.
2: Nie wszystkie te gatunki też dają znać o sobie, jak jesteśmy na tej łasze i na przykład chcemy odpocząć, płynąc kajakiem lub rozbić namiot. Niektóre po prostu w ciszy czekają, aż my opuścimy to miejsce. Jeżeli na przykład spędzamy tam noc blisko gniazda, no to już wystarczy, żeby jaja się wychłodziły i byłaby strata właśnie w lęgach.
1: Przed chwilą pokazywałeś zdjęcie jajka, które się ugotowało w czasie tych wielkich upałów, które mieliśmy niedawno. Być może właśnie rodzic został spłoszony przez kogoś, musiał na chwilę opuścić gniazdo, no i no niestety.
2: Tak mogło być, tak. Albo mogło coś innego się stać z tym rodzicem, tego nie wiemy, ale no było to dosyć szokujące właśnie, jak znalazłem to jajko. Ono było podziobane też przez wronę jakąś, więc jakby było widać po prostu białko ugotowane. No, myślę, że w trakcie tych upałów, jeżeli temperatura w Polsce, tutaj koło, w Warszawie była około 40 stopni, no ten piasek mógł mieć 60 stopni. On był nagrzany, także wtedy spłoszenie ptaków, które chronią te jaja, to właściwie wystarczy kilka minut, aby po prostu no, te zarodki umarły, no albo jajko po prostu się ugotowało potem już, jak będzie byłoby zostawione.
1: Marek, ty opowiadałeś przed chwilą o tym, jak się przygotowywaliśmy do wyjścia tutaj nad Wisłę, że te ptaki zupełnie inaczej chronią lęgi, jak jest taka pogoda normalna, jak dzisiaj, powiedzmy, a jakie są upały.
0: Tak, to też właśnie to są bardzo ciekawe obserwacje, ponieważ jednym z naszych działań to jest także prowadzenie ciągłego takich badań nad tymi gatunkami. Jednym z elementów to są zamontowane kamery, którymi obserwujemy, jak ptaki się zachowują. I faktycznie tutaj, żeby zarodek się właściwie rozwijał, to jajka muszą być wysiadywane w odpowiedniej temperaturze. No to wszyscy tutaj hodowcy kur wiedzą, że trzeba ten inkubator ustawić na odpowiednią temperaturę, odpowiednią wilgotność. Ptaki robią to intuicyjnie, same wyczuwają, jaka temperatura będzie dobra dla nich. No i teraz w sytuacjach, kiedy temperatura na zewnątrz jest w miarę sensowna, czy nie jest za gorąco, to ptaki po prostu wysiadują te jaja, inkubują je, ogrzewają swoim ciałem. Natomiast co się dzieje, kiedy temperatura właśnie otoczenia jest około 30 paru stopni, 40, temperatura piasku jest znacznie, znacznie większa? Otóż ptaki zaczynają te jajka ocieniać. One zajmują się w zasadzie chłodzeniem tych jajek. No i w sytuacji, kiedy jest bardzo gorąco, to nie dość, że tak w przypadku sieweczki rzecznej, którą obserwowaliśmy, gdzie oboje partnerów wysiaduje, czyli i samiec, i samica dzielą się tymi

obowiązkami inkubacji, no to one nie zostawiały tych jajek odsłoniętych no nawet na sekundę. One po prostu cały dzień, regularnie, co kilkanaście minut zmieniały się podczas tego właśnie ocieniania, nie zostawiając tych jajek nawet na sekundę odsłoniętych na słońcu. To też jest ciekawe, że dla tych ptaków jest to duży wysiłek, siedzenie w takim upale, dlatego w sytuacji, kiedy temperatura jest, nazwijmy to, znośna, one potrafią zmieniać się na tym wysiadaniu.

0: spały, ptaki potrafiły zmieniać się tymi obowiązkami rodzicielskimi co 5, 10, 15 minut, ponieważ nawet dla dorosłego osobnika siedzenie w tak wielkim upale to było coś fizycznie nie do zniesienia. A w tym samym momencie na wyspie są także pisklęta, na przykład rybitw, które są malutkie, które nie mają absolutnie żadnych zdolności do termoregulacji. No i w tym wypadku spłoszenie na przykład dorosłych, które też osłaniają te pisklęta, czy spowodowanie, że te pisklęta opuszczają schronienie gdzieś spod trawy i lądują na gołym piasku, no to jest chwila, moment i te ptaki po prostu z odwodnienia umierają.
1: Jeszcze nie mamy tego tak do końca nagranego, ale podejrzewam, że właśnie jak były te wysokie upały, to te sieweczki tak często się zmieniając, samiec lub samice właśnie szły sobie w stronę wody, żeby namoczyć też pióra brzucha i jakby schłodzić sobie nogi i właśnie z takimi mokrymi piórami wracały nad te jajka i właściwie stały nad nimi, rozkładając skrzydła, żeby je ocienić i też trochę ochłodzić. Także bardzo jesteśmy ciekawi w sumie, czy ten lęk akurat, który kamerowaliśmy, przetrwa, bo faktycznie warunki teraz przez ostatnie były skrajnie niekorzystne.
2: To co? No tak, płyniemy.
0: Płyniemy.
2: No dobrze. Wyłączam sprzęt. Udało mi się, proszę Państwa. Przepłynęłam. Wiatr jest dość solidny. Teraz proszę posłuchać, kto nas odgania. Tutaj ostry gojad. Oraz liczne rybitwy.
0: To co, idziemy?
2: Idziemy. To jest taka wyspa stała, która jest co roku?
0: To jest tak, no stałej bym jej nie nazwał. Wyspa stała to raczej byłaby taka, która
2: drzewa
0: jest zadrzewiona, tak? Która też nie jest stała, bo one nie są niezniszczalne. Też woda potrafi je rozbierać. Natomiast to jest wyspa, która no jest w tym miejscu już od wielu lat. Tutaj widać warunki takie hydrologiczne, jakieś ukształtowanie powoduje, że ona się tutaj tworzy corocznie. Więc tak, jakby w perspektywie jakiegoś tam dziesięciolecia jest to wyspa, która tutaj regularnie jest i regularnie jest właśnie przez ptaki zasiedlana.
2: I ten płotek to już wasza działalność,
0: ten płotek,
2: do którego
0: tak,
2: się zbliżamy.
0: Ten płotek to jest nasza działalność, jest to płot pod prądem. Mamy tutaj to jest specjalny pastuch, no taki pastuch jak powiedzmy na owce, który jest podłączony do właśnie akumulatora z panelem słonecznym, dzięki czemu nie trzeba tego akumulatora zbyt często wymieniać. On się na słońcu bardzo dobrze doładowuje. No i to jest pastuch, czyli to ogrodzenie elektryczne, które chroni nam lęgi, gniazda ptaków przed drapieżnikami naziemnymi. Ponieważ to jest kilka czynników, które wpływają negatywnie na lęgi, czy też na sukces lęgowy ptaków. Jednym z istotnych jest właśnie drapieżnictwo, które jest realizowane przez ssaki, czyli mówimy to generalnie na drapieżniki naziemne i przez ptaki, czyli te drapieżniki skrzydlate. No i w tym wypadku to ogrodzenie pod prądem chroni nam lęgi właśnie przed tymi drapieżnikami naziemnymi, które mogą tutaj być, a to może być lis, to może być norka amerykańska, obecnie nazywana wizonem amerykańskim, ale coraz częściej też widzimy na piasku i na błocie ślady szopa, który z zachodu do nas przychodzi i też już za sekundę będzie prawdopodobnie tutaj głównym takim zagrożeniem. No i faktycznie to ogrodzenie działa. Nie tylko działa dlatego, że mamy miernik prądu i sprawdzamy regularnie, czy działa, ale także widzimy po efektach tych lęgów, że faktycznie ptaki, które są w granicach tego ogrodzenia, mają wyższy sukces gniazdowy, więcej piskląt się wykluwa. Nie tylko rybitw, ale także sieweczek, ponieważ mieliśmy obserwację tutaj gniazd, które były, na przykład sieweczki rzecznej, które były poza ogrodzeniem. One bardzo szybko traciły lęgi, były drapieżnictwo, potem porzucały ewentualnie pozostawione jajka. Natomiast te gniazda w granicach ogrodzenia dużo dłużej żyją i dużo częściej się klują.
2: Czyli one wtedy są chronione przed tymi drapieżnikami naziemnymi, a te powietrzne to już muszą sobie z nimi same radzić.
0: No i tu jest właśnie z tymi drapieżnikami powietrznymi, czyli tymi skrzydlatymi, jak one sobie z tym radzą, to jest cała magia. Dlatego Wisła też jest tak cenna na tym odcinku, że mamy tutaj cały zespół gatunków. To nie jest tak, że na jednej wyspie tylko jeden gatunek gniazduje, tu mamy zestaw gatunków. Na tej wyspie na przykład mamy rybitwę rzeczną, rybitwę białoczelną, ostrygojada, sieweczkę rzeczną, sieweczkę obrożną. Często na takich wyspach są jeszcze czajki, krwawodzioby, a jeszcze częściej mewy, na przykład mewy siwe, czy śmieszki, które gniazdują w ogóle kolonijnie. No i właśnie fakt, że te ptaki gniazdują blisko siebie, powoduje, że one tworzą taki wzajemny

0: parasol ochronny. One potrafią bardzo dobrze przegonić drapieżnika, właśnie tego ptasiego. No szczególnie jeśli tych ptaków gniazdujących jest całkiem sporo. Tutaj mieliśmy kolonię rybitwy, która miała w Rzecznej, tutaj było około 60 par. To jest już naprawdę całkiem spoko kolonia i one sobie wtedy dobrze radzą z przeganianiem tych drapieżników skrzydlatych.
1: Teraz zapatrzyliśmy się na Tomka, który chodzi i sprawdza, czy w tym płocie wszystko jest ok, poprawia to ogrodzenie?
0: Jak najbardziej, no bo takie prace to nie jest, że się raz przyjdzie i coś się zrobi i potem można zniknąć na 2 miesiące. Wszystkie tego typu działania to trzeba je regularnie monitorować. Czy na przykład nasze ogrodzenie pod prądem dalej prowadzi prąd? Czy nie zostało zarośnięte przez roślinność, a to by powodowało przepięcia i stratę w akumulatorze? No czy na przykład... Nie wiem, czy ogrodzenie się nie przewróciło w wyniku burzy, bo takie rzeczy też się zdarzają i to wszystko trzeba regularnie sprawdzać i kontrolować. Więc to jest praca, jak się ją raz rozpoczyna na początku sezonu, to trzeba ją kontynuować no, do samego końca.
1: Jaki rezultat obchodu, Tomek?
2: Płotek poprawiony, nienaruszony, nic raczej się nie wdarło, nie jest przerwany. Także mimo sztormów, wiatrów i niesprzyjającej pogody wszystko jest ok. Także tak. Ptaków niestety w kolonii no, coraz ma mniej. Niemniej jeszcze płotek podtrzymamy, bo niektóre ptaki wciąż mają tutaj młode albo powtarzają lęgi. Mam wrażenie, że już teraz tutaj króluje sieweczka rzeczna.
0: Tak, rybitwy już sobie trochę dały spokój. Lęgi wyprowadzone.
1: A właśnie, bo ja jeszcze na początku, przedstawiając naszą dzisiejszą główną bohaterkę, czyli sieweczkę obrożną, mówiłam o tym, że ona nieraz tak dziwnie chodzi, szybko, jakby była ranna, a nieraz tak wibruje nóżką. To wytłumaczcie słuchaczom, o co chodzi.
0: No tak, no generalnie metody obrony piską są bardzo różne i różne gatunki wykształciły sobie różne strategie, w jaki sposób będą to robić. No zacznijmy od tego, zanim dojdziemy do tych wszystkich ruchów, czyli taki, co się dzieje, no to jak Państwo pewnie usłyszeli, te ptaki gniazdują na ziemi. To jest często pytanie, o Jezu, czemu na ziemi, czemu nie na drzewie? No tak sobie wymyśliły, ale te jajka, które są składane przez te gatunki, one są ubarwione kryptycznie. To znaczy są ubarwione w kolory, które są dostosowane do otoczenia. I faktycznie tych ptaków, tych jaj często nie widać, trzeba się mocno wysilić, żeby je zobaczyć, bo to są takie jajka, które mają ciemne kropki na dosyć jasnym, kremowym, czasem białawym tle, więc one idealnie wpasowują się w to środowisko, w którym są składane. No ale potem jak niektóre gatunki, jak taka sieweczka, one na etapie wysiadywania jaj są bardzo ciche, bardzo oszczędnie informują o swojej obecności, najczęściej wcale nie informują i jeżeli zbliża się drapieżnik, to one niepostrzeżenie schodzą z gniazda i właśnie udają, że ich tam w ogóle nie ma. No a z drugiej strony rybitwy, jak wejdzie drapieżnik, no to zaczynają hałasować, krzyczeć, drzeć się. No i właśnie sieweczki często korzystają z tego parasola ochronnego rybitw. Natomiast sytuacja zmienia się w sytuacji, kiedy pojawiają się pisklęta. I wtedy te sieweczki stają się dużo bardziej, no czasami nawet agresywne, ale to jednak rzadko. Natomiast taką metodą, którą one stosują, to jest właśnie odwodzenie drapieżnika. Czyli spróbują zwrócić na siebie uwagę. Co to znaczy? No jeżeli podchodzi drapieżnik w miejsce, gdzie są pisklęta, to nagle te ptaki stają się bardzo hałaśliwe. Krzyczą, piszczą, robią różne rzeczy. Machają skrzydłami, zachowują się jak najbardziej, tak żeby je jak najłatwiej można było zobaczyć. Rozkładają ogon, szorują tym ogonem po ziemi, rozkładają skrzydła, szorują skrzydłami po ziemi, udają, że to skrzydło jest złamane, żeby skusić tego drapieżnika, o tam jest całkiem spora ofiara, do tego jest ranna, no to pewnie łatwo będzie ją złapać. Oczywiście jest to nieprawda, bo tutaj zaraz ten ptak poleci sobie. Natomiast kiedy poleci? Wtedy, kiedy tego drapieżnika odwiedzie na te na przykład 100 metrów od piską. Dopiero wtedy się podniesie. W związku z tym mamy pewność, że jeżeli widzimy taką sieweczkę, która właśnie, jak my to mówimy, zamiata ogonem i idzie w jakimś kierunku, to ona na pewno nie idzie do piskląt. Ona idzie na pewno w przeciwnym kierunku niż są pisklęta.
1: Jak się widzi coś takiego, Państwo mogą chociażby zobaczyć, jest dużo filmików w sieci, to może to wyglądać nawet dość zabawnie, taka sieweczka, która one jeszcze tak szybciutko chodzą, tak drobią tymi nóżkami i tak to jedno skrzydło ciągną po ziemi, to może wyglądać śmiesznie, no ale jak się pozna cały kontekst, to jest to scena dramatyczna bardzo.
0: Jest to scena bardzo dramatyczna, no każdy drobi tym, co ma. W kontekście tych nóg sieweczki, to ona ma je być może małe, ale wcale nie krótkie.

0: Jeżeli porównamy nogi sieweczki z nogami rybitwy, to możemy powiedzieć, że jest to wręcz ptak na szczudłach. Natomiast no jeżeli sobie wyobrazimy, jak duży jest to stres dla takiego ptaka, no to wtedy wiemy, że tego nie można za bardzo robić. Znaczy, no, że musimy wiedzieć, że tego typu ingerencje to jest zawsze po prostu jakiś wystrzał hormonów stresu dla ptaków. I tutaj musimy mieć to na uwadze.
1: Teraz już znowu musimy przerwać, bo będziemy się przeprawiać. Tomasz Chodkiewicz, dzisiaj podczas tego naszego wyjazdu już rozmawiamy po powrocie z wyspy. Już jestem spokojna. Przepłynęłam drugi raz, udało się. I tak, przedstawiałam Cię jako osobę z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ale przede wszystkim pracujesz w Muzeum i Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk. I zajmujesz się między innymi tam monitoringiem ptaków polskich. Czyli jesteś najlepszą osobą do tego, żeby powiedzieć, jak wygląda ta populacja sieweczki obrożnej i też rybitwy białoczelnej i rzecznej w Polsce ostatnimi laty. I jakie są trendy?
2: Tak, zgadza się wszystko. Od 2020 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zainteresował się jakby też ptakami właśnie rzek i stworzył osobny program monitoringu z dedykowaną metodyką dla tych gatunków, o których dzisiaj rozmawiamy. I jeśli chodzi o sieweczkę obrożną, to tutaj są właściwie doskonałe wieści z ostatnich 6 lat, bo jak zaczynaliśmy w pierwszym roku monitoringu w 2020 było około 180 par w Polsce. Teraz jest, w zeszłym roku stwierdziliśmy 320 bodajże. Także jest trend wzrostowy tego gatunku. No ale on też wynika z tego, że dosyć jest dużo działań ochronnych i na wybrzeżu działa grupa badawcza Cooling z WWF-em i w szerokim takim konsorcjum z programem ochrony i na Lubelszczyźnie i w tym odcinku podkarpackim też Fundacja Horyzonty zajmuje się ochroną. No i my tutaj na środkowym odcinku również, co prawda w mniejszej skali i krótszej, ale też działamy. Także jeśli chodzi o sieweczkę obrożną, to jak na razie w tym krótkim takim odcinku czasu jest wzrost. Rybitwa białoczelna, ta mniejsza, również wzrasta liczebnie. I też jak zaczynaliśmy monitoring, było około 800 par i przez te 6 lat wzrosła do 1300. Natomiast rybitwa rzeczna, z tego co pamiętam, jest stabilna albo lekko rośnie. Natomiast to co my liczymy, to tylko część populacji gniazdującej w Polsce, a nie całość. Także z nią też jest nieźle. Z tego monitoringu wynika, że największym wygranym też jest ostry gojad, którego dzisiaj mieliśmy okazję słyszeć. I jego populacja też się podwoiła przez te 6 lat. Także występuje coraz liczniej i jakby też przełamał jakąś taką barierę. Po prostu na niektórych wyspach mogą być nawet 2-3 pary. Także z całkiem sukcesem. W Polsce jest to bardzo rzadki ptak, jest w czerwonej liście ptaków Polski, ale na przykład w Szwecji już jest dosyć liczny i potrafi nawet gniazdować na trawnikach, także ogólnie w populacji takiej europejskiej jest nieźle z ostrygojadem, dzięki czemu jakby może też ta polska populacja rosnąć.
1: Tak, Marek dopływa na pontonie. Ciekawe, czy znalazł buty, które zostawił na...
2: Dość długo mu to właśnie zajęło, więc tak. Jestem pełen obaw. Straciliśmy tutaj już kapok, także może teraz dojdą buty.
1: Bo tutaj trzeba na tę wyspę przedrzeć się przez wiślany nurt, a to nie jest takie hop-siup. Wisła jest jednak dużą rzeką, która niesie, mimo że wody jest stosunkowo mało, no to jednak niesie potężne ilości tej wody i nurt jest dość, potrafi być silny.
2: Jest silny, tak. Tutaj akurat właśnie jest takie zwężenie i jeszcze jest tego lekki wiatr dzisiaj, więc warunki są dosyć trudne. Super sobie poradziłaś, trzeba przyznać.
1: Och, dziękuję. I... Kto to?
2: To rybitwa rzeczna. Masz?
1: Dobrze, no to kończymy. W Gdzie takim były? Razie buty odnalezione, pełen sukces, spuszczamy powietrze. Tomasz Chodkiewicz, OTOP, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Marek Elas, OTOP, między innymi, i Koalicja Ratujmy Rzeki. Katarzyna.

0: Na Nowak, Zielona Dwójka. Do usłyszenia. Proszę nie wchodzić na Wiślane, Łachy oraz Wyspy.
1: Pełną, dłuższą wersję audycji znajdą Państwo na platformach podcastowych, w tym oczywiście naszej radiowej, podcasty.polskieradio.pl, Zielona Dwójka.
2: Autopromocja. Dwójka na fali,
3: czyli nowa letnia audycja.
2: A w niej muzyka popołudniowa. Czasem niespieszna, czasem zadumana, a czasem pełna energii.
3: Na słońce, na deszcz, by złapać oddech przed tym, co czeka w drugiej części dnia.
2: Egzotyka, muzyka filmowa, Americana, Lounge Mancini'ego.
3: Soul, surfowe gitary z Kalifornii, Tafel Music, Tropicalia i Bossa z Brazylii.
2: Dwójka na fali.
3: Zapraszamy w każdą niedzielę o 15.
2: Mariusz Gradowski
3: i Grzegorz Dąbrowski.
2: Autopromocja.
4: Program drugi. Dziś jest sobota, 8 dzień sierpnia. Jest 13.

0: Duża Czarna, dziś wydanie 828. Dzień dobry. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, przed mikrofonem Przemek Psikuta, a razem z nami w dwójkowym studiu Wojciech Barcikowski.
1: Dzień dobry Przemku, witam Państwa.
0: Sierpień w Dużej Czarnej, czyli poruszamy się w świecie orkiestr radiowych europejskich. Dziś spotkanie drugie. Tydzień temu byliśmy w Londynie. Słuchaliśmy nagrań zespołu BBC Symphony Orchestra. A dziś bohaterką Dużej Czarnej będzie młodsza siostra BBC, francuska orkiestra radiowa z siedzibą w Paryżu, założona w roku 1934.
1: Zgadza się, obecnie Orchestre National de France, ale to jest zespół, który, jak państwo przeglądają płyty, nagrania, on figurował pod kilkoma różnymi nazwami i to oczywiście zależało od tego, jak się nazywała sama radiofonia francuska albo radio i telewizja francuska, więc mamy te dopiski RTF, ORTF. I finalnie w 1975 roku uznano, że należy po prostu dać jedną nazwę Orchestre National de France, która no, wiadomo, że jest też nazwą taką bardzo dobrą marketingowo. I podejrzewam, że dzisiaj się będziemy posługiwali tą główną nazwą, ale niech to państwa nie zmyli, jeżeli widzą państwo właśnie te dopiski RTF, ORTF, to jest ta sama, ten sam zespół, tak jak słusznie zauważyłeś, zespół trochę młodszy od BBC, równolatka naszej orkiestry radiowej, orkiestra założona w roku 1934.
0: Tak, no i jedno z tych największych centrów, jeśli mówimy o nagrania, o spotkania muzyków, także o historię fonografii, bo tutaj tak będzie niemal co tydzień. Spoglądam już do przodu na nasze plany. W przyszłym tygodniu, 15 sierpnia, zajmiemy się naszym zespołem radiowym, a za dwa tygodnie, proszę państwa, 22 sierpnia, zawitamy we Włoszech, no i tam będziemy podróżować po bardzo różnych ośrodkach, ale mówię o tym dlatego, że we Francji też otwiera się przed nami taki bezkres nagrań, żywych nagrań, nagrań nie do końca oficjalnych, nagrań gościnnych. Wszystko to oczywiście z naszym zespołem, który nagrywał w znakomitych warunkach. No i ten rynek fonograficzny i spuścizna płytowa, która nas tutaj w tym cyklu przede wszystkim interesuje, jest niezwykle bogata.
1: Ja jeszcze chcę dodać, że moim takim cichym marzeniem, które może kiedyś zrealizujemy, jest zrobienie audycji w ogóle o orkiestrach symfonicznych paryskich, bo to jest tak nieprawdopodobny świat orkiestra Stowarzyszenia Koncertowego.

0: koncertów konserwatorium, orkiestra La Mure, orkiestra Colonna, orkiestra Starama i można by tak kontynuować. Jest to niezwykle bogaty świat, w którym Orchestra National, pojawiając się w 1934 roku, miała troszeczkę tutaj to uporządkować, stworzyć lepsze warunki muzykom. To jest podobnie jak w BBC, gdzie też zaproponowano etaty, lepsze zatrudnienie. Natomiast trzeba też powiedzieć, że w roku 67 jeszcze się pojawia Orchestra de Paris, stworzona z myślą o Charlesie Minsie i to też tak jeszcze wzbogaca ten cały paryski koloryt, bo to są wszystko zespoły związane ze stolicą Francji, ale tak jak mówisz, no to jest zespół zarówno świetnie reprezentowany na nagraniach studyjnych, jak i na nagraniach żywych wydawanych przez różnorakich piratów i mniejsze oficyny.
1: Tak, to wszystko wzbogaca nam ten świat. Jeszcze bardziej komplikuje nam ten labirynt paryski.
0: Tak.
1: Tutaj stawiamy kropkę, zachęcając Państwa gorąco do udziału w naszych audycjach. Jesteśmy na profilu facebookowym Duża Czarna, dostępni także pod adresem przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Ten adres jeszcze dziś aktualny, przyszłe audycje, od razu możemy powiedzieć, nagrywamy, no bo raz na kilka lat Duża Czarna idzie na urlop.
0: Czyli będą z popularnej puszki emitowane.
1: Tak, ale będziemy z Państwem mieli łączność na naszym profilu facebookowym. Zaczynamy. Zaczynamy od nagrania oczywiście paryskiego. Jest rok 1961. No a ten głos myślę, że Państwo rozpoznają.

0: Straciłem moją Eurydykę. Tak śpiewa Orfeusz, tak śpiewa Maria Callas. To nagranie, które powstało 65 lat temu w Paryżu. Oczywiście nasza bohaterka Orkiestra Radia Paryskiego pod batutą Georgesa Pretra, fantastycznego dyrygenta, który powraca w Dużej Czarnej, także właśnie w repertuarze operowym.
1: No oni są prawie że równolatkami, z tym, że Callas jest tak naprawdę w jesieni swojej kariery. Powoli będzie schodziła ze sceny, ale to jest jeszcze ten okres, w którym śpiewa absolutnie wspaniale. Jeszcze przed nią dwa nagrania studyjne, Toska i Carmen właśnie pod Georgesem Pretrem. No i to jest pierwszy z dwóch takich albumów z muzyką francuską, inspirowany troszeczkę tymi wielkimi śpiewaczkami przeszłości, Pauliną Viardot, dla której Berlioz przerabiał Orfeusza i Eurydykę właśnie na język francuski.
0: Właśnie, bo tutaj zwróćmy uwagę na to, że mamy Callas śpiewającą w języku francuskim.
1: Znaczy, no Berlioz przygotował oczywiście instrumentację, tekst już wcześniej był wykonywany po francusku, ale to jest ta wersja, którą pewnie Callas się inspirowała tym, że właśnie jej wielka poprzedniczka wykonywała partię Orfeusza. I no to jest tak, to jest bardzo ciekawe spotkanie, jedyne chyba z tą orkiestrą i właśnie z udziałem Marii Callas, bo drugi recital, ten właśnie recital z muzyką francuską, podobny album, który przygotował Georges Pret, już jest z orkiestrą Stowarzyszenia Koncertów Konserwatorium Paryskiego, także z tym drugim paryskim zespołem.
0: Także proszę mieć tego świadomość, że musimy szperać i sprawdzać, z jaką orkiestrą właśnie Pretr współpracuje, bo tak jak powiedziałeś, płyty Pretra z Callas mamy dwie, ale tylko jedna pasuje.
1: Dwa francuskie recitale.
0: Dwa francuskie recitale, tak. Ale tylko jedna jakby przynależy do naszego dzisiejszego tematu. Pan Piotr, nasz stały słuchacz, pisze tak. Dziś w ramach rozgrzewki przed audycją paryską utwory Wagnera wykonane przez Orchestre National de France pod batutą Marka Minkowskiego doskonale sprawdziły się podczas opóźnienia pociągu. Duża czarna kawa wypita, czas na niezastąpioną dużą czarną z eteru. Gratuluję cudownego pomysłu na sierpniowy cykl. Znam i uwielbiam albumy dzisiejszej orkiestrowej bohaterki, nagrane począwszy od początku lat 90. do tych najnowszych. Ze starszymi nie miałem styczności, także tym bardziej cieszę się na to dzisiejsze wydanie. Jest wiele płyt tego zespołu, do których chętnie powracam. Pozwolę sobie wymienić w tym miejscu tylko nagranie zrealizowane pod kierunkiem takich dyrygentów i dyrygentek jak Charles Dutoit, Mikko Frank, Mirga Grzinetyla, Marek Janowski, Yutaka Sado. Z solistów nagrywających w ostatnich latach z ową legendarną francuską orkiestrą wymieniłbym Hilary Hahn, Trulsa Merka, Pascala Roget, ale było jeszcze wielu, wielu innych. Pan Piotr pozdrawia wszystkich słuchaczy programu drugiego. Panie Piotrze, bardzo pięknie dziękujemy. No i to się świetnie składa, bo pan wymienia i słucha i zna pary

0: polską radiówkę od początku dekady lat 90. A my, Wojtku, dziś spoglądając na czarne płyty, które leżą wokół nas w dwójkowym studiu, chyba nie wyjdziemy poza lata 70.
1: Nie wyjdziemy. Ja też tak zacząłem teraz szybciutko jeszcze sprawdzać, ale nie wyjdziemy i
0: co? Ale w 70. wejdziemy. Pierwsza połówka tak. dekady lat 70.
1: A teraz to, na co chciałbym zwrócić uwagę i mogę to zdradzić, chyba będzie dzisiaj wyłącznie, no Glucka można połowicznie do tego zaliczyć, ale od tego momentu będzie wyłącznie muzyka francuska. I to tak, no, się stało przypadkowo troszeczkę. To nie jest tak, że myśmy to planowali. Natomiast, no, jednak ta orkiestra, szczególnie w tych latach analogowych, nagrywała, koncentrowała się w dużej mierze właśnie na francuskim repertuarze i też wytwórnie płytowe widziały ją jako taką eksponentkę właśnie znakomitą tej francuskiej tradycji orkiestrowej. Więc, no, taka sytuacja.
0: Można powiedzieć więcej, że muzykę francuską ta orkiestra wykonywała, ale z solistami, a także z dyrygentami, którzy przyjeżdżali do Paryża. No i był oczywiście taki słynny Amerykanin w Paryżu, który dziś też się pojawi. Ale nie uprzedzając faktów, przed nami kolejne nagranie niemal dokładnie z tego samego czasu, przed chwilą rok 1961. Teraz nagranie z marca 62 roku. Żywe nagranie paryskie. No i tutaj wprowadzamy na scenę postać niezwykle zasłużoną. Dyrygenta, który przyszedł na świat w roku 1880. Zmarł w 65, czyli chwilę tak naprawdę po tych nagraniach.
1: To jest Desire Emil Engelbrecht, dyrygent, który zakładał tą orkiestrę. Był pierwszym szefem w roku 1934, kiedy minister kultury Jean Mistret powołał do życia zespół. Dyrygent, który się bardzo specjalizował w muzyce operowej, w twórczości Claude'a Debussy'ego, w grupie Les Six i w ogóle był takim wielkim promotorem muzyki jego czasów, muzyki współczesnej. Tam to, sam troszeczkę próbował komponować, ale bardziej pomagał swoim kolegom z tego okresu.
0: Należał... No tak, ale zostawił po sobie sporo utworów, które są, no, bardzo rzadko wykonywane.
1: No to jak zwykle, jak to często bywa w tamtym starym okresie, w dawnych czasach, ci dyrygenci rzeczywiście też próbowali swoich sił zazwyczaj jako kompozytorzy. Należał do grupy Apache, to była grupa takich wojowniczo nastawionych młodych ludzi. Ricardo Vignes do niej należał, znakomity pianista, także młody Maurice Ravel, którzy właśnie wspierali Claude'a Debussy'ego i ta grupa, no, pojawiła się na arenie w momencie, w którym była walka o to, jak przyjąć operę Peleas i Melisanda. I to, co jest dosyć niezwykłe i warte zwrócenia uwagi właśnie w tym naszym cyklu, kiedy w okupowanym Paryżu nagrywano po raz pierwszy studyjnego Peleasa i Melisandę, to nie jego zaproszono do tego nagrania, tylko Rogera de Zormiera, zresztą potem szefa orkiestry radiowej, o której dzisiaj opowiadamy. I wydawałoby się, że straciliśmy wielką okazję, żeby mieć nagranie właśnie od kogoś, kto znał Debussy'ego, który wielokrotnie prezentował tę operę. No ale oczywiście dzięki archiwom radiowym, dzięki temu, że Engelbrecht właściwie regularnie po wojnie prezentował Peleasa w Théâtre des Champs-Élysées, że był też zapraszany do Londynu na poprowadzenie z orkiestrą BBC Peleasa, nagle mamy 4 nagrania Peleasa pod Engelbrechtem, zamiast tego jednego studyjnego, wymarzonego, które on powinien może nagrać wtedy w Paryżu. I możemy sobie tutaj wybierać, którą wersję chcemy posłuchać, z jakimi solistami. Właściwie każda z tych 4 wersji jest z innym zespołem śpiewaków, więc to jest szalenie ciekawe do różnego rodzaju porównań. Myśmy dzisiaj wybrali wersję z roku 62 i przyznam, początkowo myślałem, żebyśmy pokazali wersję rok późniejszą, która była wydawana przez INA, czyli ten centralny archiwum audiowizualne francuskie na płytach, na longplayach, i chyba nigdy nie była wznawiana na płytach kompaktowych. Ale pomyślałem, że jednak wersja z 62 roku ma jeden ogromny atut i ten atut za chwilę państwo usłyszą. Mianowicie to jest dobry dźwięk stereo, co nie jest typowe dla rozgłośni radiowych w tamtym okresie. Jeszcze stereo nie wchodziło tak, nie było tak powszechne. powszechne.
0: Szczególnie w Europie.
1: Tak, tak, ale no ogólnie tak, tak. Więc,
0: I co my byśmy, Wojtku, zrobili bez wytwórni Ovidis Montaigne?
1: No tak, oni przygotowali taki wspaniały kofet

0: z tymi płytami, z nagraniami Engelbrechta. Trzeba powiedzieć, że Engelbrecht nagrywał dużo też po wojnie, między innymi z tą naszą orkiestrą, dla małych wytwórni, dla wytwórni Duquet-Tonson na przykład. I chyba rok temu wyszedł boks z jego wszystkimi nagraniami właśnie tymi studyjnymi pod szyldem Erato, więc warto też sięgnąć do tego wydawnictwa, no ale wydaje mi się, że ten żywy Peleas będzie też tutaj dobrze odnotowywał wagę Engelbrechta, jego znaczenie w historii zespołu.
1: Kto w rolach głównych?
0: W rolach głównych w tym nagraniu Jacques Janssen jako Peleas i Michelin Grancher jako Melisanda. I to będzie pierwsza scena aktu drugiego, scena przy fontannie, kiedy Peleas z Melisandą się spotykają. Melisanda gubi pierścień, który jest podarunkiem od jej męża Goloda.

0: Teatr Champs-Élysées w Paryżu, 13 marca 1962 roku. A na deskach scena otwierająca akt drugi Peleasa i Melisandy Claude'a Debussy'ego. Jacques Janssen, tenor jako Peleas i Micheline Grancher, sopran jako Melisanda. Narodowa Orkiestra Francuskiego Radia i Telewizji, tak się wówczas ten zespół nazywał, pod batutą Désira Emila Engelbrechta.
1: No tak, i chyba to jest taki Peleas, który najbardziej nas zbliża do intencji kompozytora. Znaczy na pewno Engelbrecht rozmawiał z Debussym na temat tej kompozycji, obserwował, jak ona była prezentowana w czasie swojej premiery w 1902 roku, jak potem była grana, sam ją wielokrotnie tą partyturę wykonywał, więc tu możemy też takiego wyświechtane to nasze określenie Debussy'ego z pierwszej ręki podziwiać i możemy się też cieszyć, że Engelbrecht załapał się jeszcze właśnie na wprowadzenie stereo, na to, że możemy podziwiać tą kunsztowną orkiestrację Debussy'ego właśnie w takim dobrym, w dobrej szacie brzmieniowej.
0: Tak, pod względem fono, prawda, te nagrania są wybitne, zważywszy, mówię o tych dwóch nagraniach, których wysłuchaliśmy, 61, 62 rok.
1: Ciekawe, że czasami w omówieniach narzeka się właśnie na to nagranie Engelbrechta z 62, że ono nie jest do końca idealne, bo czasami kanał lewy i kanał prawy są lekko zaburzone, ale to nieznacznie, także gorąco Państwu polecam to nagranie, bo ono naprawdę, jak na właśnie, tak jak mówisz, ówczesne standardy jest naprawdę znakomitej jakości.
0: Pan Robert pisze tak. Zerknąłem na stronę internetową francuskiej orkiestry i zetknąłem się z taką informacją, że orkiestra ta jest zdolna wykreować ponad 25 nowych utworów, nowych kompozycji w sezonie. Zastanawiam się, czy to dużo, czy średnio. Na moje niedoświadczone oko myślę, że to sporo. Próbowałem przypatrzeć się polskim wątkom związanym z francuską orkiestrą. Pani Marzena Diakun, polska dyrygentka, pod jej batutą pracowali filharmonicy francuskiego radia. Bardzo się cieszę na kolejne spotkania z radiowymi zespołami europejskimi, pisze pan Robert ze Świętochłowic, nasz stały słuchacz, którego pozdrawiamy.
1: No to jest ten ważny wątek w ogóle funkcjonowania radiofonii, które mogą właśnie zamawiać kompozycje u współczesnych kompozytorów, że to są takie instytucje, które mają jednak wsparcie finansowe, które dysponują środkami i warunkami do tego, żeby przy pomocy właśnie zespołów stworzonych przy radiu czy przy radiu i telewizji właśnie pomagać młodym twórcom, zamawiać utwory młodym, starym twórcom i w ogóle kreować muzykę. Mam wrażenie, że te dane, które nasz słuchacz podaje, no to są jednak dosyć imponujące. To jest duża produkcja w każdym sezonie, jeżeli tyle nowych kompozycji powstaje na zamówienie francuskiej orkiestry radiowej.
0: Sięgamy, proszę Państwa, po kolejną czarną płytę i tak naprawdę wydawało nam się, że dopiero od tej płyty usłyszymy pełny, fantastyczny dźwięk stereofoniczny, a nawet posiadacze aparatury kwadrofonicznej w połowie lat 70. mogli zachwycać się kwadrofonią, bo to będzie nagranie, które powstało niemal dokładnie 50 lat temu. Pozostajemy w tym samym miejscu, w paryskim Teatrze Champs-Élysées. No i sięgamy po long play, jeden z tych kilku niesamowitych long playów nagranych w Paryżu z naszą bohaterką.

0: przez Leonarda Bernsteina. Oddzielną audycję powinniśmy kiedyś poświęcić tym paryskim nagraniom Bernsteina.
1: Mam wrażenie, że nawet już ją zrobiliśmy kiedyś, ale możemy oczywiście do tych
0: nagrań
1: wrócić.
0: To było bardzo dawno temu. To możemy pod innym kątem powrócić do tematu, bo są to rzeczywiście nagrania, które po latach, no pół wieku minęło od tego nagrania, wciąż brzmią zjawiskowo i Bernstein, kiedyś mówiliśmy o tym, no miał wiele twarzy, ale ten późny Bernstein wciąż nas fascynuje.
1: Znaczy on jest jeszcze nie do końca późny, ale...
0: Ale wchodzący już.
1: Ale to jest ta faza po roku 69, kiedy on rezygnuje z bycia szefem nowojorskich filharmoników, kiedy wchodzi rzeczywiście w etap swojej kariery, gdzie jeździ po Europie, po świecie, gdzie...
0: Bardzo otwiera się na Europę.
1: Tak, gdzie nagle zaczyna realizować płyty nie tylko dla Columbii, ale i dla Deutsche Grammophon, ale i dla EMI. I nagle rzeczywiście poszerza i repertuar, i także zespoły, z którymi współpracuje. To jest ciekawy okres też dla orkiestry, bo w 70, mówimy o 75 roku, kiedy on się pojawił, inicjując tak naprawdę te spotkania, te nagrania. I w tamtym okresie orkiestra zapraszała dużo dyrygentów gościnnych. Był Sergio Celibidache, pojawiał się Lorin Maazel, Sergi Ozawa, Wolfgang Sawallisz, więc to też była taka taktyka zespołu, żeby zaprosić gwiazdy, które gdzieś tam będą też promowały orkiestrę. Sam Bernstein w tamtym okresie miał różne problemy związane ze swoim życiem osobistym, bo to jest choroba nowotworowa żony, to jest zerwanie przez jakiś czas państwa Bernsteinów ze sobą. I też, jeżeli państwo może kojarzą takie zdjęcia, gdzie on ma białą brodę, zapuścił tą brodę, to nie jest dla niego takie zupełnie typowe, raczej on zazwyczaj był osobą ogoloną, no to jest właśnie ten okres paryski, kiedy on rzeczywiście, nawet na twarzy widać pewne zamieszanie w jego życiu osobistym, no ale nagrania są znakomite, w dużej mierze to jest repertuar.
0: Może oczywiście właśnie dlatego również, bo...
1: Tak może być, tak może być. Dominuje Berlioz w tym repertuarze, bo pierwsze spotkanie to jest Requiem Berlioza dla Columbii, także płyta z muzyką Ravela, a potem jest i Harold Vitali, i oczywiście Symfonia Fantastyczna z tym zespołem zrealizowana. Harold Vitali to jest drugie nagranie Bernsteina, bo on w 1961 roku z Williamem Linserem nagrał po raz pierwszy ten utwór.
0: A po raz drugi nagrał ze swoim amerykańskim przyjacielem Donaldem McInnesem, wybitnym altowiolistą, który zmarł niedawno, bo w październiku 24 roku. No i to jest takie nagranie kanoniczne, prawda? Gdybyśmy zestawiali tych kilka najważniejszych, szczególnie winylowych nagrań Harolda Vitali, Berlioza, to tutaj na pewno wskazalibyśmy na te płytę z fantastyczną partią altówki. Zaraz usłyszymy McInnesa w finałowym ogniwie. Partią altówki pisaną, pamiętajmy o tym, zawsze przypominamy, w dwójce dla Paganiniego.
1: No tak, jeszcze dodam, jeśli chodzi o to nagranie, producentem John Mordler, bardzo doświadczony realizator, który opowiadał o tym, że w tamtym okresie Bernstein niespecjalnie miał czas na to, żeby koncentrować się na cyzelowaniu tych nagrań, więc kiedyś opowiadał, że gdzieś tam pokazywał Bernsteinowi, że trąbki nierówno weszły, nierówno trąbki, kocham to, mówił Bernstein, gdzieś tam uciekał w ogóle ze studia nagrajowego, nie było mowy o tym, żeby coś dogrywać.
0: Więc był jazzmanem, wiemy.
1: No tak, tak, tak. Na pewno nie zwraca uwagi na każdy szczegół tego nagrania, ale wydaje mi się, że duch Berlioza akurat Bernstein potrafił...
0: Czuł idealnie.
1: Tak, potrafił świetnie uchwycić.
0: Przypomniało mi się spotkanie Bernsteina z Rostropowiczem, też fantastyczne. Koncert wiolonczelowy Schumana, to jest właśnie...
1: Tak, to jest dokładnie...
0: To jest właśnie ten cykl.
1: To są te sesje, tak.
0: Prawda? Czyli finał Harolda w Italii, no, czyli orgia. Orgia rozbójników programowa, zwieńczenie poematu, opus 16 Hektora Berlioza. Słuchamy, proszę państwa, z pierwszego brytyjskiego tłoczenia ASD 3389.

0: No, orgiastyczny finał,
1: o tak,
0: Harolda Vitali, Hektora Berlioza. Nagranie paryskie z 4 listopada 1976 roku w partii solowej Donald McInnes, altówka, Orchestre National de France i Leonard Bernstein. Brytyjskie tłoczenie wytwórni EMI, dla której Bernstein wówczas z naszą bohaterką, z paryską orkiestrą radiową, nagrywał.
1: No tak, jak żeśmy tutaj dodawali, i z EMI, i z Columbią, i z Deutsche Grammophon, to jest ten orkiestr, już Bernstein nie jest związany z jedną wytwórnią, tylko także z tymi orkiestrami pojawia się w różnych wytwórniach.
0: Za 7 minut wybije godzina 14. Dziś 828 wydanie Dużej Czarnej. Wspólnie z Wojciechem Barcikowskim przemierzamy tropy orkiestr europejskich. Dziś jesteśmy w Paryżu, radiowych orkiestr europejskich, to warto podkreślić. Jesteśmy w Paryżu, gdzie w latach 50., 60., 70. ubiegłego stulecia działy się rzeczy niesamowite. Wspominałeś o tych odwiedzinach w latach 70. zespołu paryskiego przez dyrygentów, przez solistów. Można było absolutnie nie opuszczać stolicy Francji i słyszeć tam cały świat.
1: O, zgadza się.
0: Jest z nami nasz stały słuchacz, pan Lesław Czapliński, który prosi, aby przedstawiać go z nazwiska, który przypomina nam, że we Francji działają dwie orkiestry radiowe, ta, której poświęcamy dzisiejszą audycję, oraz powstała 3 lata później i działająca obecnie jako Orchestre Philharmonique de Radio France, występująca między innymi na letnich festiwalach tej instytucji w Montpellier, z którego koncerty z udziałem tego zespołu transmituje także polskie radio. I pan Lesław dodaje, wracając do Orchestre National de France, to byłem na jej występie pod dyrekcją ówczesnego szefa Jeana Martinona, gdy pod nazwą Orchestre National de ORTF zagrała w Krakowie w maju 1970 roku. Niestety nie pamiętam repertuaru, pisze nasz słuchacz. No my, Wojtku, nie możemy pamiętać tego koncertu, bo nas nie było na świecie w 1970 roku, ale od czego są archiwa?
1: To znaczy tak, możemy spekulować, bo spojrzeliśmy na nagrania archiwalne, które mamy z Jeanem Martinonem, z jego występów tutaj w naszym kraju. Mamy koncert odnotowany.

0: W roku 71, nie ten krakowski, tylko warszawski, więc nie wiem, czy ten program się pokrywał, czy te daty, może dwa razy przyjeżdżała orkiestra, kto wie. W 71 roku orkiestra wykonywała Bachusa i Ariadny, Alberta Russella i cztery eseje Tadeusza Berda, między innymi. Natomiast też warto dodać, że orkiestra wraz z Jeanem Martinonem pojawiła się w 56 roku na pierwszej warszawskiej jesieni. I wtedy w repertuarze mieli i Grażynę Bacewicz, i Stanisława Skorowaczewskiego utwory. Oczywiście muzykę francuską André Jolivet, Henri Dutillet i Święto Wiosny Stawińskiego. Także to było, sądzę, że wielkie, ogromne wydarzenie. Bardzo pozdrawiamy pana Lesława Czaplińskiego i pragnę dodać, że mamy dzisiaj jego książkę u nas w studiu, w Kręgu Oporowych Mitów. W związku z tym, że graliśmy Pelasa i Melisandre, pan Lesław poświęcił bardzo ciekawy rozdział zestawiający Pelasa z Tristanem i Izoldą Ryszarda Wagnera.
1: No to układa nam się to w jakąś całość, bo przecież już teraz w Dużej Czarnej powróci Jean Martinon.
0: Zgadza się.
1: Jeden z naszych ukochanych dyrygentów zmarł w marcu 1976 roku w Paryżu. Poświęcaliśmy mu odrębne programy. Rzeczywiście dyrygent, który kładł wielki nacisk na muzykę nową, dwudziestowieczną, sam zresztą komponował. Był zamiłowanym alpinistą, pamiętajmy o tym. No i można śmiało o nim mówić, że był godnym kontynuatorem tradycji Pierre-Monte, Charlesa Mincha. Studiował w Londynie, w Lyonie, przepraszam, studiował w konserwatorium w Paryżu u Russella, a dyrygenturę u Mincha i Desormiera. Występował jako skrzypek, jako koncertmistrz w radiowej orkiestrze symfonicznej. Potem przyszła wojna, potem trafił do niewoli niemieckiej. No długa, bardzo ciekawa historia. No a we Francji zajmował się kolejno zespołami paryskimi, prawda?
0: No tak, finalnie trafił do orkiestry tej radiowej jako szef w 68 roku i przez 5 lat był tam szefował temu zespołowi, ale to jest rok 68, on w 63 roku jest następcą Fritza Reinera
1: w Chicago.
0: I to jest taki okres, który po latach chyba także melomani w Chicago oceniają bardzo wysoko, ale wtedy jemu było tam dosyć trudno, miał nie najlepszą prasę i chyba z przyjemnością wrócił do Europy i skoncentrował swoją działalność właśnie na starym kontynencie. I jak patrzy się na jego dyskografię, szczególnie tą późniejszą, to można odnieść wrażenie, że on się specjalizował w takich dużych kompletach. Nagrał chyba komplet muzyki Ravela orkiestrowej, muzyki Claude'a Debussy'ego, słynny zestaw symfonii Prokofiewa dla wytwórni Vox. No i ten box, który dzisiaj mamy, box taki troszeczkę zaskakujący, bo to są wszystkie symfonie Camilla Saint-Saënsa.
1: Tak, masz rację. On zdecydowanie odcinał się jakby też od Reinera, też tym podejściem do repertuaru, do kompletów. No był trochę na straconej pozycji. Pamiętam, że opowiadaliśmy kiedyś o tym w Chicago.
0: Każdy byłby na straconej pozycji
1: w 1963 roku, stając na podium Fritza Reinera w Chicago. Tak, był tam przez 5 lat i tak jak powiedziałeś, odnoszę wrażenie, że po latach te jego chicagowskie nagrania...
0: Nagrania szczególnie, tak, tak.
1: Naprawdę traktujemy je jako bardzo, bardzo wartościowe. Będziemy do nich powracać, a dziś nagranie paryskie i właśnie wyjmujemy jeden long play z boksu poświęconego muzyce symfonicznej Camilla Saint-Saënsa. Komplet symfonii, a także utworów orkiestrowych, no był jednym z pierwszych, który dokonał czegoś takiego.
0: No tak, bo wszyscy pamiętają oczywiście o trzeciej symfonii organowej i to jest utwór, który jest wielokrotnie i przypominany w salach koncertowych i też był wielokrotnie nagrywany. Natomiast takie komplety symfonii Saint-Saënsa uwzględniające też tą młodzieńczą twórczość, one są wydaje mi się, że dosyć rzadkie, na pewno były rzadkie w latach 70., bo to tutaj są dwie nienumerowane symfonie jednak, którą Saint-Saëns napisał jak miał 15 lat, druga jak miał lat 22. Pierwsza symfonia, którą napisał jako 18-latek. No i
1: opus drugie, ta pierwsza.
0: Tak, tak. No i symfonia druga, którą dzisiaj posłuchamy, którą napisał jak miał lat 24 i potem dopiero po 27 latach wróci do symfoniki, także wydaje mi się, że to jest ciekawe, ale jak państwo posłuchają za chwilę tej symfonii, to jest naprawdę absolutnie znakomita kompozycja, w której słychać trochę też niemieckich wpływów, no i w ogóle szukanie

0: swojej drogi, bo wiadomo, że Francuzi też gdzieś tam chcieli wejść w tą symfonikę, to nie zawsze tym kompozytorom wychodziło.
1: Tak, i druga symfonia, tak jak powiedziałeś, bardzo wartościowa i trochę niesprawiedliwie odsunięta na bok, no bo trzecia doczekała się dziesiątek nagrań, a druga dziś to się zmienia, ale w czasach analogowych nie było zbyt wielu nagrań.
0: I mam wrażenie, że państwo to za chwilę też usłyszą. Martino i zespół, który prowadzi, oni wierzą w tą symfonię. Mam wrażenie, że grają z pełnym przekonaniem, że to jest wybitne dzieło i to wydaje mi się, że być kluczowe dla przypominania takich troszeczkę zapomnianych utworów.
1: Druga symfonia Amol opus 55 Camilla Saint-Saensa, Allegro Marcato, Allegro Appassionato, Adagio, Scherzo w tempie presto i finał Prestissimo.

0: Tak brzmi druga symfonia a-moll op. 55 Camilla Saint-Saënsa. Tak brzmi w nagraniu paryskim Orkiestra Radia Paryskiego rok 1972, paryska Salva Gram. No i wszystko wspięte niezwykle precyzyjną batutą Jeana Martinona. Czuć jego zrozumienie tego materiału, ale też ten sznyt taki dwudziestowieczny, prawda? Znakomicie trzymający formę symfonii, która swoją drogą jest znakomitym utworem.
1: No i z ogromnym temperamentem prowadzi Martinon ten utwór. Są świetne tempa, bardzo dobre nagranie. Myślę sobie też, że Salva Gram jest też cichym bohaterem tego nagrania, bo chyba dzisiaj jedyny raz będziemy w tym miejscu, a to była jedna z lepszych sal akustycznie i wiele, wiele znakomitych nagrań było tam realizowane.
0: I kolejna wyśmienita realizacja, jeśli idzie o lata 70. Tym razem niemiecki oddział wytwórni EMI.

0: Why, czyli Elektrola, tłoczenie z 1975 roku. Album trzypłytowy zbierający komplet symfonii Saint-Saënsa. No i jeden z tych rozdziałów fonograficznych Martinona, który, o czym wspominałeś, Wojtku, bardzo lubił angażować się w cykle, w komplety, rejestrować pewne całości.
1: No tak, takie spojrzenie na cały repertuar z lotu ptaka i to często też dobrze robi samym tym naganiowym realizacjom.
0: Tak, no to po tych dwóch takich dopieszczonych nagraniach studyjnych podążamy dalej i teraz w naszym cyklu znów nagranie koncertowe. Cofamy się do pierwszej połowy lat 60. No i dyrygent, prawdziwy mistrz, którego nie może zabraknąć, jeśli mówimy o paryskich zespołach. Dyrygent, który przecież uczestniczył w tworzeniu Orchestre de Paris, który mając na karku 40 lat, tak naprawdę zadebiutował dopiero jako dyrygent. Charles Minch.
1: No tak, Charles Minch, który, jak państwo doskonale wiedzą, był następcą Kusewickiego w Bostonie. I po tym, jak zrezygnował z Bostonu, wrócił do Paryża w 1962 roku i ten zespół, Orchestre National de France, wtedy jeszcze nie Orchestre National de France, Orkiestra Radia Francuskiego, stała się jego główną taką bazą muzyczną. Dużo koncertował, dużo tournée międzynarodowych na całym świecie. I tak jak mówisz, w 1967 roku stworzono dla niego Orchestre de Paris. I to był pewien dylemat, tak sądzę, bo muzycy z orkiestry radiowej mieli do niego pretensje, że on ich opuszcza, że idzie do Orchestre de Paris. On miał im powiedzieć, że tam są moi przyjaciele, ale tu jest moja rodzina i to podobno bardzo ujęło muzyków. No tak czy siak na pewno koncentrował się po 67 roku, kiedy powstał Orchestre de Paris, na Orchestre de Paris. Natomiast te kilka lat, 62-67, to właśnie bardzo dużo koncertów z orkiestrą radiową i co także nagrania studyjne dla Guit International de Disque, ale tych nagrań studyjnych nie jest za dużo. Ale dzięki temu, że jest to orkiestra radiowa, że towarzyszyły mikrofony różnym występom, mamy ogromną ilość nagrań koncertowych, co w przypadku Charlesa Mincha jest niezwykle ważne, ponieważ był to dyrygent, który znakomicie oczywiście realizował mu się studyjnie, ale na koncertach był jeszcze zupełnie inną, zupełnie nieprzewidywalną osobowością artystyczną. Ogromny temperament, nigdy nie prowadził tak samo danego utworu i możemy się tylko cieszyć, że także z tego późnego okresu mamy sporo takich właśnie koncertowych nagrań.
0: Tak, i ta dekada lat 60. W przypadku Mincha jest wspaniała. Pamiętajmy, że wcześniej był w Bostonie, no, to jasne, i w 62 roku rezygnuje kierowanymi bostończykami, przekazuje ich w ręce Ericha Leinsdorfa. Później pojawia się już tam tylko na prawach gościa. Też ładny kontrast, prawda? Minch a Leinsdorf w Bostonie. Wielokrotnie dotykaliśmy tej zmiany warty. No dobrze, ale dziś jesteśmy w Paryżu. Dziś słuchamy Mincha z paryską, z francuską orkiestrą radiową.
1: Ale teraz nie będziemy w Paryżu.
0: Ale teraz właśnie, teraz nie będziemy w Paryżu. No będziemy tak, w San Sebastian.
1: Dokładnie tak, bo to jest taki niezwykła płyta. Disque Montaigne na końcu lat 80. wydało właśnie nagrania koncertowe i takimi ozdobami są druga i piąta symfonia Artura Honeggera, kompozytora szwajcarskiego, no ale jednak z ducha francuskiego, mam wrażenie. Bo wspominałem o tym, że będzie tylko muzyka francuska, a potem się żachnąłem, że może nie do końca. I ta druga symfonia została nagrana właśnie w czasie koncertów w San Sebastian, piąta symfonia w Helsinkach, także to też pokazuje właśnie te międzynarodowe tournée i te występy Mincha na całym świecie. No my dzisiaj pokażemy państwu symfonię drugą.
0: Pokażemy ją z płyty kompaktowej, początki tego nośnika, końcówka lat 80. W 89 roku ta płyta została wydana pod numerem MUN 2051, Discs Montaigne. Fantastyczna oficyna,

0: która właśnie na rynku francuskim wydawała te nagrania i wydała cały cykl albumów Charlesa Minsha, no Minsh tak. Dyrygujący poszczególnymi kompozytorami.
1: Potem wytwórnia Ovidius jeszcze przypomniała te płyty, przepakowała jako Charles Minsh Edition, ale to są te pierwsze wersje tych publikacji. Druga symfonia Artura Honeggera, która była zamówiona w roku 1937 przez Paula Zachera. 5 lat tworzył ją kompozytor i co ciekawe, w 1942 roku miał pierwsze wykonanie, natomiast jeszcze w 1942 roku Charles Minsh w Paryżu, okupowanym Paryżu, nagrał tę symfonię na płyty szybkoobrotowe.
0: Źródłowe interpretacje. A 1 września 1964 roku pokazał ją w San Sebastian. Przed nami zatem druga symfonia Artura Honeggera, powstała w roku ukończona. W roku 1942. Molto moderato, adagio mesto, vivace non troppo.

0: Szarmincz, obrońca Artura Honeggera. To tytuł eseju dołączonego do płyty, której fragment właśnie zabrzmiał w Dużej Czarnej. To była druga symfonia Artura Honeggera, układ trzyczęściowy, molto moderato allegro, adagio mesto i przed chwilą finał Vivace non troppo w tempie presto. Dzieło pomyślane na orkiestrę smyczkową i trąbkę. No i musieliśmy poczekać na tę trąbkę w tym hymnicznym finale.
1: No tak, prawda? W finałowym chorale nagle ta trąbka się pojawia. Pierwsza część, może starsi słuchacze pamiętają, była wykorzystywana w magazynie 7 dni w kraju na świecie. Fragment taki środkowy był często jako taka ilustracja muzyczna do omówienia wydarzeń politycznych. Tam ilustratorzy muzyczni ją wykorzystali, także też może się z tym państwu kojarzyć.
0: To było żywe nagranie, jak słyszeliśmy. San Sebastian, 1 września 1964 roku. Nagranie, które opublikowane zostało dopiero pod sam koniec lat 80. w tej specjalnej serii poświęconej żywym nagraniom Szarla Mincza.
1: No, Szarla Mincza, który rzeczywiście w tamtym okresie grał to, na co miał ochotę, tych kompozytorów, z którymi był blisko związany, których promował przez całe życie i rzeczywiście takim obrońcą Artura Honeggera był przez całą swoją zawodową karierę.
0: No i już na finał naszego paryskiego spotkania wątek polski i nagranie z 1954 roku. Henryk Schering, który jak wiemy, jak pamiętamy, współpracował z radiówką paryską i tu w tym nagraniu studyjnym towarzyszy mu bardzo ciekawy dyrygent. Dziś już nie mamy czasu, ale może kiedyś Edward Lindenberg pojawi się w szerszym zakresie w Dużej Czarnej.
1: No tak, na chwilę żeśmy tutaj spojrzeli. Jego dane biograficzne, dyrygent rumuński, który po II wojnie światowej pojawił się w Paryżu, był profesorem konserwatorium, nagrywał sporo płyt i między innymi takie płyty dla wytwórni Odeon, z których jedną za chwilę pokażemy. Natomiast też nagrał na przykład komplet symfonii Johannesa Brahmsa z niemiecką orkiestrą radiową z Hamburga. Więc to wszystko szalenie ciekawe. Rzeczywiście może do tych płyt jeszcze kiedyś będzie okazja powrócić.
0: Schering i Lindenberg i Avanes, opus 83, czyli powracamy do twórczości Camilla Saint-Saensa, nagranie z początku lat 50., wydane pierwotnie przez Odeon, a u nas w Dużej Czarnej kalifornijskie tłoczenie Everestu 61-52. To było 828 wydanie Dużej Czarnej. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a razem z nami był Wojciech Barcikowski.
1: Dziękuję pięknie.
0: Przemek Psikuta, kłaniamy się. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Wakacje z duchami wielkich pianistów. Bez chiromancji ani wirujących talerzyków. Bez udziału mocy nadprzyrodzonych, ale z pomocą radiowej magii. Puszczając w ruch płyty, szpulę starych taśm i wyobraźnię, wywołam Chorowica i Artura Balsama, Rut Slęczyńską i Klarę Haskil. Spotkania z cieniami i legendami pianistycznego Złotego Wieku w każdą sobotę lata o 18. Do usłyszenia. Andrzej Sułek.
0: Autopromocja.
2: Tu program drugi Polskiego Radia.
3: Właśnie minęła 15.
4: Jesteśmy na wczasach.
2: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Monika Zając
3: i Maria Czok. Mamy środek lata, a dziś proponujemy Państwu wizytę na Roztoczu, a konkretnie w Choryńcu Zdroju. Audycję realizuje na miejscu Romuald Wrzodek w Studiu Dwójki w Warszawie Magdalena Wojtulanis. Muzykę wybrała na dziś Monika Kopcik, a nad całością czuwa Jan Kantyzienko.
2: Skoro na

0: W naszej letniej trasie odwiedzamy w tym roku uzdrowiska, to i o uzdrowiskowej historii tego miejsca, czyli Choryńca Zdroju, będziemy dziś opowiadać, ale nie tylko, bo region, w którym się znajdujemy, od zawsze był pograniczem, miejscem gdzieś pomiędzy, przestrzenią spotkania różnych narodowości i różnych religii. O tej nie zawsze łatwej historii i efektach spotkań różnych kultur będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi do godziny 17.
1: Ale szanowni państwo, zastanowimy się także nad tym, czym dziś żyje Choryniec Zdrój, czym przyciąga odwiedzających. No i chyba warto o tym w tym miejscu powiedzieć. Nasze plenerowe studio znajduje się pod majestatycznym dębem, tuż obok Pałacu Ponińskich, do którego dziś państwa zapraszamy.
0: A oto krótki przedsmak tego, co czeka nas przez najbliższe 2 godziny.
2: Ta kresowość, ona przenika przez różne płaszczyzny, zarówno w naszych zbiorach, jak i w historii naszego regionu.
3: Pod dwoma okularami robiłem to, bo odtworzyć drzewory w skali 1:1 jest bardzo trudno i wymaga odbicia lustrzanego.
4: Piękne właśnie krzyże, piękne zdobienia. Zobaczymy na ramionach gwiazdki, kwiatki, motywy roślinne i kwiatowe.
5: Najstarszy z ikon, jakie tutaj zobaczymy, to jest jeszcze pierwsza połowa XVII stulecia. Najbliższe czasom współczesnym to są ikony z połowy XVIII wieku. Można jeszcze zobaczyć polichromie datowane na rok 1648, które właśnie pełniły funkcję, taką formę pierwotnego ikonostasu, jaki tutaj był w tej świątyni.
0: Tak brzmi Choryniec Zdrój, tak brzmi Roztocze i tak będzie także w naszej audycji spod samej granicy polsko-ukraińskiej.
1: To jeszcze kilka faktów. Pogoda nie jest co prawda upalna, ale od czasu do czasu przeziera słońce zza chmur, a zatem czas na pierwszą muzyczną, słoneczną propozycję Jojo Zygmunta Karasińskiego i Szymona Kataszka do słów Andrzeja Własta. Gra zespół Młynarski Masecki.

Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę hepie, bo namiętnie uprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek w górę, krążek.

0: 6 minut po godzinie 15. Słuchają Państwo Dwójki, a my mówimy z Choryńca Zdroju, sprzed Pałacu Ponińskich, w którym dziś mieści się sanatorium Bajka. Z nami gospodyni tego miejsca, dyrektorka sanatorium, pani Beata Krukowska-Bania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panie, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy radiowej Dwójki.
0: W sanatorium komplet. Kuracjusze korzystają i z pięknej pogody, wyszło słońce, i z bogatej oferty, także kulturalnej Choryńca. Ale chciałyśmy zacząć od historii, bo zdaje się, że Choryniec bardzo wcześnie stał się uzdrowiskiem i te bogactwa, które kryje tutejsza ziemia i przyroda, od dawnych czasów są już wykorzystywane.
1: Tak, Choryniec jest, uważam, jednym z najstarszych uzdrowisk polskich i najciekawsze jest to, że chyba jednym z niewielu z walorów, którego korzystał król Jan III Sobieski. Czyli nasza historia, spokojnie możemy powiedzieć, sięga XVII wieku, kiedy to właśnie ten budynek, w którym obecnie jest sanatorium Bajka, był jego pałacykiem, zameczkiem myśliwskim. Król przyjeżdżał tutaj na polowania. Przekaz niesie, że podobno nawet stoczył jakąś walkę z Tatarami, a bardzo często towarzyszyła mu jego żona Marysieńka Sobieska, która, można powiedzieć, jako jedna z pierwszych dam tamtejszych czasów, odkryła niezaprzeczalne walory naszej wody siarczkowo-siarkowodorowej. Używała ich do kąpieli, zarówno upiększających, jak i leczniczych.
2: I o tej wodzie też dziś Państwu będziemy opowiadać. Nasze dwójkowe studio znajduje się tuż przy takim tarasie Pałacu Ponińskich, dzisiaj sanatorium Bajka, ale właśnie chciałam zapytać o ród Ponińskich, bo to chyba dzięki nim to miejsce, Choryniec Zdrój, stało się sławne w całej Polsce.
1: Może tak nie bardzo do końca, dlatego że jeżeli chodzi o ród Ponińskich, to jest taka dość kontrowersyjna rodzina, bo najstarszy z rodu, Adam Poniński, był członkiem Sejmu, czteroletniego Sejmu Rozbiorowego i niestety, ale odegrał dość niechlubną rolę w naszej historii, bowiem dość mocno współpracował z carycą Katarzyną na rzecz rozbioru Rzeczypospolitej. Legenda mówi, przekazy mówią, że w posiadanie tych dóbr wszedł po rodzinie Stadnickich. I tutaj są dwie wersje, bowiem według jednej wersji te dobra zostały Stadnickim odebrane właśnie przez zaborcę rosyjskiego i następnie w ramach pewnego rodzaju wynagrodzenia przekazane Adamowi Ponińskiemu. Natomiast druga wersja mówi, że Adam Poniński ożenił się z wdową po Stadnickim, stąd po prostu wszedł w posiadanie akuratnie tutaj tego pałacu i tych terenów. Która wersja jest prawdziwa? Zostawmy to historykom.
0: Obecny widok tego pałacu to jest efekt prac prowadzonych tutaj na początku XX wieku, ale jeśli chodzi o sam rozwój Choryńca, no to sam fakt wybudowania chociażby Teatru Zdrojowego w latach, zdaje się, 40., w połowie XIX wieku, no świadczy o tym, że to rzeczywiście było miejsce, które przyciągało tutaj licznych kuracjuszy.
1: Choryniec był uzdrowiskiem małym. Teatr został wybudowany przez rodzinę Ponińskich, bowiem Aleksander Poniński i jego syn Leander byli koneserami kultury. Oni wybudowali nie tylko teatr, ale również mieli fantastyczną bibliotekę. Niestety...
2: Sławną właśnie w całej Polsce.
1: W całej Polsce, zgadza się. Niestety w czasach tuż przed II wojną światową zbiory tej biblioteki zostały przewiezione do Warszawy, no i w bardzo niefortunny sposób tam uległy praktycznie całkowitemu zniszczeniu. Więc tej biblioteki nie zachowało się nic. Teatr jako taki oczywiście służył tutaj, ale bardziej

0: arystokracji. Natomiast wśród kuracjuszy dość dużo było gości z Lwowa, z Rzeszowa, z Przemyśla, takich bardziej okolicznych, bo to uzdrowisko pełniło rolę taką typowo lokalną. Głównie byli to kuracjusze pochodzenia żydowskiego i mniej więcej w sezonie było ich tak pomiędzy 300 a 500, bo uzdrowisko działało generalnie sezonowo. I tą tradycję uzdrowiskową niejako rozpoczęli oczywiście Ponińscy, bo Aleksander Poniński wybudował taki pierwszy, można powiedzieć, mini zakład kąpielowy. To były raptem 3 wanny, albo bardziej nawet takie kadzie kąpielowe. Następnie to się troszeczkę rozbudowywało, rozpowszechniało się to uzdrowisko tutaj właśnie na tych terenach. A taki, można powiedzieć, troszeczkę większy rozwój nastąpił w latach 30. XX wieku, kiedy właścicielami tych dóbr byli już karłowscy i właśnie oni poszli w kierunku rozwoju uzdrowiska. Niemniej jednak, niestety, też nie na skalę, broń Boże, ogólnopolską, nie nawet na skalę taką szerzej regionalną. Dalej było to w skali lokalnej, ale było już typowym uzdrowiskiem.
1: A czy w czasach powojennych goście przyjeżdżali tutaj z różnych stron kraju, czy w pewnym sensie tutaj lokalna społeczność starała się trochę zachować to miejsce dla siebie?
0: Czasy powojenne dla Choryńca były trudne, dlatego że tutaj dość dużą rolę odegrały bandy UPA, które po prostu bardzo licznie zdziesiątkowały tutajszą społeczność i spora część społeczności choryńskiej była społecznością napływową, bowiem po wojnie to w zasadzie Choryniec we Władanie przejęły kółka rolnicze. I ruiny tego dzisiejszego sanatorium Bajka również zostały przejęte przez kółka rolnicze, które chciały tutaj zrobić siedzibę swojej dyrekcji, ale ponieważ odbudowa tego była zbyt trudna, zbyt wymagająca, to początkowo był to skład nawozów, oczywiście tylko w tym kawałeczku, który nie został zniszczony, bo w 1946 roku ten budynek praktycznie prawie całkowicie został spalony właśnie przez bandy UPA. Podobnie jak Teatr Dworski.
2: To do tej historii i do tych historii także niełatwych losów, tego co działo się tutaj w trakcie i po II wojnie światowej, będziemy jeszcze dzisiaj wracać, ale ja chciałam panie zaprosić na krótki spacer po ogrodzie wokół pałacu, dlatego że jak udało nam się dowiedzieć, te tereny wyglądały bardzo podobnie w zasadzie od samego początku. Ten ogród był tutaj bardzo majestatyczny już od początku, czyli od...
0: Czyli w zasadzie od momentu, kiedy ten obiekt, ten teren został przejęty przez początkowo rodzinę Telefusów, a następnie rodzinę Stadnickich, bo wtedy już powstał właśnie zarys tego pałacu, który tutaj jest. Oczywiście on był wtedy budynkiem parterowym, nie miał tego dodatkowego skrzydła. To pojawiało się później na przestrzeni lat, na przestrzeni wieków.
1: Choć akurat zdaje się, że ten dąb przepiękny, pod którym mieści się nasze plenerowe dwójkowe studio, pojawił się tu dużo później i też ten ogród, prace w nim przeobrażały tę przestrzeń przez dekady.
0: Zgadza się. Ta część środkowa tego parku to jest już efektem działań podjętych tutaj w latach w zasadzie powojennych. Natomiast dwie aleje lipowe, które mamy po prawej i po lewej stronie, pamiętają lata wieku XVII, XVIII, mają mniej więcej 300-350 lat.
2: Przechadzamy się po tym parku, mijamy kuracjuszy, którzy akurat zaczytują się w lekturze, ale jeśli dobrze pamiętam, to po naszej lewej stronie mieszczą się także ogródki.
0: Tak, my w ramach naszej działalności sanatoryjnej mamy również tutaj własne uprawy. Wygospodarowaliśmy sobie część terenu, gdzie uprawiamy nowaliki, uprawiamy warzywa czysto ekologicznie. Nie używamy tutaj żadnych nawozów. Jedynie czym się wspomagamy, to jest naturalny obornik. I oczywiście wszystkie plony, cały efekt tej naszej działalności trafia na stoły naszych kuracjuszy, czy to w postaci świeżych warzyw, czy to w postaci przetworów, które przygotowujemy sami na zimę tradycyjnie. tradycyjnymi sposobami.
1: Tu uwagę przykuwa ten kamienny orzeł. Spodziewałyśmy się, że to historia sprzed 100-200 lat, a tymczasem efekt miłości kuracyjnej.

0: kuracjusza do tego miejsca.
1: Tak. Sporo kuracjuszy stara się zostawić u nas jakieś pamiątki, szczególnie tych kuracjuszy, którzy odzyskali u nas dosyć sporą część swojego zdrowia. Chcą być zapamiętani i chcą również sami w jakikolwiek sposób to miejsce upamiętnić. I właśnie jednym z takich artefaktów tego upamiętnienia jest ten właśnie tutaj orzeł, pochodzący z lat 70. ubiegłego wieku.
0: Muszla koncertowa, czy są tam organizowane koncerty?
1: Tak. W muszli koncertowej organizujemy koncerty w większości dla naszych kuracjuszy, jakkolwiek chcielibyśmy, aby to stało się tradycją, bo teraz będzie dopiero druga edycja Narodowego Czytania. W ubiegłym roku odbyło się to właśnie tutaj w naszej muszli koncertowej i nie ukrywam, że dosyć duże zainteresowanie to wzbudziło, wobec czego w tym roku również powtarzamy ten event i mam nadzieję, że równie ciekawie będzie zaaranżowany, równie ciekawie pójdzie w świat.
2: Spacerujemy tutaj alejkami wokół Pałacu Ponińskich, dzisiaj Sanatorium Bajka. Pani wspomniała jeszcze, zanim zaczęłyśmy rozmowę, że w jakimś stopniu Choryniec Zdrój to jest kurort, uzdrowisko elitarne.
1: Elitarne to nie wiem, czy nie troszeczkę zbyt duże słowo. Choryniec jest uzdrowiskiem małym. Choryniec jest uzdrowiskiem kameralnym.
0: Dla koneserów.
2: Dla koneserów,
1: tak,
2: to było to słowo.
1: Właśnie, to było to słowo klucz. Chodzi konkretnie o koneserów pozyskiwania zdrowia, o koneserów odpoczynku, o koneserów korzystających z tak zwanego slow life. Żeby być zadowolonym z pobytu w Choryńcu, trzeba oczekiwać tego, co na dobrą sprawę w dzisiejszych czasach jest towarem dość deficytowym. Trzeba umieć oderwać się od codziennego wiru życia i trzeba umieć odpocząć. My staramy się naszych kuracjuszy tego odpoczynku uczyć w kontekście holistycznym. Z jednej strony wypoczynku psychicznego, oderwania się od rzeczywistości, z drugiej strony na bazie naturalnych surowców leczniczych, jakie Choryniec posiada, to dajemy naszym kuracjuszom i zdrowie, i urodę oraz młodość.
0: Pani Beata Krukowska-Bania, gospodyni tego miejsca, gospodyni Sanatorium Bajka, była naszą pierwszą rozmówczynią. Dziękujemy za przyjęcie w tym przepięknym ogrodzie. No i trzymamy kciuki za wypoczynek, także w czasie pracy, bo domyślam się, że w przypadku uzdrowiska czasem to się też udaje.
1: Bardzo bym chciała, żeby tak było i również do tego dążymy jako cała kadra
2: Choryniec,
1: tego naszego obiektu.
2: Choryniec Zdrój to nasz dzisiejszy przystanek, ale za moment przeniesiemy się do pobliskiego Lubaczowa. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Teraz przed nami kilka minut z muzyką Maurycego Moszkowskiego w wykonaniu Ingora Wundera.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, audycji Jesteśmy na Wczasach, w której podróżujemy szlakiem uzdrowisk. Dziś na naszej mapie Choryniec-Zdrój, z którego akurat wyjechałyśmy i udałyśmy się na zachód. 20 kilometrów od Choryńca-Zdroju znajduje się Muzeum Kresów w Lubaczowie.
1: A z nami spotkał się tutaj pan Mateusz Żurek, główny inwentaryzator Muzeum Kresów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry paniom, dzień dobry państwu.
1: Zacznijmy od ustalenia podstawowych faktów. Muzeum Kresów, czyli to pojęcie ma swoich krytyków, czasami budzi też różne skojarzenia.
2: Tak, to prawda. Spotykamy się często dość z różnymi opiniami na temat naszej nazwy. Żeby doprecyzować, wydaje mi się, że należałoby powiedzieć, że Muzeum Kresów w Lubaczowie to muzeum tak kresów, które w ogóle jako pojęcie i geograficzne, i historyczne jest bardzo szerokie, bardzo ma różne też interpretacje. Ale oprócz kresów trzeba też zaznaczyć, że jednak jest to muzeum w pewnym sensie ziemi lubaczowskiej, bo siłą rzeczy znaczna część naszych zbiorów tego terenu dotyczy. Może bardziej w kontekście tym kulturowym, to co mieliśmy na Kresach, tę mieszankę narodowościową, właśnie kulturową, to ona również istniała właśnie na tych terenach, choćby w Lubaczowie. Więc ta kresowość, ona przenika przez różne płaszczyzny, zarówno w naszych zbiorach, jak i w historii naszego regionu. Dlatego myślę i mam nadzieję, że krytycy tego pojęcia zrozumieją, że ta nazwa jest jak najbardziej adekwatna w stosunku do naszej instytucji, do tego, czym się zajmujemy, jak opowiadamy o historii Lubaczowa, o historii całego powiatu, ziemi lubaczowskiej, ale również szerzej o historii ziem wschodnich dawnej Rzeczpospolitej.
0: Ten temat będzie się dzisiaj pojawiał i przeplatał także w całej naszej audycji, ale powróćmy do samego muzeum. W tej chwili jesteśmy w Lubaczowie, ale tak naprawdę ten obiekt to coś dużo więcej, ta instytucja to coś dużo więcej niż tylko to muzeum, prawda?
2: Rzeczywiście jest to prawdą. Oprócz miejsca, gdzie się znajdujemy, oprócz spichlerza z przełomu XVIII-XIX wieku, który był częścią założenia dworskiego, które tutaj mamy obok w zespole zamkowo-parkowym, to mamy jeszcze dwa oddziały. Nasza, można powiedzieć, perła w koronie, bo jest to zespół cerkiewny w Radryżu z przepiękną, z bardzo cenną cerkwią z końca XVI wieku, najstarszy taki drewniany obiekt sakralny w Polsce. Drugim zaś jest zespół cerkiewny w Nowym Brusnie. I tu, mimo że tej rangi UNESCO on nie ma, to jest bardzo ważny z perspektywy naszego regionu, głównie z tego względu, że był to też ośrodek kamieniarski. Różnego rodzaju krzyże przydrożne, czy rzeźby sepulkrarne na cmentarzach tu w regionie, to właściwie wszystko są wytwory właśnie tego ośrodka kamieniarskiego w Brusnie Starym, dziś już nieistniejącym, ale ostało się Brusno Nowe, Nowe Brusno, tam gdzie właśnie ten zespół cerkiewny mamy.
1: Za chwilę wspólnie zwiedzimy te przestrzenie ekspozycyjne głównej siedziby Muzeum Kresów w Lubaczowie, ale pokrótce, skoro mówimy o tych kresach, o pograniczu, o wielokulturowości, jesteśmy chyba teraz na ziemiach, które zawsze miały taką funkcję, zawsze były gdzieś pomiędzy i zawsze były przestrzenią spotkania różnych ludzi, różnych kultur, różnych religii.
2: Dokładnie. To nie,

0: stało się od wczoraj, tylko no jakby jest ciągle kontynuacja tych tradycji historycznych, które tu zawsze miały miejsce. No, ta granica umowna, czy naturalna, czy granice administracyjne, państwowe, one zawsze gdzieś w pobliżu nas były, funkcjonowały. Pewnie jeszcze sobie opowiemy o ich różnych formach.
1: Muszę pana zapytać, zagadnąć o przestrzeń, w której aktualnie się znajdujemy. Skąd pochodzą te obiekty?
0: To, co widzimy właśnie w tej przestrzeni, to są elementy ikonostasu z cerkwi w Cewkowie. No, niestety, jak wiele obiektów cerkiewnych, no, po wojnie ona straciła swoje funkcje sakralne, po prostu odpływ ludności ukraińskiej, grecko-katolickiej, czy wysiedlenia, mówiąc wprost, tej ludności, no, sprawiły to, że no, nie miał kto korzystać z tych cerkwi, więc niektóre z nich spotkał może nieco lepszy los paradoksalnie, dlatego że zostały przejęte jako kaplice rzymskokatolickie, no, a niektóre stały same sobie na przykład i to wyposażenie później już było rozkradane. No a tutaj to już są lata 2000, gdzie w związku z katastrofą budowlaną to wyposażenie, właśnie piękny ikonostas, carskie wrota, ikony namiestne, to przywędrowało do muzeum, no, aby te obiekty właśnie zabezpieczyć i nimi się odpowiednio zaopiekować.
2: To co, może wybierzemy się teraz na wspólne zwiedzanie?
0: Dobrze.
2: Mijamy rycerza. Kto to jest?
0: Jest to Lubacz, legendarny władca grodu. No źródłowo nie mamy go potwierdzonego, no ale jest jakieś prawdopodobieństwo dosyć duże, że pierwszy władca grodu tak właśnie się nazywał, że od jego imienia później powstała nazwa Lubaczowa. Chociaż mamy piękniejsze historie, legendy o nazwie Lubaczów. Z nazwą Lubaczowa miało się kojarzyć inne wydarzenie, ponieważ o tym sobie też jeszcze powiemy. No tutaj te ziemie były nękane przez najazdy tatarskie od wieków. No i podczas jednego z najazdów tatarskich właśnie władca grodu żegnał się ze swoją kobietą, jak się wtedy mówiło, ze swoją Lubą. No chciał jej powiedzieć, żeby zaopiekowała się grodem pod jego nieobecność. No i żegnając się z nią miał powiedzieć: Luba, czuwaj. Czyli czuwaj tak nad tym grodem. No i w tym momencie zdążył wypowiedzieć tylko Lubaczów. No i strzała tatarska przebiła jego gardło. Nie wypowiedział tych słów do końca. No i tak miała powstać nazwa miasta.
2: Trochę jak legenda z wieży mariackiej.
0: Tak, to są pewne podobieństwa. Wiadomo, legendy rzeczywiście bywają podobne, no ale myślę, że piękne i warte uwagi również.
1: Legenda miłosna jest imponująca, ale ja muszę pana zapytać o obiekt, który jest po mojej lewej stronie. Obiekt, który jest jednym z najstarszych, 100 tysięcy lat.
0: Być może. No, takie jest datowanie w przedziale 70 do 100 tysięcy lat wstecz rzeczywiście. Jest to zgrzebło nóż, czyli takie narzędzie kamienne, krzemienne właściwie, no, do dłubania, do rozcinania skór. Jest to nasz najstarszy zabytek związany no, z działalnością człowieka, a będąc konkretniejszym, najprawdopodobniej wiąże się on nie z naszym gatunkiem Homo sapiens, a z Neandertalczykami, z naszymi krewniakami, z którymi później no, trochę się pomieszaliśmy, a częściowo ich wybiliśmy niestety.
2: Czemu poświęcona jest ta przestrzeń ekspozycyjna?
0: Jesteśmy obecnie na pierwszym piętrze naszego budynku, no i oglądamy wystawę stałą Dzieje Ziemi Lubaczowskiej. Widzimy przed sobą teraz makietę grodu, makietę zamku lubaczowskiego, no, wykonaną na podstawie inwentarzy. Przedstawia ona stan mniej więcej w wieku XVI, ale trzeba zaznaczyć mocno, myślę, że sam Lubaczów jako gród, jako ośrodek administracyjny, już naczelny można powiedzieć wobec tutaj okolicznych osad, funkcjonował dużo wcześniej. Badania archeologiczne z lat poprzednich, które wykonaliśmy właśnie w okolicy Wzgórza Zamkowego w zespole zamkowo-parkowym, pokazały nam, że ten gród lubaczowski istniał już w IX, a na pewno już w X wieku.
2: A co zostało z tego zamku?
0: No, do dziś niestety mamy jedynie podpiwniczenia, no i jedynie fragmenty fundamentów tego ostatniego zamku, ostatniego dworu, który

0: Należał przed wojną do znanego galicyjskiego rodu Gołuchowskich, którzy byli ostatnimi właścicielami. Po wojnie, krótko po wojnie, on no, był w stanie ruiny jeszcze, ale te mury były, nie było już dachu. Później trochę rozebrany na cegłę przez ludność po prostu, a później już rozebrany. Więc dziś niestety go nie zobaczymy.
1: My zmierzamy do części, która nazywa się Dziedzictwo Kresów. Co tutaj odnajdziemy w tej sali?
0: No jest to niewątpliwie jedna z najważniejszych naszych ekspozycji, jeśli nie najważniejsza. Gdy wchodzimy do niej, widzimy salę podzieloną na trzy takie segmenty. Wspominaliśmy już o wielokulturowości i wielonarodowości i rzeczywiście ta sala ma to nam unaocznić, uzmysłowić, jak to wyglądało. Także pierwsza część, zielona, ona dotyczy głównie Polaków, wyznawców katolicyzmu rytu łacińskiego, także rzymskich katolików. No i w samym centrum sali, coś czym też się chwalimy, jest to kilim, jest to chodnik bardzo długi, on jest zwinięty tam na końcu, na całej sali nawet by się nie zmieścił, ma kilkanaście metrów. No i jest to dar studentów Politechniki Lwowskiej dla kaplicy studenckiej. Politechnika Lwowska związana była głównie z kościołem świętej Marii Magdaleny we Lwowie, z którego po wojnie na ziemię lubaczowską no, przywędrowało właśnie wyposażenie sakralne za pośrednictwem ówczesnego proboszcza księdza Józefa Kłosa, który z naszych terenów pochodził spod Cieszanowa i w tym Cieszanowie po wojnie osiadł. Tu jest no, widomy bardzo znak tego. Mamy skrzynię ewakuacyjną drewnianą właśnie z napisami Lubaczów, Kościół świętej Marii Magdaleny. Poniżej jest Lwów. Lwów oczywiście zamazany, ponieważ wiadomo, jak po wojnie wyglądała sytuacja z mówieniem o tym, że Lwów był polski. Tak czy inaczej, to wyposażenie sakralne nie tylko z kościołów lwowskich, ale z kościołów z całej archidiecezji lwowskiej wędrowało po wojnie na ziemię polskie. Była to tak zwana ekspatriacja i ludności polskiej i właśnie całej archidiecezji lwowskiej. To jest bardzo istotny wątek w przypadku Lubaczowa, ponieważ z przedwojennej archidiecezji lwowskiej, z całego jej terenu, w granicach nowego państwa polskiego, nowej Polski Ludowej, która powstała po wojnie, ostał się tylko taki mały skrawek tej archidiecezji z Lubaczowem jako największym ośrodkiem.
2: To ja tylko dopytam, ta bliskość Lwowa oczywiście miała dla rozwoju tego regionu bardzo duże znaczenie. Do Lwowa stąd bliżej niż do Krakowa?
0: Bliżej niż do Rzeszowa nawet, ponieważ do Lwowa gdzieś tam mniej więcej jest około 70 kilometrów. No i warto pamiętać, że to Lwów był miastem wojewódzkim przed wojną dla Lubaczowa. Dziś jest to Rzeszów, który jest 100 kilometrów dalej. Dlatego no, te związki ze Lwowem są jak najbardziej naturalne.
1: Opowiadał nam pan już nieco o ikonostasie, o części prawosławnej, przed chwilą o katolicyzmie na tym terenie, ale chyba warto, abyśmy przeszli do kolejnej części, to znaczy do części żydowskiej. Wspomniał pan jeszcze przed naszym spotkaniem o choćby Izaaku Baszewisie Zingerze, z którym także ten teren jest związany. Dlaczego?
0: Przede wszystkim dlatego, że ojciec Zingera był przed wojną rabinem w Starym Dzikowie. Stary Dzików był dość ważnym ośrodkiem hasyckim na tym terenie. No a sam ojciec Zingera również został pochowany na tamtym cmentarzu żydowskim, który niestety no, nie dotrwał do naszych czasów. Jak wiele cmentarzy żydowskich, spotkał go ten sam los. Po prostu Niemcy nakazywali Żydom rozbieranie tych nagrobków, tłuczenie ich, no i utwardzano tym drogi. W Lubaczowie mamy wyjątek, ponieważ nasz Kirkut, cmentarz żydowski, zachował się i stoi do dzisiaj. Tam są też no, piękne przykłady nagrobków sięgających początków XVIII wieku. Gdy sobie przejdziemy tutaj na salę, mamy uskrzydlonego lwa blaszanego, właśnie oryginalnie pochodzącego z bramy Kirkutu. A swoją drogą to jest, myślę, ciekawa bardzo rzecz. No jedną z przyczyn na pewno, dla których Niemcy nie zniszczyli tego cmentarza. Było

0: to, że otaczał go mur. A mur został ufundowany przez, chyba mogę śmiało powiedzieć, lubaczowskiego mafioza, Joe Reinfelda. Tak, to jest barwna historia. Joe Reinfeld był z rodziny lubaczowskich rzeźników, miał wiele rodzeństwa. Początkiem XX wieku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. No i tam w czasach prohibicji dosyć wysoko zawędrował w strukturach, no, przestępczych, można powiedzieć. Dorobił się również wielkiego majątku i w 1929 roku, mamy tutaj barwne opisy, gdy przyjechał, jechał limuzyną, rozrzucał dolary, ale również ufundował bramę, mur okalający cmentarz żydowski.
1: A gdyby miał pan wskazać taki złoty okres, złoty czas dla tych terenów, to byłby to jaki moment w historii?
0: Tak myślami chodzę wokół tego XVI wieku właśnie. No był to też złoty okres po prostu dla całej Rzeczpospolitej, ale rzeczywiście no wtedy też już mamy przynajmniej te trzy narodowości główne, które były, czyli ludność ruską, polską i żydowską. No i okres względnie, powiedzmy, spokojny, bo już wiek XVII jest masa u nas wojen po prostu w kraju, czy to wojska szwedzkie też tędy wędrowały w czasie potopu, powstania kozackie, tutaj też ten teren dotknęły, tutaj spalenie Narola przede wszystkim pobliskiego. Czy najazdy tatarskie, no to największe w zasadzie zagrożenie. No i będąc tu na ekspozycji poświęconej ludności ruskiej, ludności grecko-katolickiej czy ukraińskiej po prostu, widzimy ikonę, która jest też przykładem na to, że ta ludność, mimo że wielonarodowa, to z państwem się identyfikowała, identyfikowała się z królem, który był no, uosobieniem, prawda, władzy państwowej. I na jednej z ikon w typie Matki Bożej Opieki, pokrow, widzimy tutaj samego Jana III Sobieskiego, ale również z małżonką, z królową Marysieńką. To jest też pokłosie być może tego, że w czasie ostatniego najazdu tatarskiego Sobieski w tak zwanej wyprawie na Czambuły przez te tereny przejeżdżał, rozbijając wojska tatarskie, właśnie Czambuły, te oddziały tatarskie, i tu w okolicach Radruża, między Radrużem a Niemirowem, rozbił cały tatarski obóz, uwolnił no, tysiące ludzi z niewoli tatarskiej, czyli z Jasyru.
2: Po Muzeum Kresów w Lubaczowie oprowadzał nas Mateusz Żurek. I to jeszcze nie koniec opowieści o bogatej historii tej części Roztocza. Już za chwilę odwiedzimy wspomniany Radruż, a w drodze będzie towarzyszyć nam nagranie zespołów Bastarda i Sutari.

0: Słuchają Państwo dwójki audycji Jesteśmy na wczasach. Za 16 minut będzie godzina 16, a my na wczasach jesteśmy na roztoczu. Nieco już powiedzieliśmy Państwu o współistnieniu ze sobą i kultur, i religii na tym terenie. Myślę, że jednym z takich przykładów, jednym z najważniejszych jest cerkiew w Radróżu, znajdująca się mniej więcej 3 kilometry od Choryńca Zdroju.
1: To jest XVI-wieczna budowla drewniana, wpisana na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO, do której Państwa teraz zapraszamy.
2: Zając Kamil, przewodnik w zespole cerkiewnym w Radróżu. A sama świątynia podzielona jest na trzy przestrzenie, co od razu się rzuca w oczy. My jesteśmy teraz w przedsionku, w tak zwanym babińcu. Gdybyśmy podeszli troszeczkę dalej, zobaczylibyśmy nawę główną. Natomiast za ikonostasem jest jeszcze dodatkowa przestrzeń prezbiterium. Najstarszy z ikon, jakie tutaj zobaczymy, to jest jeszcze pierwsza połowa XVII stulecia. Najbliższe czasom współczesnym to są ikony z połowy XVIII wieku. Można jeszcze zobaczyć polichromie datowane na rok 1648, które właśnie pełniły funkcję, taką formę pierwotnego ikonostasu, jaki tutaj był w tej świątyni. Znamy tutaj fundatora. To był starosta lubaczowski Jan Płaza. Sama świątynia datowana jest na rok 1583.
3: I to, co widzimy u góry tej polichromii, to jest wyobrażenie, zdaje się, prawdziwego oblicza tego vera ikonu?
2: Ta nosi nazwę Mandylion.
3: Mandylion
2: był chustą, którą Chrystus podarował królowi Abgarowi V. Chusta, która go uzdrowiła, chusta, która była jedną z najcenniejszych relikwii w Imperium Bizantyjskim.
3: Co jeszcze jest na tych freskach, co udało się tutaj odkryć, jaki jest taki program ikonograficzny tej cerkwi?

0: No, większość tych polichromii, które tutaj widzimy, jest przysłonięta. Na przykład przysłania ją nam mniej więcej w tym samym rzędzie, jak widzimy rząd apostołów. Również za ikonostasem właśnie taki rząd apostołów możemy tutaj zobaczyć. Wjazd Chrystusa do Jerozolimy, co też widzimy w późniejszym ikonostasie.
1: Mhm. Czyli bywa tak, że to samo, co jest z tyłu na ścianie na polichromii, jest też przedstawione na ikonostasie. Taka podwójność tutaj następuje.

0: to powinien wyglądać. Także właśnie rząd proroków ze Starego Testamentu, poniżej rząd deesis, mówiąc tak po polsku, rząd apostolski. Dalej mamy dwa rzędy ikon świątecznych i na samym dole najważniejsze ikony, ikony namiestne. To znaczy ikony, przy których znajdują się trzy wrota, w tym główne wrota tak zwane carskie, zwane też cesarskimi, Hodegetria, Pantokrator, a po bokach z kolei będą lokalnie czczeni święci, patronka naszej świątyni, święta Paraskewa oraz święty Mikołaj.
1: W niektórych wizerunkach wydaje mi się być podobny do europejskiego malarstwa katolickiego.
0: Jasne, tu będziemy mieli takie pomieszanie zarówno tradycji rzymskiej, jak i bizantyjskiej. Wpływy rzymskie najłatwiej jest zobaczyć w ikonie przedstawiającą nam ostatnią wieczerzę. I właśnie mamy tutaj układ apostołów Pana Jezusa dokładnie tak, jak mamy to w tradycji rzymskiej.
1: Widzę krzyże. Kiedy się już odwróciło od ikonostasu i chciało wyjść, no to wchodziło się prosto na przeparafialny cmentarz i my właśnie na ten cmentarz w tej chwili się udajemy. A w tych podcieniach tutaj trzymało się drewno, co się robiło? Jak się korzystało z tej pustej przestrzeni?
2: One miały różne funkcje. Pierwsza i najważniejsza to schronienie dla wiernych, którzy przychodzili dzień wcześniej, czyli w sobotę, stąd nazwa tych podcieni soboty. Przychodzili w sobotę na nabożeństwo niedzielne.
1: Domykamy kółko próbujemy szukać śladów po tych, którzy tutaj wokół tej cerkwi mają swój wieczny odpoczynek.
2: Tak, i już tutaj mamy jedną osobę bardzo ważną, ponieważ pochowano ją od strony wschodniej przy samym prezbiterium, tak, jak najbardziej. To jest miejsce jakby zarezerwowane dla najważniejszych osób, najbardziej zasłużonych. I mamy tu pięknie wykonaną płytę. Płytę położoną na grobie Katarzyny Dubniewiczowej, drugiej żony wójta Eliasza Dubniewicza. A płyta jest pięknie wykonana. Jak się jej przyjrzymy, napis jest wypukły. I wzornictwo tej płyty również pozostawiono wypukłe, natomiast całe tło jest wybrane. Nie jest to płyta z tutejszego kamienia i nie wykonali jej też kamieniarze w naszym ośrodku kamieniarskim.
1: Specjalne zamówienie.
2: Specjalne zamówienie. Płyta została przywieziona ze Lwowa i wykonana również przez kamieniarzy lwowskich. Od XVI wieku zaczęto wydobywać kamień z góry Brusno. A góra Brusno, czyli kamieniołom, no głównie piaskowiec właśnie, taki jak tutaj widzimy na tych nagrobkach. A tu stoimy przy dwóch wykonanych przez tutejszych kamieniarzy, właśnie ze starego Brusna. To krzyże w formie bardzo takiej archaicznej, prostej, z kamienia bardzo twardego. Ale im głębiej kopano, tym kamień był bardziej plastyczny, bardziej miękki. I już później w wieku XVII, XVIII, XIX i XX wykonywano już piękne formy nagrobne.
1: I to jest to, na co patrzymy.
2: To jest to, na co patrzymy. Czyli
1: te foremne, piękne, piaskowcowe figury.
2: Tak, piękne właśnie krzyże, piękne zdobienia. Zobaczymy na ramionach gwiazdki, kwiatki, motywy roślinne i kwiatowe wrzeźbione w tych krzyżach. Powiem Państwu, że to jest właśnie taki rozkwit kamieniarki bruśnieńskiej, który nastąpił na przełomie XIX i XX wieku. I te formy nagrobne, które mamy na małym cmentarzu przy cerkwi i na drugim od strony wschodniej, obydwa cmentarze to są cmentarze parafialne radruskie, tam znajdziemy najpiękniejsze wykonania nagrobne naszych kamieniarzy.
1: Skoro to jest przełom XIX i XX wieku, to już są czasy powoli rodzących się takich tożsamości narodowych. Kto tutaj leży na tych cmentarzach wokół Radruża?
2: W przewadze mieszkali tutaj Ukraińcy.
1: Ci kamieniarze to też byli ukraińscy artyści?
2: Tak, ukraińscy artyści jak najbardziej. Tak naprawdę Stare Brusno zamieszkałe było głównie przez Ukraińców, którzy zostali wysiedleni po wojnie, tak jak wiemy, na początku na sowiecką Ukrainę, a później w ramach akcji Wisła.
3: Do cerkwi w Radrużu i tuż obok niej zabrał Państwa Jan Kantyzienko.
4: A w naszym plenerowym, dwójkowym studiu w Choryńcu Zdroju jest już kolejny specjalista od historii, pan Grzegorz Dąbrowski, kustosz w dziale archeologiczno-przyrodniczym Muzeum Kresów w Lubaczowie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Paniom, witam bardzo serdecznie radiosłuchaczy.
4: Ważne wątki się pojawiły podczas tej naszej krótkiej wycieczki w Radrużu. Wysiedlenia to jest na pewno trudny rozdział w historii tych terenów, no ale także nie bez powodu to właśnie Radruż stał się niedawno miejscem głównym obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA. Czy te napięcia polsko-ukraińskie narastały tutaj, zwłaszcza w trakcie II wojny światowej?
5: Można tak powiedzieć, bo wtedy, kiedy

0: zaczął rodzić się nacjonalizm, wtedy nastąpiły te, zaogniły się te napięcia. Można powiedzieć, że to jest w ogóle II wojna światowa, to jest tragiczny czas dla tego terenu. Można powiedzieć, dwie okupacje, i sowiecka, i niemiecka, bo należy zwrócić uwagę, że nasz powiat został podzielony granicą na pół. Część między innymi z Choryńcem znalazła się po stronie sowieckiej. Narol już niedaleki, Narol czy Cieszanów była po stronie niemieckiej. Ci okupanci też różnie podchodzili zarówno do Ukraińców, czy do Polaków i wtedy też rodziły się wszelkiego rodzaju konflikty między tą ludnością.
1: Konflikty i napięcia, ale też wydaje mi się, że to przechodzenie tych terenów pod z jednego państwa tak naprawdę terytorium na drugie, to również nie sprzyjało temu, by budować tutaj jakąś wspólnotę. Czy w ogóle o wspólnocie możemy tutaj mówić?
0: Na początku, jeszcze przed II wojną światową te wspólnoty były, bo mówi się o tym, że czy Polacy, czy Ukraińcy chodzili raz na jedne święta, raz na drugie święta, no bo wiadomo, że jest przesunięcie czy Wielkiej Nocy, czy Bożego Narodzenia wtedy w kalendarzu, więc razem świętowano ten, ale dopiero rodzący się nacjonalizm spowodował tą tragedię tych terenów.
2: No, II wojna światowa to była bardzo ważna cezura. Wspomnieliśmy wcześniej jeszcze o społeczności żydowskiej, która praktycznie zniknęła tutaj na tych terenach. Są mordy UPA na Polakach, następnie wysiedlenia Ukraińców. Czy znalazła się tutaj także ludność napływowa? No, ktoś musiał tutaj w tym, jakaś nowa społeczność musiała się tutaj wykształcić na tych terenach.
0: Tutaj napływała ludność ekspatriowana ze Związku Radzieckiego. Po zmianie granic, po ustaleniu granic, część Polaków przeniosła się tutaj między innymi na te tereny, a część Polaków postanowiła zostać w Związku Radzieckim.
1: My, kiedy byłyśmy w Muzeum Kresów w Lubaczowie, miałyśmy szansę także przyjrzeć się historiom pojedynczych, poszczególnych osób. Jak to właśnie wyglądało z tej perspektywy lokalnej, małej perspektywy, tu biorę to w głęboki cudzysłów, zwykłych ludzi? Przecież to byli sąsiedzi z jednej wsi, sąsiedzi, którzy wchodzili w relacje, słyszałyśmy o małżeństwach mieszanych, to wszystko miało tutaj miejsce.
0: Dokładnie, no a jak to wyglądało, no to ciężko nam sobie to już później wyobrazić, jak te relacje mogły wyglądać. No ciężko odpowiedzieć na takie pytanie.
2: Żeby wyobrazić sobie trochę, jak wyglądało już to powojenne życie Choryńca, Lubaczowa, w ogóle tej części Roztocza, sięgamy po wydany przez Muzeum Kresów w Lubaczowie album z fotografiami Bolesława Fariona. To jest niezwykły zbiór zdjęć o niezwykłej historii. Mało brakowało, a nie moglibyśmy dziś podziwiać tych fotografii.
0: Dokładnie. Można powiedzieć, że początek tego całego projektu związanego z archiwum Fariona to rok 1992, kiedy mój kolega z muzeum, pan Janusz Mazur, odnalazł te negatywy w trakcie rozbiórki domu fotografa. Odnalazł, zabezpieczył i blisko 30 lat te negatywy czekały na dalsze opracowanie.
1: My w tej chwili w naszym studiu pod dębem przy Pałacu Ponińskich mamy jeden z albumów w ręce. Monika właśnie go kartkuje, przegląda, widzimy zdjęcia, ale coś, co jest niezwykle ciekawe, to, że w momencie ich odnalezienia ich stan był praktycznie bardzo zły. No, w tej chwili wyglądają zjawiskowo.
0: Można powiedzieć, że stan tych negatywów był tragiczny. One były posklejane, zawilgocone, zagrzybiałe. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury udało się pozyskać właśnie fundusze na konserwację tego zbioru i późniejsze

0: digitalizację właśnie w ramach programu Kultura Cyfrowa. Zespół pod kierownictwem Tomasza Stelmaskiego rozpoczął właśnie w 2025 roku prace związane z odzyskaniem tego materiału.
1: A tu i przepiękne portrety, i takie fotografie dokumentujące życie w miejscowościach tutejszych. I co istotne, Państwo zdecydowali się ten zbiór umieścić, zdigitalizować, także umieścić na stronie internetowej, zachęcając osoby, które stąd pochodzą, mieszkańców, być może osoby, które już mieszkają poza tym terenem, do odnajdywania siebie lub swoich przodków na nich.
0: Dokładnie. Powstało oprócz tego wydawnictwa książkowego, powstała również wystawa, która była prezentowana m.in. w Zespole Cerkiewnym w Radróżu. Powstała też strona internetowa właśnie Archiwum Fariona, gdzie wszystkie, tak jak pani powiedziała, wszystkie fotografie zamieściliśmy. I jest możliwość komentowania, że jeżeli ktoś odnalazł siebie, odnalazł swoją rodzinę, odnalazł wydarzenie, odnalazł miejsce, może komentować, i te komentarze znajdą się na stronie.
2: archiwumfariona.pl. Polecamy Państwu, by wejść na tę stronę i przyjrzeć się poszczególnym zdjęciom, portretom, fotografiom. Ale ja w tym miejscu chciałam Pana jeszcze zapytać o samego fotografa, Bolesława Fariona, który był lokalnym działaczem, wykonał mnóstwo pracy. Dziś możemy podziwiać efekty tej pracy, ale to w zasadzie nie był nigdy znany.
0: To nie był nikt znany i tak naprawdę do tej pory niewiele wiemy o Bolesławie Farionie. Są przypuszczenia, że w tym zbiorze fotografii jest kilka fotografii autora wykonane, znaczy kilka fotografii Bolesława Fariona wykonane przez inne osoby, no ale tego jeszcze nie potwierdziliśmy.
1: Sporo dziś w naszej audycji Schronica Zdroju mówimy o historii. Na koniec tej naszej rozmowy chciałabym zapytać o przyszłość, choć też związaną z historią. Chodzi o nowe przedsięwzięcie Muzeum Kresów w Lubaczowie. To jest takie przedsięwzięcie, które dosłownie pozwoli zwiedzającym przenieść się w czasie, prawda?
0: To przedsięwzięcie, można powiedzieć, że to takie sztandarowa nasza inwestycja, czyli budowa przykrótka wspólnoty kultur Skansenu, Muzeum na Wolnym Powietrzu, gdzie zachowamy to utracone, można powiedzieć, już utracone budownictwo drewniane z naszego terenu. To charakterystyczne, nawiązujące do tego stylu lubaczowskiego.
2: Pan jest z tych terenów, pochodzi pan stąd. Chciałam pana zapytać o taką osobistą refleksję. Trudna historia, niełatwe relacje, mieszanie się kultur, mieszanie się religii. Za co kocha się to miejsce? Za co pan je kocha? I jak rozumiem, poświęcił pan mu też sporą część swojego życia.
0: Można powiedzieć, że ta wielokulturowość to z jednej strony przekleństwo, o którym już mówiliśmy, a z drugiej strony bardzo, bardzo ciekawe zjawisko, które no kształtuje ten nasz krajobraz kulturowy i wciąga, można powiedzieć.
1: Do odkrycia tu na pewno jest całe mnóstwo opowieści. Jest też przepiękna przyroda, o której też Państwu w tej audycji jeszcze będziemy opowiadać. A za to spotkanie serdecznie dziękujemy. Naszym gościem był pan Grzegorz Dąbrowski, kustosz w dziale archeologiczno-przyrodniczym Muzeum Kresów w Lubaczowie. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.

0: Za nami jedna z części z cyklu Sceny leśne Roberta Schumana. Grał Víkingur Olafsson. Słuchają Państwo Dwójki już 4 minuty po 16.
1: Teren, na którym aktualnie jesteśmy, Roztocze i chyba szczególnie, mogę tak powiedzieć, Choryniec-Zdrój, mają szczęście do artystów. I to artystów dbających o zachowanie dziedzictwa kulturowego.
2: Nazywam się Józef Lewkowicz, jestem twórcą ludowej ziemi lubaczowskiej. Od 45 lat tworzę wiele dziedzin sztuki ludowej, w tym kamień bruśnieński, rzeźba w drewnie, płaskorzeźba, drzeworyt, ale też i tworzę warsztaty w trzech dziedzinach pisanki, to jest pisanka batikowa, rytowa i kolorowym woskiem.
1: W tej chwili znajdujemy się w zasadzie w sercu Choryńca, obserwujemy plener i to, jak pana podopieczni, artyści tworzą swoje rzeźby bruśnieńskie. Na czym ta technika polega?
2: Technika rzeźbienia polega na takich pierwszych krokach przedstawiania właśnie tej sztuki. Jest to skała osadowa wapienna. Składa się ona z wielu warstw. Podejrzewam, że to jest chyba co najmniej 5 tych warstw. Jedna z najbardziej warstw takich do rzeźbienia to jest ta środkowa, bardzo drobnoziarnista i wspaniale daje się po prostu rzeźbić. Pierwsza warstwa jest bardzo trudna, bo to jest warstwa nawierzchniowa, która wyrasta ze skały powierzchniowej i ona jest bardzo twarda i była używana do rzeźbienia kamieni, tych krzyży, tak zwane turki i też może nawiązujące do krzyży maltańskich. Narzędzia mieli proste. Przede wszystkim kowale im wykonywali te narzędzia. Młotki były też używane jako drewniane.

0: dłuta i proste takie kątowniki czy jakieś liniały. To były takie właśnie proste narzędzia, które służyły jak i do drewna, tak i do kamienia.
1: Teraz widzimy powstające krzyże oraz figury aniołów. To są kopie istniejących rzeźb, czy to są oryginalne projekty tutaj państwa tworzących te rzeźby?
0: To są oryginalne projekty właśnie tych uczniów, ale nawiązujące do kamieniarki brusińskiej. Nie bez znaczenia wybierali właśnie te projekty i myśmy to wybierali i konsultowaliśmy, bo nawiązuje do kamieniarki brusińskiej, dlatego te kiedyś figury, być może, że nawet w październiku, powstaną tutaj właśnie w tym parku zdrojowym i one będą dla potomnych służyć jako eksponaty.
1: Mówimy o kamieniu, ale chciałybyśmy pana zapytać także o drewno i o drzeworyt płazowski, bo i taką sztuką pan się zajmuje. Czym jest drzeworyt płazowski?
0: Drzeworyt płazowski to jest najstarsza grafika ludowa. Datowane jest na XVII-XVIII wiek. Już ludność wiejska pragnęła, zapotrzebowanie miała na drzeworyt płazowski przedstawiania tych właśnie prostych form przekazu i oni używali go do obrazów też ich świętych i później sukcesywnie były robione drzeworyty na zamówienie tych właśnie twórców ludowych, tych właśnie świętych obrazów. Wzory czerpali właśnie z kościołów, z różnych kaplic, odzorowywane były w odbiciu lustrzanym.
2: Jeśli dobrze rozumiem, to ta praca oryginalna powstawała w drewnie, a później ją odbijano, prawda? Na zasadzie takiego stempla.
0: Tak, tak, naprawdę tak było, ale też i te drzeworyty służyły do ksiąg, które były pisane.
2: A my możemy zobaczyć, jak taki drzeworyt wygląda w wersji papierowej, w wersji odbitkowej, prawda?
0: Odbitkowej właśnie. Tutaj przedstawiam właśnie świętego Antoniego. Proszę zobaczyć postać świętego Antoniego, jaka jest duża i ona ma prezentować wielkość tego przedstawienia. Drzewa są bardzo małe, kościół, widać u dołu posadzkę.
2: No właśnie, ale jak na przykład w drewnie zachować tak wiele szczegółów, choćby tej posadzki?
0: Powiem, pod dwoma okularami robiłem to. Bo odtworzyć drzeworyt to jest w skali 1:1 jest bardzo trudno i wymaga odbicia lustrzanego. Żeby wykonać matrycę, trzeba wykonać wszystko w odbiciu lustrzanym. Jest to w 90%, 99% wiernie odtworzony ten właśnie drzeworyt. Dlatego on jest tak trudny i odtworzenie takiego drzeworytu wymaga co najmniej pół roku czasu, żeby poświęcić, żeby go odtworzyć.
1: Tu widzimy odbitkę na papierze, ale czy mogłyby powstawać także takie na innych materiałach?
0: Tak, dosłownie, bo też i odbijam na tkaninach. Przekazywanie tej wiedzy uczniom moim potęguje dalszy rozwój tego właśnie drzeworytu i on idzie w tym kierunku, aby go jak najwięcej promować, ale też i każdy ma inny własny pomysł. Te drzeworyty były wykonywane w drzewach liściastych, podkreślę. Lipa, drzewo owocowe, grusza, jabłoń, czereśnia, bóg. No naprawdę trudne, ciężkie, twarde drzewa. Powiem, że stopień trudności odgrywa rolę, bo doświadczenie musi być i przede wszystkim cięcie tej kreski, też i narzędzia też mają ogromne znaczenie.
2: O czym opowiadał państwu Józef Lewkowicz. Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.

0: Kukułka z suity orkiestrowej Ptaki od Torina Respighiego. A Państwo słuchają audycji Jesteśmy na wczasach, 16 minut po 16.
1: Aż troje gości pojawiło się w naszym dwójkowym, zielonym studiu, bardzo zielonym, bo otoczonym pięknymi paprociami, o których jeszcze Państwu nie wspominałyśmy. Są z nami pani Anna Kłysewicz z Biblioteki Choronieckiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Jest fotograf pan Krystian Kłysewicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: A także pani Małgorzata Skulimowska, pilot, przewodnik Beskidzki, także wykładowczyni akademicka i autorka przewodnika Roztocze to, co najważniejsze. No to może zacznijmy od próby definicji. Czym jest Roztocze? Jak szeroki

0: jest to obszar i w której jego części się obecnie znajdujemy?
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Jeśli chodzi o to pytanie dotyczące Roztocza, to przede wszystkim no, jako kraina geograficzna, zresztą bardzo popularny region w ostatnim czasie.
2: Modny.
1: Na pewno mieszkańcy odczuwają.
0: Kajaki to jest, tak.
1: No, kajaki, czyli słynący przede wszystkim z naszych uroczych rzek, które tutaj otaczają nasz region. No i Roztocze sięga, o czym mało kto wie, od Kraśnika aż pod Lublinem, takiej miejscowości. Natomiast na wschodzie, na południowym wschodzie opiera się o Lwów, także aż po Lwów. I tak naprawdę mówimy, że Wysoki Zamek we Lwowie to też jest właśnie jeden ze szczytów pagórków roztoczańskich. Natomiast dzielimy go, jeśli już tak mówiąc, rzeczywiście stricte geograficzne Roztocze na trzy części, czyli zaczynając od zachodu, czyli Roztocze zachodnie, środkowe, a my jesteśmy na naszym ukochanym rodzimym, bo wszyscy pochodzimy stąd, Roztoczu wschodnim.
2: Roztocze, to co najważniejsze, to tytuł pani książki, której jest pani współautorką. Co jest najważniejszego w tym Roztoczu, na którym się znajdujemy?
1: Myśmy razem z Renią Ferenc-Pupek, która jest współautorką razem ze mną, starały się znaleźć takie hasła przewodnie, które kojarzą się i mieszkańcom, i turystom, którzy tu chcą przyjechać. Także wydawca swoje propozycje miał i okazało się, że na wielu, można powiedzieć, tych tematach, tytułach spotkaliśmy się. Także wiadomo było, że to są te właśnie wiodące to, z czym jest Roztocze kojarzone. Czyli przede wszystkim są to wodospady, szumy, szupoty, na które wszyscy przyjeżdżają właśnie na kajaki albo żeby pospacerować, posłuchać tych szumów. Nie tylko na Tanwi, przypominam sobie. Natomiast z czym jeszcze? No przede wszystkim też z cerkwiami na pewno. To są te obiekty kulturowe, które my tu mamy dziedzictwo i dziedzictwo nie tylko, wiadomo, związane z kulturą wschodu, ale też różnymi innymi, bo także Żydzi tutaj pozostawili po sobie wiele obiektów, a także Głuchoniemcy, także tak samo. Z czym jeszcze? No to myślę, że tak samo można powiedzieć, że przede wszystkim z tym dziedzictwem niematerialnym, czyli z kulturą, folklorem, a ostatnio z bardzo mocno promowaną kuchnią. Nawracając bardziej do dziedzictwa materialnego, to kamieniarka bruśnieńska. To jest chyba ten motyw przewodni, dla którego wszyscy tu przyjeżdżają i można to wszędzie napotkać. Także wybierając się na spacer tutaj na Choryniecki cmentarz też te nagrobki są, tak samo na cmentarzu w Lubaczowie, bo ja akurat pochodzę z Lubaczowa, sąsiadującego tutaj. Zawsze mówię, że żałuję, że ta granica Roztocza nie jest przesunięta i nie mogę powiedzieć, jestem z Lubaczowa, z Roztocza. Nie, to mogą powiedzieć osoby mieszkające w Choryńcu.
0: No, my zresztą też Lubaczów w naszej audycji zdążyłyśmy odwiedzić, trochę Państwu o tym miejscu opowiedzieć. Panie Krystianie, Pan jak mało kto potrafi pokazać, jak piękne jest Roztocze, jak piękne jest Roztocze Wschodnie. Czy zdarzyło się Panu, że ktoś napisał lub zaczepił Pana na ulicy i powiedział, że to dzięki Panu i Pana zdjęciom trafił tutaj, zakochał się w Roztoczu?
3: Myślę, że parę osób takich było. Też mam znaki takie od znajomych, którzy mówili, że spotkali kogoś gdzieś w lesie i mówi, że no, ja tam znam tego fotografa, zna go pan? Tak, tak, no to ja też dla niego tutaj, przez niego tutaj jestem, bo oglądałem się jego zdjęć, no i przyjechałem zobaczyć, jak to wygląda na żywo.
0: No te zdjęcia są spektakularne, są przepiękne i pan chętnie dzieli się wskazówkami, jak próbować osiągnąć podobny efekt na własnych fotografiach tworzonych podczas własnych wycieczek tutaj po okolicy.
3: Oczywiście, jeśli ktoś mnie zapyta, gdzie zostało zrobione, jak zostało zrobione zdjęcie, to jak najbardziej. Czasem organizuję też, kilka razy były w ramach takiego mojego projektu Szlaku Fotograficznego Roztocza Wschodniego, odbyły się dwa plenery. Jeszcze nie został on tak jakby umiejscowiony i dopracowany, ale myślę, że kiedyś się to uda i każdemu przekażę wskazówki, w jaki sposób, gdzie i o jakiej porze dokładnie, z jakim sprzętem pojawić się, aby zrobić takie zdjęcia jak ja.
2: Trzymamy kciuki za ten projekt, choć przyznam, że będzie trudno powtórzyć to, co pan potrafi zrobić z obiektywem. Ale Roztocze, również Roztocze Wschodnie jest też bardzo zaczytane. Patrzę w kierunku pani Anny.
4: Tak, oczywiście. Mogę śmiało powiedzieć, że literatura staje się częścią naszej społeczności już w coraz szerszym kręgu i od najmłodszych lat dzieciaki korzystają.

0: korzystają z naszych zbiorów. To wiąże się również z samą działalnością naszej biblioteki. My też staramy się powracać tak jakby do korzeni biblioteki, która kiedyś tutaj istniała i była jedną z największych bibliotek w ówczesnej Galicji, jeżeli chodzi o zbiory prywatne, a to za sprawą rodu Ponińskich, którzy uwielbiali w ogóle sztukę i literaturę. I w takim szczytowym momencie, tuż przed wybuchem I wojny światowej, ta biblioteka liczyła 40 tysięcy egzemplarzy. To nie były tylko książki, ale to były starodruki, różne rękopisy, tłumaczenia sztuk, które były wystawiane w Teatrze Dworskim.
1: Tuż obok, prawda?
0: Tuż obok, właśnie rzut beretem, dokładnie. Teatr Dworski również powstał z inicjatywy właśnie Ponińskich. Aleksandra, który kochał też sztukę i sprowadzał najwspanialsze teatry zarówno z Wiednia, jak i z Lwowa. I były to naprawdę topowe zespoły. A sama biblioteka, no niestety, pomimo że miała tak pokaźne zbiory, również bardzo mocno ucierpiała w trakcie I wojny światowej, pomimo że część tych wszystkich zbiorów była wywieziona częściowo do prywatnego mieszkania we Lwowie. No niestety część została spalona, rozkradziona. Bardzo duża część zbiorów została wywieziona również do Biblioteki Narodowej, żeby te nasze niespokojne tereny, wiadomo, nie pozwoliły, żeby te zbiory po prostu zniknęły. No ale wiadomo,
2: okazało
0: druga
2: się,
0: wojna
2: w Warszawie
0: światowa, tak,
2: wcale bezpiecznie
0: niestety
2: nie
0: po upadku Powstania Warszawskiego w 1944 roku wszystko po prostu zostało spalone. Zostały jakieś pojedyncze egzemplarze, które są w większości w rękach właścicieli, potomków właścicieli. I co ciekawe, każda z tych książek, która, czy w ogóle z tych egzemplarzy, było opatrzone ex librisem Róży Ponińskiej. To jest bardzo też no, ciekawe, że na obecną chwilę możemy sobie też przeglądać katalog tych wszystkich zbiorów online, które można sobie przeglądać na przykład na stronach Biblioteki Narodowej.
1: Ale to ja mam jedno pytanie, bo bardzo mnie to ciekawiło. Patrzę w prawą stronę, w kierunku Pałacu Ponińskich, dziś Sanatorium Bajka, i ja zastanawiałam się już od samego początku, gdzie tutaj się zmieściło 40 tysięcy tomów.
0: No właśnie, to wszystko było przechowywane w różnych miejscach. Mówiło się, że część egzemplarzy było również gromadzonych właśnie w Teatrze Dworskim. Były plany, oczywiście większe plany rozbudowy całego pałacu i również budowa wydzielonej części na potrzeby właśnie tej biblioteki. No niestety nie udało się, wiadomo, zawierucha wojenna i plany spaliły na panewce.
2: My o historii, także trudnej historii tych terenów, sporo od godziny 15 już wspólnie z naszymi gośćmi Państwu opowiadałyśmy, ale tak blisko historii, jak jesteśmy teraz, jeszcze nie byłyśmy. Musimy opowiedzieć o tym zabytku, który towarzyszy nam tutaj, bo ta historia jest niezwykła.
0: Tak, przed nami jest tak zwana kapsuła czasu. To jest szklana butelka, w której znajdował się list. I ta kapsuła czasu została znaleziona podczas renowacji Pomnika Wolności z 1928 roku. Rzeźba spoczywającego żołnierza okazuje się, w momencie kiedy została ściągnięta, na jej tyłach w cokole znajdowała się właśnie ta butelka z listem, z którego właśnie dowiadujemy się, kto był fundatorem tego pomnika. I właśnie istnieje tutaj rok 1928, więc możemy się dowiedzieć, że powstał ten pomnik w hołdzie obrońcom ojczyzny, ale również w 10. rocznicę wyzwolenia Polski, odzyskania niepodległości.
1: W audycji Jesteśmy na Wczasach, podróżujemy szlakiem uzdrowisk. Kiedy możemy mówić o uzdrowisku Choryniec-Zdrój?
0: Czasy uzdrowiska, tak naprawdę pierwsze podania mówią, że tak jakby uzdrowiskowy charakter miał już w XVII wieku. A to ze sprawą Jana III Sobieskiego. Czy to jest prawda? Tak naprawdę nie wiemy. Jest wiele wskazówek, różnych podań, które mówią właśnie, że Jan III Sobieski wraz z królową Marysieńką przebywali tutaj, by koić duszę i ciało.

0: Sobiesk uwielbiał polowania. On miał swoją ulubioną posiadłość w Jaworowie bodajże, ale na polowania przyjeżdżał również do Choryńca i ponoć tak bardzo podobały mu się te tereny i ówczesny znajdujący się tutaj dwór, że po prostu przyjeżdżali tutaj również na kowrację. Ale tak naprawdę ten cały proces uzdrowiskowy rozpoczęli Ponińscy. Pierwsza wzmianka według różnych źródeł to rok 1888, kiedy Aleksander Poniński wznosi pierwszy zakład kąpielowy, gdzie odnajdując te źródła wód siarczanowych, postanowił wykorzystać je właśnie do celów uzdrowiskowych, do kąpieli. Wówczas powstają takie prowizoryczne trzy kabiny z sześcioma wannami. Pomimo, że te wody siarczanowe nie mają takiego dokładnego jeszcze składu i nie można było powiedzieć, co tak naprawdę w nich, powiedzmy, siedzi, ale doświadczenie sprzed wielu, wielu lat po prostu sprowadzało się do tego, że wykorzystuje się je do leczenia chorób reumatycznych.
1: Nie trzeba się zanurzać w wodach siarkowych, żeby poczuć niezwykłą atmosferę, tak, że roztocza. Tu się inaczej oddycha. To powietrze naprawdę jest czymś zupełnie niezwykłym. Co przyciąga tutaj turystów? I także jeśli chodzi o przyrodę, jest to taka część Polski, która się może pochwalić no naprawdę taką przyrodą, która przez człowieka w wielu obszarach nie została naruszona.
2: No dokładnie tak. Myślę, że to jest clue tego, co pani teraz powiedziała, że przede wszystkim otaczające nas lasy. To jest takie nasze płuco, które tu filtruje, nie dopuszcza, że żadne zanieczyszczenia z dużych miast, które nas gdzieś tam, ale bardzo odlegle otaczają. Nie mamy tutaj już żadnych fabryk, siarka, która była kiedyś w Baszni, też została zamknięta, zakłady, które były w Lubaczowie. No jest to na pewno problemem, żeby tu zostawali młodzi ludzie, prawda, bo nie ma miejsc pracy. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to czyste powietrze, spokój, ciszę, których nie zakłócają ani drogi szybkiego ruchu, ani autostrady, do nas, żeby trzeba dojechać, trzeba poświęcić troszeczkę więcej czasu. Ja bardzo się cieszę, że ścieżki rowerowe coraz mocniej tu są rozbudowywane, także tu dziękować można różnym włodarzom i nie tylko, i miejscowym stowarzyszeniom, które działają. Po prostu można wsiąść, ja mogę w Lubaczowie wsiąść na rower i dojechać sobie właśnie pod Cerkiew w Radróżu, w której dzisiaj państwo gościli.
1: A po drodze spotka pani zwierzęta dzikie? Jest ich tu sporo?
2: No nie, nie ma niedźwiedzi. Nie, także nie będziemy odstraszać.
1: To może dobrze.
3: Ale jest dzika przyroda, ponieważ zdradzę państwu, że biegłam dzisiaj rano taką trasą krótką z Choryńca, poszłam na poranne bieganie i od razu zrozumiałam, że pszczoły warszawskie i pszczoły na Roztoczu to są zupełnie różne pszczoły, osy i w ogóle inne owady. No jest to inna kraina, widać, że zwierzęta nie mają tak często do czynienia z mnóstwem turystów, może tak, ale nie tak często są te ich tereny niszczone, w związku z tym czują się jak u siebie i to ja zburzyłam spokój owadów i odczułam tego skutki.
1: Pani wcześniej wspomniała też o kuchni. Jaka jest kuchnia roztoczańska?
2: Też wielokulturowa. My tu mamy taką mieszankę, prawda, no bo ludzie się dziwią, skąd u nas są Szwaby, prawda, no to takie potrawa, która raczej gdzieś tam na zachodzie, bo tam są kartofle, a tu nagle u nas się to pojawia. Jeśli panie, czy w ogóle państwo, słuchacze chcą spróbować, to na pewno do wiele miejsc możemy tutaj zabrać, a myślę, że miejsce, w którym odbywa się festiwal dziedzictwa kresowego, czyli Kresowa Osada, tam można rzeczywiście doświadczyć tych smaków zarówno kuchni żydowskiej, jak i właśnie kuchni niemieckiej, ale także naszej tutaj polskiej, prawda, która została, to nie było bogato, prawda, mimo że mamy pałac, przy którym się znajdujemy, było kilka takich majątków, natomiast generalnie ludzie raczej pracowali tu w polach, byli biedni, stąd też przepyszna, naprawdę warta grzechu zupa z pokrzyw, która jest podawana tam.
3: Spróbujemy.
2: Z kluseczkami lanymi, marchewkowym, z miodówkiem. Także polecam.
3: Panie Krystianie, o której wychodzi się w plener z aparatem na Roztoczu?
4: No najlepiej przed wschodem słońca. Jest wiele osób, które lubi zachody słońca. Ja natomiast jestem miłośnikiem wschodu słońca. Jesteśmy na Roztoczu Wschodnim w ogóle, także no jak tu nie iść na wschód słońca?
3: 4:30?
4: Tak, minimum.
3: Już jesteśmy gotowi o 4:30.
4: No 4:30 już jesteśmy na miejscu, bo zaczyna się niebieska godzina, czyli ta godzina przed wschodem słońca. Natomiast no godzinę po wschodzie słońca mamy tą prawda, złotą godzinę.

0: tutaj na Roztoczu przez to, że mamy te właśnie dziewicze lasy, polany, miejsca takie, w których kiedyś istniały wsie, a teraz już nie ma po nich śladu, kwitną wiosną drzewa owocowe. No jesteśmy w takim, doświadczamy nie tylko przyrody, ale też tego ducha, który tutaj jest na tym Roztoczu. Idziemy sobie w lesie, widzimy barwinek rosnący, prawda, w runie leśnym i mamy świadomość tego, że no tutaj kiedyś stał dom, prawda, tutaj było czyjeś podwórko, tutaj żyli ludzie i my mamy taki kontakt jakby, no, ciężko powiedzieć, ale z duchami, którzy tutaj kiedyś żyli. No to jest naprawdę nie tylko doświadczenie takie wizualne dla mnie na przykład, kiedy poruszam się z aparatem, ale też takie, no, nawet rasta do duchowego.
1: A zdarza się tak, że pan wraca z aparatem po kilku tygodniach, miesiącach albo latach i dane miejsce, na przykład właśnie taka opuszczona wieś, których tutaj nie brakuje, wygląda już zupełnie inaczej i ma pan takie poczucie, że dokumentuje też trochę ten upływający czas?
0: Myślę, że tak. No akurat my jesteśmy na tym Roztoczu Wschodnim, mniej takim jeszcze niepoznanym właśnie przez ludzi, którzy chcą się tutaj osiedlać. Granica województwa lubelskiego to jest całkiem inny świat, wszędzie budowane są domki jakieś letniskowe, ale u nas już się to powoli zaczyna. Kiedy fotografowałem 10 lat temu niektóre miejsca i teraz wracam, no krajobraz jest już zaburzony, więc ja się cieszę, że te zdjęcia, które ja mam, które zrobiłem, są już, można powiedzieć, archiwalne i kompletnie nie do odtworzenia. Ale nadal jest tutaj cisza, spokój i na pewno nie jest tak tłoczno. Można tutaj odnaleźć siebie, przyrodę i spotkać się z tym, co najpiękniejsze.
2: Potwierdzamy.
1: Na pewno jest tak, że turyści to z jednej strony błogosławieństwo, ale z drugiej strony przekleństwo. Czy państwo, i to jest pytanie do wszystkich naszych gości, czy jest tak, że zapraszając tutaj turystów odwiedzających, gdzieś z tyłu głowy jest takie, przyjeżdżajcie, ale niezbyt licznie?
3: Znaczy ja mam doświadczenia ze spotkań autorskich w tamtym roku, jak jeździłyśmy razem z Renią, z przewodnikiem i były rozmowy na zewnątrz, prawda, trochę w odleglejszych miejscowościach, ale też między innymi tu w okolicy. To chyba było spotkanie w Cieszanowie, gdzie tak właśnie opowiadałyśmy o doświadczeniach jako piloci, jako przewodnicy, że my tu przywozimy tych turystów, szczególnie ja, bo ja mieszkam na co dzień w Rzeszowie. Ja ich tu przywożę i oddaję na przykład w ręce miejscowych przewodników, czy właśnie Reni. No i taka pani powiedziała, no ale my tu nie chcemy tylu tych turystów, oni nam zadepczą to nasze Roztocze. Jak to? 40 osób w autokarze, to jest przecież tłum. Ja mówię, to nie jest tłum, to oni na jeden dzień tu przyjeżdżają. Właśnie mówię, problem jest, jeśli to będą właśnie turyści, którzy tak będą zjeżdżać na jeden dzień i wyjeżdżać. Jeśli będzie to możliwość przenocowania takiej grupy, to się trochę bardziej rozmywa, można powiedzieć. Oni będą korzystać z noclegów, jeść tutaj, a jak oni tylko przyjeżdżają i wyjeżdżają, wtedy są bardziej widoczni. Mówiłyśmy o przyziemnych rzeczach, że właśnie nie mamy gdzie położyć na nocleg takiej grupy autokarowej. Z przysłowiowej toalety na trasie nie ma gdzie skorzystać, żeby zatrzymać się. No tak troszkę jest u nas, prawda, dla turysty indywidualnego lub w małych grupach przygotowane. Te duże grupy raczej nie. I niestety nie na dłuższe pobyty. Oczywiście sanatorium tak jak najbardziej zaprasza, no ale to jest inny typ turysty. Także jest takie małe zdarzenie, że jeszcze tu jest opór, prawda, że my tu nie chcemy takich tłumów jak na Krupówkach, prawda?
1: Nie życzymy takich tłumów jak na Krupówkach, choć oczywiście polecamy wizytę na Roztoczu, bo naprawdę jest tutaj co odkrywać, o czym przekonywali nasi goście.
2: Pani Małgorzata Skulimowska, dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję serdecznie.
2: Pan Krystian Kłysewicz.
0: Dziękuję.
2: I pani Anna Kłysewicz.
4: Dziękuję serdecznie.
2: A my teraz uczymy się polskiego.

0: Ucz się polskiego Macieja Małeckiego do słów Agnieszki Osieckiej śpiewała Ewa Konstancja Bułchak, która właśnie pojawiła się w naszym plenerowym, dwójkowym studiu pod dębem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Także jest z nami pani Elżbieta Szymańska, dyrektorka programowa Choryniec Zdrój Art Festiwalu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Festiwalu, jak rozumiem, na którym, dzięki któremu pani Ewa jest teraz w Choryńcu. No właśnie, czy taka miejscowość jak Choryniec Zdrój to jest dobre miejsce do tego, żeby proponować sztukę, muzykę, spotkanie także z literaturą na żywo?
3: Tak, idealne z bardzo wielu powodów. Po pierwsze historia, ponieważ wszystko zaczęło się od teatru. Obok znajduje się budynek Ośrodka Kultury, który jest budynkiem dawnego Teatru Ponińskich. Jest to miejsce z ogromną taką tradycją właśnie kulturalną, teatralną. Tutaj właśnie w tym miejscu powstał jeden z pierwszych teatrów dworskich na ziemiach polskich. Właściciele Choryńca Zdroju, właściciele uzdrowiska bardzo byli mecenasami polskiej kultury. Tutaj był ogromny księgozbiór, więc jakby i poza tym, no przede wszystkim bliskość Lwowa, które było ogromny ośrodek kulturalny, no stolica kultury polskiej, powiedziała w Galicji, nawet bardziej niż Kraków, no to też wszystko jakby ta kultura promieniowała tutaj. No a po drugie walory przyrodnicze, no, wspaniała przyroda, roztocze, amfiteatr, który powstał kilkanaście lat temu z genialną akustyką w Parku Zdrojowym, bo to są rzeczy, które no, powstały stosunkowo niedawno. No i scena też w teatrze tutaj, która jest może nie największa, ale to też jest taka w stylu teatrów galicyjskich. No i z ogromną tradycją też biesiad teatralny, bo ponad 40 lat odbywają się tutaj pokazy zimą. To są spektakle grup nieprofesjonalnych, niezależnych, ale z ogromną tradycją jest jakby już ten festiwal się odbywa. Więc brakowało takiego wydarzenia latem. No i potencjał ogromny no, został zagospodarowany właśnie takim festiwalem.
0: Choryniec Zdrój Art Festival, tak naprawdę 10. jego odsłona. Jak to wszystko się zaczęło i rozwinęło i zmieniło przez taki okres?
3: Tak, zaczęło się to od spotkania z wójtem gminy Choryniec Zdrój, Robertem Serkisem, który jest nadal wójtem i nadal nas wspiera. A tak naprawdę od spotkania w Warszawie pana Pawła Bitkowskiego, który jest potomkiem właścicieli Choryńca, który jest no, człowiekiem kultury i spotkał się z Tomkiem Brzozowskim, który był właścicielem, jest nadal właścicielem Fundacji Czułego Barbarzyńcy i wydawnictwa Czuły Barbarzyńca. I od tego spotkania pan Paweł opowiedział Tomkowi o tym miejscu, o potencjale.

0: No i tak razem z Tomkiem zjawiliśmy się tutaj. Ja współpracowałam z nim przy organizacji festiwalu w Szczebrzeszynie, bo to też był mój festiwal. Pierwsza edycja to była edycja, w której brałam udział. Spotkaliśmy się z władzami, mieliśmy zielone światło, aczkolwiek też duży taki dystans, czy coś z tego wyjdzie, ale udało nam się zdobyć środki ministerialne. No i od tej pierwszej edycji tak naprawdę, to był 2017 rok, się zaczęło. Wtedy festiwal nie nosił nazwy Art Festival, tylko Teatralny Zdrój. Chcieliśmy nawiązać do tradycji teatralnej tego miejsca. Jeszcze pasmo literackie nosiło nazwę Literacki Zdrój. Nazwa obecna pojawiła się rok albo dwa lata później, a to dlatego, aby podkreślić interdyscyplinarny charakter festiwalu, na którym nie tylko literatura, ale też słowo i muzyka jakby występuje obok siebie, sztuki plastyczne. A jeśli chodzi o moją osobę, ja po tej pierwszej edycji zniknęłam na kilka lat z chorym zdroju, no ale chyba zostawiłam dobre wrażenia i nawiązałam tutaj wiele przyjaźni. I po kilku latach, kiedy Fundacja Czułego Barbarzyńcy wycofała się z festiwalu, zostałam zaproszona i muszę powiedzieć, że od kiedy tu jestem, czyli 5 lat, organizatorem festiwalu jest Ośrodek Kultury, jako główny organizator i formalny, bo wnioski składamy właśnie jako Ośrodek Kultury. I też pojawiła się biblioteka, której nie było wcześniej na festiwalu, więc jakby zakres, włączenie lokalnych instytucji i mieszkańców, no jest dużo większy, z tego się bardzo cieszę.
1: Pani Elżbieta jest zatem weteranką działań kulturalnych tutaj w Chorzyńcu, ale jeśli dobrze zrozumiałam, pani Ewa po raz pierwszy występuje na festiwalu, ale czy jest to także pani pierwsza wizyta w Chorzyńcu?
2: W Chorzyńcu jestem pierwszy raz, ale tak jakoś się składało, że od Eli miałam parokrotnie zaproszenie, ale jakoś tak się
3: kalendarza
2: zdarzało,
3: nie
2: że nie byliśmy w stanie zgrać kalendarza. A teraz jestem przeszczęśliwa, że mogę tutaj być. Mogę być tutaj z moim takim programem, który stworzyłam z moimi muzykami od serca, z takich piosenek, które dla mnie coś znaczą i są gdzieś takim moim wizerunkiem, czym dla mnie jest piosenka i jak piosenkę pojmuję od momentu pierwszej nuty do pierwszego słowa i ostatniego słowa. I bardzo, bardzo się cieszę, bo no, mam nadzieję, że to będzie cudowne spotkanie.
3: W Chorzyńcu wystąpi pani jutro o 20:00 w ramach koncertu Niestety to nie ty. Jakie piosenki się pojawią i dlaczego Niestety to nie ty?
2: Wiecie państwo, bo tak jest w tym życiu, że czasem Niestety to nie ty. Ale tak myślę sobie, że ten tytuł jest bardzo przewrotny. To jest tytuł piosenki wspaniałej zresztą, którą śpiewała lata temu Danuta Rin. I zresztą ja mam to do siebie, że ja lubię grzebać w przeszłości i wiele z tych utworów, które państwo jutro usłyszą, to są właśnie piosenki z dawnych lat, ale oczywiście w nowych aranżacjach. Natomiast dla mnie nowe aranżacje nie znaczą jakby zapomnienia o kompozytorze. To jest zawsze wzorowanie się i jakby pokłon i ukłon w stronę kompozytora, natomiast oczywiście najciekawsze jest dla mnie szukanie w tych piosenkach siebie, więc Niestety to nie ty, oczywiście jest spotkaniem z tym, który okazał się nie tym, natomiast mówiąc gdzieś szerzej o tym tytule, można go też tak interpretować, że niestety to nie ty, ale to co za chwilę, to będzie coś innego, nowego i warto wchodzić, ryzykować i iść gdzieś dalej. Więc serdecznie zapraszam.
1: To też jest ciekawe, do kogo pani będzie jutro śpiewać, jaka publiczność towarzyszy temu festiwalowi. Z jednej strony miejscowość uzdrowiskowa, sanatorium, z drugiej strony no, chyba osoby, które podróżują po całym Roztoczu, być może także mieszkańcy tego miasta,
0: tak,
1: tych
0: nie tylko miasta,
1: okolic.
0: Ale też okolicznych miejscowości, no bo wiemy, że przyjeżdżają osoby z Naraula, na przykład mogę się pochwalić, że pani dyrektor Ośrodka Kultury w Narolu się pojawiła, to wspaniale, przyjechała na koncert, ale też z Lubaczowa, z Lubyczy Królewskiej, więc to jest wspaniałe, to znaczy, że ten festiwal promieniuje i że oferta jest interesująca. Oczywiście bardzo nam zależy na mieszkańcach, ale nie ukrywam, że wydaje mi się, że jednak co najmniej połowa to są jednak kuracjusze, których często spotykam w Warszawie też w swojej instytucji.

0: macierzystej i pytają zawsze, co w Choryncu i zawsze się tam wybieramy, także.
1: Pani Ewo, a w takich miejscach jak na przykład Choryniec-Zdrój inaczej się występuje? Po pierwsze, czy inaczej występuje się w plenerze? Po drugie, no jednak w takiej miejscowości uzdrowiskowej.
2: Niech to chyba jest tak, że to jest fantastycznie występować w miejscu, gdzie wie, że ta publiczność przychodzi, bo chce tego. Że to nie jest tak, że ktoś ci kupił bilet i po prostu to jest jakiś przymus. Myślę sobie, jeżeli od 10 lat odbywa tutaj się festiwal z wielkim powodzeniem, to jest tak jak

0: fantastyczne jest tak, że no, mogę powiedzieć, że ty gdzieś wychowałaś taką publiczność. Oni wiedzą, po co tu. Oni chcą dobrego słowa, dobrej muzyki i szukają tej szlachetności i jakości. Ja sobie myślę dzisiaj, mając trochę tych lat, że gdzieś w tych moich poszukiwaniach jako aktorki czy osoby zajmującej się teatrem i dla której teatr jest gdzieś najważniejszy, myślę, że gdzieś ta jakość i to, czego gdzieś kiedyś mnie uczono i to, co dla mnie było najważniejsze, dziś też przez te lata wydaje mi się, że gdzieś podążanie tą drogą jest dla mnie najbardziej słuszne i myślę sobie, że nie zbaczając z niej, albo czasem zbaczając, ale jednak czasem zdarzają się, że są te kierunkowskazy, które cię dalej jednak wiedzą, że gdzieś zboczysz, ale mówisz, choroba, nie chcę tego. Chcę tego, tej pasji, chcę tego poszukiwania w tym, co robię, tego, co zawsze mnie fascynowało i myślę sobie, że publiczność, którą sobie wychowujemy, no bo jaka jest nasza gdzieś, wiem, strasznie rwę te zdania, ale gdzieś dziś wydaje mi się, że to, po co tutaj jestem, to też dla kształtowania tego widza, dla kształtowania tego słuchacza. To jest moje powołanie gdzieś. Mnie jako Ewy Konstancji, aktorki, pedagogzki i po prostu człowieka. Więc jakość. Dziękuję, że Państwo jutro będziecie, mam nadzieję, przybędziecie na mój recital i mam nadzieję Państwa nie zawieść.
1: Ewa, nieprzypadkowo jesteś na końcu festiwalu, jako taki, wiesz, zawsze koniec jest creme de la creme, więc jesteś jako taki główny gwóźdź programu.
2: No tak,
1: naprawdę, jestem przekonana, że to będzie coś nam. Jeszcze tylko chciałam dodać a propos publiczności, ponieważ na co dzień pracuję w Warszawie i naprawdę z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że to, co robię tutaj, jest, no nie chcę powiedzieć, że no ważniejsze, bo nie chcę urazić moich odbiorców i moich współpracowników w Warszawie, ale naprawdę mam ogromne znaczenie w ogóle dla kultury polskiej, ponieważ tutaj nie ma teatru, nie ma kina. To, co spektakle, które tu się pojawiają, to są kabarety. Dzieci, młodzież, która tutaj się wychowuje, też ludzie starsi, nie mają możliwości zetknięcia się tak naprawdę z taką dobrą kulturą, z dobrym słowem, z dobrą muzyką i festiwal jest właśnie taką okazją. I widzę tak naprawdę po tych kilku latach, że naprawdę są odbiorcy, którzy się przyzwyczajają do jazzu, chociaż nigdy nie mieli okazji wysłuchać koncertu jazzowego. Dostrzegają różnicę między kulturą, no, powiedzmy sobie popularną, przeznaczoną do sytuacji biesiadnych, a taką prawdziwą kulturą, która może sprawiać przyjemność, radość i też przy okazji dawać, skłaniać nas do pewnej refleksji i pomagać nam jako ludziom w życiu. I tutaj chciałam jeszcze powiedzieć, że przed chwilą mieliśmy spektakl marionetkowy z konwencji Comédie de l'Arte, bo też po raz pierwszy się pojawiły spektakle dziecięce dzięki dotacji, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury. To też był mój pomysł, żeby wprowadzić targ dziecięcy i się bardzo sprawdziło. Każdy z tych spektakli jest w innej konwencji. To są pasynki, to są marionetki, to będzie teatr cieni i dwa spektakle pokażemy też jesienią dla szkół w Choryńcu. Jeden teatru Maska, a drugi z teatru z Krakowa, więc też się cieszę, że dzieci zobaczą, co to znaczy prawdziwy teatr. I to nie zawsze musi być rubaszny śmiech, ale to może być subtelny teatr marionetkowy z subtelnymi uczuciami. I to jest najważniejsze moim zdaniem, naprawdę. Musimy to robić, chociaż czasami jest niska frekwencja, czasami wydaje nam się, że to jest trudne po jaki jest sens, ale właśnie tego widza tu trzeba wychowywać.
3: Zapraszamy na Choryniec Zdrój Art Festival. Jutro o godzinie 20:00 recital, koncert w wykonaniu Ewy Konstancji Buchak, która była dziś razem z nami. Dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.
2: I również z nami organizatorka, dyrektorka programowa tego wydarzenia, pani Elżbieta Szymańska. Bardzo dziękujemy, trzymamy kciuki za inspirujące spotkania z publicznością i nie tylko.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Za nami kompozycja Karla Sztamica, a przed nami już teraz moment pożegnania. Dobiega końca nasza audycja z plenerowego studia pod pięknym dębem przy dawnym Pałacu Ponińskich w Choryńcu-Zdroju.
1: Audycja Jesteśmy na wczasach. Na wczasach na miejscu realizował Romuald Wrzodak, w studiu Dwójki w Warszawie Magdalena Wojtulanis. Muzykę wybrała Monika Kopcik. Wydawcą był Jan Kantyzienko, a do usłyszenia mówią Państwu Maria Czok
0: i Monika Zając. Dziękujemy, życzymy pięknego popołudnia.

0: reklama.
1: Zbliża się 19. Festiwal Wawel o Zmierzchu, festiwal muzyki w Królewskiej Scenerii. Od 30 lipca do 9 sierpnia Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na koncerty pełne emocji, od kameralnych recitali i muzyki symfonicznej po arcydzieła Chopina i romantyków. Wieczory, które poruszą i zostaną z Wami na długo. Sprawdź program i kup bilet na wawelkrakow.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Mecenasem festiwalu jest Tauron. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: Dziewiętnasta trzydzieści. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
0: Reklama.

0: Dwójka, jesteś na miejscu, Łukasz Kuropaczewski.
1: Minęła 17.
2: Sala kameralna.
1: Witam Państwa, przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Dziś w programie kameralnego koncertu mam dla Państwa trzy arcydzieła polskich kompozytorów. Mieczysława Weinberga, Grażyny Bacewicz i Andrzeja Panufnika, obejmujące czas od końca 1945, kiedy powstało 12 miniatur na flet i fortepian Weinberga, do jesieni 1990, czasu skomponowania przez Andrzeja Panufnika kwartetu Wycinanki. 12 miniatur na flet i fortepian, opus 29 Mieczysława Weinberga, to cykl utworów na przemian lirycznych, melancholijnych i kunsztownych, wirtuozowskich o słodko-gorzkim, groteskowym humorze. Dzieło o neoklasycznej strukturze, mistrzowskim zbalansowaniu faktury oraz atonalnej elastyczności harmonicznej zakorzenionej w tradycyjnych centrach tonalnych. Utwór jest jednocześnie zbiorem wyrafinowanych obrazów charakterystycznych, które mimo dużych kontrastów wyrazowych tworzą zwartą, logiczną całość. Weinberg rezygnuje tu z klasycznej harmonii funkcyjnej, relacji

opozycji tonika dominanta na rzecz opozycji centrum i peryferii. Kolejne części ułożone są we wznoszącym się porządku chromatycznym. Cykl rozpoczyna się w tonacji des-dur, improwizacją na flet solo, a kończy w c-dur, pastorale. Pomiędzy nimi mamy ariette, burleskę, capriccio, nocturne, walca, odę, duet, barcarolę, etiudę i intermezzo prowadzące do finału pastorale. Dzieło doskonale odzwierciedla realia 1945, kiedy Weinberg mieszkał w Moskwie, w bliskim sąsiedztwie Szostakowicza, i styl tego kompozytora słychać w 12 miniaturach na flet i fortepian. Słuchamy ich w interpretacji Anny Karpowicz, flet, i Marka Brachy, fortepian, wydanej w ramach projektu Warsze Muzyk.

Anna Karpowicz, flet i Marek Bracha, fortepian, wykonali 12 miniatur opus 29 Mieczysława Weinberga. Teraz pierwszy kwintet fortepianowy Grażyny Bacewicz. Dzieło wybitne, skomponowane w 1952 roku, reprezentujące styl neoklasyczny i wyróżniające się

potężną ekspresją. Kwintet składa się z czterech części, to moderato molto espressivo, liryczny, pełen wewnętrznego napięcia początek, potem presto, niezwykle szybkie, motoryczne, następnie grave, mroczny, głęboki, powolny punkt kulminacyjny całej opowieści i finał con passione, namiętny, porywający. Utwór łączy tradycyjną formę z nowoczesną materią. Stanowi jedno z najważniejszych osiągnięć polskiej muzyki kameralnej XX wieku. Partie fortepianu i czterech instrumentów smyczkowych prowadzą ze sobą równorzędny, dynamiczny dialog. Przy fortepianie Wojciech Świtała, a wraz z nim Kwartet Śląski. Słuchamy pierwszego kwintetu fortepianowego Grażyny Bacewicz.

Wojciech Świtała i Kwartet Śląski byli wykonawcami pierwszego kwintetu fortepianowego Grażyny Bacewicz, a na zakończenie sali kameralnej trzeci kwartet smyczkowy Andrzeja Panufnika z 1990 roku, napisany po powrocie kompozytora z Polski, gdzie był gościem honorowym festiwalu Warszawska Jesień. Kwartet ten kompozytor opatrzył polskim tytułem Wycinanki, podkreślając związek utworu z polską sztuką ludową. O swoich inspiracjach pisał tak. Pozostaję pod urokiem polskich wycinanek, których swoiste piękno, ujęte w symetryczną formę, podyktowało mi strukturę trzeciego kwartetu smyczkowego. Utwór ten nie zawiera żadnych tematów ani motywów ludowych, ale mam nadzieję, że wyraża po części pomysłowość autorów ludowych wycinanek. Lustrzana symetria została tu poniekąd przetransponowana na język muzyczny.

muzyki. Obejmuje trzy zasadnicze elementy – rytm, melodię i harmonię. Kwartet składa się z pięciu króciutkich części o odmiennym charakterze. Kompozytor podkreślał, że pięć części jego kwartetu są jak pięć zupełnie różnych w kształcie i kolorze wycinanek pochodzących z różnych miejsc Polski.

0: w wykonaniu Szymanowski Quartet w składzie Agata Szymczewska, prymariuszka, Robert Kowalski, drugie skrzypce, Władimir Mykytka, altówka i Karol Marianowski, wiolonczela. Słuchaliśmy trzeciego kwartetu smyczkowego Wycinanki Andrzeja Panufnika z 1990 roku. To wszystko w dzisiejszej sali kameralnej. Dziękuję Państwu za uwagę. Joanna Grodkowska.
1: Autopromocja.
2: To się czyta.
3: Roberto Bolaño, 2666. Stojąc na chodniku, zapłaciwszy taksówkarzowi za kurs, spojrzeli na oświetlone okna. Następnie, gdy taksówka już odjeżdżała, zobaczyli cień Lizy, a później cień mężczyzny, na widok którego wbiło ich w ziemię.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
3: Gorąco polecam. Marcin Przybylski.
1: Autopromocja.
5: To jest program Drugi Polskiego Radia. Minęła szósta.
6: Wakacje z duchami wielkich pianistów.
5: Za konsoletą Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Andrzej Sułek. Dzień dobry, witam Państwa w sobotnie popołudnie 8 sierpnia i zapraszam na spotkanie z kolejnym z pianistów. Wywołamy dziś ducha tego mistrza, który chyba bardziej niż jakikolwiek inny zasługuje, no właśnie, mówimy zwykle legenda, ale myślę, że ten pianista, o którym dziś Państwu powiem, opowiem, przypomnę, to pianista mityczny, Ignacy Jan Paderewski.

Ignacy Jan Paderewski, pianista, kompozytor, polityk, mąż stanu. Wielki filantrop, przecież także sprawujący ważne, najważniejsze funkcje państwowe. Był, jak się to wówczas nazywało, prezydentem Rady Ministrów, był ministrem spraw zagranicznych. Był człowiekiem o tak wielu talentach, że właściwie trudno znaleźć dziedzinę, w której chyba by się nie wykazał jakimiś umiejętnościami. Nie jestem pewien, jak było to w kwestii malarstwa i sztuk plastycznych, ale myślę, że i tu Paderewski potrafiłby cokolwiek wykazać. Jest to postać oczywiście niezwykle zasłużona, ważna dla polskiej historii, polskiej niepodległości i państwowości, no ale my dziś zajmujemy się polską muzyką i tym, co Paderewski pozostawił jako swój dorobek nagraniowy. A pierwsze nagranie, jakie zarejestrował, to nagrania z 1906 roku dla firmy Velte Mignon, a więc nagrania pianolowe. Potem już w Morsz dla His Master's Voice, to był rok 1911, później nagrywał dla Wiktora, a ostatnie sesje studyjne to Londyn, rok 1938. Jeszcze w 1936 roku słynny film Moonlight Sonata, sonata księżycowa, nakręcony w Londynie po bardzo traumatycznych przeżyciach, jakie stały się udziałem Paderewskiego w jego życiu osobistym. Z rejestracji, no można powiedzieć, ikoniczne sonaty księżycowej, chociażby tej tytułowej, ale także Poloneza Asdur, drugiej rapsodii węgierskiej, no i słynnego menueta, który był tyleż znakiem rozpoznawczym twórczości Paderewskiego, ile jego przekleństwem. Długo można by o tym mówić, a gdyby dodać do tego jeszcze jego niezwykłe zdolności oratorskie, wtedy rzeczywiście objawia się postać na miarę niemal renesansową.

To było nagranie walca Asdur op. 34, numer 1, Londyn, rok 1912. Przed nami trzy mazurki, D-dur op. 33, numer 2, z roku 1930 i mazurki Fismol, op. 59, numer 2, przepraszam, Asdur, najpierw 59, numer 2, potem Fismol, op. 59, numer 3, nagranie z roku 1923.

Oto Ignacy Jan Paderewski w nagraniach mazurkowych. Najpierw rok 1930, to był mazurek D-dur, opus 33, numer 2, a potem dwa mazurki z opusu 59, drugi As-dur i trzeci Fis-moll, zarejestrowane w roku 1923. Te szopenowskie nagrania stanowią dziś, myślę, niebywałej klasy i ważności dokument. Myślę, że powinniśmy patrzeć na te nagrania, słuchać ich poprzez pryzmat przede wszystkim estetyki i oczekiwań tamtych czasów. To nie były lata kultu czy też fetyszu sterylnego tekstu. Wtedy liczyła się charyzma, liczyło się to, co dziś nazywamy osobowością, a co w tamtym czasie myślę, że było po prostu jakąś wielką emanacją muzycznego geniuszu, muzycznego talentu. Zresztą były to czasy też piękne, bo koledzy po fachu nie wahali się przyznawać, że ich poniekąd konkurent to postać więcej niż niezwykła. To geniusz, który przypadkiem gra na

fortepianie. Ta słynna opinia Saint-Saënsa może świadczyć o tym, jak bardzo ceniony był Paderewski. My dziś, słuchając tych jego nagrań zaszumionych, nagrań, w których nie każdy dźwięk jest tak precyzyjnie wyegzekwowany, jakbyśmy sobie tego życzyli podczas konkursu chopinowskiego, przykładamy, powiadam, nie tę miarę, którą powinniśmy do jego niezwykłego talentu, a co kierowało Paderewskim, on sam przyznawał, bicie serca, puls, bo muzyka to część życia, bo muzyka to coś, co płynie z człowieka, a skoro tak, to musi być kierowane, musi być napędzane tym, co najbardziej żywotne, czyli sercem. Jedno z najbardziej niezwykłych nagrań to Polonez S-moll op. 26, numer 2, znów rok 1930.

Niewiele jest wykonań tego Poloneza, Poloneza Small, opus 26, numer 2, przenikniętych tak wielkim żarem, ekspresją, dramatem, buntem, żywiołem niezgody, jak to nagranie Paderewskiego z roku 1930. I teraz przeskok, proszę Państwa, przeskok do twórczości własnej Paderewskiego, choć już nie w jego wykonaniu, ale myślę, że zasługuje na takie właśnie szczególne też potraktowanie to, czego Paderewski dokonał jako kompozytor u kresu swojej kompozytorskiej drogi, bo jak Państwo dobrze wiedzą, wcześnie przestał komponować. Nie mógł się pogodzić ze zmianami estetycznymi. Czuł, że jest kompozytorem nie z tej epoki, a jednocześnie nie chciał się naginać do nowych trendów i zarzucił tę część swojej aktywności, która wiązała się z pisaniem muzyki. A jednak jego ostatnie kompozycje, w tym wariacje i fuga na temat oryginalny, opus 23, obok pieśni do tekstów Catula Mendesa, obok sonaty Esmol, opus 21, to arcydzieła, które wymagają od pianisty technicznych zdolności i możliwości na poziomie transcendentalnym. Nelson Gerner.

Po polonezie Esmol op. 26, numer 2 Fryderyka Chopina. Paderewski jako kompozytor także w tonacji Esmol, bo to była ta dominująca tonacja wariacji i fugi na temat własny op. 23. Kompozycja z 1903 roku w nagraniu Nelsona Gernera. To już prawie na koniec dzisiejszej audycji, no a wywoływanie duchów wielkich pianistów także za tydzień o tej porze. Ja jednak chciałbym jeszcze pożegnać się z Państwem jednym z najciekawszych późnych dokonań Paderewskiego, jakim jest jedna z pieśni do słów Catulle Mendesa, Pregardien i Schnackerz. To pieśń z tego cyklu. Druga, już mówię Państwu, do usłyszenia. Andrzej Sułek.

0: Autopromocja.
1: Dwójka na fali,
2: czyli nowa letnia audycja.
1: A w niej muzyka popołudniowa. Czasem niespieszna, czasem zadumana, a czasem pełna energii.
2: Na słońce, na deszcz, by złapać oddech przed tym, co czeka w drugiej części dnia.
1: Egzotyka, muzyka filmowa, Americana, Lounge Manciniego.
2: Soul, surfowe gitary z Kalifornii, tafel muzik, tropikalia i bossa z Brazylii.
1: Dwójka na fali.
2: Zapraszamy w każdą niedzielę o 15:00.
1: Mariusz Gradowski
2: i Grzegorz Dąbrowski.
3: W 200. rocznicę dobroczynnych koncertów Fryderyka Chopina w Dusznikach zapraszamy Państwa na transmisję Festiwalu Chopinowskiego na naszej antenie. W niedzielny wieczór Shiori Kuwahara, współlaureatka 4. nagrody ostatniego konkursu chopinowskiego, wykona dzieła patrona festiwalu oraz Mozarta, Bacha i Schuberta. W poniedziałek zaś Aleksander Kobrin, zwycięzca konkursów imienia Van Cliberna i Buzoniego, a także brązowy medalista z Warszawy z 2000 roku, zagra późne miniatury Johannesa Brahmsa oraz cykl Kreisleriana Roberta Schumana. Początek obu transmisji w dwójce o 20:00. Polecamy. Marcin Majchrowski i Róża Świadczyńska.
0: Autopromocja.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Gosztyła.
5: Tu program Drugi Polskiego Radia. Zbliża się 19:00.

0: Wieczór ze Słuchowickiem.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. Dziś prezentujemy słuchowisko według sztuki Gabrieli Zapolskiej Kobieta bez skazy. W produkcji z 1977 roku usłyszymy w roli głównej Annę Seniuk, a także m.in. Ewę Wiśniewską i Krzysztofa Kolbergera. Reżyseria Andrzeja Zakrzewskiego.

0: No, panie tam w jadalni świetnie się bawią.
1: Czemu to pan nie daje się złapać na ich udawaną namiętność?
0: Bo sam jestem prawdziwie namiętny. O, pani musi być wspaniałą amurezą.
1: Pochlebiam sobie.
0: Szczęśliwy partner, bo miejsce zajęte, nieprawdaż?
1: Nie.
0: Byłożby to możliwe?
1: Naturalnie.
0: Co za szczerość i swoboda rozporządzania sobą. A więc...
2: Michale! Michale!
1: Rena, kobieta bez pracy.
3: Słucham, jaśnie panią.
2: Niech Michał poda tutaj czarną kawę i likiery.
1: Przyjęcie skończone?
2: Tak. Ładne było zakończenie. Marią przegrała zakład z redaktorem. Założyli się o pocałunek. Ale nie tylko z redaktorem. Redaktor miał prawo nakazać Marią, ażeby całowała i innych mężczyzn. Niech pan żałuje.
0: O, nic straconego.
1: A tym bardziej, że będzie to spełnienie jej gorących życzeń.
0: No skądże ten zdziwiony wzrok, pani Reno? Czy dlatego, że nie mam łaski w pani oczach, sądzi pani, że inne kobiety czują do mnie wstręt niepohamowany?
2: Pan wie, czego nie lubię.
0: Patrząc w tej chwili na panią, każdy mężczyzna pomyśli zupełnie co innego.
2: To szampan.
1: O, szampan. Wy wszystkie sprawiacie wrażenie szwaczek uwodzonych szampanem.
2: Zapominasz się, moja droga, nikt tu nikogo nie uwodzi.
1: A tym gorzej, prawda? Panie Henryku.
0: Prawda, prawda.
4: Zdał mi się pocałunek w szyję.
2: O cóż więc chodzi? Im niżej, tym lepiej.
4: Tak, tak.

0: Proszę o Wagnera. Przeciwnie, nie znam nic bardziej drażniącego zmysły niż muzyka tego nieboszczyka.
1: Ale nie jesteśmy nieboszczykami.
2: Siadaj, malutki, pij swoją kawę. No chodź, chodź.
3: Pani stópek.
2: U moich stópek, Kacpierku.
4: Są momenty.
3: Kobieta rasowa nie zna momentów.
1: I czy naukę pan pobiera praktycznie, czy teoretycznie?
2: No, to nazbyt osobiste pytanie.
1: Ja tylko dla swojej wiadomości.
5: Redaktorze, bo będę zazdrosna.
1: Paluszek na zgodę, całą rękę.
5: Hola, hola, za daleko.
0: Tego słowa nie znamy.
5: Jak gdzie? I jak z kim, panie pośle?
0: Raczej jak kiedy.
5: Impertynent.
0: Paluszek, jak redaktor.
1: No, ja już miałem dołki, łokietka i pnę się na wyżyny.
5: A jak?
2: Marion. Jesteś w stadium niewinności. Zadowolni się białym kwiatem, to twój symbol.
5: Merci, jestem uświadomiona i jestem w stadium oczekiwania. Reno, Kasin pocałuje twoje stopy. Pozwalasz na to?
2: Och, to nie ma znaczenia.
1: No, que fais-tu de la vie?
3: Co robisz z życiem twym?
5: Ja czekam!
6: Jestem mężatką bez przesądów. Nie może być pięknejszego życia.
5: Tak jest.
6: Najpierw wszelkie rozkosze narzeczony, a później...
7: Mąż po panią dziś przyjdzie.
6: Naturalnie, jak zawsze po klubowym brydżu.
7: Sądzę, że redaktor miałby co do tego powracającego z brydża męża pewne zastrzeżenia.
1: Dlaczego?
7: Nie mówiąc już o mężu.
2: Nie, moi panowie wiedzą, na jakim punkcie zatrzymać im się
4: tak
2: należy.
4: O punktów jest rzeczą zupełnie indywidualną.
6: Rasa, wychowanie, urodzenie, kultura sprowadza ten punkt do jednego mianownika.
7: Należałoby raczej dać głos panom.
8: A ja mówię jako koneser. Niech pani robi wszystko, co można, aby utyć. Wtedy będzie pani tym typem, który my nazywamy szampańskim.
5: Staram się, będę jadła krem.
7: Nie, pomówmy lepiej o mężczyznach. Wiem. Zaraz posłyszymy słynne zdanie. Mężczyzna nie potrzebuje być pięknym.
4: Nie z moich ust.
7: Pan jest wystarczająco ładny.
6: Ale inni, no, moje panie, tak z rączką na sercu, mężczyzna musi być piękny, czy nie? No.
7: Znaczące milczenie i spadek humorów. Co ty powiesz, Reno?
2: Mój typ.
4: Voilà, no. Pani typ.
2: Mały, zadzwoń na Michała.
4: Jak to?
9: Pani dzwoniła?
2: Mój typ.
9: Jaśnie pani dzwoniła?
2: Pozbieraj filiżanki. Dziękuję i możesz odejść, Michale.
4: To rzeczywiście było odważne.
2: W pana stylu. A ten chłopiec doprawdy jest piękny.
5: Czy dziś nie będzie gabinetu?
3: Gabinet!
6: Mały, ustaw parawany.
2: Ustaw parawany.
4: Filu.
7: Tak.
4: A więc decyduje się pani?
7: Za 2 godziny, skoro światło zgaśnie. Oto drzwi do mego pokoju.
4: Trzeba tędy przechodzić?
7: Wejdę w porozumienie z Michałem.
4: Z tym pięknym lokalem?
7: Wybryk Reny aż tak pana dotknął.
4: Mnie? Dam pani dowód, że mnie to nic nie obchodzi. Do widzenia.

0: Gdzie goście?
1: Po panie przyszli mężowie i wszyscy razem pojechali do knajpy. A wy coście tak długo robili w jadalni?
2: Jedliśmy krem.
1: Nie lubię, kiedy u mnie dzieją się rzeczy nieprzyzwoite.
2: O, patrzcie, nie wiedziałam o tym.
1: Ty jesteś wcale ładny, mały.

0: Tak mówią.
1: Oczy masz niezłe i zęby. Uśmiechaj się więc. Nie tak. Uśmiechaj się tylko. Tak jak ja. Widzisz?
0: Reno.
2: Kiedy ja tu krem, to nie zemdlał.
1: No, idź do mojej sypialni i przynieś perfumy. Stoją na stoliku przy łóżku.
2: Dlaczego to robisz, Reno?
1: To jest bez konsekwencji.
2: Tym gorzej.
1: Ty mi prawisz morał? Idź lepiej zobacz, co on tam tak długo robi.
2: Klęczy przed łóżkiem i całuje koronki.
1: Idiota. A pali się tam przynajmniej różowa lampa?
2: Owszem, pali się ta twoja klasyczna różowa lampa. Puść tego lepiej do domu.
1: No nie myślę. Bawi mnie. Mały!
2: Szczególna zabawa. Nie mam ochoty na to patrzeć.
0: Oto perfumy, Renusiu.
1: Chodź. Tutaj klęknij. Klęknij. Natrę ci usta perfumami.
0: Reno.
1: Będzie tak, jakbyś mnie całował.
0: Litość, ja oszaleję. Daj, ucałuję chociaż twój pantofelek, Reno. Renusiu, ja stąd nie pójdę, ja zostanę u ciebie.
1: Co ci do głowy przyszło, jak śmiesz?
0: Ja oszaleję.
1: To sobie szalej, co mnie to obchodzi?
0: Kocham, kocham.
1: Fej, jaki teraz jesteś brzydki.
0: Nieprawda, jestem ładny, ja stąd nie pójdę.
1: Ależ on płacze, to ohydne. Filu, Filu! Wyrzuć go. A i odbierz mu tylko pantofel, bo to nowy.
2: Niech pan wstanie, obetrze nos i oczy i niech pan posłucha dobrej rady. Niech się pan nie wdaje z kobietami cnotliwymi, bo dopiero one pana nauczą, co to jest rozpusta i grzech.
0: Proszę tak nie mówić. Pani Rena to anioł. A ja jestem zwierzę, bydle gruboskórne. Obraziłem ją, choć ona nie dała żadnego powodu.
2: Żeby tak, żadnego.
0: Piłem się i postąpiłem nikczem.
2: Tak.
0: Czy ona mi przebaczy?
2: Tak. Teraz tylko oddaj pantofel, tak? Bo będzie zła. Nowy, wczoraj kupiony, tak?
0: Ja chciałam go wziąć na pamiątkę.
2: Nie, w przedpokoju są jej stare kalosze. Niech się nimi zadowoli twój szał romantyczny. No, idź już, stąd późno.
0: No, ja stąd muszę iść.
2: Michale, podaj panu palto i odprowadź panicza do dorożki.
3: Tak, proszę pani.
2: Reno. Kastwin już poszedł. Kazałam Michałowi, żeby go wsadził do dorożki. Uważaj, bo to się może źle skończyć.
1: Z takim młokosem?
2: Właśnie.
1: Nic mi nie zrobi.
2: Tak, ale sobie.
1: Niech się zabije, co mi po nim.
2: Miły masz charakter. Nie idziesz spać?
1: Nie jeszcze. Żałuję, że nie poszłyśmy z nimi do knajpy. Przebumblowały do rana.
3: Jaśnie pani, czy mogę posprzątać?
1: Tak, naturalnie. A co zrobiłeś z panem Kasfinem?
3: Wsadziłem go do dorożki.
1: Pojechał do domu?
3: Nie, proszę pani. Kazał się zawieźć do Casino de Paris.
1: Gdzie?
3: Do Casino de Paris.
1: Tam masz Casino de Paris. Kokotki.
2: Kasvin ma 18 lat.
1: Wszystko jedno, gdybym kochał mnie naprawdę, nie zakończyłby tej nocy w Casino de Paris. Gorąco. Mario, czy widzisz w dali słup? Na słupie tym zawiśnie kochanka twego trupa. Chciałabym, żeby go tam jakiś sutener pchnął nożem. Albo żeby mu głowę rozbili, albo...
2: Okryj się czymś.
1: Mówię ci, że mi gorąco. Michał!
3: Słuchaj się, panią.
1: Michał. Podaj mi szal. Leży tam na fotelu.
2: Nie, ja ci podam, a Michał niech wyjdzie. Co ty wyprawiasz? Obnażasz się przy lokaju.
1: To się nie liczy.
2: Nie liczy. Szkoda, że nie widziałaś, jak mu się oczy świeciły.
1: Widziałam w lustrze.
2: I mimo to.
1: Właśnie dlatego. A wiesz, cieszę się, że ten mały pojechał między kokotki.

0: Dowodzisz, mogę mężczyzn doprowadzić do szaleństwa.
1: Takiego Gastwina niewielka sztuka.
0: A robisz aluzję do Halskiego?
1: Może.
0: I dumna jesteś, że...
1: Z niczego nie jestem dumna. W sprawach miłości rządzi przypadek.
0: Miłość i Halski. Halski jest zwierzęciem jak Kasvin.
1: Ty w twojej nieskazitelności posuwasz się trochę za daleko.
0: No cóż, ty zadawalasz się chwilą. Ja żądam całego życia mężczyzny.
1: Och.
0: Ty wojujesz otwarcie rozpętaniem zmysłowym. Ja zaś hołduję zasadom Stendhala. Skromność przysparza więcej rozkoszy.
1: Moja droga, ty i skromność. To najwyżej pruderia, no. Czas iść spać. My, ludzie ze wsi, mamy inne przyzwyczajenia.
0: Tak ci pilno? Jeszcze słowo. Hmm? Czy sądzisz, że jesteś na właściwej drodze?
1: Tak. Ty tego nie rozumiesz, bo nigdy nie byłaś w objęciach prawdziwego mężczyzny. Twój nieszczęsny mąż... O, ale dość tego. Idź lepiej spać w świetle swojej różowej lampy. Bonne nuit.
0: Michale, poustawiaj tylko krzesła, światła zgaszę sama. Chcę jeszcze chwilę posiedzieć na balkonie.
1: Michał, gdzie pani?
2: Jaśnie pani jest na balkonie.
1: Jak Michał posprząta, proszę iść spać. Drzwi wchodowe mogą zostać otwarte. Ktoś zostawił tu książkę. Ja sama załatwię. Rozumiem, Michał?
2: Rozumiem.
1: Dziękuję. Na odjezdnym podziękuję lepiej.
0: Michale! Michale! Niech no Michał przyjdzie na balkon i zobaczy, kto to stoi po drugiej stronie ulicy. Tylko ostrożnie, ja zgaszę światło, Michale.
2: Tam jest pan profesor Halski.
0: Niech Michał idzie spać. Jeżeli tu ktoś przyjdzie, proszę nie pokazywać. Ktoś zapomniał...
2: Książki, proszę jaśnie pani?
0: Tak. Możesz odejść, ja sama załatwię. No, proszę...
3: Pani Rana?
0: Pan profesor już jest? Drzwi od pokoju w chwili zamknięty, łaskawy panie. A klucz u mnie.
3: Pani jeszcze nie śpi?
0: Tak samo jak pan i Fila, lecz z innych powodów. Żądam, aby szanowano mój dom i mnie.
3: Nikt pani nie uchybia. To ja chciałem uchybić kuzynce pani, zakradając się bez jej woli i wiedzy.
0: Daj pan jeszcze na to słowo honoru.
3: A gdyby nawet? Jesteśmy oboje wolni i dość silnie ugruntowani moralnie, aby rozporządzać sobą.
0: Ponieważ Fila jest wdową, czy pan masz zamiar się z nią żenić? Jeżeli tak, oto klucz do jej pokoju, proszę.
3: Skoro pani żąda szczerości, dobrze. Nie myślę się żenić z kuzynką pani ani z nikim. Nieskazitelność panien jest przymusowa, więc nie ma waloru. A w inne kobiety nie wierzę.
0: A we mnie?
3: No, jeżeli pani jest tą jedyną, cnotliwą, to zapewne dlatego, że nie zdarzyła się pani prawdziwa, burzliwa sposobność, która odebrałaby pani wolę i zdruzgotała.
0: Mnie nic zdruzgotać nie jest w stanie.
3: Tak patrzę na panią i myślę, jak cudownie. Jak bosko zmieniłaby się pani pod wpływem miłosnych wrażeń.
0: Sądzi pan, że byłabym do tego zdolna?
3: Jak każda kobieta przeznaczona do miłości. O, jakąż cudną kochanką byłabyś, Reno. Nie, nie odwracaj głowy. Drżysz cała. Ty pragniesz. Powiedz, pragniesz.
0: Tak.
3: Reno. Bądź moją.
0: Pan daruje, panie profesorze, ale nie wszystkie kobiety pod jedną linię podciągnąć się dają.
3: Reno.
0: Proszę tylko nie rozpłacz się pan czasem.
3: Ma pani rację.

0: drwiąc ze mnie. Gram w tej chwili śmieszną rolę. Ale rzeczywiście stoję wobec zagadki. Oto kobieta negująca cel, dla którego stworzone zostało jej istnienie.
1: Chciałam życzyć panu dobrej nocy, ale widzę, że już świt. Wobec tego raczej dobrego dnia.
0: Zaimponowałaś mi, pani. Żałuję, że ja zaimponować ci nie mogłem.
1: Jednak...
0: I nie będzie mi to już nigdy dane, bo wyznaję, że cnotę mogę podziwiać. Ale nie ma ona dla mnie siły przyciągającej. Żegnam.
1: Spałaś, Filu?
2: Czy to ty mnie zamknęłaś?
1: Tak, ja.
2: Jak mogłaś?
1: Aby się przekonać, czy moja pruderia równie silnie działa na Halskiego, jak twoja uświadomiona żywiołowość. A,
2: przekonałaś się?
1: Że o wiele silniej.
2: A więc...
1: Nie, o wiele. Nie ciesz się z mojego upadku.
2: Oparłaś się?
1: Tak.
2: Halskiemu?
1: Tak. Twojemu Halskiemu. Oparłam się.
2: O, to musi drwić z ciebie.
1: Przeciwnie. Powiedział, że mu zaimponowałam. Nie miej żalu do mnie, że ci weszłam na chwilę w drogę. Ale...
2: O, żalu. Mnie to nie przeszkadza i moich zamiarów nie zmienia.
1: Jak to?
2: Oparłaś.
1: Jak to, nie jesteś obrażona, iż Halski, nie znalazłszy ciebie, zapędy swoje zwrócił do mnie?
2: Raczej ty winnaś się czuć obrażoną. A ja cieszę się nawet, że poznałaś niebezpieczeństwo.
1: Owszem, poznałam. I tym bardziej będę się bronić.
2: Nie. Teraz tym łatwiej upadniesz,

0: Zaraz wielmożną panią zamelduję. Jaśnie pani jest w swoim pokoju.
1: Chwileczkę, czy Michał, sprzątając tydzień temu po przyjęciu, nie znalazł czasem listu, a raczej kartki pisanej ołówkiem?
0: Nie pamiętam.
1: Niech Michał idzie poszukać. Piękny chłopiec.
2: Kto tam przyszedł?
1: To ja, Niucia.
2: Jak się masz? Jaka jasenna.
1: Nie śpi, po obiedzie utyjesz i stracisz linię.
2: Nie, wszystko mi jedno.
1: A to co za usposobienie, melancholia? Bo tu nie ma żadnego mężczyzny. Poślij po Kasfina.
2: Ach, dziękuję. Nie lubię dzieciuchów.
1: A gdzież Halski?
2: Ach, to cała historia.
1: Jaka? Jaka?
0: Proszę, jaśnie pani, czy to ta kartka?
1: Tak! Ach, co za szczęście, dziękuję. Dziękuję Michałowi. Nieoceniony ten Michał, śliczny chłopiec. A
2: co to za kartka?
1: Tydzień temu, tu u ciebie, zmusiłam redaktora, aby napisał do Zakopanego, no, do niej.
2: Ach, do żony.
1: A tak. Miałam tę kartkę wrzucić sama i zgubiłam. Enfin, jest trochę brudna.
2: Niech drugą napisze.
1: Ty go nie znasz, on ma pióro wstręt.
2: Redaktor?
1: O, biedactwo, głównie wycina.
2: Czego ty się w to mieszasz?
1: Moja kochana, to zawsze dobrze robi, skoro się daje dowód wielkości swego serca. Wiesz już o Kręckim, że szaleje za Marią? Że oświadczył się matce o jej rękę?
2: Jak to? Toż on żonaty, ma 5 dzieci.
1: Mówi, że się rozwiedzie i będzie dawał alimenty. Taki bogaty człowiek zaręczył się z Marią, dał jej butony brylantowe i bajeczne futro.
2: O wilku mowa?
3: Jestem. Czy Rena już wie?
1: Wie.
3: O, no to proszę mi powinszować.
2: No, chyba za wcześnie.
3: Myśli pani o ślubie? Przejdziemy na lutry i pójdzie wszystko raz, dwa. Najgorsze jest to, że muszę się uczyć kontrapunktu.
2: On ci każe?
3: No, przecież ma fioła na punkcie muzyki.
1: Ja, ale Rena, miałaś mi opowiedzieć swoją historię z Halskim.
2: No, teraz nie mogę.
3: Dlatego, że ja tu jestem? No przecież jestem uświadomiona, a w dodatku zaręczona z człowiekiem.

0: moim żonatym, więc co no? No co no? Halski? Ach, ten Halski. Dla niego nie tylko kontrapunktu bym się uczyła, ale i filozofii, i akuszerii.
1: Ja nie wiem, co wy widzicie w tym Halskim?
2: Daruj, daruj, moja droga, ale rzeczywiście jest on z tych mężczyzn, którym się oprzeć trudno. Gdybym ci wyliczyła nazwiska dam, które mu uległy...
1: Och, to nie były damy, to były łotrzycy.
2: La, zaraz łotrzycę. Mówisz tak dlatego, że Halski wprawdzie emablował cię, ale z daleka.
1: Och, Halski czynił wszystko, co mógł, aby mu uległa.
0: I co?
2: I co?
0: I co?
2: I co?
1: A ja? Ja mu się oparłam.
2: Och, jak to było?
0: Gdzie? Gdzie?
1: Tu. Tu. Tu w tym pokoju, na tej sofie. Wtedy po waszym wyjściu szalał, błagał, prosił, płakał. Włóczył się u nóg.
0: Oczy całował? Umie całować?
1: Za co wy mnie bierzecie? Odtrąciłam go.
0: Musiał mieć głupią minę.
2: Ach, swoją drogą to dobra dla niego za nas wszystkie nauczka.
1: Jak to za nas wszystkie? Czy i ty?
0: Ja? Co znowu?
3: Kwiaty dla najpiękniejszej. A teraz przebaczenie.
1: A już przebaczone.
0: Co?
1: To samo co Halskiemu.
2: Ależ to epidemia.
0: Widzi pan moje futro? I butany?
3: Wiem. Słyszałem i w kawiarni, i w cukierni, i u nas w biurze.
0: Słyszycie? Całe miasto. A mówią dużo złego?
3: Trochę.
0: O, to z zazdrości. No, a teraz chodźmy na Corso. W kawiarni czeka mój narzeczony.
3: Widziałem go, jak jechał z żoną i dziećmi w stronę domu.
0: A, to są ostatnie familijne podrygi. Wszystko ułożone.
2: Służę ci. Jedno jeszcze pytanie, może niedyskretne. Powiedz mi, ale szczerze, czy w tamtej chwili nic, a nic nie odczułaś żadnego dreszczu?
1: Nie.
4: Witam panią, witam panie.
1: O, wreszcie przypomniał pan sobie o mnie?
0: Napoleon, gdy przegrał bitwę, nie lubił oglądać pobojowiska.
2: Wyborne. W każdym razie gloria victis.
0: Tak, chwała zwyciężonym. Adio.
4: Co to znaczy? Czego te panie chcą ode mnie?
1: Nie wiem. Proszę, niech pan siada. Mały niebrzdonka, jesteś denerwujący.
5: To Lala dziś zdenerwowana, a ja tak kocham.
1: Ach, proszę. Oto idealny okaz zakochanego. Na pewno nigdy nie byłbyś w stanie mnie zdradzić.
6: Przekonasz się, Renusiu, że mam dla ciebie uczucie najczystsze i najszczersze.
4: Przepraszam państwa, ale chciałem zapytać, czy zastałem panią Filę?
1: Tak. Właśnie się ubiera. Pan się niecierpliwi? Podobno oczekiwanie zwiększa pragnienie. Proszę, niech pan czeka.
4: Jeśli pani pozwoli, dam jedną radę.
1: Słucham.
4: Niech pani nie wychodzi poza ramy swojej melancholijnej pruderii.
1: I Kasvin, masz bilety na dziś do kabaretu?
4: Nie.
1: No więc idź i postaraj się.
4: Pójdę, Renusiu. Ale towarzyszyć wam nie będę. Muszę jechać na komisję. Bilety przedtem przyniosę.
6: Renusiu, można pocałować w nóżkę.
1: Dziś nie, no idź.
4: Maltretuje pani tego chłopca.
1: Niech go pan nie żałuje.
4: Mężczyznę upokarza zbyt długie zdobywanie.
1: Pan Kasvin mnie nie zdobywa. Nie jest taki zuchwały.
4: Ręczę pani, że jest zuchwalszy niż pani przypuszcza.
1: Pan powinien zostawić chwilę w spokoju.
4: Dlaczego?
1: No, choćby dlatego, że jest wdową, ma troje dzieci.
4: Moja adoracja nie ukrzywdzi nieboszczyka męża pani Fili, ani jej trojga dzieci.
1: Nie rozumiem, jak można kochać się w matce trojga dzieci.
4: Daję pani słowo, że można. Przy tym pani Fila ma tyle sprytu, że...

0: swych dzieci nie demonstruje.
1: Niemniej plama złego prowadzenia się ich matki na nich pozostanie.
0: To się prędko zapomina. Gdy dzieci pani Fili dorosną, ona będzie już osobą czcigodną. Dla mnie nigdy być nią nie przestanie.
1: Och, daruje pan, ale nie wierzę, że pan szanuje kobiety, które padają panu w objęcia.
0: Szanuję tylko takie.
1: Jak to?
0: Mężczyźni gardzą fałszywą pruderią i brakiem siły, która każe trwać w więzach.
1: Wygodna teoria, ale obłudna.
0: Nie, nie mam potrzeby być obłudny. A pani... Pani pragnie być wieczną dziewicą.
1: No, choć krótko, ale byłam mężatką.
0: A dziewice mnie nie pociągają. Nie dostrzegam ich urody. Pani też nie jest dla mnie piękną. Chociaż była taka chwila tej nocy, kiedy trzymałem panią w objęciach. Byłaś rzeczywiście piękną. Byłaś kobietą pełną i doskonałą. Kobietą na progu zrozumienia, co to jest rozkosz.
1: Kłamstwo. Kłamstwo.
0: Biedna. Zużywa pani tyle sił w walce z wiatrakami.
1: Jestem stokroć szczęśliwsza niż te, które tym wiatrakom ulegają.
0: Tym lepiej. Niech pani jednak uważa, aby śmigi tego wiatraka, który kiedyś panią zwycięży, były szczero złote.
2: Jak się macie? Aha.
1: Oto osoba, która zniesie wszystkie teorie pana.
3: Nie wiem, o co chodzi, ale pochlebiam sobie, że tak. Cóż się tu stało?
1: Pan Halski udaje Don Juana.
0: Pani, Don Juan był w świecie miłosnym komiwojażerem. A tak, tak, bo próbki swego towaru oferował gdzie mógł i jak mógł.
3: Przyznaję panu rację.
1: Znam i kobiety, które w miłości prowadzą życie komiwojażerów.
3: Ale to dowodzi bujności życiowej.
1: Ale jest godne pogardy.
0: Bynajmniej. No,
1: przed chwilą mówił pan coś innego.
0: Pani Reno, to co jest godne pogardy w mężczyźnie, zachwycał kobiety. Powiem jaśniej. Swobodne życie jest dozwolone mężczyznom, zabronione kobietom, a więc tylko kobieta daje w tym wypadku dowód siły i wspaniałości swojej natury.
3: A widzisz, Reno.
1: Pójdę do swego pokoju, ja nawet nie chcę tego słuchać.
3: Och, zła. Zła, Rena, jaka zła. Musimy być ostrożniejsi. A więc ja będę u pana... Za pół godziny. Rypawia, prawda?
0: Numer 13. Parter.
3: Parter. Dlaczego pan tak patrzy na drzwi pokoju Reny? Niech mi pan wierzy, nic z tego. Ona jest bardziej ostrożna niż panna na wydaniu.
0: Pani ją nienawidzi?
3: Skoro pan woli, mogę podziwiać subtelność, z jaką ośmiesza każdego mężczyznę zwyciężonego przez siebie.
0: Nie rozumiem.
3: No to takie proste. Opowiedziała paru osobom wszystko, co się między panem a nią wydarzyło.
0: Pani Rena?
3: Co do mnie, porażka pana nie obniżyła go w moich oczach.

0: Proszę, jaśnie pani. Przynieśli list z sanatorium.
1: Och, połóż na stoliku, przeczytam później.
0: I pan redaktor Stroiński prosił, żeby zameldować.
1: Niech wyjdzie.
2: Do nóg, do stóp tej najpiękniejszej.
1: A Niucie?
2: Nieobecni tracą.
1: Pan gotów zdradzić, Niucie?
2: Ależ to bez konsekwencji. Herbem pani Biała Lilia, dewizą Nolime Tangere.
1: Nie dotykaj mnie. Sądzicie, że jestem pozbawiona wszelkich uczuć?
2: Ależ nie. Pani tylko śpi.
1: Już nie.
2: Tym lepiej dla mężczyzn.
1: Czy pan sądzi, że mnie się oprzeć nie można? No, gdybym zechciała.
2: Nikt się nie oprze, nikt. Przynajmniej ja.
1: A taki na przykład Halski.
2: Masz, jest już Halski. Dlaczego wiecznie

0: Kalski. Pani Reno. O Reno, cudna.
1: Tak, niech pan tak mówi. Niech pan obejmie mnie i mówi: Reno, Reno cudowna, kocham cię. Drżysz cała, powiedz, czujesz rozkosz, powiedz.
0: Reno, cudowna jesteś, kocham cię. Ty drżysz cała, powiedz, czujesz rozkosz, powiedz.
1: Nie, to nie to samo.
0: Aha, rozumiem. Pani robi sobie jakieś porównania.
1: Może.
0: I według pani wypadły na moją niekorzyść.
1: Najzupełniej.
0: Może to nie moja wina, tylko w pani głucho?
1: O, nie, nie.
0: Więc są tacy szczęśliwi?
1: Są.
0: Może pan Helski? No, to znajdzie się pani w towarzystwie nawet bliskich krewnych. Idąc tu widziałem panią Filę na ulicy Pawiej. Weszła do sieni domu numer... A tak, 13.
1: Fila?
0: Ale za chwilę znów się pojawiła przed domem. Widocznie nie zastała Halskiego w domu. Ale kuzynka pani jest osobką zaciętą. Zaczęła tam i z powrotem spacerować po ulicy. Niestety pan profesor nie po dżentelmeńsku spóźnił się na schadzkę.
1: Och, to co pan teraz zrobiłeś jest 100 razy gorsze. Szpiegujesz pana, potem rozpowiadasz. To jest obrzydliwe.
0: Za kim się pani w tej chwili ujmuje? Za swoją kuzynką czy za pięknym panem profesorem?
1: Za obojgiem.
0: Ja pani powiem prawdę. Podrażniłem w pani zazdrość.
1: To kłamstwo, nic mi do nich.
0: I ja tak sądzę. Niech się kochają. Szczęśliwie.
1: Oni się nie kochają.
0: Tak. Oni tam się zeszli, aby deliberować nad kwestią drożyźnianą.
1: A pan myśli, że wszyscy żyją tylko rozpustą?
0: Nie, pani. Myślę, że ci państwo obrali najlepszą cząstkę. Żegnam panią.
2: Proszę jaśnie pani, z sanatorium przyszedł służący.
1: Skąd?
2: Z sanatorium. Chcę mówić z jaśnie panią.
1: Nie dziś, nie teraz. Jutro rano. Powiedz, że jestem ciężko chora.
2: Dobrze, proszę jaśnie pani. Czy podać herbatę?
1: Nie chcę. Zostawcie mnie samą.
2: Słucham, jaśnie panią.
3: Reno, przyszedłem, bo zdawało mi się, że poprzednio rozgniewałem panią, więc chciałem przeprosić.
1: Ja się nie gniewam na pana, ja tylko...
3: Ależ pani Reno, co to?
1: Nic, ja się cieszę. Cieszę się, że pana widzę, że pan tu, a nie tam, nie z nią.
3: A więc pani o to chodziło?
1: Tak, o to.
3: Niepojęty jest ogrom miłości własnej u kobiet.
1: Och, więc pan sądzi, że to tylko obrażona miłość własna?
3: No a cóż innego? Niech pani jednak nie sądzi, że to taki wielki triumf, to cnotliwe zwycięstwo pani.
1: Już tak nie myślę.
3: A już pani się nie pyszni cnotą? Od kiedy?
1: Och, czy ja wiem, może od zawsze duszę się w tej masce, nie mam dłużej siły walczyć. Jestem twoja.
3: Więc ty istotnie nie miałaś kochanka oprócz męża? Nie należałaś do nikogo?
1: Do nikogo. Przysięgam.
3: A więc nie kłamiesz?
1: Nie kłamię. Będziesz pierwszym. Tym bardziej, że mój mąż, ten człowiek, a raczej strzęp człowieka był powodem mojej nienawiści ku temu wszystkiemu, co teraz razem z wami uznaję za jedyną formę miłości. Oto spowiedź moja. Jestem gotowa iść za tobą. Nie będę się więcej bronić. Milczysz. A więc jeszcze w sercu pana tkwi obraza za moje dziecinne przechwałki. Słuchaj, ja cię kocham. Kocham cię od dawna. Tylko widzisz, liczyłam, że mój mąż... Że będę wreszcie wolna i będę mogła zostać żoną pana. Ale teraz już nie mam siły kryć swoich uczuć. Będę kochanką pana jak inne.
3: Pani, to jest królewski dar. Ale gdy przejdzie uniesienie, będzie pani miała do mnie żal. i będzie mnie pani nienawidzić.
1: Nie, nie, nigdy.
3: Będzie mnie pani.

0: nienawidzić, a ja tego nie chcę.
1: Pan mnie nie kocha.
0: Nie wiem. To jedno wiem, że nie chcę, aby mnie pani nienawidziła. Dlatego żegnam pani. Niech kto inny podejmie się roli pierwszego. Rozważ to wszystko spokojnie. Postępowanie moje wyda ci się uczciwe. Żegnam panią.
1: Pan tutaj?
0: Tak, byłem tutaj, ale właśnie wychodzę. Żegnam panie.
1: Chciałabym wiedzieć, czy Halski przyszedł tu dobrowolnie, czy zmuszony przez ciebie?
2: Nie patrz na mnie z taką nienawiścią. Ja ci sama powiem, kiedy będziesz miała do tego powód.
1: Zbytek delikatności.
2: Zamiast ironizować, powinna się raczej cieszyć, bo to zrzucam maskę nieskazitelności i szukam Erosa.
1: Oszalałaś.
2: Dlaczego?
3: Proszę jaśnie pani, pan Kaswin.
2: Niech wyjdzie.
4: Oto są bilety.
2: Nie pojadę do kabaretu, a ty mały, nie pojedziesz na komisję.
4: Muszę, Renusiu.
2: Masz dorożkę?
4: Tak.
2: Czekaj. Michał?
3: Słucham, jaśnie panią.
2: Przynieś mi płaszcz, kapelusz, rękawiczki.
1: Kaswin, spójrz na nią, ona robi wrażenie wariata.
4: Rzeczywiście, jest bardzo zdenerwowana.
3: Jaśnie pani, ktoś przyszedł do jaśnie pani, ale nie chcę podać nazwiska.
2: Teraz nikogo nie przyjmę, wychodzę, odpraw go. Chodź, no chodź, mały.
4: Ale dokąd?
2: Chodź, pójdzie.
4: Renusiu.
2: To twoja rzecz, panie mężczyzno.
4: Reno, to niemożliwe.
2: Dlaczego?
4: No bo przed pierwszym ja nie mam pieniędzy.
1: Komedy.
2: Masz moje, oddasz mi później.
4: Tak, oddam ci je. Ja ci oddam.
1: Kiedy wrócisz?
2: Och, to zależy od pana Kaswina.
1: Pana Kaswina.
3: Proszę wielmożnej pani, ten ktoś, kto chciał się widzieć z jaśnie panią, nie chce ustąpić. Może wielmożna pani się z nim zobaczy.
1: Wprowadź go.
5: Przede wszystkim zechce pani dobrodziejka przyjąć moje kondolencje z powodu zgonu jej szanownego małżonka. Kwadrans temu pan dobrodziej w sanatorium życie zakończył.
1: Umarł?
5: Tak jest, więc pani dobrodziejka pozwoli.
1: Nie jestem żoną zmarłego, tylko kuzynką jego żony.
5: Tym lepiej. Łatwiej nam będzie się porozumieć. Proszę, oto nasz adres, a tu kosztorys najrozmaitszych klas pogrzebowych.
1: Myśmy pana nie wzywali.
5: Pani dobrodziejko, ja sam staram się wyczuć, gdzie będę potrzebny.
1: Pan węszy trupa.
5: Pani dobrodziejko, ja mam żonę i dwoje dzieci. Ja dostaję tylko prowizję. Gdy pani zechciała przemówić za mną słowo do żony zmarłego, potrafiłbym się okazać wdzięczny.
1: Nie, panie. Nie chcę pańskiej wdzięczności, nie przemówię za panem ani słowa, ale zrobię dla pana więcej. A to niech pan tu usiądzie, tu. Tu przy tych drzwiach. I czeka na powrót wdowy.
5: Panie, zbyt łaskawa, zbyt...
1: Nie, panie. Ja w tej chwili jestem piekielnie zła. A pan mi bezwiednie pomaga. Siądźże pan tu z tą miną kruka.

0: Płaczesz i płaczesz. Powinnaś się raczej cieszyć.
1: Daj spokój. Nie zrozumiesz tego nigdy.
0: No.
1: Tam umarły moje złudzenia, moja młodość. Wszystko.
0: Tak, wszystko, wszystko. Egzaltacja. Ten człowiek nie jest wart dobrego wspomnienia. Popełnił zbrodnię, żeniąc się z tobą wtedy, gdy miał już przed sobą perspektywę takiej choroby.
1: Och, nie mów w ten sposób.
0: Skoro tak go kochałaś, powinnaś siedzieć u jego łoża.
1: Masz rację, powinnam.
0: Ale oszczędziłaś sobie zdenerwowania. Dobrze się bawiłaś?
1: Jeżeli to ma być zabawa, to bawiłam się znakomicie.
0: Tym lepiej. Teraz będziesz mogła poślubić Kasvina. Napisać, żeby przyszedł, zajął się formalnościami. Pogrzeb pierwszej klasy, prawda?
1: Najpierwszy.
0: Postawisz trumnę w domu.
1: Nie, nie, nie, za nic.
0: To się jakoś ułoży. A w nekrologach? Pogrążona w rozpaczy żona, czy jak?
1: Nie jestem pogrążona.

0: Żona w rozpaczy.
1: Ja sądzę, że będziesz. Wdowa to gorzej niż panna na wydaniu. Może i dobrze zrobiłaś, wybierając Kaspina, taki dzieciak pójdzie na oślep, nie oglądając się na nic.
0: Nie mam zamiaru wychodzić za mąż, zwłaszcza za Kaspina.
1: A, w takim razie świat ci tego stosunku nie przebaczy.
0: Ty jednak nie starasz się mydlić ludziom oczu.
1: Moja droga, ja nie mam pretensji do tytułu kobiety bez skazy.
0: Nie jestem już kobietą bez skazy, możesz to rozgłosić.
1: Ach, te kwiaty zapewne od Kaspina. Piękne. Drogo zapłaciłeś? No przecież nie powiesz, że stać go na takie prezenty.
0: Ach, tam jest list, możesz go sobie przeczytać.
1: Tak? Chętnie. Lubię miłosną korespondencję. Zawsze jakieś komiczne zwroty się wyłowi. O, to gentleman.
2: Pan Kaspin.
1: Ach, dawaj tu pana Kaspina. Niech on ci nerwy uspokoi.
2: Są kwiaty?
0: Są. Po coś przyszedł?
1: Nie można powiedzieć, abyście byli zbyt czuli, no. Jak na kochanków jednodniowych.
2: Pani wie.
1: Tak, domyśliłam się. Zresztą Rena nie tak.
2: Renu,
0: odejdź.
1: Pan zadawala się małym, to właściwość pana wieku. Rena jednak jest poniekąd usprawiedliwiona. Mąż jej umarł.
2: Kiedy?
0: Wczoraj wieczorem. Prawdopodobnie w chwili, gdyśmy wchodzili do szampańskiego pałacu.
2: Renusiu, myśmy nie wiedzieli.
0: Gdybyśmy nawet wiedzieli, to nie zmieniłoby sytuacji.
2: Renusiu, jak możesz tak mówić?
0: Mogę. Nie mów mi ciągle Renusiu, bo to mnie do szaleństwa doprowadzi.
2: Dlaczego? Przecież przedtem mówiłem ci tak zawsze, a nigdy nie...
0: Właśnie dlatego, że przedtem.
1: Po co te sceny?
2: Ja nie...
1: Odłóżcie resztę na później, gdy będziecie narzeczonymi, jak tobie może, mężem i żoną.
0: Co? Co? Jak?
2: Słyszałaś, co mówiła pani Fila? Tak, pobierzemy się.
1: Nie, Renusiu. Pana Kaspina unosi młodość, wskutek tego popełnia pewne nietakty. Za wcześnie mówić o powtórnym małżeństwie. Należy zlikwidować przedtem pozostałość po pierwszym. A propos, pomoże mi pan zająć się pogrzebem?
0: Nie, nie pozwalam. Dam ci zaraz list do mego radcy, on ci wszystko ułatwi, zaczekaj.
1: A więc, młody człowieku, jakże to było?
2: Ach, pani, nie mogę uwierzyć, że to się stało. Naprawdę.
1: Zdaje się panu, że pan jesteś we śnie.
2: W rozkosznym śnie.
1: Który trwać będzie wiecznie. Aż się skończy.
2: Tak, aż się skończy. Dlaczego pani mi zatruwa te chwile? Czy pani sądzi, że Rena mnie nie kocha? A jak to inaczej wytłumaczyć? Przecież nie mam ani pozycji na świecie, ani majątku. Co tu gadać? Ani grosza przy duszy.
1: Nic tak nie ośmiesza i nie poniża mężczyzny w oczach kobiety, jak chroniczny brak pieniędzy. Zresztą musi pan wiedzieć, że najkosztowniejszą kochanką jest taka, która nic nie kosztuje.
0: Masz list do radcy Mikulczyca. Teraz zastaniesz go w sądzie i kazałam sprowadzić dorożkę. Czeka na ciebie na dole.
1: Dziękuję. Kupię ci po drodze żałobę, jaką chcesz. Francuską czy angielską?
0: Angielską? Tę z czapeczką a la Maria Stuart?
1: Tak.
0: Nie wiem, czy będzie mi do twarzy. Każ przysłać francuską.
1: Jak sobie życzysz?
2: Renusiu, jacy my będziemy szczęśliwi.
0: Kiedy?
2: Zawsze, do śmierci. Bo widzisz, już nie mógłbym żyć bez ciebie.
0: W 12 godzin nikt się tak nie przywiązuje.
2: Nie mam zbyt wielkiego doświadczenia, ale...
0: Jeżeli sądzisz, że stajesz się przez to bardziej interesującym...
2: To trudno, nie każdy może mieć tak zaszarganą przeszłość jak Halski.
0: Nic. Nie mów mi nic o Halskim.
2: A dlaczego? A cóż to za świętość nietykalna? Uwodziciel pań chorych na głód miłosnych wrażeń. On by zginął ze złości, gdyby wiedział, że to ja, a nie on.
0: Halski musi o tym wiedzieć.
2: Renusiu, ja nigdy na coś podobnego nie pozwolę. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek wiedział, że byłaś moją kochanką. To w naszym świecie nie uchodzi.
0: Ty sobie wyobrażasz, że ja wyjdę za ciebie za mąż? Och, nigdy.
2: Reno,
0: nigdy.
2: A gdzie twoje zasady?
0: Czy ja kiedy miałam jakie zasady? Ja miałam tylko przesądy.
2: Ja rozumiem, może to jeszcze za wcześnie. No to na razie będziemy się kochać tak, żeby nikt nic nie wiedział.
0: Nie, przeciwnie, chcę, żeby wszyscy wiedzieli.
2: Dziś ja odpowiadam za twój honor.
0: Nie, ja kieruję moim życiem, bądź zdrów.
2: Odchodzę, aby pozwolić ci się uspokoić.

0: лепей весь бром и поуще.
1: Michał! Michał, zanieść ten list na ulicę Pawią numer 13 do pana profesora Halskiego.
2: Czy ma być odpowiedź?
1: Ustna.
2: Proszę pani, przyniesiono z magazynu pudło z kapeluszami.
1: Postaw przymierze.

0: Jestem. Miała mi pani coś powiedzieć?
1: Tak. Ale sił mi brak.
0: Pani w żałobie. Matka pani umarła?
1: Nie. Mój mąż.
0: O.
1: Wczoraj wieczorem.
0: A więc jest pani wolna. Pójdzie pani za mąż.
1: Nie wyjdę za mąż.
0: Dlaczego? Życie musi dać wreszcie pani szczęście. Ma pani do tego pełne prawo.
1: Przecież małżeństwo szczęścia mi nie da.
0: Tylko małżeństwo, pani Rela.
1: Dawniej pan mówiłeś, miłość bujna, szeroka, swobodna, bez pęt, bez ograniczeń.
0: To nie dla ciebie. Ty możesz sięgnąć po najwyższą wartość, po miłość jednego człowieka.
1: Mówiłeś inaczej.
0: Ale w głębi duszy tęskniłem do jednej kobiety. Do kobiety bez skazy. Takie jak ty.
1: Jak ja? Czy zapomniałeś? Nakazałeś mi pewne warunki, a ja...
0: Doprawdy nie pamiętam, co mówiłem. Reno, błagam cię. Bądź moją żoną. Chcesz być moją żoną, Reno? Chcesz?
1: Tak, tak. Tak, Henryku,
0: kochanie
1: tak.
0: Moje, kochanie. Nic nas już nie rozdzieli.
2: Pan Kaswin.
0: Ach, mały. No dobrze, żeś przyszedł. Widzisz, ja muszę pójść do uniwersytetu i prosić o zwolnienie na kilka dni dla załatwienia interesów familijnych. Słyszysz, Renko? Za chwilę wrócę, dobrze? Całe szczęście, że nie zostawiam cię samo. Do widzenia, droga moja. Do widzenia, mały.
3: Co to znaczy? Dlaczego on cię tak całował po rękach?
1: Idę za niego za mąż.
3: A ja co?
1: A cóż ty? Nic.
3: Po dzisiejszej nocy nic? Nic? Tak się nie robi. Ja mam prawa.
1: Nie masz żadnych. Przypomnij sobie, co zrobiłeś tydzień temu. Dokąd pojechałeś po przyjęciu u mnie?
3: Jak to dokąd? Do domu.
1: Kłamiesz? Do Casino de Paris, pomiędzy ulicznicy. I od tej chwili przestałeś dla mnie istnieć.
3: Reno.
1: I wiedz, że gdybyś kiedykolwiek ośmielił się zdradzić z tym, co między nami zaszło, zemszczę się strasznie. A teraz bądź zdrów. Na zawsze.
3: Dobrze. Skoro tak, mam rewolwer, zastrzelę się.
1: No wyjdź na schody, na schody, na schody.
3: Renuś. Jakaś ty pod...
1: Wyjdź.
4: Cóż to? Cóż to, czego małe płacze?
3: Ona zrywa ze mną.
4: Prędko. A dlaczego?
3: Chcę iść za mną.
4: Za mąż? No to żeń się.
3: Kiedy to Halski ma się z nią żenić?
4: Co? Wątpię, żeby to małżeństwo doszło do skutku.
3: Naprawdę?
4: Naprawdę. Otrzyjże nos i oczy. Gdzie ona jest?
3: W swoim pokoju.
4: A Halski?
3: Poszedł na uniwersytet, ale pewnie za chwilę wróci.
4: Idź do mego pokoju i czekaj, aż cię zawołam.
3: Tak.
4: A cóż to, co ten rewolwer znaczy?
3: Chciałem się zastrzelić.
4: A nabity?
3: Nabity? Ale ona kazała mi iść na schody.
4: No miała rację, przecież dywan jest jasny i nowy. Idź do mego pokoju, szybko.
2: Pan Halski.
4: A proś, proś.
0: Pani Rena w domu?
4: Pańska narzeczona. Winszuję panu świetnego wyboru. Rena zachwyca wprost temperamentem i zręcznością.
0: A co do temperamentu?
4: O, Rena zrobiła oszałamiające postępy. Każdą z nas zawstydzi.
0: Pani się zapomniała.
4: Nie, panie. To ona się zapomniała. I to nie dalej jak wczoraj wieczorem.
0: Pani oczernia najuczciwszą w świecie kobietę.
4: Bynajmniej. Oddaję jej tylko sprawiedliwość. Zechciej pan zbadać, gdzie i z kim spędziła noc dzisiejszą?
0: Kłamstwo.
4: Ależ dowiodła tylko bujności swej natury, proszę. Oto liścik. Rena sama mi go dała do przeczytania.
0: Mnie do czytania nie upoważniła.
4: Ale cóż to ma za znaczenie w tak ważnej kwestii? Zresztą, wchodząc w świat ludzi uczciwych, musi pan czasem być nieuczciwym. Nigdzie więcej nie popełnia się tylu podłości. O, proszę. Noc nasza, noc ślubna, noc upojeń zda mi się snem jeszcze

0: Reno, proszę.
1: Pokaż pani. Podpis?
0: Kasfinek.
1: Ten smarkacz.
0: Tak, tak, tak. I to jest właśnie najfatalniejsze.
1: Nie wierzę.
0: Jeszcze nie? A więc u mnie w pokoju jest autor tego listu. To dziecko jeszcze. Z niego łatwo będzie wszystko wyciągnąć, zwłaszcza, że jest bardzo rozżalony. Przyślę go panu. A jeszcze jedno. Jestem trochę od Reny zależna i widzi pan, ja mam troje małych dzieci, więc liczę na dyskrecję.
2: Pani Fila mówiła mi, że to jest...
3: To pana list?
4: Mój.
3: Do pani Reny? Rozumiem.
4: Zdaje się, że w tej sytuacji jest tylko jeden punkt wyjścia dla ludzi honoru. Moi sekundanci...
3: Nie, młody człowieku, tu nie potrzeba żadnych sekundantów. Pan nie uwiodłeś mi narzeczonej. To raczej ja chciałem panu uwieść kobietę zdobytą.
4: Proszę pana.
3: Trudno, musimy wyklarować sytuację dla pańskiego i dla mojego dobra.
4: Ja ustąpić nie mogę.
3: A cóż jest dla pana warta kobieta, która... Wyszedłszy z pana objęć, zaręczyła się z innym.
4: Chciałem w jej oczach zastrzelić się tym oto rewolwerem.
3: No i co, przeszkodziła panu? Błagała, aby pan tego nie robił?
4: Nie. Kazała mi się zabić na schodach.
3: Ślicznie, to dowodzi.
4: Myślałem, że to podłe. Ale teraz widzę, że ona pana bardzo kocha.
3: Nie, biedny mały idealista. O, pani Reno, my dwaj, ten z dzisiejszej nocy i ten z dzisiejszego ranka, porozumieliśmy się doskonale.
0: Jakiś ty podły, gaz.
3: No to szablonowe słówko, podły. A sytuacja nie jest ani banalna, ani szablonowa.
0: Pan nie rozumie, że ja to uczyniłam jedynie pod wpływem słów pana. Wyrzeczonych wczoraj. Postawiłeś mi taki warunek, a ja... Ja kochałam pana.
3: Nie, pani mnie nie kochała. W pani obudziły się tylko zmysły. A teraz ja kochać pani nie mogę. No dość sentymentów. Mnie nie udała się wycieczka w krainę uczuć, pani w krainę zmysłów. To samo i temu cherubinowi.
0: Nienawidzę go.
4: No proszę, nawet pan Halski, słuchaj.
3: Cii. Mógłbyś powiedzieć jakąś niedorzeczność. No nie trzeba, no idź stąd, idź i nie wracaj. Możesz pani być spokojna. Kasfin się tu więcej nie pokaże.
0: Henryku.
3: Nie to na nic. Ja także wyjdę i także więcej nie wrócę.
0: Daj spokój. I po co ta egzaltacja?
5: Słyszałaś, musiałaś słyszeć.
0: Musiałam i nie dziwię się Halskiemu. Nasłuchał się tyle o twojej cnocie, że kanonizował cię za życia.
5: Co ja teraz ze sobą zrobię? Co ze mną będzie?
0: Masz dwie drogi do wyboru. Iść dalej w poszukiwaniu rozkoszy albo...
5: Albo?
0: Albo... Wyjedź do innego miasta. I tam w dalszym ciągu, ale z większym powodzeniem udawaj kobietę bez skazy.

0: Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Kobieta bez skazy według komedii Gabrieli Zapolskiej w adaptacji radiowej Zofii Orszulskiej. Wystąpili w roli Reny Anna Seniuk, jako Fila Ewa Wiśniewska, a także Joanna Sobieska jako Panna Uświadomiona, Krystyna Królówna jako mężatka bez przesądów, Igor Śmiałowski jako poseł do Rady Państwa oraz Magdalena Celówna, Witold Skaruch, Krzysztof Kolberger, Witold Kałuski, Andrzej Zaorski, Ryszard Barycz i Roman Wilhelmi. Realizacja akustyczna Andrzeja Złomskiego, reżyseria Andrzeja Zakrzewskiego.
1: Autopromocja.
2: W 200. rocznicę dobroczynnych koncertów Fryderyka Chopina w Dusznikach zapraszamy Państwa na transmisję Festiwalu Chopinowskiego na naszej antenie. W niedzielny wieczór Shiori Kuwahara, współlaureatka 4. nagrody ostatniego konkursu Chopinowskiego, wykona dzieła patrona festiwalu oraz Mozarta, Bacha i Schuberta. W poniedziałek zaś Aleksander Kobrin, zwycięzca konkursów imienia Van Cliberna i Buzoniego, a także brązowy medalista z Warszawy z 2000 roku, zagra późne miniatury Johannesa Brahmsa oraz cykl Kreisleriana Roberta Schumana. Początek obu transmisji w dwójce o 20:00. Polecamy. Marcin Majchrowski i Róża Świadczyńska.
1: Autopromocja.
3: Dwójka, jesteś na miejscu, Lionel mnie.
4: Cały czas słuchają Państwo dwójki, właśnie wybiła 20:00.
5: Letni festiwal muzyczny.
4: Przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Nasz program realizuje Magdalena Wojtulanis. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na letni festiwal muzyczny. Dziś na naszej antenie Londyn, Royal Albert Hall i transmisja koncertu z najsłynniejszego letniego festiwalu muzycznego organizowanego w tym miejscu i w tym roku już po raz 132. Zatem z Royal Albert Hall połączymy się za mniej więcej pół godziny. Grać tam będzie Narodowa Młodzieżowa Orkiestra. Poprowadzi ją Thomas Ades. Program zaplanowano absolutnie znakomity, krążący wokół wielkich mitów zachodniego świata. Miłość obsesyjna w czysto orkiestrowym ujęciu. Symfonia fantastyczna Hektora Berlioza zwieńczy ten koncert. W części pierwszej natomiast na otwarcie zabrzmi walc Mefisto Franciszka Lista, wprowadzając tym samym temat szaleństwa, do którego może posunąć się człowiek, by przekroczyć swoją naturę. A kulminacją części pierwszej będzie Purgatorio, czyli Czyściec, druga część baletu Tomasa Adesa zatytułowanego Dante, odnoszącego się w absolutnie kongenialny sposób do boskiej komedii. To wszystko w żywym, bezpośrednim koncercie u nas w dwójce za niecałe już pół godziny. A zanim zanurzymy się w słuchanie gorącej orkiestrowej muzyki, proponuję nieco chłodniejszą, ale równie wyrafinowaną kameralistykę Claude'a Debussy'ego. To będzie kwartet smyczkowy op. 10 Debussy'ego, skomponowany w roku 1918 i może warto przy tej okazji jeszcze dodać, że mamy tu do czynienia z przekazywaniem pałeczki, bowiem genialna, harmoniczna wyobraźnia Franciszka Lista, którego utwór otworzy dzisiejszy koncert, utorowała drogę wyobraźni Debussy'ego. Oczywiście to już jest zupełnie inna harmonika i inna, bo francuska tradycja, jednak myślę, że kwartet Debussy'ego w świetnej interpretacji kwartetu Belcza będzie doskonałym wstępem do koncertu z Londynu.

Za nami pierwsze płytowe nagranie kwartetu Claude'a Debussy'ego z roku 2000, nagranie Belcza Quartetu. Ten zespół zarejestrował dzieło Debussy'ego, później jeszcze kilkanaście lat później. Ja dzisiaj przypomniałam to pierwsze z roku

2000. Cały czas słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, prawie 29 minut po godzinie 20. Zatem już za chwilę połączymy się z Royal Albert Hall w Londynie. Skąd transmitować będziemy 29. koncert promenadowy BBC. Wraz z nami to wydarzenie transmitować będzie, czyli przedstawiać na żywo BBC 3, a także rozgłośnia włoskiego radia publicznego RAI 3. Czekamy zatem, podsłuchuję, co dzieje się na antenie BBC 3. Kończy się jeszcze poprzednia audycja i już za chwilę połączymy się z Royal Albert Hall. Thomas Addis, jeden z najwybitniejszych brytyjskich twórców, wystąpi dziś w podwójnej roli dyrygenta. Poprowadzi Narodową Młodzieżową Orkiestrę Wielkiej Brytanii i wystąpi też jako kompozytor, bo w programie wieczoru usłyszymy drugą część jego muzyki do baletu Dante. No i słyszymy już, mamy połączenie z Royal Albert Hall w Londynie. Zatem wieczór już za chwilę otworzy walc Mefisto Franciszka Lista. W przerwie koncertu zapraszamy na naszej antenie do wysłuchania rozmowy Karola Furtaka z Łukaszem Borowiczem. Ta rozmowa będzie poświęcona przede wszystkim Wielkiej Symfonice Berlioza. Po czym wrócimy do Royal Albert Hall, by wysłuchać właśnie wspomnianej symfonii fantastycznej Hektora Berlioza. I wątki faustowskie jako źródło ideowej inspiracji będą już za chwilę wisieć w powietrzu, o czym z pewnością będzie jeszcze okazja powiedzieć kilka słów. Teraz przypomnę tylko, że uczestniczymy w muzycznej imprezie, której historia sięga roku 1895, bo to wtedy Robert Neumann i Henry Wood zorganizowali w Londynie pierwszy koncert promenadowy. Natomiast w 1927, a więc za rok będziemy obchodzić stulecie, koncerty tego festiwalu zaczęły być nagrywane i transmitowane przez brytyjską rozgłośnię BBC. Od tamtej pory brytyjskie promsy są aż do dziś najsłynniejszym festiwalem muzyki klasycznej organizowanym latem. A jaka radosna atmosfera tam panuje, słyszą Państwo teraz dźwiękowo. Każdy, kto był choć raz w Royal Albert Hall, wie, jak rzeczywiście jest to festiwal, który ma przedstawiać najlepszą muzykę możliwie największej liczbie słuchaczy. Takie zadanie postawili sobie organizatorzy tego festiwalu. Przed nami zatem walc Mefisto Franciszka Lista.

0: huge applause here in the Royal Albert Hall.
1: I jak to w Royal Albert Hall, ogromny aplauz publiczności szczęśliwej, że dostała się do tego miejsca. Waltz Mefisto, Franciszka Lista, otworzył koncert w Royal Albert Hall w Londynie w ramach 29. koncertu promenadowego. A wykonawcami byli, przypomnę, muzycy Narodowej Młodzieżowej Orkiestry Wielkiej Brytanii, którą prowadzi dziś Thomas Addis. Tak rozpoczął się prom 29, ale ten utwór był tylko wstępem do dwóch potężnych kompozycji orkiestrowych, które przed nami. Przed przerwą, czyli już za chwilę, będzie to Purgatorio, druga część muzyki do baletu Dante samego Thomasa Addisa i będzie to premiera tego dzieła na promsach.

Balet Dante, muzykę do baletu w choreografii Wayne'a McGregora skomponował Thomas Addis na przełomie 2019 i 2020 roku na zamówienie dwóch wielkich instytucji, Królewskiej Opery w Londynie i Opery Paryskiej, a mówiąc precyzyjnie, na zamówienie zespołów baletowych tych instytucji. Było to na 700. rocznicę śmierci Dantego, a kompozytor Thomas Addis od dawna słynie z bardzo wnikliwego czytania wielkich mitów kultury zachodniej, które przecież przeżywają obecnie ogromny renesans zainteresowania szerokiej publiczności, o czym świadczy choćby frekwencja na filmie Odyseja Christophera Nolana. A Thomas Addis pierwszy raz po Boską Komedię Dantego sięgnął jako nastolatek. To dzieło było z nim zatem przez wiele lat i przystępując do komponowania muzyki do baletu Dante, był świetnie przygotowany i miał też bardzo wyrazistą wizję interpretacji tego dzieła. Spośród trzech części baletu, Piekło, Czyściec i Raj, nas interesuje dziś część druga, zatytułowana Purgatorio, czyli Czyściec, w którym oprócz muzyki orkiestrowej kompozytor sięgnął też po nagranie kantora żydowskiego z synagogi w Jerozolimie zwanej Addis, i ta nazwa, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Zaczynamy. Przed nami Czyściec, część druga muzyki do baletu Thomasa Addisa pod jego dyrekcją.

يا حقيقة.

0: And so the National Youth Orchestra arrive at the gates of paradise.
1: Purgatorio, czyli czyściec, to była druga część muzyki do baletu Dante Tomasa Adesa. Muzyka tej części stopniowo z minuty na minutę staje się coraz bardziej diatoniczna, coraz bardziej tonalna, aż do fizdur na sam koniec w części finałowej. Kompozycja składa się z 7 części. Najpierw świt nad morzem czyśćcowym, potem góra czyściec, dolina kwiatów, uzdrawiający ogień, ziemski raj, niebiańska procesja i w finale wspinaczka. Druga część baletu Tomasa Adesa Dante, skomponowanego na 700. rocznicę śmierci twórcy Boskiej Komedii, zakończyła pierwszą część koncertu transmitowanego z Royal Albert Hall. To była premiera Purgatorio na brytyjskich promsach, transmitowana dziś, przypomnę, przez 3 rozgłośnie, przez BBC 3, przez trójkę RAI, czyli program włoskiego radia publicznego, i przez nas, przez dwójkę polskiego radia. Grała Narodowa Młodzieżowa Orkiestra Wielkiej Brytanii, prowadzona przez samego kompozytora, zatem była to interpretacja autorska. A proces komponowania tej części baletu rozpoczął się od nagrania autentycznej modlitwy synagogalnej z synagogi Ades w Jerozolimie. Śpiew kantora żydowskiego

0: że także wiernych w nagraniu pojawił się w tym utworze w połączeniu z grą muzyków orkiestrowych na żywo. I zgodnie z wizją Dantego, wizją na temat Czyśćca, Czyściec to również tutaj wysoka góra znajdująca się na antypodach Jerozolimy. Stąd te nawiązania do śpiewu synagogalnego. Na szczycie Czyśćcowej Góry znajduje się też raj ziemi i to tam grzesznicy zajmują się odkupieniem grzechów. Thomas Addes, jeden z ważniejszych dziś kompozytorów brytyjskich, należy też do światowej czołówki, jak niegdyś Olivier Messiaen, Witold Lutosławski, Elliot Carter czy Krzysztof Penderecki. Tyle, że czasy mamy dziś inne. Addes to znakomity także dyrygent i pianista. W Royal Albert Hall powróci na estradę za mniej więcej 20 minut, by poprowadzić w części drugiej symfonię fantastyczną Hektora Berlioza. A teraz w Royal Albert Hall rozpoczęła się przerwa. Ja na antenie programu drugiego zapraszam do wysłuchania rozmowy Karola Furtaka i jego gościa.
1: A gościem tym jest Łukasz Borowicz. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Dyrygent, którego znają Państwo doskonale, a którego zaprosiłem dziś do studia, by porozmawiać nie o poetyce muzyki Thomasa Addesa i Hektora Berlioza, a raczej o technikaliach. No i zacznijmy, panie dyrektorze, proszę, od Berlioza. Jest rok 1830. Kończy on partyturę swojej symfonii fantastycznej. My wszyscy wiemy, że to, mówiąc kolokwialnie, bardzo ważne dzieło XIX wieku, utwór wyjątkowo progresywny, ale czy w sensie czysto muzycznym on jest tak samo progresywny, jak myśli się o nim w odniesieniu do tego, że Berlioz nakazał wszystkim czytanie programu przy okazji słuchania swojej symfonii?
2: Oczywiście dyskusja na temat muzyki programowej toczy się od zarania muzyki. Od zarania muzyki można słuchać muzyki programowej bez znajomości programu, nikomu to nie przeszkadza. Ja myślę, że im dłużej na kwestię muzyki programowej patrzę i zastanawiam się nad nią, to myślę, że to jest w dużej mierze po prostu kwestia w jakimś sensie zajęcia uwagi słuchacza i stworzenia czegoś, co tego słuchacza przytrzyma przy danym utworze, spowoduje jego zwiększoną koncentrację, ergo przyniesie sukces kompozytorowi. Jest coś takiego, że te utwory programowe w jakimś sensie publiczność lubi, łatwiej je zrozumieć, łatwiej znaleźć ten punkt zahaczenia. No a symfonia Berlioza wydaje mi się, że z punktu widzenia muzyki orkiestrowej w ogóle, obok Święta Wiosny i obok paru innych utworów, jeżeli miałbym wymienić 5 najważniejszych utworów w historii napisanych na orkiestrę, to w tej piątce Berlioz znalazłby się i to na pewno nie na samym końcu. Obok Beethovena, który jest tuż obok, ale on działa praktycznie niezależnie od Beethovena, bo przypomnijmy, że Habeneck, który dyrygował utworami Berlioza, jednocześnie dopiero pokazywał w Paryżu symfonie beethovenowskie. Także Beethoven, Berlioz i potem oczywiście mamy Ryszarda Strausa, mamy Strawińskiego ze Świętem Wiosny. To jest tych parę partytur, które pchają historię muzyki, rozwój orkiestracji, rozwój orkiestry symfonicznej o kilkadziesiąt następnych lat do przodu, o parę dekad.
1: No i dlatego zrozumieli już Państwo, skąd to hasło technikalia, bo właśnie o orkiestracji proszę pomówmy, przynajmniej przez chwilę. Mamy oficlejdy u Berlioza.
2: Oczywiście.
1: Mamy bardzo rozbudowaną perkusję i jak się zdaje w jego czasach, a przypomnę, jesteśmy w roku 1830, zorganizowanie takiego wykonania musiało być dość skomplikowanym procesem logistycznym.
2: Oczywiście, to jest muzyka i w ogóle logistyka u Berlioza. To jest jeden z podstawowych problemów. Czytając jego pamiętniki, bardzo często zwracamy uwagę na to, jak on rozpacza po koncertach kolejnych organizowanych przez siebie, ze względu na to, że zawsze zakładał jakiś budżet właśnie na logistykę, na wynajem instrumentów, na muzyków doangażowanych. To zawsze gdzieś się wymykało spod kontroli i zawsze kończyło się po prostu saldem ujemnym. Jedna z piękniejszych historii w pamiętnikach Berlioza to taka, kiedy zaczyna mu się śnić nowy utwór, opowiada o tym żonie i żona błaga go, żeby tego utworu nie pisał, ponieważ jeśli go napisze, to najpewniej będzie chciał doprowadzić do prawykonania i skończy się jak zawsze, czyli stratami. I Berlioz opisuje, jak z dnia na dzień ten utwór w detalach śnił mu się idealnie, klarownie, a później odchodził, odchodził, odchodził i w ten sposób straciliśmy pewnie jakieś kolejne arcydzieło Hektora Berlioza.
1: Można pomyśleć, że to taki romantyk par excellence, no ale te Ophicleidy, skąd one w ogóle?

0: ogóle w partyturze.
1: One były popularnym instrumentem, który potem zastąpiła tuba. One są tam dwie ze względu na potęgę dies irae, które musi się ozwać właśnie w tym unisonie. W ogóle to jest partytura obfitująca w dwojenia. Są cztery fagoty chociażby, ale cztery fagoty w muzyce francuskiej tego okresu wcześniejszej i późniejszej są pewną oczywistością z racji tego, że fagot francuski w odróżnieniu od fagotu niemieckiego jest instrumentem znacznie cichszym i przez cały XVIII i XIX wiek bardzo często w partyturach francuskich mamy cztery zamiast dwóch fagotów. Chodzi po prostu tylko i wyłącznie o to, żeby fagoty były słyszalne. Z drugiej strony ten fagot francuski ma niebywałą łatwość grania w wysokim rejestrze. Najwyższe dźwięki odzywają się z dużo mniejszym wysiłkiem fizycznym dla grającego. Stąd na przykład słynne ze swojej trudności do wykonania na instrumentach szkoły niemieckiej sola ravelowskie, które jeśli grane są na instrumentach francuskich, okazuje się, że są dosyć naturalnie brzmiące i bez wysiłku można te dźwięki wydobyć. W Polsce gramy na fagotach według tego systemu niemieckiego. W związku z tym, jeżeli słuchamy nagrań orkiestr francuskich, czy nagrań orkiestr niemieckich, czy polskich, muzyki Ravela, możemy łatwo znaleźć różnice. Jeśli słuchamy w szczególności na starych instrumentach nagrań muzyki, czy Berlioza, czy przecież wcześniejszej, XVIII-wiecznej francuskiej, to często słyszymy tę barwę fagotową jako dość delikatną, a to najczęściej właśnie grają cztery fagoty.
0: No i tak moglibyśmy otworzyć kolejny worek w tej naszej rozmowie, bardzo bogaty, to znaczy jak brzmi muzyka francuska na polskich estradach koncertowych, ale to może odłóżmy na bok do perkusji. Jeszcze wróćmy, bo rozmiar perkusji u Berlioza to jedno, to w jaki sposób on, powiedzmy w cudzysłowie, nadaje tej perkusji bardzo konkretne treści do przekazania, ale jest jeszcze ten trzeci element wykorzystania perkusji, czyli właśnie logistyka.
1: Logistyka i tutaj oczywiście jest rekwiem Berlioza, gdzie mamy to posunięte do granic jakichś logistycznych i też granic ilości kotłów, które można zorganizować timpani. Natomiast w Symfonii Fantastycznej jedną z najbardziej profetycznych w kontekście tego, co zostanie w jakimś sensie podjęte dopiero w XX wieku przez Vareza, przez innych kompozytorów, to jest ta ostatnia karta partytury sceny na wsi, kiedy mamy dialog czterech kotłów, czterech timpani, grany przez czterech muzyków. To jest oczywiście zapisane językiem dźwiękowym dur-mol, wszystko się zgadza, ale z drugiej strony pewna niedookreśloność tego dźwięku, który przecież ma szerokie dosyć widmo akustyczne i w szczególności grane na starych instrumentach czy na instrumentach współczesnych. To miejsce, ten dialog kotłów brzmi absolutnie dwudziestowiecznie. Ja zresztą zawsze myślę o tym, że mówimy o Berliozie jako romantyku. Oczywiście ideowo jest to romantyk absolutnie najwyższej próby i najwyższej temperatury owego romantyzmu. Natomiast bezsprzecznie pod kątem orkiestracji jest on modernistą. Dlatego jest to tak paradoksalne z pozoru, że Pierre Boulez jako bóg moderny dwudziestowiecznej ukochał Berlioza i pomimo tego, że gardził na początku swojej kariery muzyką romantyczną i raczej z nią walczył, to Berlioz zawsze stał w centrum uwagi i te wykonania Berlioza i nagrania Berlioza i wczesne i późniejsze należą do kanonu dyskografii berliozowskiej.
0: No to Berlioz jako kompozytor progresywny, czy to hasło pańskim zdaniem można odnieść na przykład do języka harmonicznego?
1: Ależ oczywiście. To jest niesamowite, co dzieje się w Symfonii Fantastycznej i we wszystkich utworach Berlioza od pierwszych. Ja pamiętam, kiedy na koncercie przedstawialiśmy jedną z kantat, którą Berlioz walczył o nagrodę Prix de Rome, Hermini, to już w tej kantacie mamy tak nieoczekiwane harmoniczne połączenia akordów. To jest ciekawe. Wiąże się to z tym, być może, że Berlioz jako jeden z pierwszych wielkich kompozytorów nie komponował myśląc klawiaturowo, ponieważ nie grał na fortepianie. Jego gra na fortepianie była, w stopniu niezaawansowanym. On sam mówił, że gra na flecie, gra na perkusji, a przede wszystkim gra na gitarze. I być może to poszukiwanie gitarowe i w ogóle to myślenie w oderwaniu od klawiatury spowodowało to, że jego muzyka jest komponowana zupełnie inaczej niż kompozytorów jego epoki. To jest muzyka myślana od razu instrumentacją, to jest muzyka od razu myślana partyturowo, to nie jest szkic fortepianowy później orkiestrowany, tylko to jest od razu ta paleta barw. Tym samym on jest kompozytorem praktycznie z tego punktu widzenia współczesnym.
0: Zatem technikaliów ciąg dalszy i kwestia zapisu muzyki Hektora Berlioza, bo stracimy trochę kuchni. Kiedy zadzwoniłem do pana z prośbą, by porozmawiać o Adesie, to jakoś zupełnie naturalnie ten zapis muzyki Adesa wyszedł nam na pierwszy plan, a potem pan powiedział, że to jest bardzo interesujące, bo Berlin

0: Berlioz także zapisał się w historii muzyki jako kompozytor, który chciał przekazać swoim zapisem nutowym trochę chyba więcej niż jemu współcześni.
1: Ale rzeczywiście to w ogóle nie ma porównania. Im dłużej partyturę symfonii fantastycznej analizuję, a jest z tą partyturą już prawie ćwierć wieku się przyjaźnie, to muszę przyznać, że jest to partytura, w której przede wszystkim zagadnienia rytmiczne i sposób zapisania zmieniających się metrum, tempa biegu muzycznego, no kiedy słuchamy bez partytury, to może to aż tak nas nie uderza, jak wzrokowo oglądając i słuchając jednocześnie, ale chociażby sam początek finału Symfonii Fantastycznej, kiedy rozpoczyna się Sabat Czarownic i zanim rozpędzi się wszystko, to ta muzyka jest w wolnym tempie, rozpędza się, później nagle się zatrzymuje, nagle wybucha. To wszystko jest tak kunsztownie zapisane przez Berlioza, z takim doświadczeniem, jakby było to dzieło kompozytora, który nie dość, że wiele lat komponuje symfonicznie, to jeszcze wiele lat dyryguje i ma ogromne doświadczenie chociażby z dyrygowania muzyką operową, gdzie zmiany tempa są rzeczą najnormalniejszą w świecie od zarania opery, ciągłe zmiany tempa. Natomiast jego doświadczenie głównie wynikało z oper Glucka, kiedy on jako student zapisywał się na egzamin do chóru opery paryskiej, żeby móc zarabiać jako chórzysta, to na egzaminie zapytano go, co może zaśpiewać, żeby zaprezentować swoje możliwości. No i on oczywiście powiedział, że obie Ifigenie na wyrywki Glucka, to była jego Biblia, ale Gluck, pomimo że kompozytorem jest teoretycznie pojmowanym jako takim dość, prawda, no, tradycyjnym w sensie XVIII wieku, to Glucka, jak się zanalizuje pod względem rytmicznym i pod względem tego, jak czasami podąża za słowem, co on wyprawia z rytmem, to Gluck jest też bardzo ciekawym w jakimś sensie XVIII-wiecznym modernistą. Także to wszystko się łączy w jakąś jedną wielką całość i pierwsze karty finału symfonii fantastycznej, tak samo jak zresztą wstęp do pierwszej części, tamte rytmiczne zagadnienia, pierwsze uderzenie troszkę szybkiego tempa, più mosso, kiedy Berlioz dosłownie cały akapit na stronicy partytury pod spodem pisze, jak ten fragment ćwiczyć, ponieważ zdaje sobie sprawę, że jest to tak trudne, że dla większości orkiestr niewykonalne. I to bardzo ciekawe, że rzeczywiście on pisał zdecydowanie powyżej możliwości wykonawczych swojej epoki, zdając sobie sprawę, że rozwija te możliwości i jakby tłumaczy się słownie pod zapisem nutowym, tak, tak, to jednak się da zagrać, to nie jest jakiś przypadek, to nie, ja nie oszalałem, należy ćwiczyć najpierw pierwsze skrzypce, drugie skrzypce, potem je połączyć, później zresztą orkiestry wytłumaczyć, co grają. Tam jest cały, że tak powiem, program zajęć, który ma na celu wyćwiczenie tego miejsca.
0: No to skoro już padło to hasło "wszystko jest okej, nie oszalałem", to myślę, że możemy płynnie przejść do Tomasa Adesa.

0: Ja nie mam dużych doświadczeń z jego muzyką, natomiast dyrygowałem tańce z Powder Her Face. Dyrygowałem to z orkiestrą Bill Kent w Ankarze. Mówię to dlatego, że jest bardzo ciekawe granie muzyki, która polega na komplikacjach rytmicznych, a tak jest w wypadku tych tańców, z orkiestrami, które wywodzą się z innych kultur niż nasza słowiańska. Kultura turecka oczywiście daje inne poczucie rytmiczności. Metra złożone, obecne w tamtejszej muzyce, no zupełnie inne poczucie rytmu, wywodzące się też z języka, daje oczywiście pewne łatwości. Te łatwości chociażby w muzyce europejskiej znane są także wszystkim narodom bałkańskim, a także Węgrom, gdzie to metrum dla nas skomplikowane jest czymś naturalnym, mianowicie wywodzącym się z muzyki rdzennej, z muzyki źródeł. I w tym kontekście to wykonanie i ta praca nad tym utworem była dość prosta, aczkolwiek muszę powiedzieć, że tak naprawdę z punktu widzenia dyrygentury, z punktu widzenia studiowania dyrygentury, poznawania partytur, kiedy dokładnie zanalizuje się i opracuje partyturę Święta Wiosny, to ma się zestaw narzędzi, który pozwoli rozbroić praktycznie każdą partyturę powstałą do dzisiaj. Śmieję się, kiedy fachowcy przychodzą do naszych domów i nie wiedzą jeszcze, co będą za bardzo naprawiać w maszynie, to mają skrzynkę, gdzie mają praktycznie wszystko, co może się przydać. W jakimś sensie taką skrzynką z tymi kluczami, kombinerkami, śrubkami możliwymi jest Święto Wiosny Igora Strawińskiego. Czy coś mnie zaskoczyło u Adesa? No parę takich miejsc, które powiedziałbym trzeba było złamać szyfr i złamać jakieś takie swoje przyzwyczajenia. Na jednej z pierwszych kart partytury, tu przewracam kartkę, stąd ten szum, mamy taką kolejność metrum 2/4 i 2/6. No 2/4 to jest coś najnormalniejszego na świecie. To 2/6 to zajmuje troszkę czasu, zanim człowiek wpadnie, o co mu chodziło w zapisie i jak to rozumieć. I oczywiście potem okazuje się, że dosyć prosto to wszystko można i opisać sobie w partyturze, a przede wszystkim wytłumaczyć zespołowi ten zapis. I okazuje się, że ciąg zmieniających się oznaczeń metrum przypomina taniec ofiary z finału Święta Wiosny i w niczym od niego nie jest trudniejszy, a nawet jest dużo prostszy.
1: Ale te partytury Adesa, bo to nie tylko ta konkretna, o której pan mówi, generalnie on pisze w sposób bardzo skomplikowany, zresztą jak wielu brytyjskich kompozytorów, to też jest rodzaj, powiedzmy, cechy, która pojawia się w tego typu partyturach. Ale to wszystko brzmi lekko, momentami leciuchno.
0: Pamiętam zawsze mój profesor dyrygentury, profesor Bogusław Madej, zastanawiał się, analizując z nami partytury, metrum zmienne i komplikacje rytmiczne. To są te partytury, które zresztą często pojawiają się na konkursach dyrygenckich, żeby no, zrobić efekt rodeo, to znaczy jak długo kandydat utrzyma się bez pomyłki, tak jak na tym byku, prawda? Im dłużej, tym lepiej. I jest coś takiego, że rzeczywiście czasami jest trudność dla trudności. Kwestia tego, czy jest słyszalna zmiana metrum bez patrzenia w partyturę, czy nie. To jest bardzo ciekawe zagadnienie. W niektórych utworach bardzo słyszalna, w niektórych nie. Do legend przeszły próby przepisywania Święta Wiosny, chociażby, żeby uniknąć pewnych trudnych do zadrygowania fragmentów w innych metrach. Czasami to słychać, czasami nie. Kompozytorzy bardzo często mówią mi, że bardzo trudne metra też powodują inny stopień koncentracji muzyków i w jakimś sensie wierzę, doświadczyłem tego, że granie bardzo trudnych, złożonych metrów powoduje inny rodzaj ekspresji, jakiejś takiej stężałej, nasyconej. No dzieje się dużo, ta praca mózgowa jest wręcz słyszalna. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę Adesa, te utwory, których

0: słuchami. Przede wszystkim obserwowałem, jak on sam dyryguje. On znakomicie dyryguje i byłem na jego koncercie w kraju Basków, w San Sebastian, kiedy oglądałem jego koncert z Orchestre de Paris, oglądałem jego koncert fortepianowy wtedy, fenomenalnie dyrygowany przez niego. Widziałem, co tam się dzieje pod względem metrorytmicznym, ze względu na to, że czytelny sposób dyrygowania i doskonała technika, jaką dysponuje Ades, no po prostu pokazywała mi tę partyturę, niemalże widziałem ją przed oczyma.
1: Nic dziwnego zatem, że z Adesem chce pracować tyle orkiestr całego świata, także te zespoły młodzieżowe. To tyle na dziś od Łukasza Borowicza. Dziękuję za tę wizytę. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Dziękuję ogromnie.
1: Do usłyszenia także Państwu. Na głos oddajemy już ponownie Ewie Szczecińskiej.
2: A z Łukaszem Borowiczem, przypomnę, rozmawiał Karol Furtak. I ta rozmowa jest doskonałym wstępem do tego, co czeka nas w drugiej części koncertu promenadowego promu 29 BBC. No i łączymy się z Royal Albert Hall w Londynie, gdzie w ramach słynnego letniego festiwalu koncertuje dziś Narodowa Młodzieżowa Orkiestra Wielkiej Brytanii pod wodzą Tomasa Adesa. Walc Mefisto Franciszka Lista i zaraz potem Purgatorio, czyli Czyściec, druga część z baletu Dante Tomasa Adesa. Tak wyglądała pierwsza część tego koncertu. Ona za nami, a przed nami już za chwil kilka wielki symfoniczny finał. Jedna z najsłynniejszych symfonii wszechczasów, skomponowana w 1830 roku, Symfonia Fantastyczna Hektora Berlioza. Motyw przewodni, oplatający bardzo kosztownie całe dzieło, to motyw miłości. Romantyczna idea, szaleństwa, namiętności, tęsknoty splata się w tym dziele niczym supeł nici na wrzecionie. I zapewne genialne muzyczne pomysły, o których opowiadał przed chwilą Łukasz Borowicz, w połączeniu z ideą, jaka zawładnęła młodym kompozytorem, wszystko razem przyniosło rezultat pod postacią tego genialnego muzycznego dzieła. I pewnie wszyscy jesteśmy ciekawi, jaka będzie interpretacja młodych instrumentalistów i Tomasa Adesa. Jednak zanim rozpocznie się druga część koncertu, warto przypomnieć najważniejsze fakty dotyczące Symfonii Fantastycznej. Jest to symfonia programowa i zarazem manifest genialny, dodajmy, manifest ideowy kompozytora, który zanim zaczął komponować Symfonię Fantastyczną, poznał wielkie programowe symfonie Beethovena, trzecią Eroikę i piątą Symfonię Losu przede wszystkim. Najważniejszym impulsem do powstania tego dzieła były jednak jego własne doświadczenia, samego Hektora Berlioza, który uczestniczył w Paryżu w spektaklu Teatru Szekspirowskiego, podczas którego w roli Ofelii wystąpiła aktorka o irlandzkich korzeniach Harriet Smithson. Berlioz szaleńczo zakochał się w tej aktorce. Każdy, kto choć raz był w życiu zakochany, doskonale wie, na czym to polega. Nie można przestać myśleć o ukochanej osobie. Wszystko dookoła się z nią kojarzy, a wrażliwy kompozytor przeżywał ten stan ze zdwojoną mocą. Jak wiemy, wszystko ostatecznie dobrze się skończyło. 3 lata po skomponowaniu symfonii Harriet Smithson została żoną Berlioza. Jednak właśnie ten stan obsesyjnego zakochania, szalonego, w głowie rozgrywającego się samego kompozytora uruchomił proces komponowania dzieła. Marzenia, namiętności to część pierwsza. Bal, scena na wsi, marsz na miejsce straceń i sabat czarownic na sam koniec. Przed nami interpretacja Tomasa Adesa.

0: Well, everybody here had an absolutely heaving roll up of all, and all those
1: przyznają Państwo, że bardzo była to oryginalna i niekonwencjonalna interpretacja symfonii fantastycznej Hektora Berlioza na zwieńczenie 29. koncertu promenadowego BBC w Royal Albert Hall w Londynie. Podkręcone tempa, wydobyte niekonwencjonalne detale i kolory instrumentalne, ale grali bardzo młodzi muzycy Narodowej Młodzieżowej Orkiestry Wielkiej Brytanii, prowadzonej przez Thomasa Adesa. Domyślam się, że teraz te piski to jest aplauz, gdy dyrygent pokazuje poszczególnych solistów. Musimy wiedzieć, że to bardzo młodzi muzycy. Nabór do Narodowej Młodzieżowej Orkiestry Wielkiej Brytanii odbywa się co roku jesienią. Mogą startować do zespołu muzycy między 13 a 19 rokiem życia, więc to są nastolatkowie. I taka bardzo młodzieńcza była ta

interpretacja. Przypomnijmy jeszcze program literacki napisany przez samego kompozytora, część pierwsza, Marzenia namiętności, w której młody muzyk dostrzega po raz pierwszy kobietę, która uosabia wszystkie jego skryte marzenia. No cóż, podsłuchuję, co się dzieje w Londynie. Tam wielki aplauz, więc pewnie będzie bis. Idziemy dalej. Część druga, bal. Tu artysta przebywa wśród gwaru, zabaw, jednak myśl o ukochanej nieznajomej nie daje mu spokoju. Część trzecia, scena na wsi. Wyobraźnia artysty rozkręca się coraz bardziej, wraz z nią muzyka. Jest wieczór, słychać głosy pasterzy, no i kołowrotek myśli. Radość, spokój, miłość, ale także paniczny lęk i niepewność. Część czwarta, marsz na miejsce straceń. Tu artysta jest prawdziwie zrozpaczony, pewny, że jego miłość nie będzie odwzajemniona, zażywa opium, by zakończyć życie, jednak za mało bierze trucizny, narkotyku i to się kończy koszmarnym snem. Artysta śni, że zamordował ukochaną i jest skazany na śmierć. No i część finałowa, Sabat czarownic. Tu artysta widzi własny pogrzeb. O, chyba będzie bis.

Bardzo ciekawe dopełnienie tego koncertu. Kosmiczny marsz Johna Barry'ego, a więc twórcy muzyki filmowej. Tutaj słychać było wyraźnie taki horrorowy nastrój. No a John Barry to twórca muzyki między innymi do takich obrazów jak Pożegnanie z Afryką, czy temat Jamesa Bonda. No tak, rzeczywiście zaczęło

zaczęliśmy od walca Mefisto Franciszka Lista w części pierwszej, potem powędrowaliśmy do Czyśćca za sprawą drugiej części muzyki do baletu Tomasa Adesa Dante, zatytułowanej Purgatorio, czyli Czyściec właśnie. Na koniec w programie oficjalnym znalazła się Symfonia Fantastyczna Berlioza, odczytana rzeczywiście zupełnie w innych kolorach, w innych tempach, w innych niuansach przez młodych muzyków pod wodzą Tomasa Adesa. No i tak chyba już kończy się ten program, kończy się ten koncert, który transmitowaliśmy z Royal Albert Hall w Londynie na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Już minęła 22:30 i pół godziny zostało nam jeszcze przed rachunkiem myśli, przed audycją Michała Nowaka. Zatem w dopełnieniu tej transmisji proponuję zupełnie inną muzykę. Fonograficzną nowość, przepiękną płytę kameralną zatytułowaną Marzenie, na której skrzypaczka Małgorzata Wasiucionek Poteras, pianistą Andrzejem Karałowem, wykonują muzykę XX i XXI wieku. Toshio Hosokawy, Toru Takemitsu, Eini Huaniego, Rautavaary, Kai Sarriaho, także Salvatora Sciarrino, Andrzeja Karałowa i Erki Sventura. I z tego krążka proponuję teraz Sonatine z 1975 roku Salvatora Sciarrino w trzech krótkich częściach. Presto, Adagio i Rondino. Przed nami Małgorzata Wasiucionek-Potera i Andrzej Karałow.

oryginalna, flażoletowa artykulacja w skrzypcach i fortepian traktowany dość standardowo, a jednak najczęściej grający w jasnym, wysokim rejestrze. No i w rezultacie otrzymaliśmy tę lekką, pajęczą, elfową muzykę skomponowaną 51 lat temu przez Salvatora Sciarrino, włoskiego kompozytora urodzonego w 1947 roku. To była jego sonatina w trzech częściach i w interpretacji polskich muzyków Małgorzaty Wasiucionek, Potery grającej na skrzypcach i Andrzeja Karałowa na fortepianie. Nowa płyta zawierająca 7 kompozycji XX wieku, drugiej połowy XX wieku i XXI właśnie do mnie dotarła. Artyści z tym repertuarem kilka tygodni temu wystąpili u nas w Polskim Radiu w studiu imienia Władysława Szpilmana i na ich koncert zaprasza nocną porą w najbliższy poniedziałek Adam Suprynowicz do Nocnej Strefy. Zapraszam do wysłuchania tego koncertu, a teraz wracam do ich płyty i proponuję z niej ostatni utwór, słynną kompozycję estońskiego kompozytora Erkki Swentura Conversio. Proszę posłuchać, jak interpretują ten utwór Małgorzata Wasiucionek-Potera i Andrzej Karałow.

Konwersjo. To była słynna kompozycja estońskiego kompozytora Erki Sventura z roku 1994. Ten utwór nagrał niegdyś Gidon Kremer wraz z nieżyjącym już rosyjskim pianistą Wadimem Sacharowem, a my wysłuchaliśmy nowej interpretacji z najnowszej płyty polskich muzyków, skrzypaczki Małgorzaty Wasiucionek-Potery i pianisty Andrzeja Karałowa. Toshio Hosokawa, Toru Takemitsu, Eino Juhani, Rautavaara, Kaja Sarriaho, Salvatore Sciarrino, Andrzej Karałow, który przecież jest również kompozytorem, i Erki Sventur, to repertuar z tego krążka. Na pożegnanie proponuję jeszcze jedną miniaturę. To będzie Summer Toads, bardzo na czasie, drobiazg skomponowany przez Eino Juhaniego Rautavaarę w roku 72 i potem ponownie jeszcze poprawiony w roku 2008. Zatem przed Państwem ponownie Małgorzata Wasiucionek-Potera i Andrzej Karałow. Z Państwem też pozostaje za konsoletą Magdalena Wojtulanis, a Ewa Szczecińska. Ja dziękuję już za wspólnie spędzony wieczór i mówię do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dwójka na fali,
2: czyli nowa letnia audycja.
1: A w niej muzyka popołudniowa. Czasem niespieszna, czasem zadumana, a czasem pełna energii.
2: Na słońce, na deszcz, by złapać oddech przed tym, co czeka w drugiej części dnia.
1: Egzotyka, muzyka filmowa, Americana, Lounge Mancini'ego.
2: Soul, surfowe gitary z Kalifornii, Tafel Music, Tropicalia i Bossa z Brazylii.
1: Dwójka na fali.
2: Zapraszamy w każdą niedzielę o 15:00.
1: Mariusz Gradowski
2: i Grzegorz Dąbrowski.
0: Autopromocja.
3: Program drugi Polskiego Radia, minęła 23:00.
4: Rachunek myśli.

0: Dzisiejszą audycję nieprzypadkowo rozpoczęliśmy od hymnu do mus. Są bowiem takie historie, które nie starzeją się dlatego, że mówią o czymś, co nigdy się nie kończy. O wędrówce, o pragnieniu powrotu, o spotkaniu z tym, co obce, o konieczności wyboru między sprytem a uczciwością, bezpieczeństwem a wolnością, pamięcią a zapomnieniem. Odyseja Homera nie jest jedynie poematem o wojowniku wracającym spod Troi. Jest jedną z pierwszych wielkich antropologii Zachodu. Każdy epizod tej podróży staje się doświadczeniem granicznym, spotkaniem z naturą, z przemocą, z pokusą nieśmiertelności, z własnym lękiem i pychą. Odyseusz nie przemierza jedynie Morza Śródziemnego. Przemierza mapę ludzkiej kondycji. Przez 3000 lat kolejne pokolenia przedstawicieli cywilizacji Zachodu nie przestawały opowiadać jego historii. Za każdym razem odnajdywały w niej własne pytania. Dla jednych był uosobieniem rozumu, dla innych mistrzem manipulacji. Widziano w nim odkrywcę, polityka, wygnańca, kolonizatora, emigranta, uchodźcę. Zmieniał się wraz z tymi, którzy go czytali. Jakby Odyseusz nie miał jednej biografii, lecz tyle życiorysów, ile sposobów odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek. Tę niezwykłą historię ukazuje książka Odyseusz, biografia nieautoryzowana. Nie rekonstruuje ona jedynie dziejów mitycznego bohatera. Pokazuje, jak rodzi się mit, jak kultura wykorzystuje go do myślenia o sobie samej. Odyseusz nie jest tu reliktem starożytności, lecz naszym współczesnym, bo jego najważniejsza podróż nie prowadzi z Troi na Itakę. Prowadzi od pytania, gdzie jestem, do pytania, kim jestem. W studiu Polskiego Radia w Białymstoku autor tej publikacji, profesor Tomasz Mojsik z Uniwersytetu w Białymstoku. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór.
0: Zanim porozmawiamy o samym Odysie, przyjrzyjmy się mitologii, bo pan traktuje ją w bardzo specyficzny sposób, ukazując wielość rozmaitych wersji, które czasem sobie przeczą. Ale to panu nie przeszkadza. Czym w związku z tym jest dla pana mitologia? Jaka jest jej funkcja? Jaki sens?
1: To dobre pytanie właśnie dlatego, że nie wszyscy dostrzegają ten element, o którym pan powiedział. Nasze podręczniki mitologii od dłuższego czasu są konstruowane, nie tylko polskie, ale też te zachodnie, w ten sposób, żeby przedstawić opowieść, przedstawić spójnie w ograniczonym zakresie, takim przestrzennym, jeśli chodzi o książkę. Nie da się zrobić tak, że tych wersji jest, nie wiem, 20. Trochę Kubiak próbował coś takiego, ale tam widać też, że nie wie, co zrobić z pozostałymi wersjami. Natomiast ja, będąc i historykiem, i filologiem, i badając, nie wiem, już chyba 30 lat, mity greckie, widzę przede wszystkim właśnie to, że mit nie jest w świecie greckim. Nie jest jakąś wybraną wersją, na przykład pierwotną, przed Homerem, albo wersją Homera, czy z epoki archaicznej. Tylko, że jest mnogością wersji, które reprezentują różne próby opowiedzenia jakiejś historii od Homera właśnie do Bizancjum. Często w książce pada imię Cecesa, bizantyjskiego uczonego, który pisał komentarz do Aleksandry Lykofrona, gdzieś XII wiek naszej ery, czyli 2000 lat od Homera mniej więcej, powiedzmy. I on nadal próbuje, nawet komentując Homera, opowiedzieć tę historię na nowo. Tu trochę chodzi o to, że nawet opowiadając, nie wiem, lalkę, robiąc ekranizację czegoś bardzo znanego, nawet jakieś powieści, nie wiem, Olgi Tokarczuk, robilibyśmy to w inny sposób, niż opowiedziała to ona, zmieniając troszeczkę fabułę, odrobinę, ale przestawiając akcenty, inaczej ukazując bohatera. Mity też są takie. Czasami niektórzy mówią w związku z tym, że to jest literatura, a nie mitologia, taka jak uznamy z badań etnograficznych. No ale to Grecy ukuli to słowo mit i dla nich to są mity, więc trzymam się tego. Różnica polega w dużym stopniu na tym, że ja chcę pokazać nie, co my sądzimy, że jest mitem greckim, to znaczy wybieramy jedną wersję, na przykład archaiczną, na przykład Homera albo Sofoklesa, króla Edypa, i mówimy, Grecy opowiadali to i to, Grecy wierzyli w taką wersję tej opowieści. Dla mnie to nieprawda. Znaczy, z historycznego punktu widzenia, mity to jest ta cała mnogość, ta mgławica opowieści, i teraz pytaniem jest, jak to opowiedzieć, bo oczywiście, że to jest wyzwanie, ale jednocześnie to jest fascynujące i dlatego próbuję to zrobić.
0: Do tego jeszcze dochodzą rozmaite próby racjonalizacji czy takiej naturalizacji tych mitów, bo przecież i takie wciąż

0: W ciągu wieków powstawały, no ale w tej mnogości trzeba byłoby, jeśli by się chciało, opowiedzieć jakąś wersję, no bo każda z nich jest pewną interpretacją, tak jak Roland Barthes pisał o tym, że tak naprawdę mity są opowieścią o tym, jak my widzimy świat, jaki sens w nim dostrzegamy, więc tych sensów jest mnogość, ale jednak za każdym razem, jak decydujemy się opowiadać pewną historię, to wybieramy jednak jedną z nich i oczywiście, tak jak pan pokazuje, że można tak, można inaczej, ale jednak prawdopodobnie każdy z czytelników przychylałby się do którejś z tych wersji, wybierał sobie.
1: Tak, idąc tym tropem Lalki czy którejś powieści Olgi Tokarczuk, albo właśnie filmu Nolana. Każdy widzi to, co sam wnosi też do kina, czy czytając powieść. I przy mitach jest to nawet bardziej widoczne w dłuższej perspektywie, bo one trwają nawet w świecie antycznym powyżej 1000 lat i mamy kolejne, dzisiaj używamy tego słowa, retellingi. Mamy też racjonalizację, historyzację mitu, umieszczenie go też w innym otoczeniu naturalnym, dodanie bohaterów i tak dalej, i tak dalej. Czasami poboczny bohater staje się głównym, główny schodzi na plan dalszy i tak dalej, albo przypisuje się bohaterom inne cechy. Takie realizacje, aktualizacje są czymś normalnym, były wtedy i są dzisiaj. W tle jest może co najwyżej pytanie, dlaczego akurat w ogóle mity greckie, to nie wystarczą nam po prostu jakieś opowieści. To trochę wynika zapewne z tego, że dla nas w kulturze europejskiej to Grecy stworzyli to, co nazywamy literaturą. Również sam namysł nad tym, czym jest literatura, zarówno Ars Poetica Horacego, jak i sztuka poetycka Arystotelesa, jako te najbardziej znane przykłady, jak pisać, jak słuchać, czym jest przyjemność estetyczna, to oni pierwsi nad tym myślą, ale też pokazują, czym może być opowiadanie historii fikcyjnych, zmyślonych, jak działa na ludzi i tak dalej. Grecy dają nam pewien komplet danych, zarówno teksty literackie, z których materiał fabularny to przede wszystkim mity. Może nie tylko, ale przede wszystkim mity. Przetwarzane też zresztą, co widać w sztukach teatralnych ateńskich, że jest to zarówno literatura, jak i mit, bo opowieść o Edypie, ilość archetypów, symboli, które tam są, a jednocześnie to jest literatura. No, Król Edyp czy Antygona Sofoklesa to są świetne realizacje literackie. Trochę jakby chodziło o to, że każdy z nas inaczej mógłby opowiedzieć daną historię, a jednocześnie u podłoża tych historii jest wspólne doświadczenie ludzkie i dlatego i mity, i kultura grecka czy kultura europejska tworzą pełną spójną całość. Nasze doświadczenie jest podobne. Nie tylko dlatego, że ono jest jakoś sformatowane przez Greków, bo pewnie trochę jest, ale też trochę dlatego, że ostatecznie opowiadamy o podobnych rzeczach. Tak jak pan powiedział na początku właśnie o Odysie, o pewnych doświadczeniach zderzenia się z obcością, doświadczeniach rodzinnych i w jakich wersjach siebie możemy funkcjonować w relacjach z innymi.
0: To na pewno mamy wspólne, no ale przy okazji jeszcze rodzą się dwa pytania dotyczące tych rozmaitych wersji mitów. No bo po pierwsze, czy są jakieś granice tego, w jaki sposób można interpretować na swój sposób daną historię? Czy wszystkie interpretacje, krótko mówiąc, są równie uprawnione? Drugie pytanie od razu dochodzi, no bo bardzo często myślimy tak. Im dana wersja jest dawniejsza, bardziej archaiczna, tym jest prawdziwsza. Pan by się zgadzał z taką tezą?
1: Tutaj można by było, skoro zaczęliśmy od hymnu do mus, od sceny spotkania z muzami Hezjoda, którą przedstawia w Teogonii ten poeta beocki. Muzy przemawiają do tego pasterza, jest młodym człowiekiem, a za chwilę stanie się poetą, zostanie naznaczony przez nie, wybrany. I one mówią, jeśli chcemy, potrafimy kłamać, a jeśli chcemy, to możemy mówić prawdę. I to jest jedna z pierwszych wypowiedzi o dwuznaczności i ludzkiego słowa, i fikcji jako takiej. To, co mówimy, zawsze jest i takie, i trochę takie. Bo słowa są niejednoznaczne. Nie są tak, tak, nie, nie. To jest też urok tego wszystkiego. I teraz, czy wszystkie interpretacje są uprawnione? Badając mity greckie i próbując pokazać, co Grecy sądzili o mitach, mam pewien zakres tego, co zostało w świadectwach. To jest dowód na to, co Grecy mówili, przynajmniej publicznie, co przetrwało. I te wersje są bardzo liczne. Na przykład racjonalizacja. Palaifatosa to jest autor z czasów trochę po Arystotelesie, koniec IV wieku przed naszą erą. To jest ślad jakiegoś interpretowania. Czy to jest prawdziwsze lub mniej prawdziwe, zazwyczaj się sądzi, że mniej prawdziwe, na przykład to tego, co jest u Homera. Ja bym powiedział, że to jest warstwa pewna kultury greckiej, pokazująca, jak w czasach Palaifatosa się czyta. W czasach Homera opowiada się i interpretuje mity inaczej. Oczywiście, że jeśli

0: postawimy określony sposób pytanie. To znaczy chcemy wiedzieć, jakie są korzenie pewnego mitu, jak pierwotnie Grecy opowiadali, z czego się wywodzą pewne wersje. No to ja muszę sięgać po te wersje wcześniejsze, archaiczne, w związku z tym Homera, Hezjoda, autorów z epoki archaicznej, gdzieś tam 8-6 wieku przed naszą erą. Ale jeśli chcę powiedzieć, jak Grecy, albo jak ludzie antyku, czyli Rzymianie też, nie tylko Rzymianie, ale też Syryjczycy, w cesarstwie mamy ludy różnego pochodzenia, które mają obywatelstwo, mówią po grecku, po łacinie, zresztą pewnie od Aleksandra Wielkiego mamy sporo nie Greków mówiących po grecku, opowiadających mity greckie. Lukian Samosat, Seneka, to są ludzie, którzy nie są Grekami etnicznie albo Rzymianami, tylko są kulturowo. Flawiusz Filostratos powie, bycie Grekiem to stan wewnętrzny. I no, my opowiadając mity też troszkę Grekami jesteśmy, ale chcę powiedzieć, że te wersje wczesne są ważne. Jak pytamy o to, jakie są wersje wczesne i co Grecy przed Homerem myśleli, jak opowiadali te mity, natomiast one nie są prawdziwsze dla mnie jako historyka. I to był paradoks, kiedy się przyglądałem temu, jak ludzie opowiadają różne wersje mityczne. Oni twierdzą, że, no nie wiem, to wersja Homera jest prawdziwszym mitem. Prawdziwszym w jakim sensie? Jeśli ktoś w czasach cesarstwa, na przykład na dworze Tyberiusza, opowiadał inaczej, to też była jakaś wersja mitu. On w nią wierzył przecież. To, co próbowałem też w książce zrobić, to właśnie próbując zrozumieć, jaką wartość mają te późniejsze opowieści, które są inne od Homera, które, jak niektórzy by sądzili, zniekształcają Homera. No, są interpretacją taką, jaką mają ludzie w danej epoce. Jeśli chcemy powiedzieć, jak oni myślą o świecie, to właśnie poprzez to, co sami mówią.
1: Przejdźmy teraz do samego Odysa. Najpierw zdradźmy jego imię, etymologię, no bo pan podaje między innymi, że to jest od gniewać się, złościć, a nie wydaje się, żeby to był jego główny stan emocjonalny, prędzej to by pasowało do Achillesa. No chyba, że chodzi o to, że to na niego ktoś, w pierwszym rzędzie pewnie bogowie, się gniewa i bogowie mają ku temu dobre powody.
0: Tak, samą etymologię, ale tak zwaną ludową, czyli interpretację grecką, nie naukową, językoznawczą, wyjaśniającą imię, znajdujemy już w Odysei, gdzieś tam w dalszych pieśniach, gdzie Eurykleja mówi o dziadku Odysa Autolykosie, który będąc na Itace w odwiedzinach sugeruje, jak powinien nazywać się jego wnuk i on mówi, że to jest od jego doświadczenia i tam pada to niejednoznacznie, czy on jest zagniewany na innych, czy inni na niego. Ta dwuznaczność jest tutaj ważna i ważna jest też w kontekście Odysa. Ten czasownik, który stoi w tle, jest po prostu fonetycznie podobny do imienia. Natomiast ja chyba nawet w książce tego wyraźnie nie eksponowałem. Imię Odyseusz, czy Olytteus, Ulysses, Ulyttes w tych formach pobocznych, bo ono nie jest pierwotnie jakoś tam ustalone i Odyseusz wcale nie jest wczesną formą, ma zbitkę Sysy, która jest prawdopodobnie niegrecka. Co by znaczyło, że to imię wcale nie jest greckie, tylko Grecy je schelenizowali. Dodali mu sens na bazie podobieństwa fonetycznego jakiegoś czasownika. Te zbitki Sysy i Nytchy są pochodzenia być może luwijskiego, czy z Anatolii. Co miałoby sens, biorąc pod uwagę, że ten moment, kiedy epos się wyłania dla nas, to jest moment kolonizacji jońskiej, eolskiej, 8-7 wiek i obecność Greków w Anatolii, czyli te Azji Mniejszej, obecna Turcja. Te grupy pieśniarzy, między innymi tak zwanych Homerydów, są wiązane z wyspami Chios na przykład, które leżą u wybrzeży Anatolii. To miałoby sens, że część nazw własnych przyjęto z jakiejś wcześniejszej tradycji. Nie wiemy jakiej do końca. O języku luwijskim wiemy niedużo. I o luwiach nie wiemy za dużo. Wiemy tyle, że gdzieś w czasach tej Troi, XIII-XII wieku, są jedną z grup ludnościowych w państwie chetyckim.
1: Czyli wychodziłoby na to, że Odys jest w pewnym sensie obcy również w stosunku do Greków, że jest kimś nie tylko, kto odwiedza te dziwne ludy, które się czasem nie wpisują w to, co ludzie powinni czynić, ale że też w pewien sposób nie pasuje do kultury greckiej, albo dopiero ta kultura grecka jakoś przyswaja pewien sposób, nie wiem, etosu, który się wiąże z Odysem.
0: Może bym aż tak daleko nie poszedł, ale rozumiem intencje. To trochę nawet pasuje do Odysa. Znaczy, imię jest zapożyczone najwyraźniej, co oznacza, że zapożyczono imię, a opowieść jest typowo grecka, ale możliwe jest też, że z imieniem przyszły pewne opowieści, które zapożyczono od luwiów. Nie wiem, wymyślmy, że spotkanie z jednookim ogrem, które jest w wielu tradycjach obecne, że może być na przykład właśnie zapożyczone i dodane do historii Odysa. Zaletą Odysei i Homera jest to, że To jest częste zresztą przy wielkich autorach.

0: Prach czerpie garściami z różnych tradycji. Jego zaleta leży w tym, jak spina to w spójną i ciekawą opowieść. Nie wiemy, skąd niektóre elementy pochodzą. One mogą być zapożyczone. Nie sądzę, żebyśmy potrafili, no dane archeologiczne nie mówią takich rzeczy, wskazać korzeni. Jest trochę indoeuropejskich elementów wyraźnie. Jest trochę zapożyczeń ze wschodu. Tyle wiemy.
1: To teraz przyjrzyjmy się tym określeniom, które najczęściej kojarzą się z Odysem i też są podawane wprost w Odysei. Najpierw polimetis i polimechanos, czyli wielomyślny, przemyślny, namyślający się przed działaniem człowiek wielu podstępów. Taki, który jakby umiał przeniknąć intencje albo sposoby rozumowania, w związku z tym i działania innych, i dzięki temu może ich wywieźć w pole, ponieważ zna też inne drogi i sposoby postępowania i myślenia. Nauczył się ich w trakcie podróży.
0: Mm-hmm. To trochę widać też w tej inwokacji. W drugim chyba wersie jest mowa o tym, że wiele miast poznał i ludzi tam mieszkających, i ducha poznał. Każdy z bohaterów, wydaje się, Achilles też zna wielu ludzi. Natomiast Odys umie wyciągnąć z tego wnioski. To znaczy on ich poznaje nie dlatego, że Achilles ich zabija na polu walki. To jest jakiś sposób podejścia. Mamy problem, rozwiązujemy go zabijając przeciwnika, czy uznając każdego za przeciwnika. Odys jest inny. I dlatego się czasami to formuje w ten sposób. On jest everymanem, jest pewnym wzorcem człowieka, który nie rozwiązuje problemów siłą, tylko próbując zrozumieć drugą osobę. I Odys jest postacią, człowiekiem, który chce nie tyle nawet zrozumieć wszystkich, tylko spotkanie z innym człowiekiem jest dla niego doświadczeniem zmierzającym do tego, żeby wzbogacić jego i ułatwić mu relacje z innymi ludźmi. On doświadcza innych i wyciąga z tego wnioski. To jest polimetis, może jedno z takich barwniejszych omówień. Ma wielostronną metis. Metis jest problematyczny, jednym z tych terminów, które się ciężko tłumaczy na język polski. Taką żywą inteligencję, ale wynikającą właśnie, bo taka powinna być, z doświadczenia. A doświadczenie się zdobywa w relacjach z innymi ludźmi. Ten drugi termin to, o ile pamiętam, polemechanos, prawda?
1: Tak.
0: Mechane to podstęp, fortel i od razu myślimy o tych wszystkich przypadkach, które się z Odysem wiążą, zwłaszcza koń trojański. Odys, co wynika z jego doświadczenia z innymi ludźmi, zbiera informacje o tym, jak wchodzić w interakcje, ale również no, jak oszukać innych ludzi, jak ich podejść, jak uzyskać korzyść, ale też jak uniknąć śmierci w relacji z innymi ludźmi, bo to jest mimo wszystko świat, w którym jak się trafia, pomyślmy o czasach wielkiej kolonizacji greckiej, na przykład 8-7 wiek przed naszą erą, jak się trafia w obce miejsce, to nie jest wycieczka Rainbow Tour, tylko to są ludzie, którzy mówią innym językiem i mają inną kulturę i pierwsza reakcja jest taka, zabijmy ten problem, mniej więcej. Więc trzeba znaleźć sposób na wybrnięcie z sytuacji. Trzeba być gotowym, aby sobie poradzić, przewidzieć, co się może stać, no a jak się coś stanie, żeby wyjść z tej jaskini Polifema albo przekonać Feaków, jak musi to zrobić Odys, żeby go odwieźli do domu. I tutaj przypis dotyczący konia trojańskiego, bo ja w związku z filmem zacząłem się zastanawiać, bo w filmie Nolana wyraźnie jest to pokazane i to jest ważny element tej opowieści dla reżysera, że Odys przeżywa to, że odpowiada za zniszczenie troni, bo to on wymyślił sposób na wejście do miasta. Coś mnie tknęło, żeby zacząć sprawdzać, to jest właśnie dokładnie taki warsztat, o którym mówiliśmy na początku, to znaczy jakie są te wersje wczesne, w którym momencie Odys jest odpowiedzialny za budowę koni. To są dopiero czasy cesarstwa. 1000 lat prawie po Homerze i po Odysei. Pierwotnie jest to Epeios, ten, który buduje rzemieślnik, i Atena. To bogowie są odpowiedzialni za konia trojańskiego. Nawet dla mnie jest to szok. Rozmawiałem niedawno z paroma badaczami z Francji i ze Stanów, że było zabawnie, oni też byli zdziwieni, co oznacza, że my, znając nawet źródła, mamy pewien określony sposób patrzenia na ten materiał, który powoduje, że my odruchowo piszemy na bazie tych świadectw najbardziej znanych, reprezentatywnych, czyli na przykład Apolodor Biblioteka Mitów, u niego jest, że to Odys wymyślił konia, ale przed nim tego nie ma. Przed nim są inne rozwiązania. Odys jest odpowiedzialny za wprowadzenie konia do miasta, prawie na pewno. Nie wystarczy wymyślić konia, trzeba jeszcze wymyślić sposób na to, żeby Trojanie wprowadzili go do miasta, zniszczyli część murów. I zapewne pierwotnie to jest ta część fortelu Odysa. Natomiast myśmy się przyzwyczaili do myśli również, że on konia wymyśla. Nie, to Atena. To bogowie są winni zniszczenia troli.
1: Jest jeszcze jedno określenie, politropos, czyli taki obrotny, który chleb jadł z niejednego pieca, ale też taki giętki, zwinny, niefundamentalistyczny, chciałoby się powiedzieć, czyli taki, który umie się znaleźć w rozmaitych sytuacjach.
0: W języku polskim słowo obrotny ma czasami konotacje niezbyt pozytywne. Obrotny człowiek to w świecie polityki też, zmieniający partię, zależnie od tego, jak powie wiatr.
1: Kombinator.
0: Wielce obrotny.

0: Narrator trochę. Natomiast politropos, tam jest czasownik trepo, obracać, jest też dwuznaczny. Poza tą obrotnością i umiejętnością poradzenia sobie w różnych sytuacjach, co widać też w innych epitetach, tutaj jest, co ciekawe, też to drugie znaczenie ważne, pasywne, to znaczy ten, którym obraca los, bogowie. Ten, który wiele przeżył, dlatego on też tam jest określany jako cierpliwy, doświadczony życiem, doświadczony przez zdarzenia, które mu się przytrafiają. To chyba zresztą u Aeschylosa po raz pierwszy pada Matthei Pathos, doświadczony cierpieniem człowiek. Ludzie się uczą w relacjach z innymi, przede wszystkim w relacjach nieprostych, tylko tych nieprzyjemnych.
1: Pamiętam to tłumaczenie, cierp i w cierpieniu ucz się, mówi Zeus u Aeschylosa. Podstawowa cnota Odysa polegałaby właśnie na swego rodzaju cierpliwości, a może pokorze wobec przeciwności losu.
0: Tak, i ostatnio przygotowałem wstęp do nowego tłumaczenia Ani Maciejewskiej Odysei. Chyba zapomniałem tam, pisząc o Odysie, o cierpliwości, a to jest jedna z ciekawszych cech. Nieprzypadkowo czujemy też to słowo cierpienie w tej cierpliwości, niezależnie od etymologii. Cierpliwość, umiejętność powstrzymywania się również, zawsze mi się to kojarzy, marshmallow test, te badania nad dziećmi pokazujące, że te, które się powstrzymają przed zjedzeniem cukierka, dostaną drugi, ale muszą przeczekać tam, nie wiem, 3-4 minuty, to potem sobie lepiej radzą w życiu. No, to jest to doświadczenie, które widać w opowieści o Odysie. On będąc cierpliwym, wróci do domu, nawet jeśli to trwa 10 lat. Ci jego towarzysze, co najmocniej widać na wyspie ze stadami Heliosa, są niecierpliwi. Otwierają jeszcze worek z wiatrami wcześniej, muszą koniecznie zjeść mięso na wyspie Heliosa. On mówi, poczekajmy, bądźmy cierpliwi. Oczywiście, że to bogowie decydują. Tam widać jest, że Zeus i Atena wystawiają ich na próbę. I to jest taka próba bez wyjścia. To znaczy, no, bogowie czekają, aż im się skończy jedzenie i zobaczymy, co teraz zrobicie. Ale generalnie Odys jest ukazany jako cierpliwszy od innych. I że to jest ta cecha, która powoduje, że udaje mu się przetrwać. To widać też, a właśnie, w momencie, kiedy wraca na Itakę i nieprzypadkowo w Odysei zderza się go też z Agamemnonem. Agamemnon wraca do domu otwarcie i zostaje zabity przez żonę. Tam nie do końca chodzi o cierpliwość, niecierpliwość, ale można wpisać tę historię w tę narrację. To znaczy, on wygrał wojnę i teraz chce się tym jak dziecko pochwalić. Się okazuje, że w domu czeka na niego kara za to, co się wiąże z tą wyprawą. W jednej z wersji tego mitu oczywiście chodzi o to, że Agamemnon musiał zabić córkę, aby wyruszyć na wyprawę i być wielkim wodzem. Został wielkim wodzem, ale został zabity za to. Odys jest cierpliwy, to znaczy ukrywa się, musi sprawdzić, co się dzieje w domu, jak radzi sobie małżonka, czy go nie zdradziła, ilu jest zalotników i ta cierpliwość popłaca. Jak w kluczowym momencie staje do walki z zalotnikami, to wie, na kogo może liczyć. I wie, że jest sens wracać do domu.
1: To od razu mi się przypomina, czy rymuje z wykładnią Adorno i Horkheimera w dialektyce oświecenia. Oni czynią z Odysa taki pierwowzór nowoczesnego, racjonalnego podmiotu, który panuje nad przyrodą i własnymi popędami, wprawdzie za cenę pewnych wyrzeczeń i alienacji ostatecznie, no ale jednak to jest właśnie ta cierpliwość, o której pan mówił. No ale teraz porównajmy Odysa do Achillesa, czyli bohatera Iliady. O ile Achilles jest emocjonalny, szczery, ale też kapryśny, niczym gwiazda piłki nożnej, która szantażuje trenerów odmową gry, o tyle Odys jest właśnie przede wszystkim ukazany jako osoba przebiegła, sprytna, która jest skłonna do fortelów, też wykonuje specjalne zadania, które są jej powierzane, dlatego że poradzi sobie w tych rozmaitych sytuacjach. Mówił pan o tym koniu trojańskim, no ale nawet jeśli on zdecydował o tym, w jaki sposób wprowadzić tego konia do Troi, no to trzeba byłoby powiedzieć, że on w gruncie rzeczy jakoś depcze podstawowe zasady współżycia między ludźmi, ponieważ dar okazuje się czymś złowieszczym, czymś, co ostatecznie powoduje zagładę dla Trojan. To jest świat, w którym przez Odysa między innymi nieufność jest podstawową zasadą.
0: Tak, widać to też w jaskini Polifema. On obdarowuje Polifema winem i to ma być niby dar, gościniec. Polifem nie odwzajemnia, na tym polega też problem z Polifem, on nie zna praw gościnności. Ale no, Odys też łamie zasady. On robi to nie po to, żeby rzeczywiście obdarować, tylko żeby go spić niemieszanym winem mocnym z Ismaros. Koń trojański też jest darem, nie darem. Słynne są te w naszej kulturze, przynajmniej Homer by tak nie powiedział. Być może sformułowania Zenejdy Wergiliusza, obawiam się Greków i dary niosących, czy nawet dary Greków są niebezpieczne.

0: Tam w tle jest jeszcze zresztą wymiana darów między Hektorem a Ajasem, z czego wyprowadzano powiedzenie też greckie Echthron Dora Adora, dary wrogów nigdy nie są darami, udają tylko dary. Ale jak użył pan tej przenośni sportowej, to przyszło mi do głowy, że rzeczywiście Achilles jest takim kapryśnym napastnikiem, możemy tu wymieniać nazwiska, prawda, osób, które są przekonane o swojej wielkości. Jeden zwłaszcza portugalski gwiazdor nam się od razu pewnie kojarzy, zwłaszcza. A Odysa byśmy umieścili jako szóstkę, czyli takiego defensywnego pomocnika, ale mózg całej drużyny, taki Sergio Busquets, który z wodem ciała potrafi dwóch zawodników. To jest sztuka i tak naprawdę to szóstki decydują o tym, jak wyglądają mecze. I Odysowie o tym, jak wygląda świat, a nie Achilles. Achilles nigdy nie wszedł do Troi. Pokonał najważniejsze przeszkody stojące na drodze Greków do zdobycia miasta, ale nigdy nie zobaczył miasta zdobytego i nie znalazł się w koniu trojańskim.
1: No, ale był na pewno o wiele bardziej szczery niż Odys. A skoro mowa o gościnności, te prawa obowiązują nie tylko gospodarzy. No i jak w tej sytuacji potraktować pierwszy przystanek Odysa na drodze do Itaki, czyli Ismaros, które łupi, niszczy, a z jego mieszkańców czyni niewolników? Czy to jest sprawiedliwa zemsta za sojusz z Trojanami, mieszkańców Ismaros?
0: Są zasady, które dotyczą relacji międzyludzkich albo relacji między istotami żywymi, bo tam mamy do czynienia nie tylko z ludźmi. Cyklopowie to trochę inne istoty, a i Kirkę czy Kalipso to już w ogóle nie wiemy do końca jak kategoryzować, no boginie, jakby nie patrzeć. Więc nie do końca ludzie. Są pewne zasady, które dotyczą relacji między człowiekiem, który trafia w jakichś okolicznościach w dane miejsce, z istotami, które tam spotka. Ale są też wyjątki. I myślałbym, że to Ismaros to jest jeden z takich wyjątków, bo czasami się też mówi, że Odys nadal jest w trybie zdobywcy miast, więc po prostu łupi, bo może. Jak opowiada te nieprawdziwe historie, zmyślając, kim on jest, to mówi o tym, jak jako pirat w zasadzie wyprawia się łupieszczo do Egiptu, to gdzieś jeszcze. To zapewne są opowieści, które dobrze odzwierciedlają świat pierwotnych słuchaczy Homera, którzy nie tylko handlują, ale też jak się da, to łupią. Bo w tym świecie granica między jednym a drugim jest płynna. To widać też w opowieściach w Odysei o Fenicjanach, którzy przyjeżdżają na wymianę towarów, ale jak można, to ukradną, oszukają. Ten świat potrzebuje, świat w ogóle potrzebuje zasad, ale jest wobec nich elastyczny.
1: To jeśli to z kolei porównamy do takiego wzorca późniejszego, klasycznego, takiego cnotliwego mędrca, no to nie dziwota, że Platon był podejrzliwy wobec poetów, którzy świadomie lub nie czynili z Odysa pewien wzorzec postępowania. Jego zdolność, ta metis, ten spryt, przebiegłość, inteligencja, to jest jednak inny rodzaj mądrości niż ta filozoficzna Sofia i można byłoby powiedzieć tak, że cywilizacja w tym kontekście Odysei bardziej potrzebuje ludzi potrafiących przetrwać niż tych, którzy są cnotliwi.
0: Tak, no filozofia czy Sofia na pewno w wypadku Platona to nie jest doświadczenie życiowe i jak poradzić sobie z sytuacją, kiedy spotkamy kogoś, kto chce nas okraść albo właśnie okazuje się być osobą, którą można okraść, a sam jest istotą niebezpieczną, w związku z czym czujemy się zwolnieni z obowiązku postępowania w sposób taki jak sąsiadem z naszej wsi, z którym mamy płot i musimy funkcjonować. Tam raczej chodzi o wyprowadzenie, banały, ale żeby to jakoś to sformułować, pewnych zasad dotyczących życia społecznego abstrakcyjnie, to znaczy przemyślenie, jak powinniśmy żyć. To nie jest tylko wyłącznie samej praktyki i konkretnych rozwiązań. Natomiast Odys był w tym czasie raczej identyfikowany jako mówca, sofista, który dla korzyści własnej powie dowolną rzecz, publicznie umie posługiwać się słowami. On jest tak przedstawiany w Odysei, w Iliadzie, zwłaszcza w Iliadzie chyba, jako mówca i Achilles w dziewiątej pieśni, jak Odys jest jednym z posłów, którzy do niego przybyli od Agamemnona i ma go namawiać do powrotu do walki, to tam Achilles właśnie mówi, że to mówienie jednego, a myślenie drugiego jest mu obce i nienawidzi takich osób. Tam nie pada oczywiście hipokryzja, chociaż to grecki termin. Ale to ten wzorzec i to przeciwstawienie Achillesa i Odysa nie może być tutaj mocniejsze, bo on chyba pije do Odysa dość wyraźnie. Filozofia, a mądrość życiowa to jednak dwie różne rzeczy, a zwłaszcza w tym czasie Odys był interpretowany bardziej jako polityk, pragmatyczny, co było zniekształceniem jego wizerunku, ale no, na potrzeby czasów tak go przedstawiano, to widać u Sofoklesa w Filoktecie chyba przede wszystkim. A żeby było zabawnie,

0: I on tam jest pragmatycznie przedstawiony, oszukuje Neoptolemosa, oszukuje Filokteta i tak wychodzi na jego.
1: No właśnie, można byłoby powiedzieć tak, że taki obraz się wyłania Odysa, że z jednej strony jest niewyględny, bo te opisy nie ukazują go jako takiej pięknej postaci jak Achilles, ale za to złotousty mógłby być patronem radiowców w związku z tym.
0: O właśnie.
1: Natomiast jak wrócimy do jego cech charakteru, to jeszcze się inne rzeczy ujawniają. Na przykład jest symulantem. Znamy tę historię, jak próbowano go namówić na wyprawę trojańską, jak udaje, że jest niespełna rozumu. Ale przy okazji jeszcze się ujawnia coś o wiele bardziej dojmującego. Jest mściwy, jest niehonorowym demagogiem i krętaczem, zabija Palamedesa, który go zdemaskował.
0: Ostatnio się zastanawiałem na tym. Historia z Palamedesem jest wczesna, jest archaiczna, natomiast ta wersja, w której Odys jest mściwy i Palamedes jest uczciwym, inteligentnym i prawdziwym Polymetis Herosem, czy polimetycznym jakoś, tak byśmy musieli chyba to powiedzieć, Herosem, jest chyba z V wieku, wydaje mi się. To nie do końca pasuje do tego wczesnego okresu. Ja bym Odysa, jakkolwiek to zabrzmi, rozgrzeszał z tego symulowania, w kontekście też PRL-owskim, jak to brzmi, symulowanie, żeby nie iść do wojska na wielką wyprawę wojenną, to ma swój kontekst. On właśnie poślubił kobietę, właśnie urodził mu się syn. Teraz ten pomysł, no właśnie też fortel związany z wyborem Menelaosa, gdzie on podpowiedział ojcu Heleny, aby zaprzysiąc wszystkich zalotników, zanim wskaże wybranego, aby się nie pokłócili, nie zwróciło się to przeciwko niemu, obrócił się przeciwko niemu. Znaczy, jeśli on też został zaprzysiężony, to nie ma wyjścia, musi iść. Ale on ma właśnie świeżo urodzone dziecko, ma młodą żonę, on ma... Załóżmy, bo to też w tradycji się pojawia, on ma przepowiednie, że 20 lat będzie to trwało, że wróci w momencie, kiedy jego syn będzie dorosły, a żona już będzie bardzo, bardzo dojrzała. Znaczy straci najważniejszy etap życia rodzinnego. Kompletnie rozumiemy.

0: to, o czym pan wspomniał, to sprytne rozwiązanie w rywalizacji o Helenę, można powiedzieć, że się nieszczególnie opłacało Odysowi, ale może właśnie go
1: nie wiedział o tym,
0: stworzyło po prostu. Inaczej byśmy nie opiewali go w pieśniach i nie rozmawiali też o nim, prawda? Gdyby nie wyruszył na wojnę trojańską. No ale jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie ta misja specjalna, kiedy zostaje wysłany do Klitajmestry po Ifigenie. Ługa po prostu jest takim człowiekiem, dla którego cel uświęca środki.
2: Mogę go bronić, tłumacząc, że ktoś musiał to zrobić, on jest tym najlepszy i on jest chyba jednostką, która jak dostaje zadanie, to nigdy nie zawiedzie. W Iliadzie, w 10 pieśni, którą się czasami uważa za późniejszą troszeczkę, ale to ma drugorzędne znaczenie, jak wodzowie wybierają wojowników, którzy w nocy wyruszą na przyszpiegi, pierwszy zostaje wybrany, zgłasza się Diomedes i ma sobie dobrać kogoś, on mówi Odysa. Z nim nigdy nie będzie sytuacji, że zostawi mnie, zawiedzie, coś nie tak się stanie. Na nim można polegać. To jest tego typu osoba i teraz zarówno w dobrym i złym, jak mu się poleca zadanie, które polega na oszukiwaniu, no to lepszego nie znajdziemy. Rzeczywiście kontekst jest specyficzny. Bogowie się obrażają Artemida na Agamemnona i przepowiednia mówi, nie wyruszycie pod Troję, a musicie to zrobić, aby być sławni. Aby zdobyć to miasto i odzyskać Helenę, a musicie to zrobić, ponieważ i tak dalej, bo przysięga była również, oni są zobowiązani. Agamemnon, aby flota mogła wyruszyć, musi złożyć w ofierze swoją córkę. Dziwna jest ta historia. Być może wcześniejsza, być może ofiary z ludzi, powiedzielibyśmy, ale Grecy ją przetwarzają tak, że jest to dramat ojca. Na przedstawieniach ikonograficznych późniejszych wyraźnie widać jest skład.

0: badanie Ifigenii w Ofierze i postać w kapturze, która się odwraca od sceny inaczej niż często sobie to wyobrażamy. Agamemnon, składając, wcale nie jest szczęśliwy. On znalazł się w sytuacji, w której musi to zrobić. No i musiał być też ktoś, kto Ifigenię sprowadzi do Aulidy. Padło na Odysa. Odys wymyśla fortel, mówi, że Klitajmestrze, że trzeba wysłać Ifigenię, ponieważ mają poślubić Achilles. Więc czemu nie? No i się okazuje, że to nieprawda.
1: No i tutaj się rodzi ten klasyczny problem w stosunku do wolności w świecie antycznym. No bo czy można powiedzieć, że którykolwiek z tych bohaterów jest istotnie wolny? Przecież bogowie ingerują niemal w każdy etap ich działań, w każdy etap podróży Odysa chociażby. A jednak z drugiej strony to decyzje tych jednostek, jak Odyseusza, przesądzają o losie jego i jego towarzyszy. Czy jest wolny, czy całkowicie zdeterminowany?
0: Trochę w tle jest kwestia o tym, jak Grecy widzą wnętrze człowieka, co działa, co nie działa, gdzie tam są bogowie, na co wpływają. To jest model zdecydowanie inny niż to, co my znamy. Psyche jako termin w świecie bohaterów homeryckich to jest jakaś jednostka wewnętrzna, która ujawnia się tylko, kiedy śpimy i udaje się w te miejsca, które widzimy we śnie i ujawnia się w momencie, kiedy umieramy. Ona jest uśpiona. Działa thymos, działa kardia, nos i tak dalej, i tak dalej. Bogowie wpływają na te poszczególne elementy człowieka wewnętrznego, ale nie odpowiadają za to, co człowiek zrobi. I teraz możemy pomyśleć, zostawiając Iliadę, która teologicznie jest troszeczkę inna, tam więcej jest rzeczywiście tych decyzji bogów, którzy rozsądzają, czyja szala przeważy i kto zginie w pojedynku, tak to jest ukazane. W Odysei mamy z jednej strony Atenę, która wspiera Odysa i potrafi w niektórych scenach zdecydować o przebiegu zdarzeń, kiedy Odys walczy z zalotnikami, ona odsuwa strzały czy włócznie lecące w jego stronę, ale z drugiej strony nie ma jej w jaskini Polifemy, on musi sobie sam poradzić. On musi sam wymyślić, jak wyjść z jaskini zamkniętej przez olbrzyma, który pożera żywcem jego towarzyszy. Ona nie podpowiada mu, że ma najpierw wymyślić, że jest, ma na imię Nikt, kapitan Nemo, a potem, żeby przyznać się, jak ma na imię, co się skończy gniewem Posejdona. Bogowie w tym świecie są, potrafią nam sprzyjać, czasami się pojawiają, czasami pojawiają się w sposób, który jest zauważalny przez wszystkich, czasami wyłącznie zwierzęta, jak w Odysei też się pojawia taka scena, że psy rozpoznają Atenę, nie widzą jej, ale czują i są przerażone, ale nie zdejmuje to z człowieka odpowiedzialności za to, co zrobi. Towarzysze Odysa, zjadając krowy Heliosa, poniosą karę. Nikt ich nie nakłaniał do tego. Oczywiście, że bogowie ich w ten ślepy zaułek wprowadzili, ale to od nas zależy, czy zjemy, czy zginiemy z głodu.
1: To dość słaby wybór pomiędzy tym, że zginął na morzu, a śmiercią z głodu. Nie wiem, czy ta na morzu nie jest lepsza ostatecznie. No ale
0: Tu Posejdon i tu Posejdon.
1: Skoro mówił pan o tym wyjawieniu przez Odysa swojego imienia Polifemowi na sam koniec, zastanawiałem się nad tym, jak to czytać. Czy tylko to jest akt zemsty, czy to jest jednak swego rodzaju hybris, przekroczenie, akt dominacji nad tym już oślepionym wielkoludem.
0: Jest to hybris w tym sensie, że Odys jako osoba doświadczona, która z niejednego pieca i tak dalej, Polimetis, wszystko na poli, wiele tego ma, a i tak robi błędy. I to jest też bardzo ważne w opowieści Homera. To mi się wydaje podobne też do warsztatu Szekspira w tym sensie. To nie są jednowymiarowe postaci. Odys jest rozsądny, doświadczony, cierpliwy, a i tak robi błędy. Jak każdy człowiek. I dlatego ta opowieść nam się podoba. Jest w tym błędzie coś arcyludzkiego, to znaczy on chce, jeśli już wymyślił taki fortel, żeby było wiadomo, że to on. Na poziomie zarówno tej rozmowy z Polifemem, no komu cyklop to opowie, to bez sensu, ale na poziomie opowieści. Sława w książce tłumaczę to słowo kleos, imię jednej z mus, Clio. Z tego wynika, kleos pierwotnie znaczy przede wszystkim plotka. Sława wynika z tego, że ludzie sławią, to znaczy opowiadają o kimś. Opowiadają w różny sposób, ale dzięki temu opowieść o tej osobie, a zatem i ta osoba jakby trwa. I chyba o to chodzi też Odysowi i o to chodzi też w Odysei w ogóle. Kalipso, ta, która ukrywa tyle, znaczy imię, to inna strona tej samej monety, to znaczy Odys chce wrócić do domu, ponieważ chce być kimś, o kim się opowiada. To jest namiastka nieśmiertelności, taka nieśmiertelność, na jaką ludzi stać, czyli opowieść o nas, o naszych dokonaniach, a dokonania Odysa są większe niż Achillesa.
1: Te opowieści czy plotki to jest skądinąd coś, co przynależy do

0: odróżnienia ludzi od czegoś, co nie jest człowiekiem. Po pierwsze, wspomina pan w książce o tym stosunku do jedzenia i picia jako miarę ucywilizowania. Druga miara to jest stosunek do gości, a trzecia właśnie słuchanie opowieści, słuchanie tych plotek, które niosą też swego rodzaju wiedzę. I można byłoby powiedzieć, że Odys jest żądny tej wiedzy, czyli opowieści, i dlatego prosi nawet, a może zwłaszcza duchy z Hadesu, gdy trafia do tego miejsca, gdzie może te duchy wywołać, czyli jest taką osobą, która gromadzi dostępną wiedzę z całego wówczas znanego Grekom świata.
1: Tak, i ta podróż ostatecznie też ma taki wymiar. Zebrał tak dużo doświadczenia, że teraz będzie wiedział, co z tym zrobić, a tylko życia zostało niewiele. Ta scena w Hadesie jest ciekawa także dlatego, że ma taki wymiar metapoetycki, to znaczy przy okazji Homer pokazuje, znam też inne opowieści, mogę nie tylko o Odysie opowiadać. Te postaci, które Odys spotyka, to są dodatkowe pieśni, które można by było przygotować, co jest ciekawą rzeczą. Odys słucha. Myślałem, że jeszcze o Feakach można by tutaj powiedzieć. To znaczy on prosi o te pieśni na dworze Feaków. Demodok, ten pieśniarz lokalny, sam zaczyna śpiewać o Troi i Feakowie, którzy są niby odcięci od tego świata ludzkiego, gdzieś tam na obrzeżach, daleko, daleko mieszkają. Do nich pieśń o Troi też dotarła. 10 lat wcześniej Troja została zdobyta, oni już słyszą te pieśni i cenią je bardzo. W sposób taki też charakterystyczny powie Telemach w pierwszej pieśni, ludzie cenią najnowszą pieśń, bardzo aktualne. Opowieści są podobne, trwają od zawsze, ale nowe szaty, trochę w tym sensie. Wracając, Odys u Feaków prosi Demodoka, opowiedz mi jeszcze o koniu trojańskim. Opowiedz o tym, jak się okazałem najlepszym z Greków. No ale on tam mówi, co jest też ciekawe, mówi no, o tym koniu trojańskim, którego Atena wymyśliła i kazała Epejosowi zbudować. Nie wiemy, jak ta pieśń wygląda. Być może właśnie dalej jest o tym, że Odys wymyślił, jak wprowadzić. No i jeszcze ten drugi element chyba dowodzi tą grupą, no właśnie, jakichś komandosów heroicznych, którzy siedzą w tym koniu trojańskim, którzy mają wyjść z konia w którymś momencie i otworzyć bramy. To ma sens, bo ten mur jest zbudowany przez Posejdona. Nie da się go zniszczyć, to jest boski mur. Ale Trojanie mogą go sami rozłożyć. I teraz koń jest sposobem na to. Prawdziwy koń trojański.
0: A jakby pan wytłumaczył skłonność do sporów i rywalizacji Odysa? No bo wydaje się, że to jest przecież coś, czym nasiąknięty jest ten grecki świat, a więc można byłoby powiedzieć tutaj, że Odys jest po prostu arcygrecki?
1: Pewnie tak. Jak była mowa też o plotkach, to przyszła mi do głowy ta historia sporu o zbroję po Achillesie, czy uzbrojenie Achillesa. To akurat nie Odys wymyślił, jak rozstrzygnąć spór, bo nie wiadomo dlaczego akurat Odys uznał, że on też zgłosi swoje roszczenia do tej zbroi jako najdzielniejszego z Achajów po śmierci Achillesa. No teoretycznie drugim jest, jak wiemy, wszyscy wiedzieli, Ajas. Ale zgłosił się Odys. Odys to jest również ta śmiałość, ta pewność siebie, co jest ciekawą rzeczą. I w tej opowieści wodzowie Achajów mają problem, jak rozstrzygnąć, no bo Ajas fizycznie z całą pewnością jest silniejszy, ale czy to znaczy, że jest najgroźniejszym z wojowników? No i Nestor wymyśla, spytajmy Trojan. I wysyłają na zwiady ludzi, którzy podsłuchują Trojanki, które wyprawiły się po wodę, no i one mówią o tym, że Odysa się najbardziej obawiają, ponieważ to nie jest siła fizyczna, tylko no właśnie połączenie umiejętności militarnych z inteligencją są dla nich najbardziej niebezpieczne. I mają rację, bo się okaże, że to Odys decyduje jakoś tam o zdobyciu tego miasta. Chyba dość często wchodzi w spór z innymi, chce się na różnych polach okazać godnym pamięci opowieści. I tak, sądziłbym, że to jest ten element charakterystyczny dla kultury greckiej, ale że on to odzwierciedla, ale tutaj się dopełnia w jakiś sposób też z Achillesem, no bo powiedzieć, że to Odys jest uosobieniem sporu, no Achilles, tylko że w innej sferze. On chce rywalizować z każdym. Diomedes jest w piątej pieśni Iliady ukazany jako ten, który jest gotów walczyć z bogami. Oczywiście, że Atena go podpuszcza, ale on rani Afrodytę, upokarza Aresa. Oczywiście Atena go wspiera. I tak, to jest bardzo greckie. Te opowieści wyrażają, a potrzeba rywalizacji powoduje, że grecka kultura jest jaka jest.
0: No to teraz przyjrzyjmy się kobietom w tym świecie. Najpierw może tym niezwykłym. Mamy Kirkę, z którą Odys spędza rok na ucztach i miłosnych igraszkach, a ona skądinąd zamienia towarzyszy, jak wiadomo, w świnie. Ciekawe, czy wydobywa ich brutalną, przyziemną naturę, która w nich tkwi, czy po prostu jest na tyle niemiła, że to robi. Mamy też te syreny, które wyglądają jak skrzydlate dziewczęta z ptasim ciałem i ludzką głową, czyli inaczej niż zwykle sobie to wyobrażamy. One znają

0: przyszłość, ale ten ich śpiew jest narkotyczny. Taki, w którym łatwo się zatracić. I tutaj okazuje się, że kluczowa jest miara. Kalipso z kolei ukrywa Odysa przed ludzkim światem na wiele lat. Jest taka przerwa w historii. Wyłania się z tego taki obraz kobiety, że jest potencjalnie niebezpieczna każda kobieta, bo powoduje możliwość właśnie przekroczenia miary, zatracenia się w tej kobiecości.
1: Tak, i czasem się mówi, że ten obraz płci żeńskiej to są przede wszystkim potwory i boginie. Gdzieś po środku jest Penelopa jako ten rozsądny wzorzec, ale to z kolei z naszego punktu widzenia też dość specyficzne, bo to jest ta, która nie wychodzi z domu przez 20 lat i czeka na Odysa, aż wróci. My byśmy tak tego nie widzieli. Pytaniem jest, z czego to wynika. Ta opowieść to jest bez dwóch zdań opowieść tworzona przez mężczyzn dla mężczyzn w świecie zdominowanym przez pewne wzorce. I opowieści o boginiach i potworach to są te granice kobiecości. To nie znaczy, że to musi tak wyglądać. Z całą pewnością nie wygląda. Być może nawet właśnie fantazjowanie w ten sposób może wyrażać pożądane wzorce. Kobiety powinny trwać w domu. Nie znaczy, że wcale trwają. Ale te wszystkie postaci wyrażają pewne spektrum. To nie jest odzwierciedlenie z całą pewnością, bo czasami się tak robi, że kobiety w świecie homeryckim robią to i to, tego im nie wolno. W świecie przedstawionym tak, to tak samo jak z ikonografią. Ikonografia nie pokazuje, jak jest, tylko jak powinno być, jeśli mówimy o jakichś przedstawieniach życia codziennego. W odróżnieniu od Penelopy, na przykład Kirke jest samodzielnie funkcjonującą kobietą. Mieszka sobie na wyspie bez mężczyzn, robi co chce, zamienia mężczyzn w zwierzęta, a Kalipso zatrzymuje na dłużej, samodzielna, ten wzorzec, który jest niemożliwy w świecie ludzkim. Ale mamy też wyspę Faaków, Aretę, żonę króla wyspy, która jest poważana. Ale już córka, która mówi, że nie będzie szła z obcym do domu, bo powiedzą, że nie zachowuje się właściwie, a jest panną na wydaniu. Są pewne zasady współżycia społecznego, do których trzeba się stosować. Natomiast chciałem powiedzieć, że a propos tych świń, no najwyraźniej mamy polską frazę, uświnić się przy jedzeniu. To może właśnie o coś takiego. Nie stosowali się do manier, więc dostali taką potrawę, na jaką zasłużyli.
0: Skądinąd ta wspomniana na łzy K, to jest taka relacja, w której jedyny raz okazuje się wierność Odysa, bo odmawia jej poślubienie. No i jeszcze jedna rzecz mnie tu interesuje. Jaka jest wina zalotników? Ta rozprawa z nimi, którą się kończy Odyseja, jest iście brutalna. Co oni takiego zrobili, że zasłużyli sobie na taką karę? No z jednej strony jasne, że się wprosili do Penelopy, korzystając ze słabości tego sąsiedniego rodu. Nie ma mężczyzny, który stałby na czele tego domu. Jedzą i piją bez opamiętania. Wystarczy tyle, żeby wszystkich wymordować?
1: No właśnie, trzeszmy się gości, którzy jedzą zbyt dużo, a po tym, co zastawiono, sięgają jeszcze do naszej lodówki i idą do piwnicy sprawdzić, czy jeszcze coś nie zostało. Zalotnicy, nie pamiętajmy, przede wszystkim nie pojawiają się od razu. Nie pojawiają się w pierwszych 10 latach, kiedy trwa wojna. Nie pojawiają się, kiedy Odys wraca od razu, tylko 3 lata przed jego powrotem, co znaczy minęło 17 lat. Ci, którzy mieli wrócić z wojny, wrócili. Minęło jeszcze parę lat i dopiero teraz, biorąc pod uwagę, ile czasu minęło, pewnie społecznie byłoby to akceptowalne, pojawili się starać się o Penelopę i sugerują jej, że powinna, zostawiając na marginesie, jak to się powinno odbyć, powinna ona albo mężczyźni, którzy się nią opiekują w tym świecie, to powinien być ojciec, bo syn jest nadal jeszcze zbyt mały, podjąć decyzję co do jej zamążpójścia. W tle trudno powiedzieć, czy jest kwestia jakieś przewagi na Itace, zajęcia pozycji Odysa. On nie jest królem średniowiecznym, czy jakimś takim rozumieniu tego słowa. Jest jednym z zamożniejszych mieszkańców, który jest przywódcą. To widać zresztą, bo towarzysze na tym statku go nie bardzo słuchają, więc on nie ma władzy absolutnej. I nie ma też na Itace wyraźnie. Ta scena w drugiej pieśni, kiedy zwoływane jest zgromadzenie, on tam ma fotel sędziego. Jego rodzina jest wyróżniana poprzez funkcję rozsądzania sporów zapewne. Przewodzi w wyprawach wojennych, ale dlatego, że jest dobrym wojownikiem, pewnie najlepszym, jak przecież to się okazuje, najlepszym, tak, jest w stanie tych 108 zalotników z drobną pomocą pokonać. Mówiąc inaczej, zalotnicy sami w sobie problemem nie są. Problemem jest rzeczywiście, po pierwsze, jak przejadają majątek Odysa, o którym nadal nie wiadomo, czy wrócił, czy nie. Gdy była wiadomość, że zginą, pod Troją, po drodze, wszystko jedno, mają

prawo się starać o Penelope, mają prawo wymuszać też zapewne na niej, żeby wróciła do ojca, ojciec niech podejmie decyzję. Takie sformułowania padają. A do tego jesteśmy na granicy dojrzałości Telemacha, co ma ogromne znaczenie. Telemach, wchodząc w dorosłość, przejmie funkcję pana domu i on podejmie decyzję, co z matką. Jemu się oczywiście nie opłaca w normalnych warunkach w świecie historycznym oddawać matkę komuś, bo to się wiąże z jakąś tam rezygnacją części majątku czy coś takiego.

0: się na obleganie tego domu, objadanie majątku i łamanie zasad gościnności. To znaczy sami są gośćmi w domu Odysa, zachowują się jak gospodarze, a jak przychodzi co do czego, to nie potrafią być gospodarzami. I to nie tyle w stosunku do Odysa, bo to zazwyczaj widzimy w tych dalszych pieśniach, kiedy rzucają w niego stołkiem, on jest żebrakiem, więc trzeba by się zastanowić, czy to jest to samo, co sytuacja, w której równego sobie tak traktują. Ale mamy też sytuację w pierwszej pieśni, ona pokazuje też, jak ważne są te pieśni z Telemachem, te pierwsze cztery. Do domu Odysa przybywa gość, staje w progu, Telemach do niego podbiega, bierze go, sadza, karmi, potem pyta, kim on jest, nalotnicy, mimo że zachowują się jak gospodarze, w ogóle się nim nie interesują. Będąc gośćmi, stają się niby gospodarzami i ani w jednej, ani w drugiej roli się nie sprawdzają. I za to, no, zapłacą gardłem. To nie jest kwestia, co my sądzimy o tym, tylko jak to pasuje do kontekstu greckiego w czasie, kiedy ta opowieść powstaje. Trochę mało danych mamy. Wydaje się, że to być może nawet za mocne, ale być może to przerysowanie tej sytuacji jest świadome. I Atena też, co jest istotne w tej opowieści, też wyraźniej niż Odys mówi. Nie może być tak, że oni unikną kary. To bogowie tego wymagają. Jest kilka takich scen, pod koniec jakiś 18-19 pieśń, gdzie jeden z zalotników jest bliski odejścia, bo widzi, że źle się dzieje. I nawet tam jest też to jeden zalotnik, który nienawidzi reszty zalotników i uważa, że oni wszyscy robią błąd i źle postępują, nieetycznie i tak dalej, co jest trochę paradoksalne, ale Homer rozkłada te głosy bardzo ciekawie. Jeden z zalotników chce odejść, a Atena mu nie pozwala, bo wszyscy muszą zginąć. To trochę nie Odys za to odpowiada. Odys morduje tych, którzy zostali i nie wyszli z domu. On ich ostrzegał. Bogowie ich ostrzegali. To jest istotne.
1: Okrutna, być może trochę niezrozumiała sprawa. Podobnie jak ten stosunek do lotofagów, czyli wegetarian, którzy nie do końca są ludźmi, jak się okazuje w świecie Homera. Ale jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, bo aby osiągnąć spokój, aby zabezpieczyć życie, trzeba wyruszyć na wyprawę. Można byłoby powiedzieć na podstawie losu Odysa. I w tym kontekście jego podróż nie jest jedynie epizodem. Znaczy jakby taką podstawową formą, jakby człowiek nie był istotą osiadłą, lecz taką istotą wędrującą. Nie tylko fizycznie, ale moralnie i duchowo, a z drugiej strony potrzebuje też tego domu. Nie tylko jako pewnego miejsca geograficznego, ale jako takiego symbolu ładu, pamięci, relacji, sensu, zakorzenienia. To ciekawe napięcie, wydaje mi się, że organizuje całą tę opowieść. Z jednej strony właśnie to przemieszczanie się, bycie w ruchu, pewnego rodzaju dynamika, a z drugiej strony ten dom, który gdzieś tam jest i stanowi o tym, że człowiek jest tym, kim jest.
0: To mi przypomina no, Konrad, Jądro Ciemności, ale też Czas Apokalipsy. Tamten główny bohater mówi, jak jestem w domu, tęsknię za Wietnamem, a jak jestem w Wietnamie, tęsknię za domem. To na różny sposób w kulturze nie tylko europejskiej jest wyrażane. Ludzie potrzebują miejsca i stabilności, a jednocześnie migrują i chcą wyjść na zewnątrz. Ludzki umysł potrzebuje też pożywek. O, można by jeszcze inaczej. W Apokalipto Mela Gibsona jest ta świetna scena z starszym plemienia, który przy ognisku opowiada właśnie mit o narodzinach człowieka, że człowiek jak się narodził, był smutny i że różne zwierzęta dają mu dary, a on cały czas chce jakichś nowych rzeczy. Zwierzęta na koniec się orientują, że człowiek jest w środku pusty i głodny i nie da się go nakarmić. To ta potrzeba ruchu z tego wynika, poznawania czegoś, można to na różny sposób wyrażać. To jest jeden ze sposobów opowiadania o tym. Sama historia w takiej postaci wyraża też potrzeby i specyfikę funkcjonowania Greków w IX, VIII, VII wieku. Greków, którzy wyruszają w podróż, szukają. To jest też jakieś już uzasadnienie wzmacniające tę tendencję. Po co ruszać? Przecież tam nie wiadomo, co można spotkać, ale zobaczcie, jakie wspaniałe przygody można mieć. I musi być jakiś punkt stały, a jednocześnie odchodzenie od niego, żeby można było wracać.
1: Odyseusz jako człowiek nowoczesny, który się nie tylko adaptuje i zmienia rolę, ale odbija w jakiś sposób ludzką kondycję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Tomasz Mojsik, autor książki Odyseusz, biografia nieautoryzowana, był gościem dzisiejszego Rachunku Myśli.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, a na koniec epilog, czyli katastrofa.

6. Άτρα, εφαΐστο ή, σκία, το γιούτο, προών, γένε, ο, να, χε.

0: widmo.
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Marek Chorodniczy. Słuchają Państwo Widma. Zwykle w naszym nocnym programie staram się prezentować twórczość elektroniczną, której daleko od szerokich zasięgów medialnych i dużego potencjału komercyjnego. Nie żebym miał coś przeciwko przystępności, przeciwnie, uważam, że dobry utwór

utwór pop również w konwencji elektronicznej to wyższa szkoła jazdy. Dlatego dziś postanowiłem sięgnąć po hity, przeboje pierwszych lat po wybuchu rewolucji rave, techno i acid house. Jest całkiem prawdopodobne, że sporą część dzisiejszego repertuaru Państwo znają, albo przynajmniej gdzieś tam słyszeli, może w radiu, może na imprezach. Nie ukrywam, że temat dzisiejszego widma pojawił się w mojej głowie za sprawą warszawskiego koncertu Mobiego. Dlatego zaczniemy właśnie od niego. Trzeci album Richarda Melvilla, Hola, Everything is Wrong, stał się na przełomie 1994 i 1995 roku wielkim sukcesem sprzedażowym. Artysta połączył na nim acid house, techno, ambient i breakbeat z utworami punkowymi. Niezależnie od wybranej przez Mobiego stylistyki, dokładnie wszystko na tym albumie było zaraźliwie przebojowe. Tak jak Feeling So Real, którego wysłuchamy w wersji maxi-singlowej.

Ta przebojowość została Mobiemu na kolejne lata. Szczyt osiągnęła na albumie Play z 1999 roku. Potem bywało różnie, a koncert podobno bardzo udany. Przechodzimy do kolejnego hitu. Często zdarzało się tak, że techno przeboje pojawiały się na płytach producentów, których kariera nie rozwinęła się później jakoś imponująco. Tak było z belgijskim duetem T99. W 1991 roku zasłynął utworem Anastasia, który wdarł się na taneczne listy przebojów. Potem ukazał się całkiem udany album Children of Chaos, na którym wściekłe utwory w konwencji techno, acid house, sąsiadowały z muzyką stonowaną i bardzo melodyjną. My sięgniemy po Anastasię w wersji Cave Edit.

Tu program Drugi Polskiego Radia. Przypadek Inner City jest bardzo ciekawy. Duchem poruszycielem tego popowo-house'owego zespołu jest bowiem

Jeden z trzech ojców chrzestnych Detroit Techno, czyli Kevin Saunderson. Duet powstał w 1987 roku, czyli jeszcze przed latem 88, kiedy to taneczną elektronikę ogarnęła acid house'owa gorączka. Pierwsze trzy płyty z lat 1989-1992 przyniosły kilka wielkich przebojów, a równolegle pod wieloma pseudonimami i własnym nazwiskiem Saunderson nagrywał pionierskie utwory techno, które legły u podstaw tego rosnącego w siłę stylu. Mimo stricte komercyjnego charakteru, Saunderson zawsze dbał o wysoki poziom produkcji i kompozycji. Utwory singlowe oddawał też w ręce doświadczonych autorów remiksów. Była to ekstra klasa sceny techno. Dziś posłuchamy przeboju Good Life w interpretacji Stacy Pullena.

0: Na tym maxi singlu jest jeszcze świetny remix Karla Craiga, dlatego warto tę krótką płytę, jedną z trzech zresztą maxi singli Good Life, poznać. Duet Cold Cut to legenda samplingu, a także VJingu, czyli łączenia obrazu z dźwiękiem. Współpracę rozpoczął w połowie lat 80. w pirackiej wówczas stacji muzycznej Kiss FM. Ale zanim Matt Black i Jonathan Moore założyli Ninja Tune, czyli wytwórnię, która była kluczowym graczem na scenie elektronicznej lat 90., zdarzało im się nagrywać lekkie przeboje w klimacie wczesnego house'u. Wydawali je nakładem również powołanej przez siebie, tylko wcześniej, bo w 1987 roku firmę Ahead of Our Time. Współpracowali z różnymi wokalistkami, m.in. Lizą Stansfield i Yaz. Bodaj największym ich ówczesnym przebojem było Doctor in the House z 1988 roku, właśnie z udziałem wokalnym Jasmine Marie Evans.
1: We've got a hot one for you. Can you take care of it?

0: is an idiot. That's right.
1: The sound of now.
2: At Wicked Plus.

0: Słuchają Państwo Widma w Radiowej Dwójce. Wracamy do producentów, którzy zasłużyli się scenie muzyki tanecznej dosłownie kilkoma utworami. Często można usłyszeć pogardliwe określenia autorzy jednego przeboju. Nie zgadzam się z takim podejściem, bo te kawałki również stanowią historię tanecznej muzyki elektronicznej i tworzą koloryt jej wczesnego okresu. Tak jest również z projektem o nazwie Hit House. Kryje się za nim holenderski wykonawca Peter Slaughuis, który w 1989 roku wydał przebojowy album zatytułowany po prostu Hit House. Pojawił się na nim utwór pod tytułem Jack to the Sound of the Underground, jeden z największych house'owych hitów końcówki lat 80., w którym zresztą, uwaga, słychać ten sam sample, co w poprzednim utworze Cold Cut.
1: Picture this, recording studio somewhere far, far away.

Czasem zdarzało się też tak, że współpraca z wczesno-house'owymi producentami stanowiła trampolinę do wielkich karier w muzyce popularnej. O Yas była już mowa, choć jej kariera akurat skończyła się na jednej dostrzeżonej niezłej płycie solowej i kilku przebojach na czele z

The Only Way Is Up. Później było kilka kolejnych, ale niestety nie warto nimi sobie zawracać głowy. Znacznie lepiej poradził sobie Seal. Świetny wokalista, w latach 90. wielka postać muzyki na pograniczu R&B, soul i pop. Ten brytyjski muzyk pochodzenia brazylijsko-nigeryjskiego i trzykrotny zdobywca nagrody Grammy zabłysnął dzięki utworowi Killer Adamskiego, czyli Adama Paula Tinleya. Ten barwny producent już wcześniej współtworzył brytyjską scenę Acid House i zdobył popularność utworem Energy, ale dopiero Killer stał się numerem jeden na listach przebojów. U nas w nieco wydłużonej, lekko zmienionej wersji, kończącej płytę Dr. Adamski's Musical Pharmacy.

Czy pamiętają Państwo festiwal w Sopocie w 1991 roku? Skąd takie pytanie w widmie? Nie był to przecież raczej festiwal muzyki tanecznej, a jednak pamiętam, że czekałem wtedy z wypiekami na transmisję telewizyjną, bowiem zagranicznym gościem na scenie w Operze Leśnej miał być zespół Electribe 101, który rok wcześniej supportował Depeche Mode podczas trasy promującej epokowy album Violator. Ciekawa ekipa łączyła house, ale też nowoczesny elektropop z mocnym soulowym głosem Billy Ray Martin. Zespół uzyskał spory rozgłos, a po rozstaniu z wokalistką zmienił nazwę na Groove Corporation i z powodzeniem zasilił scenę nowej elektroniki. Wracamy do Electribe 101 i ich przeboju z 1990 roku. You're Walking, Peeping Tom Remix.

Tu program Drugi Polskiego Radia. Szalone lata 90. i jej mapa przebojów nie mogłaby się obyć bez zespołu The Shaman, który zresztą gościł już kiedyś w Widmie. Grupa ze Szkocji przeszła długą drogę od bardzo średniego alternatywnego rocka w 1987 roku do pełnokrwistego rave'u, który objawił się na płycie Intact 3 lata później. Pozycję na scenie nowobrzmieniowej ugruntowali płytą Boss Drum i udanym zestawem remiksów Different Drum. Ale za album Axis Mutatis spadła na nich fala krytyki. Zdaniem części recenzentów za bardzo poszli w komercję i zapragnęli wielkiej kariery. Świadectwem tego był m.in. singiel Destination Eschaton. Szkopuł w tym, że mimo niechętnych głosów prasy faktycznie stał się wielkim przebojem i uczynił The Shaman jeszcze popularniejszym.

W zeszłym tygodniu obiecałem, że będzie grubo. Mam nadzieję, że już jest, ale będzie jeszcze bardziej, bo udajemy się do Niemiec roku 1991, gdzie Alex Christensen powołał do życia U96, czyli trzeci już w dzisiejszym zestawie zespół z liczbą w nazwie. Tym razem odnosi się do nazwy niemieckiej łodzi podwodnej z czasów II wojny światowej. Zespół zadebiutował utworem Das Boot, wykorzystującym motywy muzyczne Klausa Doldingera z filmu Okręt Wolfganga Petersena. Utwór zawojował wiele europejskich list przebojów, w czym z pewnością pomógł sugestywny teledysk z fragmentami filmu. Później pojawił się album, który umocnił popularność projektu. Niestety później U96 poszedł ścieżką oczywistej muzyki dance i zaprzepaścił tym samym możliwość zaistnienia wśród producentów serio traktujących techno jako nową stylistykę. Tymczasem wróćmy do momentów chwały, czyli singla Das Boot. Techno.

zawojowywanie list przebojów, tworzenie hitów, skupianie uwagi mediów również bywa strategią artystyczną. Pop, który staje się bronią w walce z popkulturą, jej krzywym zwierciadłem. Oczywiście nie jest to nic nowego w obszarze filmu. Takie konie trojańskie do popkulturowego imperium wprowadzali przecież zarówno Quentin Tarantino, jak i David Lynch. W dziedzinie house'u i acid house'u na przełomie lat 80. i 90. robili to miłośnicy kontrkultury z duetu The KLF. Tak jak opowiadałem w monograficznym wydaniu widma na ich temat, stworzyli nawet podręcznik, jak nic nie umiejąc podbić listy przebojów. I sami to zrobili za sprawą najpierw opartych na samplach nagraniach Time Lords, a potem singli z albumu The White Room. To z niego pochodzi utwór 3 AM Eternal. This is

Od wczoraj zastanawiałem się, czy w związku ze śmiercią Williama Orbita nie zmienić repertuaru dzisiejszego programu. Uznałem jednak, że nie, ale jego twórczość znajdzie się oczywiście w jednej z kolejnych audycji, bo to przecież bardzo istotna postać dla sceny bardziej popularnej odsłony elektroniki. A na koniec dwójkowego widma kolejny dowód prymatu samplera nad innymi elektronicznymi urządzeniami w tanecznej elektronice przełomu lat 80. i 90. Utwór oparty o długaśne sample z Save a Prayer zespołu Duran Duran. Notabene dokładnie dziś mija 44 lata od premiery tej ballady. W 1995 roku zespół Shut Up and Dance

ogłosił singiel Save It Till The Morning After. Byłoby dziwne, gdyby nie stał się przebojem. I tak kończymy dzisiejszy wieczór. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Zieliński, Magdalena Wojtulanis i Marek Chorodniczy. Say a prayer for me now. Say a prayer for me now, for me now.

Witamy w Fantazji Polskiej. Dzisiejszy koncert rozpoczynamy pogodną serenadą na orkiestrę smyczkową Romualda Twardowskiego. Część utworu Allegro non troppo, andante espressivo, con brio. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dyryguje Agnieszka Duczmal.

To była serenada na orkiestrę smyczkową Romualda Twardowskiego. Grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. 11 sierpnia 83. urodziny będzie obchodził Krzysztof Mejer, kompozytor o bogatym i zróżnicowanym dorobku twórczym. W sposób bardzo świadomy kształtował swój styl, sięgając czasem do dawnych utworów, których fragmenty wykorzystywał w nowych dziełach. Tak jest w przypadku skomponowanej w 2019 roku Sinfonia di Contrasti. Utwór nosi podwójny numer opusowy 31 przez 134. W 1973 roku powstała Sinfonia nr 4 opus 31 i z niej kompozytor zaczerpnął materiał do swojego nowego dzieła. Oto części symfonii: moderato, animato, lento. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyryguje Łukasz Borowicz, któremu

Wybrzmiała Sinfonia di Contrasti op. 31 przez 134 Krzysztofa Mejera. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyrygował Łukasz Borowicz. Posłuchajmy teraz czwartej sonaty fortepianowej Hamol, op. 56 Mieczysława Weinberga. To czteroczęściowe dzieło powstało w 1955 roku. Części sonaty Allegro, Allegro, Adagio, Allegro. Gra Piotr Sałajczyk, a słuchamy nagrania z festiwalu Radia Chopin, który odbył się w 2025 roku w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie.

Piotr Sawajczyk grał czwartą sonatę fortepianową H-moll, op. 56 Mieczysława Weinberga. Odtworzyliśmy nagranie z festiwalu Radia Chopin, który odbył się w 2025 roku w Pałacu Myśliwskim.